0: Już taki obraz Jezusa Miłosiernego z tymi serca płynącymi. To są wyobrażenia oczywiście, ale serce, Jezus wskazuje na serce, więc to serce jednak jest ważne.
1: Powiedziałbym nawet centralne. Ja, ponieważ prowadzę taki projekt kontemplacyjny, Otwarte Serce, które jest synonimem tego, że to, co wewnętrzne, duchowe, no właśnie, jest na poziomie serca. Oczywiście serce jest tylko obrazem, które ma prowadzić do czegoś więcej. I nie po to, żeby przeciwstawiać go temu, co się dzieje w umyśle, w głowie, w innych naszych przestrzeniach, ale żeby zobaczyć, jak zmienia się perspektywa również doświadczenia życia, kiedy nie głowa ma ostatnie słowo w naszych decyzjach, w naszych sposobie widzenia świata, rzeczywistości, siebie, ale właśnie to, co dużo delikatniejsze, ponieważ głowa jest głośna i potrafi nawet krzyczeć. Natomiast serce jest bardzo łagodne i delikatne i dlatego być może i to, co mamy jako chrześcijański obraz Najświętszego Serca, Otwartego Serca, coś, co pokazuje, że to niezwykłe miejsce zamieszkania Boga i człowieka to jest Jego wewnętrzna przestrzeń i że tam nas wszystko prowadzi tak naprawdę.
0: To jest taka wielka, głęboka prawda, do której się dochodzi pewnie po jakimś czasie, że kontakt, że prawdziwa religijność, że prawdziwa wiara to jest relacja, że to na poziomie serca jest bardzo ważne i jeżeli nie ma tej relacji na poziomie serca, to jej po prostu w ogóle nie ma. Ale fenomen, co napisała Hildegarda o sercu, napisała między innymi coś takiego, że serce człowieka choruje, kiedy traci kontakt z niebem. Serce fizyczne, tak. Że czuje, że jest osłabione, że zaczyna człowiek chorować. Czyli serce traci swoją moc, serce fizyczne, kiedy traci kontakt z niebem. No to jest piękne.
1: To jest genialne. I pokazuje zresztą to, te dwa poziomy wymiary doświadczenia życia. Ja jestem zafascynowany, że już wtedy Hildegarda, kiedy jeszcze nikt inny być może tym językiem nie mówił, nie rozdziela życia duchowego, życia innego, tylko życie, które albo jest obfite, albo jest bardzo ubogie. I to jest genialne. I dlatego jak my dzisiaj, bo trochę w tych przestrzeniach się obracam i ciągle słyszę o duchowości takiej, innej i tutaj dbaniu o to i te wymiary wszystkie są podzielone, a tam była jedność. Ja jak sobie dzisiaj myślę, Hildegardzie by się spodobało pewnie takie słowo jak wellness, prawda? Czyli dobrostan, dobrobyt, to jej viriditas, to przede wszystkim ta żywotność, czyli albo mam pełnię życia, albo mam niepełnię.
0: Tak.
1: I jest to dla mnie ten fascynujący moment, że można doświadczać życia, albo komentować swoje życie. Czyli to doświadczenie, które płynie właśnie z poziomu serca, tak to nazwijmy obrazowo, i komentarz w głowie, który się pojawia. Czyli albo czegoś doświadczam i pozostaję na doświadczeniu, albo doświadczenie od razu jest komentowane i słyszę tylko mój głos w głowie tego komentarza. Co więcej, ponieważ to jest bardzo mechaniczne i bardzo podświadome, cały czas w nas się to dzieje, jesteśmy w stanie te dwie rzeczywistości zamienić i uwierzyć, że życie toczy się w głowie i przez nasze myśli, że one są tym decydującym pułapem, który nas trzyma przy życiu. Czas jest dokładnie odwrotnie.
0: To jest właśnie ta duchowość, z którą towarzyszy nam ojciec Wojciech Drążek, misjonarz ze zgromadzenia, mało znanego zgromadzenia, które powstało w XX wieku, nie w czasach Hildegardy, ale w XX wieku powstało w Republice Południowej Afryki, po czym misjonarze rozjechali się w różne miejsca, ale nie, dzisiaj to nie jest ten moment, ale na pewno nastąpi nastąpi taki moment, jak ja zapytam o to ciebie, Wojtku, jak ty tam trafiłeś, jak to się stało, że tak niesamowite miejsce przyciągnęło ciebie, ponieważ opowieści misyjne, jakich tutaj uczestnicy i organizatorzy mogli słuchać na przykład w wolnych chwilach o tym, jak to w Papui Nowej Gwinei, w tych chatach na Palach, jak tam się misję prowadzi, ale, bo to ileś lat ojca Wojtka właśnie tam, ale teraz jest z nami tutaj jako duszpasterz w czasie postu, spadła duszy i ciała w folwarku Łochów. I ja zadam takie pytanie, jak to dzisiaj jest? Bo krótko to już nie musimy, długo, ale jestem bardzo ciekawa, jak ty to odbierasz. Łatwiej było z papuasami tam w Papui Nowej Gwinei, czy tutaj w Polsce być misjonarzem?
1: Powiem ci, że raczej unikam porównań łatwo-trudno, ale rozumiem pytanie. I przede wszystkim jest zupełnie inaczej. Tamto doświadczenie, już nie tylko granice kulturowe, które tam są, i różnorodność, o której Europejczyk w większości nie ma pojęcia. Różnorodność roślin, kolorów, zapachów.
0: Rajskie ptaki.
1: Rajskie ptaki, udomowione świnki i inne elementy lokalnej kultury. W zasadzie zbioru kultur, bo Papua Nowa Gwinea dla nas brzmi jak jeden kraj, a to jest 700 kultur i 700 języków pod jakąś jednym parasolem.
0: Mało wiemy, bardzo mało.
1: I to jest tak wielka różnorodność i bogactwo, że tam można się odnaleźć na takiej zasadzie, że jestem otwarty na to. I że nie porównuję, bo nie ma tutaj naprawdę, trudno to bardzo porównać. Ja pamiętam moje pierwsze 4 lata, to było z otwartą buzią zachwyt nad tym wszystkim, co tam jest. Tak różne od tego, co do tej pory znałem. I z tego też zrodził się ogromny, ogromny szacunek do bogactwa i czasami dość spory ból, kiedy widziałem, jak przechodzi się do porządku dziennego, narzucając z naszej zachodniej perspektywy zupełnie inny model świata, jakby zamykając oczy na niezwykłość tamtego świata. Mnie tamten świat przemienił.
0: Ale samo przekazywanie Ewangelii, czy to jest ciągle potrzeba tu misjonarzy u nas w Polsce?
1: Ja myślę, że potrzeba zrozumienia, czym w istocie jest Ewangelia. Bo jeżeli wciąż rozumiemy przekazywanie Ewangelii jako tradycji na zachodniej kulturze wybudowanego kościoła chrześcijańskiego, no to będziemy mieli kłopot. Natomiast jeżeli odczytamy Ewangelię jako uniwersalną mądrość, która dotyczy każdej kultury i człowieka jako takiego, no to już mamy się nad czym zastanowić. Na pewno w adaptacji na przykład obrazów biblijnych, które są trudne do zrozumienia w tamtej kulturze. Ale
0: mądrość... naszej też.
1: Naszej też, tak.
0: Posłuchajmy tych różnych biblijnych czytań o poranku, kiedy czytamy o bitwach, niezrozumiałych konfliktach, mordowaniu i tak dalej. To ja się zastanawiam, dlaczego mamy tego słuchać o poranku? Co nam to daje? Coraz trudniejsze to wszystko jest do zrozumienia. Ale za bardzo wchodzimy już tutaj w teologiczne dywagacje. Tu jest nasza piękna Hildegarda i ta niezwykła jej teologia, która uczy nadziei, radości życia, wychodzenia poza granicę gdzieś swojego lenistwa i swojego nieumiejętności patrzenia, właśnie takiego otwierania.
1: Dokładnie. I to, co pięknie nam wybrzmiewa w Ewangelii, i dla mnie jeden z ważniejszych cytatów, kiedy Jezus mówi: przyszedłem po to, aby życie miały owce miały życie i miały go w obfitości. 10 rozdział Janowej Ewangelii. To jest dokładnie to, co widzę u Hildegardy. Co zrobić, żeby życie było obfite? Żeby smaki, żeby zapachy, żeby doznania, które no, są bogactwem życia, radością życia, żeby naprawdę do nas dotarły. I do tego nie trzeba żadnych praktyk. Do tego trzeba otwartości, do tego trzeba takiej może wewnętrznej zgody, że tak naprawdę bogactwo, które widzę poprzez te doznania, jak o których mówiliśmy, zapachy, kolory i tak dalej, jest tak naprawdę promieniowaniem bogactwa, które nosimy w sercu.
0: i tego, co zostawił dla nas Twórca, ojciec Wojtek Drążek. To dzisiaj niezwykły teologiczny początek, ale tak jest na naszych postach. Jest coś dla duszy i coś dla ciała i nie da się tego rozerwać, bo obydwie te rzeczywistości są potrzebne. Bardzo dziękuję, ojcze, za dzisiejszą pierwszą wizytę w Radio Wnet, a dalej będziemy się spotykać. Mam nadzieję, że na następnym naszym turnusie będziesz z nami i znowu wrócimy do teologii Hildegardy z Bingen i świata.
1: I wrócimy razem do pełni życia.
0: I radości.
1: I
0: to jest
1: to. Pani życzę.
0: Bardzo dziękuję. Teraz czas na chwilę muzyki. Zaśpiewa Marek Grechuta dziś inną piosenkę. Nie będą to nasze ulubione dni, których jeszcze nie znamy, no bo ich nie znamy, to prawda, ale taka piosenka, która zaczyna się wiosną i dochodzi do jesieni, to właśnie Marek Grechuta.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć.

0: Wiosna, ach to ty, a potem jesień, ach to ty. Taki jest właśnie ten czas, że mamy już jesień. A ze mną tutaj żółty mikrofon Radia Wnet w ręku Anny Rydzewskiej, która jest naszą królową lawendy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie.
0: Tutaj w naszym studiu w folwarku Łochów, w pięknej galerii Leny Grochowskiej. A tam, po drugiej stronie świata, chciałam powiedzieć, ale na Śląsku, właściwie gdzie, zaraz zapytam, gość pierwszy raz z nami, zawodowa wokalistka, animatorka spotkań, osoba od lat zainteresowana naturalnym podejściem do zdrowia, przyrodą, człowiekiem i również solą, bo to będzie taki nasz dzisiaj wiodący temat, pani Joanna Bałkota. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Joanno, ja jestem zachwycona, że ty jesteś z nami i właściwie to śpiewająco, bo ja jestem bardzo ciekawa twoich wykonań. Nie wiem, czy udałoby nam się jakieś puścić. Pewnie nie, ale przy następnej okazji to na pewno, bo śpiew to niesamowita radość i niesamowite zdrowie, jak nasza mniszka Hildegarda zwraca uwagę, że kto śpiewa, no to po prostu jest moc. Ale dzisiejsze nasz temat i to, co nas tak połączyło, to zainteresowanie tym wielkim skarbem, jakim jest sól i też ta twoja pasja, z którą ty mówisz o soli, piszesz o soli, publikujesz, wykonujesz, prowadzisz warsztaty. No to jest naprawdę coś fenomenalnego. Od kiedy ta sól cię tak wciągnęła?
2: To znaczy, sól jest na moim stole obecna od czasów dzieciństwa. Wiadomo, wychowałam się na no tak. dużym gospodarstwie rolnym, gdzie wszystko było zabezpieczane solą. Wtedy jeszcze bieda, no nie było takiego wyposażenia domowego, żeby kupić 100 lodówek, żeby wszystko chłodzić. Więc gdy zabezpieczało się mięso i przetwory właśnie solą.
0: Tak, sól jest naszym tematem, proszę Państwa, bo to tak jakoś wyniknęło dzisiaj bardzo naturalnie, ponieważ od dłuższego już czasu dochodziły do mnie informacje o sytuacji kopalni kłodawskiej, kopalni soli, która no, jest dla mnie absolutnym naszym skarbem narodowym, kopalni, gdzie z głębokich pokładów wydobywa się cudowną, przebogatą w minerały, czystą sól. I o tej soli ja zawsze mówię na wszystkich wykładach, gdzie jestem, bo kiedy pierwszy raz miałam tę wielką przyjemność pojechać na dół, tą trzęsącą się windą razem z górnikami, zjechać do tej kopalni, gdzie jest 400 kilometrów korytarzy wykutych w różowej soli, gdzie są olbrzymie sale, takie wielkości sali filharmonicznej, które pozostają po właśnie wybraniu soli. To jest miejsce zjawiskowe, ale jednocześnie niesamowicie cenne dla nas i dochodzą do nas informacje o tym, że ta kopalnia ma być zasypywana śmieciami. Joanno, prawda to?
2: Tak jest, ja słyszałam o tym, no i środowiska, które mnie o tym informują, są dość wiarygodne. Zresztą ja sama odbyłam podróż i wycieczkę z dziećmi, z moim partnerem w kopalni Kłodawa. Zostaliśmy zaproszeni przez kogoś, kto tam pracuje od bardzo wielu lat. I mieliśmy tą przyjemność zwiedzać kopalnię i widzieć to wszystko od środka, ale także spędziliśmy tam 3 dni z tą rodziną, gdzie usłyszeliśmy też za kulisami, jak się sprawy mają w kopalni. Także z tego, co wiem, na pewno kopalnia już bardzo długo blokowała wszelkie przyjęcia nowych pracowników, nie przyjmowała nowej kadry, a wręcz były regularne zwolnienia. Także bardzo dziwna sytuacja jest taka, że kopalnia Kłodawa przetrwała tak naprawdę dzięki Czechom, bo Czesi zakupują najwięcej soli drogowej. No, u nas biznes drogowy padł, bo mieliśmy zimy takie, a nie inne, ale oczywiście bardzo wiele firm zaczęło sprowadzać jakąś sól tańszą nie wiadomo skąd, a nie naszą rodzimą. Tak? Także no, mamy poważny konflikt interesów u nas na polskim rynku, jeśli chodzi o sprzedaż soli w Kłodawie, z Kłodawy. No i ja także zauważyłam, że Allegro na przykład, wiem z tego, że Kłodawa nie prowadzi sprzedaży na Allegro, no bo nie podobały im się warunki sprzedaży. Tą sól kłodawską, którą kupujecie na Allegro albo w ogóle w sklepach online, jest to sól kupowana w Kłodawie i przepakowywana przez inne firmy i oczywiście każdy dolicza sobie tam prowizję marketingową.
0: Ale dlaczego? To jest niezrozumiałe. Przecież ja pamiętam, przepraszam, wejdę ci w słowo, moja tam wyprawa w głąb kopalni, ile to jest, jakieś 700 metrów
2: 250, w głąb,
0: 250 milionów lat ma ta, tak, 250 milionów lat mają te pokłady, więc no nieprawdopodobne tajemnice, ta sól mogła... w głąb. I no tak, głąb, pamiętam zjazd tą windą i pamiętam też, że wtedy przy kopalni był sklep, tam można było pójść kupić sobie sól i słyszałam, że można normalnie zamówić przez internet i tę sól sobie kupować w dużych workach, nawet tam
2: tak,
0: 10-20 kilogramów.
2: Ale ludzie tego nie robią, tak, szukają soli po sklepach. Ale w mało którym sklepie jest ta sól dostępna tak naprawdę w naszych polskich sklepach. No i oczywiście jeśli kupimy ją bezpośrednio w Kłodawie, ja kupuję po 100 kilo rocznie w różnych gabarytach, kupuję tą nieoczyszczoną, drobną sól, szarą kłodawską do wszystkiego, kupuję różową, gruboziarnistą do kąpieli, do różnych okładów, do też robienia soli ziołowych. Także i oczywiście wielkie ilości kilogramów zakupuję soli magnezowo-potasowej, bo właśnie sól magnezowo-potasowa była tak naprawdę powodem założenia kopalni w Kłodawie. Także pierwszą rzeczą, której oni szukali, była sól magnezowo-potasowa, ale w pierwszej linii znaleźli najpierw właśnie tą sól normalną. I dopiero po iluś tam miesiącach czy latach, jak przeszli dalej, rozszerzyli te swoje pokłady, dopiero odkryli, natknęli się na złoża soli magnezowo-potasowe.
0: To jest sól, którą ja zawsze wszystkim polecam i mój zachwyt nad tą kopalnią i tymi niezwykłymi pokładami i samym wyglądem zachęcam drodzy słuchacze Radia Wnet, drodzy Hildegardowcy w Polsce i na świecie, jak będziecie blisko Kłodawy, tam jest ta piękna trasa turystyczna, tam trzeba pojechać, umówić się, zjechać na dół i zobaczyć, bo no, jest to coś wyjątkowego absolutnie w skali Europy, a jednocześnie też zachęcam do tego, żeby używać właśnie tej soli, nie żadnej himalajskiej, tych różnych dziwnych podróbek, które są na rynku jodowane.
2: Ja słyszałam o aferach takich, że nasza różowa sól kłodawska jest zakupowana w dużych gabarytach przez firmy niemieckie i tam jest ona przepakowywana i daje się stempelek sól himalajska, tylko dlatego, że nasza kłodawska jest 100 razy tańsza i ma podobny skład mineralny jak sól himalajska.
0: Tak, tak, tak. Też takie informacje do nas docierają i to jest no, to jest taki absurd tej cywilizacji współczesnej, że handlowcy i tacy różni sprytni ludzie mogą no, realizować różne swoje pomysły bardziej lub mniej uczciwe. No, my musimy sami szukać tej dobrej, prawdziwej drogi, ale już samo to handlowanie solą, no to też taka firma jak kopalnia, no to oni powinni mieć ci zarządcy jakiś pomysł na to, żeby to sprzedawać, a moim zdaniem ludzie w Polsce bardzo szukają tej soli kłodawskiej, tylko się jej nie da kupić. I to jest właśnie problem, że jej brakuje w sklepach. Natomiast innym problemem jest to, że jest jakiś projekt, o którym ja słyszałam już wiele lat temu, żeby te puste przestrzenie po wydobyciu soli zasypywać śmieciami, żeby tam były jeszcze sprowadzane śmieci jakieś radioaktywne, śmieci z Niemiec i to wymaga sprawdzenia. Ja nie miałam okazji tego sprawdzić, ale dzisiaj zbulwersowani uczestnicy tutaj naszego turnusu postnego w folwarku Łochów, kiedy mówiłam w wykładzie o soli i o tym, co mówi Hildegarda o soli, że należy używać, należy solić, ale nie za dużo, niczego nie można przesolić. Wiadomo, sól jest potrzebna. No i że polecam sól kłodawską, to natychmiast głosy, no tak, ale teraz trzeba bronić soli kłodawskiej, bo chcą kopalnie zasypać śmieciami. I na jakim to jest etapie? Czy coś wiesz na ten temat?
2: Tak, to jest prawda. Z tego, co wiem ze środowisk politycznych, ci, co są blisko Kłodawy, to faktycznie wpływają takie propozycje i projekty. No jest niebezpieczne. No, kopalnia soli jest dla nas, dla polskiej gospodarki, jak kopalnia złota. No ale jak się tak dobrze rozejrzymy, to jest ogólnopolski projekt likwidacji kopalń w ogóle w Polsce. Także ja tu mieszkam koło Turowa, kopalnia Turów także wisi na włosku, cały czas jest coś. No i myślę, że to nie tylko chodzi o kopalnie soli w Kłodawie, ale w ogóle o wszystkie kopalnie w Polsce. One mają po prostu nie działać.
0: Przestać istnieć.
2: Takie mieliśmy rozpatrzania w rozmowach z pracownikami kopalni Kłodawa, że zarząd faktycznie jest przejęty, skorumpowany i że wszystkie kroki, które są podejmowane w ostatnich latach w kopalni Kłodawa, dążą do tego, żeby Kłodawa po prostu splajtowała, tak, żeby nie miała zysków. No i myślę, że powoli zaczyna im się to udawać, tak? Ale myślę, że to my ostatecznie jako konsumenci zadecydujemy, czy zamkniemy naszą kopalnię, czy nie. No bo jeśli teraz wszyscy w Polsce wejdą na internet i na stronę Kłodawy i zamówią sobie każdy po 25 kilo, nie wiem, za 40 zł chyba wychodzi, to mają tak, na cały rok zapas soli do wszystkiego, do kąpieli, do przetworów, do ssania, do okładów, no do czego tylko, nawet do sypania na tą drogę, no bo wtedy nam bardzo tanio wychodzi, tak? Także polecam po prostu na tą zimę każdy niech zamówi sobie taki worek soli w Kłodawie i już myślę, że to będzie bardzo sensowna akcja, tak?
0: Bardzo dobry pomysł. Proszę Państwa, rzucamy to w eter. Ja bardzo całym sercem namawiam. Sama to zrobię. Jak tylko po poście wrócę do domu, zamówię wielki worek soli z Kłodawy, ponieważ nie ma lepszej soli. Żadna tak zwana himalajska nie będzie lepsza od tej naszej kłodawskiej. I ratujmy Kłodawę i nie możemy się zgadzać
2: na
0: to, żeby...
2: Myślę, że naszym zadaniem jest teraz wspieranie polskich interesów, tak? Przede wszystkim polskich firm, które jeszcze działają. I a propos postu powiedziałaś, no jakby ktoś mnie teraz, bo ja uwielbiam pościć i od 17 roku życia robię sobie taki jeden dzień postu w tygodniu, gdzie piję same płyny, no to trudno przetrwać post bez soli i w momentach słabości albo jak wykręca w kiszkach i chce się coś zjeść, no to wtedy biorę sobie kryształek soli różowej kłodawskiej i ją po prostu ssę, aż mi się rozpuści na języku. I jakby ktoś się mnie zapytał, co bym chciała wziąć na bezludną wyspę w nieograniczonych ilościach, to bym wzięła parę beczek soli, no bo będę wiedziała też, co z tym zrobić. Będę mogła zakonserwować żywność, będę mogła się tym wyleczyć, będę mogła się w tym dobrze nawodnić, będę mogła ugotować pyszne potrawy. Także zastosowania są tak szerokie, że zostały nawet napisane książki o soli, którą chcę wam polecić. Jest sól, lecznicze właściwości, dr Iwan Niumywakin, moja ulubiona lektura. No i tu macie opisane terapie solne na astmę, schorzenia płuc i oskrzeli, choroby zatok, alergie, choroby gardła i krtani, dolegliwości skórne, niską odporność, schorzenia reumatyczne, choroby serca, niedoczynność tarczycy i wiele innych. Przepisy różne na sole ziołowe, na roztwory dokładnie, jakie proporcje, do czego używać, w jaki sposób, kiedy. Ja na przykład zrobiłam sobie takie lniane woreczki, poszyłam dwa, napełniłam gruboziarnistą solą kłodawską i jeden mam w zamrażarniku, a jeden jak jest potrzeba, to wkładam do piekarnika, żebym się nagrzał i mam albo zimne okłady z soli, albo gorące okłady z soli i to jest bardzo, bardzo praktyczne, bo nieważne co nam dolega, czy ból głowy, czy ból gardła, czy kaszel, czy bóle stawów, cokolwiek, to taki okład soli, jak jest stłuczenie, jak jest stan zapalny, to zimny, a jak jest niedogrzany albo po prostu jak się bolący, tak nierozruszany, zastały, no to wtedy gorące.
0: Przykładamy woreczek lniany napełniony solą, który jest ogrzany w piekarniku.
2: Dokładnie.
0: Ale nie może być zbyt gorący.
2: Może jest gorący wtedy, tak, na brzuch najlepiej sobie, albo na klatkę piersiową, tak?
0: Ale tak, żeby się nie poparzyć, a więc... Mm-hmm. Tak, te okłady z soli to jest coś, o co chciałam cię zapytać, bo to jest no, taki znany od dawna, nie wiem od jak dawna, zabieg, który jest stosowany. Moja przyjaciółka, która jest operatorem kamery takim filmowym, to jak jest zmęczona, ma już zmęczone ręce i barki, to mówi, że stosuje metody babci. Bierze skarpetkę, do skarpetki wsypuje sól, wkłada tę skarpetkę napełnioną solą do piekarnika, właśnie do grzewu, a potem kładzie na to zmęczone, obolałe od dźwigania kamery właśnie ramię, dokładnie, przedramię, bark. I mówi, że to
2: ale
0: wspaniale
2: było też
0: działa.
2: Tak, że no babka na przykład moja sól sypała do skarpetki i zakładała dziadkowi na noc, jak gdzieś tam nie domagał, tak? Albo korzonki się odzywały.
0: Niesamowite są te właściwości soli, wyciągające różne stany zapalne, więc tego wszystkiego można się nauczyć. To jest coś, co ty też uczysz tego na warsztatach.
2: Tak, no najbardziej powszechnym roztworem soli, który stosujemy na co dzień, jest 9% roztwór soli, taki izotoniczny, tak, sól fizjologiczna, no to też jest roztwór soli 9%. Wstrzykują nam to w szpitalach w żyły, jeśli organizm jest odwodniony, tak, bo jeśli mówimy o soli, musimy też powiedzieć o wodzie, bo podstawą życia jest woda i sól. To jest ta pompa wodno-mineralna w naszym ciele, która sprawia, że dochodzi do wymiany płynów ustrojowych. I teraz jeśli my chce nam się pić albo jeść tak naprawdę, jeśli brakuje minerałów, a sól taka mineralna, kłodawska, nieoczyszczona, ma w sobie śladowe ilości minerałów w tak doskonałych proporcjach, jak że możemy mikrodozowaniem takiej soli, czyli ssaniem szczypty soli co godzinę takiej mineralnej, bardzo szybko sobie usprawnić tą pompę wodną i uzupełnić wszystkie podstawowe minerały, jak elektrolity, które jest magnez, potas, wapń i sód. Sód to jest ta właśnie sól. Ale co robią te minerały? Dlaczego to jest tak ważne? Sód zatrzymuje wodę w komórkach. I teraz tak, magnez wprowadza wodę do komórki, a potas wyprowadza wodę z komórki. Jeśli jest brak magnezu i potasu w komórce, tak, w płynach ustrojowych, siada nam pompa wodna. I wtedy te płyny wewnątrzkomórkowe z zewnątrzkomórkowymi nie mieszają się, one stoją. Co się staje w stojącej wodzie? Robi się bagno, zaczynają rozmnażać się bakterie, grzyby różne, ten płyn zaczyna kwaśnieć, powstają bardzo korzystne warunki, żeby nam jakieś patogeny się namnażały, bo tam, gdzie woda płynie, gdzie woda jest rwąca, jak w potoku, tak samo w naszym ciele, jeśli woda cały czas się pompuje i komórki są nasycone tymi, receptory komórkowe są nasycone minerałami, no to wtedy ta pompa nam działa. Jeśli zabraknie minerałów, szczególnie magnezu, potasu, no to wtedy ta pompa siada. A wapń w żyłach tworzy taką infrastrukturę sygnalizacyjną, gdzie impuls elektryczny z A do B przechodzi właśnie dzięki tym strukturom wapniowym w płynach komórkowych, międzykomórkowych i komórkowych. No i teraz, gdy pompa nam stanie, no to co się robi z tym wapniem w naszych komórkach, w naszych żyłach? To tak jak w rurze, gdy woda w rurze stanie, no to ten wapń zaczyna się osadzać na ściankach, kamienieć, prawda? Zaczynamy wapnieć od środka, tak? Nasze ciało robi się sztywne. Dlatego dostarczanie minerałów w postaci właśnie takich soli minerałowych jest idealnym środkiem do nawadniania i do mineralizacji naszych płynów ustrojowych. Tak? Bo tak naprawdę podstawa osocza, jak odsączymy te wszystkie żele i proteiny i wszystkie inne składniki odżywcze w osoczu krwi, no to ten płyn będzie składem identyczny jak woda morska. A skąd woda morska tak naprawdę ma swój skład? Właśnie przez to, że wypłukuje te podkłady soli. No i my wyszliśmy z tego morza, tak? Nasze ciało ludzkie, tak? W naszych żyłach płynie morska krew. I ja wiem, że pisałam artykuł do almanachu, chyba piątej części, taka różowa, to jest zbiór artykułów medycyny holistycznej, miesięcznika Zdrowia bez leków. I tam miałam okazję pisać artykuł o wodzie i pamiętam, że pisałam właśnie o tym, jak dr Quinton podczas II wojny światowej ocalił życie setkom dzieci właśnie przetaczając im krew wodą morską, no bo wtedy nie było dawców, nie było krwi i po prostu uratował im życie, wtłaczając im

0: wspaniałe osoby, wspaniałych ludzi, którzy robią wspaniałe rzeczy. Bierzmy w tym udział, szukajmy, spotykajmy się i uczmy się. To jest niezmiernie nam dzisiaj potrzebne. Joanna Bałkota była z nami dzisiaj. Dziękuję za tą pierwszą.
1: Kupujcie książki. Zapraszam na targi książki. Teraz będę w Jeleniej Górze 3 od 12 do 17. Tam też będę miała swój wykład.
0: I gdzie w Jeleniej?
1: Będę śpiewać, będę miała koncert. Także zapraszam.
0: No. Ale gdzie w Jeleniej Górze?
1: W Jeleniej Górze, kochana, na mój profil, jak moi słuchacze wejdą, Joanna Bałkota na Facebooku, tam jest przypięty post,
0: wszystko
1: zaproszenie.
0: Znajdą.
1: To jest Jelenia Góra. Ja ci wysłałam linka na to, tylko teraz nie wejdę.
0: Dobrze, to słuchajcie, drodzy Państwo, szukamy Joanna Bałkota na Facebooku, zgłaszamy się i tam znajdziemy, gdzie w Jeleniej Górze, bo to już w najbliższą sobotę. My będziemy tutaj kończyć nasz post w Włochowie właśnie w sobotę i przejeżdżać do Puszczy Białowieskiej, a więc daleko od Jeleniej Góry. Ale
1: adres znalazłam.
0: Wspaniale.
1: To jest ulica Grunwaldzka 2, Jelenia Góra, 3 października, sobota 12 do 17. Będę miała tam koncert poezji śpiewanej Juliana Tumwina, Marii Konopnickiej. Będę razem z Przemkiem Siwackim, moim partnerem, z którym robimy razem warsztaty. Strona siwacki.com i tam możecie kupić przede wszystkim wspaniałe książki. Są to targi książki i konserwujcie książki. Jest to w tej chwili najważniejszy nośnik informacji na tej planecie. Także zapraszamy na spotkanie z nami.
0: Bardzo zapraszam w imieniu pani Joanny Bałkota. Dziękuję ci, Joanno, dzisiaj za wizytę, za rozmowę w Radio Wnet i będę prosić o więcej.
1: Dziękuję bardzo i polecam się na przyszłość. Bądźcie zdrowi.
0: Dziękuję, bądźcie zdrowi i nie zapomnijcie o kłodawskiej soli. A ja tutaj, Anna Rdzewska jest ze mną w galerii Leny Grochowskiej tutaj w folwarku Łochów i tak trochę mogłaś się przysłuchiwać tego, co mówiliśmy o soli, bo słuchawki są tylko jedne, tak tutaj mamy, ale Anna może powiedzieć tak, sól i lawenda i sól. Bo to lawenda nas tutaj zawsze łączy. Anna zapach lawendy tu wprowadza.
2: Tak, ja łączę sól kłodawską z moją lawendą w mojej soli do kąpieli relaksującej i używam kłodawskiej soli również do napoi. Więc wiem, jakim to jest skarbem narodowym i z tego, co to w ogóle, to co usłyszałam, to jestem w szoku. Brak słów po prostu, także uważam, że to jest jedna wielka pomyłka.
0: Bliżej mikrofon, nasz realizator Adam Czerpak, który czuwa tutaj nad jakością, mówi bliżej mikrofon, Anna trzyma mikrofon, ale teraz na pewno będzie lepiej. Te właściwości lawendy, które zawsze cię tutaj, z którymi cię zapraszam, tak, są takie fascynujące. A jak twoje pola lawendowe, udała się lawenda, bo to jest...
2: Ojej, w tym roku to po prostu jest... Błogosławieństwo Boże na całe pole, na całe moje pole, na całe moje 4 hektary. Jest mega urodzaj w lawendę. Praktycznie lawenda była już zebrana 15 lipca. Do 15 sierpnia trwały omłoty lawendy ręczne u mnie w stodole. Przyjeżdżały koła gospodyń wiejskich. Były organizowane lawendowe warsztaty, lawendowe omłoty, lawendowe żniwa. Robiliśmy lawendowe woreczki. Było bardzo, bardzo dużo wykładów w temacie ziół, w temacie lawendy. No i drodzy Państwo, lawenda teraz jest w fazie kwitnienia. Również lawenda kwitnie, więc pole jest fioletowe w połowie, dlatego że te wszystkie lawendy wąskolistne, szczególnie najbardziej lubiana chyba i uprawiana przez plantatorów, czyli lawenda Hitkot, która bardzo, bardzo długo utrzymuje swój kolor we wiankach, kwitnie. Lawendy pośrednie nie, dlatego że to są lawendy, są to hybrydy i one raz są ścinane, więc już są po omłotach i są w naszych magicznych lawendowych woreczkach, z którymi zasypiamy, które możemy stosować do szaf, do szuflad, do samochodów, do torebek. Mnóstwo zastosowań jest tej lawendy, ale ta lawenda właśnie wąskolistna, taka jak Hitkot, jak Mustent, szczególne zastosowanie

0: znajduje tutaj w kuchni prowansalskiej, więc ja bardzo, bardzo polecam, szczególnie do zastosowania w herbatkach ziołowych, w mieszankach, ogólnie w dodawaniu do herbat, w połączeniu z melisą, w połączeniu z miętą. Rewelacyjnie sprawdza się w połączeniu z koperkiem, także bardzo dobrze jest również do wykorzystywane liście są do pieczenia i do wędzenia ryb. Bardzo, bardzo polecam tą przyprawę po prostu w kuchni. Lawenda kulinarna.
1: Ale lawenda to jest mój ulubiony zapach i bez kropli lawendy naprawdę i do tej lawendy od Anny z Rydzewskiej, z tych pól, które są tak blisko folwarku Łochów. Aż trudno uwierzyć, że w centralnej Polsce, no bo jesteśmy w centralnej Polsce, w takim miejscu można stworzyć tak przebogatą i tak pełną zapachu krainę i ten olejek lawendowy, te kremy lawendowe i warsztaty lawendowe w twojej stodole. Prowadzić jeszcze teraz jesienne warsztaty?
0: Teraz w tej chwili już zaczął się sezon na warsztaty ogrodowe. Czyli będziemy, miałam teraz w Mińsku, w klubie seniora, taki blok wykładów ogrodniczych. No i kolejne spotkanie mamy u mnie 7 października. Będziemy sadzić lasagne cebulowe, żeby przyspieszyć trochę to przyjście wiosny. Więc myślę, że to jest doskonałym pomysłem, takie warsztaty dla początkujących ogrodników, dla hobbystów, dla zielarzy. Także na takie moje wykłady, również zielarskie, bardzo serdecznie zapraszam. Szczególnie, że jestem dla Państwa dyspozycji w domach kultury, w gminach, w klubach seniora, w stowarzyszeniach. Bardzo chętnie do Państwa przyjadę, takie warsztaty poprowadzę. Ogólnie jest około 44 prelekcji, które mogę dla Państwa wykonać. Także oprócz warsztatów takich praktycznych mogą Państwo również zgłębiać magię i wiedzę zielarską.
1: To jest też ten element, który ja Państwu bardzo polecam, że popierajmy to, co jest nasze polskie gospodarstwa, polskie firmy, polskie manufaktury i takie miejsca jak to, które stworzyła Anna tutaj niedaleko na ziemi należącej do rodziców i dziadków razem ze swoją córką, która jest małą dziewczynką, już tak przepięknie potrafi kremy ucierać i rozpoznawać rośliny i zioła i pomagać mamie na tym polu. Więc tę lawendę, te kremy, te wspaniałe zupełnie olejki można zaprosić do siebie razem z Anną. Ale Anno, tak, jak ciebie znaleźć? Powiedz, jak można ciebie znaleźć?
0: Adres gospodarstwa Ogrodniki 407 132 Ostrówek, gmina Łochów, województwo mazowieckie. Numer kontaktowy 603 460 610. Można mnie znaleźć również na Facebooku Słoneczne Zioła Lavender Farm. Jest również strona, gdzie mogą Państwo zakupić moje produkty lavenderfarm.pl, kosmetyki naturalne. Moi drodzy, możecie do mnie napisać na Messengera, możecie napisać wiadomości prywatnej, możecie wysłać mi również maila anna-rdzewska7@wp.pl. Jestem do Państwa dyspozycji.
1: No i to jest bardzo dobra wiadomość. Ja bardzo, bardzo, bardzo, bardzo Państwa zachęcam, bo jakość tych olejków i tych wspaniałych kremów i tej soli kłodawskiej z lawendą, to jest coś, co w każdej pachnącej kuchni i łazience powinno się znaleźć. No i to nie jest sprowadzone gdzieś nie wiadomo skąd.
0: Nasza Polska.
1: Nasza Polska i tego bardzo chcemy i to jest nam potrzebne. Anno, bardzo Ci dziękuję za wizytę i bardzo dziękuję też za wykład, który wygłosiłaś tutaj naszym poszczącym. No i też dziękuję za wizytę w Radio Wnet i mam nadzieję, że słuchacze Radia Wnet będą Cię szukać i będą Ciebie zapraszać do swoich domów kultury, miast, szkół i wszędzie tam, gdzie mogą być przeprowadzone warsztaty, bo ta wiedza jest bardzo cenna. Otacza nas wspaniała natura, która jest takim wielkim darem i musimy się uczyć z tego daru korzystać. Anna Rdzewska, Lavender Farm, to była teraz ta przyjemność, którą mieliśmy i ja, i Państwo. Adam Czerpak przygotował teraz jakiś utwór dla nas z całą pewnością. A, czyli jest połączenie z panią Grażyną. To nie, proszę państwa, to nie muzyka. To będzie lepiej, to teraz będzie muzyka puszczy. To teraz będzie cudowny śpiew drzew. Anna Rdzewska już się pożegnała, żegna się.
0: Bardzo, bardzo dziękuję, moi drodzy.
2: Dziękuję.
0: I przypominam, każdego roku 4 lipca zapraszam na Dni Otwarte i to jest dzień otwarcia mojego ogrodu, plantacji. 4 lipca.
1: Już za rok.
0: Akurat moje urodziny.
1: Już za rok w urodziny
0: Za rok spotykamy
1: Anny.
0: Się 4 lipca. Ogrodniki 4. Bardzo dziękuję. Życzę państwu dobrej i spokojnej nocy.
1: Bardzo dziękuję. Anna Rdzewska wraca do swojej lawendy i do córeczki, która pewnie czeka i posyła wam tutaj buziaki, macha i jest i znika właśnie. A jest z nami, słuchajcie, jesteśmy w sercu puszczy. Przenosimy się tam, gdzie żubry, które chyba chodzą nocą i tam właśnie jest pani Grażyna Tyc. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Grażyna Tyc z Nieznanego Boru, bo nasze urocze miejsce, enklawa białowieska, adres Nieznany Bór 1 w Puszczy Białowieskiej. I tutaj te dźwięki, które są teraz takie najbardziej charakterystyczne, to rykowiska zaczęły się.
1: O.
3: Także my wieczorami siadamy na tarasach i wsłuchujemy się w ten zew natury niesamowity, bo no, jest to bardzo takie, bym powiedziała, egzotyczne doświadczenie i właśnie takie głęboko, głęboko naturalne, bo te rykowiska są bardzo głośne, a dosłownie są, nawet słyszymy czasami, jak walczą dorosłe osobniki i ten taki szczęk, nie szabli, ale ich poroża, jak walczą o te swoje haremy łań, które tam czekają na zwycięstwo.
1: Także jest
3: to się teraz zaczęło. To są pierwsze tygodnie, bo to jest koniec właśnie września, początek października. To jest tutaj u nas no, takim widowiskiem największym. Trzeba oczywiście bardzo wtedy uważać na drogach, bo one takie niemalże pijane, pełne
1: szalone barki, są.
3: Szalone przebiegają przez ulice, które no, też tutaj prowadzą, czy do Białowieży, czy do innych zakątków naszej puszczy. Także witam serdecznie, niemalże po sąsiedzku z rykowiskiem.
1: To jest niesamowite, ale Grażynko, czy jak my przyjedziemy w niedzielę, to te rykowisko jeszcze będzie trwało?
3: No, powinno. Powinno, bo one dopiero się zaczynają. Jest piękna pogoda, czyli to oczywiście trzeba wtedy zarwać trochę noc, chociaż czasami już słychać o godzinie właśnie 20, 21, bo generalnie to one się odbywają właśnie nocą do świtu. Ale ponieważ nasze miejsce jest otoczone, no to jest w puszczy, te nasze 4,5 hektara, więc to one tutaj bardzo blisko, zresztą echo niesie i autentycznie, no w tej ciszy panującej dookoła spokojnie można w tym uczestniczyć. Czasami to jest blisko.
1: To jest takie moje marzenie, bo o tych rykowiskach słyszeliśmy już będąc w enklawie w czerwcu, kiedy pierwszy tegoroczny taki post spa dla duszy, leśne spa dla duszy i ciała, tak nazwaliśmy ten czas, który spędzamy właśnie tam, w Nieznanym Borze, który nie jest już taki bardzo nieznany, bo już tam byliśmy kilka razy i teraz wybieramy się właśnie od najbliższej niedzieli tu turnus leśnego spa dla duszy i ciała właśnie tam i będziemy na tarasach wysłuchiwać tych jelenich szaleństw. Muszę powiedzieć, że zazdroszczę, bo nie słyszałam nigdy tego rodzaju dźwięków puszczy, ale tam są jelenie, rykowiska, walczą o zdobycz bardzo konkretną ze sobą, te piękne stworzenia. A jak tam żubry? Czy one chodzą nocami?
3: Żubry, powiem szczerze, że teraz właśnie jest to okazja, żeby je zobaczyć tak w naturalnym środowisku, bo oczywiście bardzo blisko nas jest pokazowy rezerwat, gdzie je można obejrzeć no, bardzo, bardzo bliziutko. Ale w puszczy teraz, no to bardziej nad ranem już można je obserwować. Tutaj przewodnicy, jak rozmawiałam zresztą przedwczoraj, to powiedział, że najlepiej to się wczesnym rankiem wybrać na spacery, ale też można już, nawet jeżdżąc na rowerze u nas, są takie kierunki, gdzie one tam mają te swoje ścieżki i te szlaki i można je zobaczyć, bo latem to jest ciężko, a właśnie teraz jesień, zima jeszcze lepiej, bo wtedy one w ogóle się zbliżają do gospodarstw, bo szukają pożywienia, a teraz no jeszcze to nie jest taka przezierność dobra w puszczy, bo jeszcze jednak jest u nas zielono, to są dopiero początki jesieni, te liście dopiero tam no te przebija się ta barwa złota, brązu. A jak już liście opadną, czyli pod koniec października, czy w połowie, no wszystko zależy od pogody, jak jest taka duża przezierność, no to wtedy można te zwierzęta naprawdę obserwować bardzo fajnie i wtedy jest też, no te wycieczki, jak to mówią przewodnicy, są tłuste. Czyli nie tylko, że się jest w naturze, z naturą obcuje, ale można właśnie te dzikie zwierzątka obejrzeć. Zapraszamy. To jest mały raj na ziemi, nasze Podlasie.
1: Nasze piękne Podlasie, które poznałam właśnie dzięki temu projektowi, który został, który animatorami są Grażyna i Stanisław Tyc właśnie w Enklawie Białowieskiej. My wypełniamy to treścią i pożywieniem, bo przyjeżdża Hildegardowy team, czyli pani doktor Małgosia Stępińska, która jest z nami cały czas, przez cały tydzień i całe to nasze wyposażenie kuchenne, prawdziwy orkisz, zioła, kasztany i to, co Hildegarda każe zjadać w ciągu tygodnia, żeby oczyścić organizm. To oczyszczenie tam na Podlasiu, ten czas jest no wyjątkowo taki, powiedziałabym, czarowny. Jest wypełniony też takim pięknem miejsc otaczających nas, pięknem tych niesamowitych, wielkich, potężnych drzew, które tam otaczają nas i takie różne drobne szczegóły, jak źródełko Krynoczka, które jest niedaleko, cudowne miejsce prawosławnych z cudowną wodą, która od wieków uzdrawiała. I bardzo, bardzo jest to miejsce, w którym kochamy spędzać czas. Ale dlaczego dzisiaj o tym mówimy? Bo zapraszamy, bo okazało się, prawda, Grażynko, że zwolniło się kilka miejsc. Państwo się przenieśli na wiosenny termin, a więc kilka miejsc zwolniło się w enklawie i jeżeli dzisiaj, czy jutro Państwo się zgłosicie, czy dzisiaj jest środa, czyli jeszcze czwartek, piątek na decyzję został, my zaczynamy w niedzielę. W niedzielę po południu należy przyjechać do enklawy, żeby dołączyć na ten tygodniowy pobyt do enklawy. Grażynko, jak skontaktować się najszybciej? Jeżeli ktoś na przykład dzisiaj teraz po audycji podejmie decyzję, że chce być z nami, chce ten tydzień po prostu z Hildegardowego spędzić tam właśnie.
3: To oczywiście zapraszam na stronę internetową enklawabiałowieska.pl bądź apartamentywpuszczy.pl. Tam jest taka oferta leśne spa dla duszy i ciała i tam oczywiście można zarezerwować, ale najlepiej napisać do nas maila na adres recepcja@apartamentywpuszczy.pl. Ta puszcza się przewija przez cały czas. No i oczywiście telefon 572-165-932. To jest telefon do nas. Oczywiście też chyba mogę skorzystać tutaj z uprzejmości Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie, które też jako dużo Państwa zna to miejsce i tam również można się zgłosić. Zapraszamy serdecznie dla wszystkich naszych kuracjuszy, bo mogę tak powiedzieć, czy poszczących.
1: Tak,
3: czeka naprawdę przepiękne miejsce z królową naszego postu, czyli z orkiszem, no i oczywiście z panią Elżbietą, która też z nami będzie.
1: Ja natychmiast tak w niedzielę przenoszę się tam na Podlasie do tej pięknej enklawy i zapraszam serdecznie, jeżeli Państwo chcą się dowiedzieć na naszej stronie, czyli www.centrum-hildegarda.pl, Hildegarda w Józefowie. Tam znajdziecie informacje również o tym leśnym spa i kontakt. Można też jutro już w godzinach pracy zadzwonić i poprosić o zapisanie czy o pomoc w zapisaniu. Zapraszamy. Jest kilka miejsc, które się zwolniły, a jedziemy, będziemy tam właśnie. Już mnie to ogromnie cieszy, bo jest to niezwykłe miejsce. Pani Grażyna Tyc, Enklawa Białowieska, apartamenty w Puszczy, leśne spa dla duszy i ciała. Teraz była z Państwem. Dziękuję za tę opowieść niesamowitą o Puszczy i o tym pięknie, które nas tam czeka.
3: Dziękuję bardzo i żegnam się. Do widzenia. Zapraszamy serdecznie i czekamy.
1: Bardzo dziękuję. Dobrej nocy życzę Tobie, dobrej nocy życzę Wam, drodzy słuchacze, Hildegardowi w Polsce i na świecie. Bardzo dziękuję Adamowi. Adam Czerpak realizował nasz program w studio przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Dziękuję i bądźcie z Radiem Wnet, bądźcie z nami za tydzień. Do usłyszenia.
2: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
4: Nocne powtórki w net.

0: miłość mają książki, róże i księżyc. Tak mawiał Oscar Wilde, pisarz, który nie tylko bajki pisał, ale też poważne powieści. Któż nie byłby szczęśliwy, mając to wszystko? A czy szczęśliwy jest nasz gość, nauczyciel akademicki, doktor Adam Raszewski, którego serdecznie witam.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanownym państwu, słuchaczom. Tak, zdecydowanie taka piękna sceneria dodaje radości. I to też może odpowiem cytatem. Kasztan się osypał i ochłodły ranki. Mimo tego temperatura w studiu Radia Wnet pikuje, temperatura myśli i nie tylko.
0: Tak, a czy pan doktor ma to wszystko, czyli książki, księżyc i róże?
1: Panie redaktorze, właśnie zaszczycił mnie pan podarunkiem. Piękna pana książka Alfabet Rzeczypospolitej Polskiej, 24 historie, nie bajki, ze stolicy i okolicy, więc książkę już mam. Księżyc
0: jeszcze nad nami.
1: Nowy miesiąc, pory, tak, wszystko
0: czyli się
1: zgadza.
0: Zmniejsza.
1: A róże, no cóż, proszę państwa, od 107 lat w Kutnie kochamy róże, od 52 lat świętujemy. Najpierw jarmark różany, potem święto róży.
0: To Cyceron powiedział, to ja oddaję cytatem, że jeśli posiadasz ogród różany i bibliotekę, jesteś najbogatszym człowiekiem na ziemi.
1: Tak, panie redaktorze, historia Różana Kutna sięga jeszcze czasów II Rzeczypospolitej. Dość powiedzieć, że wydała ona w osobach Karola i Arona Izyków najlepszych hodowców róż, których uczyli się studenci SGGW, a potem pana Bolesława Wituszyńskiego, który stworzył największą szkółkę różaną. No i w 1975 roku, kiedy powstawał jarmark różany, już prezentowano publiczności ponad 100 gatunków królowej kwiatów. To potem tylko dojrzewało, rozwijało się i powiększało liczebnie, jakościowo, pod względem wyobraźni.
0: Co tam był u początków, ci bracia w Kutnie? Jak to się stało, że oni tak zasłynęli, że prowadzili taki ogród różany? I co się działo tak po kolei? Jak powstała ta słynna róża Carissima, czyli ta najdroższa? Jak to właśnie się działo w tym Kutnie, w tym ogrodzie różanym? Że różne nazwiska, ale słynie całe Kutno z tego, a nie tylko rody, które hodowały róże.
1: Tak, dziś to największa różana impreza w kraju, ale początki odległe nie zapowiadały takiego sukcesu. Otóż polscy Żydzi z Golubia Dobrzynia uznali, że chcą osiąść gdzieś w centralnej Polsce. Wybrali Kutno ze względu na to, że nie musieli opłacać ceł na zabór rosyjski. Dogodne były także połączenia kolejowe. Rozwijali stopniowo swoją hodowlę. Z biegiem czasu zaczęli zatrudniać 100 pracowników. Mieli okresu swojej działalności przedwojennej 1100 gatunków kwiatów. Potem niestety niemieccy właściciele wykopali wszystko, rozesłali między sobą po II wojnie światowej. Nie został ani jeden krzaczek. W każdym razie oni wozili kwiaty nawet do odległego o 50 kilometrów Płocka, wozili je rowerem, byli pasjonatami. Przewodnik po warszawskim ogrodzie botanicznym UW powiedział kiedyś, że róża od Izyka to była jakość, niczym słodkości od Bliklego. Potem w latach 40. pałeczkę przejął pan Bolesław Wituszyński, który pochodził spod Otwocka, ale tutaj w Kutnie założył właśnie taką szkółkę różaną. Wygrywał konkursy różane, zdobył 13 medali Złota Róża. Jego udziałem
0: stało się... Pierwszą polską różą odmianą jego, tego przez Więckowskiego, otrzymała takie imię księżnej Rozalii Czartoryskiej.
1: Tak. W sumie wyhodował 4 róże, z czego 2 odmiany, dwa
0: gatunki.
1: Maryka i Kopernik znalazły się w ogrodach Watykanu, współpracował z instytucjami w Niemczech, nadał nowy pęd, nowy bieg tej miłości do kwiatów, został uhonorowany ulicą w mieście oraz pomnikiem przed Kutnowskim Domem Kultury. Powstanie Kadeku w 1972 roku dało możliwości do tego, żeby tam właśnie przeprowadzać tego rodzaju wydarzenia. I to już potem tylko rosło w liczbach.
0: Czyli ta szkółka Róż, jej początek to jest 1912 rok i później po kolei, czyli jeszcze nie było Polski niepodległej, a róże już tam kwitły niepodległości.
1: 1912 to gospodarstwo Ajzeków w Adamowicach pod Kutnem, 1919 róże dochodzą do tego gospodarstwa. Czyli 107 lat od tamtych wydarzeń minęło. Rzeczywiście Polska jeszcze była w powijakach, w swej niepodległości, a już ten pomysł dojrzewał. Obaj przeżyli wojnę, natomiast tutaj tylko Aaron działał, a Karol wyjechał do Palestyny i byli to ludzie idei, pasjonaci, którzy często wysyłali kwiaty do ogrodu, do parku w Żelazowej Woli, którzy przekazywali do rozariów w Chorzowie, w Warszawie, którzy mieli ideę, by ukwiecić, zazielenić miasta, często darowując niebagatelne ilości gałązek, czy służąc swoją specjalistyczną wiedzą.
0: Można narzekać, że róże mają ciernie, lub cieszyć się, że cierń ma róże, tak ktoś powiedział. Jak to widać z perspektywy Kutna? Jakie znaczenie dla całego miasta to wydarzenie, chociażby tak, kiedy jest takie forum różane, czy różne targi różane? Jak to, bo przyjeżdżają także, pamiętam, pod arkadami na Zamku Królewskim wytwórców z Kutna róż i to takie róże, jak ktoś kupił, to w Warszawie kwitną i nie ma mszyc na nich. Wszyscy dziwią, że to są róże, że nawet mszyce na nie nie siadają. Tak dobrze są wyhodowane.
1: Z perspektywy miasta to rzeczywiście jest już coś, do czego przywykliśmy. Natomiast warto powiedzieć, że ten zwyczaj daje możliwość włączania mieszkańców. Trochę per analogiam do włoskiego święta Infiorata, które zwłaszcza na Sycylii polega na układaniu dywanów kwiatowych w okolicach Święta Bożego Ciała. Wtedy zresztą to trwa od piątku do poniedziałku. Tutaj tak samo Święto Róży. To weekend wrześniowy, zawsze w początku tego miesiąca. No i cóż, angażuje się społeczność. Ma miejsce między innymi amatorski konkurs na najpiękniejszą różę. Mieszkańcy włączają się w tego ducha wspólnoty. Partycypują w otwarciu, potem w wydarzeniach miejskich. Parada kwiatowa od jakiegoś czasu jest częścią wydarzenia, czy festiwal Róża i Wino. No, a jak ładnie to ktoś kiedyś ujął, wino to słońce zamknięte w wodzie, więc pasuje do Królowej Kwiatów swoją godnością, swoim majestatem, swoim zapachem i tym, co może pobudzić nasze zmysły.
0: Jak to się stało, że te polskie róże później kontynuowali różni, prawda, hodowcy czy ogrodnicy, między innymi Bolesław Wituszyński czy rodzina Hozerów, obecnie chyba Łukasz Rojewski, i powstała i Róża Warszawy Królewska, i gdzieś tam w Ekwadorze nagle te róże też się znalazły. Ktoś kontynuował to całą ideę tych braciczyków i to róże takie na ziemi wulkanicznej, więc podobno pięknie się rozrastają, piękne kolory, i nawet powstał to Andrzej Wacław chyba Morawski, czy ktoś wyemigrował właśnie tam do Ekwadoru, i odmiana taka Kraków też powstała, kolejna polska nazwa. Jak właśnie w tych odmianach, jak to się, czy w ogóle może, bo mnie zawsze zastanawiało, jak czytałem Czarny Tulipan Dima, no to zastanawiało się, czy czarna róża też może, taka czarna, bez żadnych odcieni powstać.
1: Czarną różę gdzieś chyba widziałem, na pewno niebieskie pojawiają się regularnie, natomiast jeżeli chodzi o konkurs na najpiękniejszą różę, który towarzyszy zwiedzaniu wystawy w Kutnowskim Domu Kultury, w tym roku wygrała róża czerwono-biała. Biała po bokach, czerwona po środku. Rzeczywiście one też pachną tak nie, czasem nietypowo, bardzo słodko, potrafią kojarzyć się jakby z czymś, co jest perfumowane, ale komentatorzy zwracają uwagę, że w przeciwieństwie do miasta strojonego, dekorowanego, róże na wystawie są eksponowane nagie, prawda? W swoim pięknie, ale takim, jakie otrzymały od stwórcy. Że to właśnie ten kontrast między pięknem natury, surowym, a jednak ujmującym, a tym, co my staramy się wprowadzić do świata społecznego, jest dostrzegalny. Właśnie przechodząc do pana na dzisiejszą miłą rozmowę, starałem się przygotować pod kątem pewnej analizy i dostrzegłem owo podobieństwo, że z jednej strony mamy do czynienia pewien kontrast, może bardziej mamy tutaj taką próbę pokazania ich w tej najbardziej podstawowej postaci, jakby sprowadzonej do elementarnego wymiaru, a z drugiej strony często fotografowie umieszczali róże, dotarłem do takich zdjęć z 2024 roku, gdy one były pokazywane na fotografiach na czarnym tle, co takiej baśniowości nadawało tym zdjęciom. Były one rzeczywiście też wtedy w innym ujęciu, trochę inaczej interpretowane.
0: Ale w kwiaciarniach często maluje się kwiaty. Czy do róż też taki oszustwo się stosuje?
1: Czasem kupuję róże, wiem, gdzie w Kutnie warto po nie sięgnąć, to one rzeczywiście stoją długo, no i myślę, że pewna powtarzalność jakości wśród kwiatów z tej kwiaciarni sprawia, że chyba jest to dobry producent. Podczas wydarzenia mamy do czynienia z szeregiem kramów rozstawionych wzdłuż głównej ulicy, które tworzą specyficzny szpaler, jakąś taką indywidualną drogę różaną. No i one też właśnie pozwalają na zapoznanie się z szeregiem odmian, no, a wreszcie w parku Trauguta mamy do czynienia już specjalistycznie przygotowywanym mini kiermaszem, gdzie sadzonki, gdzie środki pielęgnacji roślin możemy nabyć. Są konferencje wykwalifikowanych ekspertów. Także wiedza teoretyczna towarzyszy temu wszystkiemu, co cieszy nasze zmysły. Od pączków, przez kosmetyki, po sztukę użytkową.
0: I pan Adam nie tylko różami się fascynuje, prowadzi szkółkę różaną, nie.
1: Nie, aż tak.
0: Ale
1: nie.
0: Szkółkę filozoficzną i też o księżycu troszeczkę było. Czy w świetle księżyca bardziej rosną róże, czy bardziej właśnie w słońcu?
1: Słońce. W Kutnie mało pada, a mimo tego te róże jakoś dają sobie radę. My jesteśmy bardzo niechętnie nawiedzanym przez deszcze miastem. Mało burz, niewiele opadów, najwięcej w lipcu. Natomiast chciałem
0: się... Czyli ktoś wiedział, w jakim miejscu te pola różane znaleźć.
1: Tak, to jest niesamowite, że natura tutaj nie przeszkodziła, może jakiś palec Boży w tym był. Z drugiej strony można by się zastanowić, czy święto róży to nie powinien być może bardziej koniec maja, bo wrzesień no to już raczej...
0: Wrzosy,
1: inna pora roku biologiczny, a jednak to się udaje. No i jedna z pań na forum swego czasu napisała, że Kutno było kiedyś zagłębiem hodowców róż. Inna była uprzejma zauważyć, iż każdy florysta czuje się w Kutnie u siebie. Więc zapraszam wszystkich państwa. Pan Tomasz Kuczyński w 2025 roku był świeżo upieczonym mistrzem świata florystyki. Po triumfie w Holandii na florystycznych mistrzostwach świata jeden z 60 florystów, którzy gościli na tym wydarzeniu 51. W tym roku mieliśmy 52. edycję.
0: To wybieramy się teraz z Radiem Wnet, ze słuchaczami do Kutna i Bronisław Pawlik nas tam zaprasza na Święto Róż.
2: Jakie to smutne, jakie to smutne, wysiadła miłość ze mnie za Kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym z uczuciem uczuć kolosom równym. Za Kutnem pociąg stanął i cześć, wysiadła miłość i poszła gdzieś. O Kutno, wyprałoś mnie z uczuć jak płótno. O Kutno, okrutne Kutenko, odjęłoś mi miłość jak ręką. Próżno w Toruniu czeka dziewczyna, zbiegłej miłości mojej przyczyna. Co to za smutek, ach co to za smutek, gdy od przyczyny się urwie skutek. Co robić człowiek nie wie już sam, o jak ja znam to, jak ja to znam. O Kutno, wyprałoś mnie z uczuć jak płótno. O Kutno, okrutne Kutenko, odjęłoś mi miłość jak ręką. Jak to się stało, jak to się stało, że serce Kutna nie przetrzymało. Co jest w tym Kutnie, no co jest w tym Kutnie, że ono nieraz jak noże mutnie. Aczkolwiek kiedyś było i tak, z Grudziądzem miałem też taki fakt. Grudziądzu, Grudziądzu, tyś serce mi zrobił z mosiądzu. Grudziądzu, okrutny Grudziążku, uczucieś ukrócił w zalążku. No tak, no tak.
0: Jedna róża może być moim ogrodem. Jeden przyjaciel całym światem. Adam Raszewski, nauczyciel akademicki, prowadzi też wykłady w Kutnie dla tych, którzy przyjeżdżają na Święto Róż. Co to są za wykłady? Bo pan i związany jest, tak jak śpiewał przed chwilą autor piosenkę, i z Toruniem, i z Grudziądzem, i z Kutnem.
1: Rzeczywiście, wszystko się tutaj pięknie komponuje i zgadza. Od 2024 roku prowadzę wykłady dla gości, którzy chcą odwiedzić Kutno w czasie Święta Róży. Wtedy, 2 lata temu, przyjechali słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Trzcianki, Piły i Nadarzyna. W tym roku miałem przyjemność gościć wspaniałych ludzi, niezwykle otwartych, ciekawych świata, z Malborka. Proszę Państwa, podróż tych Państwa w obie strony była tak długa jak ich pobyt, a jednak od to ich nie zniechęciło, wręcz przeciwnie, uczestniczyli we wszystkich zaplanowanych wydarzeniach, słuchali wykładów zaprzyjaźnionej, pięknej, swoim wnętrzem, pochodzącej jeszcze z lat 80. XIX wieku, restauracji i hotelu Cukrowia. I pani koordynator grupy, pani Agata Szumska, którą serdecznie pozdrawiam, była uprzejma stwierdzić, że właśnie w mieście widać ogrom pracy, że jest to trud wszystkich tych, którzy pracują, aby miasto było rozpoznawalne. Pytał pan o to, jakie to wykłady. Są to wykłady najczęściej poświęcone kwiatom w kulturze. To była tematyka tegorocznego wykładu. Mogą to być kwestie również związane z dziejami miasta. Przyjeżdżają ci, którzy chcą spędzić kilka godzin, pół dnia, dzień w mieście, chcą odwiedzić pałacyk Saski, chcą zakupić wszystko to, co wokół Królowej Kwiatów. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam, zamierzam kontynuować tę ideę. Jak się dowiedziałem, byli u nas w tym roku goście z nadmorza, a łącznie 100 tysięcy osób brało udział w wydarzeniu, więc przy 40 tysiącach mieszkańców jest to piękny
0: prawie
1: wynik.
0: Prawie trzykrotnie więcej. Róże towarzyszą człowiekowi od początku, możemy powiedzieć. Czy pan Adam też mówił o tych słynnych wiszących ogrodach Semiramidy, gdzie król Nabuchodonozor właśnie kazał utworzyć dla swojej małżonki Amytis, ona brakowało jej zieleni. Jak to jest w ogóle, że róża może zakwitnąć na pustyni, czy na skalistym, czy na wulkanicznym, czy na takim właśnie pustkowiu? Ile to pracy trzeba włożyć?
1: Oczywiście, róża wiatrów też tutaj mogłaby być przywołana.
0: I róża pustynna.
1: Tak, tak samo w przypadku tego wspomnianego święta Infiorata, jak i naszego święta róży. Zresztą dywany są w poniedziałek rytualnie przez dzieci niszczone, czyli można by powiedzieć misterne tygodnie przygotowań, a potem rada chwila i tej pięknej kompozycji nie ma. No ale radość weekendu jest nam satysfakcją. W tym przypadku ten wspólny trud, to dzieło, to ten dorobek artystów, fotografików, koordynatorów, nieoceniona pani Olga Stanisławska, koordynator królowej, sama królowa tegoroczna, pani Alicja Jadczak, pani Wioleta Maciejewska, dyrektor biura Święta Róży, pan Krzysztof Ryzlak, kronikarz pamięci, te osoby serdecznie pozdrawiam, bo one uczyniły tegoroczne święto czymś wyjątkowym. Odwiedziła nas Królowa Róż, strojna w piękną suknię, podczas spotkania z seniorami
0: to
1: i otworzyła wykład.
0: Damy taką, tak?
1: Tak, w drodze castingu każdego roku jest powoływana, nie tylko na czas wrześniowych dni, ale potem na najbliższe 12 miesięcy. Zakłada koronę, towarzyszy prezydentowi. Trzeba być osobą dorosłą, zamieszkałą lub urodzoną w Kutnie, nagrać wideo z autoprezentacją, potem być w stanie wygłosić mowę otwierającą to wydarzenie, no i mieć lekkość prezentowanie się przed kamerą, pewną fotogeniczność.
0: Przekonanie, że jest się różą.
1: Z całą pewnością.
0: Róże to były symbol i takich rozkoszy, różnych przyjemności, ale w chrześcijaństwie też róża była symbolem takiego dostojeństwa, królewskości. I ze wschodu właśnie do Europy przywieźli cebulki róż krzyżowcy. To mnie właśnie ktoś, kto zna się na różach, pracuje, jest po SGGW, właśnie mi to uświadomił. I takie pytanie w związku z tym, czy można różne pytania zadawać, bo jak się jest, prawda, w Kutnie, to nam wszystko o różach się dowiemy. Czy róża jerychońska to róża, czy co to jest? Czy to jest taka wioliczka? Jak to właśnie jest? Bo roślina pustynna, która zasuszona, po opadach ożywa i się zieleni. Jak to jest możliwe? Słyszał pan o tej róży jerychońskiej?
1: Mam szczątkową wiedzę, ponieważ jako politolog czuję się tu usprawiedliwiony, że może nie błyszczę, jeżeli chodzi o informacje botaniczne. Mhm. Natomiast postaram się jeszcze dziś tę wiedzę pogłębić. Róża, jeżeli chodzi o swoją symbolikę, Rosa Gallica na przykład, pochodząca z Bliskiego Wschodu, dzisiaj obecna także w Śródziemnomorzu, czy w Egipcie symbol wieczności, często na piramidach, na grobowcach, na sarkofagach. Róża wreszcie w świecie rzymskim, prawda? Symbol milczenia. Rzymianie mówili sub rosa, dosłownie pod różą, w rzeczywistości, w tajemnicy. To, co działo się.
0: Tam się wszystkie dyskretne rzeczy.
1: To, co działo się w pomieszczeniu jadalnym, miało pozostać tam właśnie. No i pozostały te liczne malowidła, uczta wreszcie cesarza Nerona, który nie potrafił się pohamować, jeżeli chodzi o liczbę kwiatów, i z jednej pięknej róży uczynił symbol rozpusty, przesady, złego smaku.
0: Czy róże były takim motywem czy inspiracją dla tych, którzy zakładali takie rozety różane w katedrach? Bo to było właśnie, często kolory były róż. I jak to było, że oni przenosili ten świat, prawda, takiej przyrody na wnętrza katedr?
1: W tym przypadku wiele motywów jesteśmy w stanie przyporządkować od pewnej
0: harmonii.
1: Rozeta,
0: sama nazwa, tak?
1: Tak, królewskość, pewien majestat, podniosłość, to co chcemy ofiarować Bogu, winno być najdostojniejsze i najszlachetniejsze. Róża ze względu na swoją elegancję bardzo tutaj pasuje. Jest takim też zgrabnym motywem dekoracyjnym, który się podoba, który jest łatwy w odczytaniu, proste, a jednocześnie podniosły. Jeżeli mogę jeszcze zacytować, to z kolei moi przyjaciele z Łodzi, którzy w tym roku także gościli, serdecznie ich pozdrawiam, podczas Święta Róży, zwrócili uwagę na pewną żywotność lokalnej wspólnoty, że ona się odnawia, że ona jest formą polityki pamięci, jest takim nieustannym kreowaniem na nowo zbiorowej tożsamości.
0: Czyli kutno pachnie różami.
1: Pachnie różami.
0: Ale tymi zapachem ludzi, którzy są jak róże.
1: Tak, łączy się w ten sposób także.
0: Z róż też wykonuje się szkatułki, to jest ciekawe, czyli to, co najcenniejsze w tych szkatułkach składają kobiety, perły i inne jakieś naszyjniki, to właśnie jest wykonane z drzewa różanego, ale też jest związane z naszym zdrowiem, bo przecież wiele witamin zawierają olejki, tak, czy bogate są witaminę B12, prowitaminę A, flawonoidy, no nie wiem, co tam jeszcze, P i PP, no to już w ogóle wszystko, co najcenniejsze dla zdrowia, to też jest w różach.
1: Panie redaktorze, nawet więcej można powiedzieć. Szwedzi, zanim jeszcze stali się zamożnym społeczeństwem, jedli zupę z dzikiej róży. Nippon soppa, one zresztą dzisiaj dostępne na przykład w torebkach w formie sproszkowanej. Była przygotowywana tak, że należało zagotować owoce dzikiej róży, potem je, mówiąc współczesnym językiem, zblendować, ewentualnie przetrzeć przez sito. Można było pozostawić peski, ale je rozetrzeć. Należało dodać trochę soku pomarańczowego, cukru, skrobi ziemniaczanej, podając z migdałami, lodami waniliowymi, ciasteczkami. No i to było łatwe w zgromadzeniu, te owoce w przydrożnych ogródkach, a jednocześnie bogate w witaminy, właśnie te zdrowe dla naszego zdrowia, w organizmu związki. Także no, trzeba było sobie radzić, a okazało się, że to, co genialne, jest jednocześnie proste.
0: Jeszcze takie krótkie pytanie przed piosenką, bo żar mi się żar, bo róże muszą oddychać się w dobrym powietrze, a tego w Kutnie też jest, chociaż tam była jakaś, wydaje mi się, nie wiem, czy huta, czy fabryka, ale były jakieś takie kominy zawsze nad jeziorem w Kutnie.
1: Spirytusownia.
0: A, spirytusownia. I tam chyba Bieniszew też, nie wiem, czy Kameduli też uprawiali róże w tych eremach. Nie był pan w Bieniszewie tam.
1: Nie.
0: Tak. No i to jest takie pytanie, bo teraz dzisiaj mamy Dzień Aniołów. Czy są też anioły różane, bo skoro są królowe róż? I czy jest właśnie, co to jest ta róża różańcowa? No bo jest październik, jest miesiąc róż, że takie grupy, 10-osobowe, 20-osobowe, one odmawiają jakąś tajemnicę przydzieloną właśnie różańca, nie? Czy to też wtedy trzeba na różańcu różanym odmawiać? Jak to w ogóle, czy pan o tych rzeczach też coś nam powie?
1: Tradycja bardzo ciekawa. Aczkolwiek... Znowu pan redaktor mnie złapał. Obiecuję, że sięgnę do tego zwyczaju. Natomiast jeżeli mogę w nieco innym kierunku na chwilkę skręcić, to czyż nie piękną rzeczą jest ta wielozmysłowość, prawda? Język rozumu i uczuć, wiary i umysłu. to, że oni potrafią wykorzystywać różaniec, adaptując go do pewnej formy kulturowej. Z drugiej strony my wszyscy, którzy podziwiamy róże, smakujemy zupy, wąchamy kwiaty, podziwiamy rośliny. Możemy dotknąć ich, chociaż one tam bardzo szybko już zaczynają opadać, ale staramy się jednak wejść w jakiś bliższy kontakt z nimi. Tak samo jak odbieramy miasto, widzimy się, czujemy się częścią przestrzeni. Staramy się odnajdować w tym wszystkim jako pewnej całości. Jest więc czas na zadumę i na życie w biegu, na vita contemplativa i vita activa.
0: Bo tam, gdzie rządził piach i żar, tam może zakrólować właśnie taka róża, ale czy też można właśnie róże bez cierni? Czy człowiek właśnie też bez cierpienia może wzrastać? O tak, zapytam.
1: Piękne pytanie. Myślę, że warte tego, aby pojawiało się na zajęciach filozoficznych wszelkiego rodzaju. Nie tylko dla studentów, ale i u podstaw naszego humanistycznego kształcenia. Ksiądz Twardowski powiedział, że w życiu powinno być trochę dobrze i trochę niedobrze, bo jeżeli jest tylko dobrze, to jest niedobrze. Uwielbiam ten cytat i często do niego wracam. Proszę Państwa, myślę, iż łączy się nam tutaj to, co subiektywne, z tym, co obiektywne. Wybieramy gatunki róż, które nam się podobają, ale jednak mamy wartości takie jak królowa róż, królowa kwiatów, które nie są jakby przedmiotem dyskusji. Z majestatem monarszym się nie polemizuje. Piękno i cierpienie istnieje obiektywnie w naszym życiu. Nie jesteśmy w stanie ich wyprzeć. Nie powinniśmy próbować. Lecz to cierpienie, jak uczy katolicka nauka społeczna, przygotować dla korzyści zbiorowej, jakoś przełożyć na dobro, spróbować poświęcić życie na rozumienie
0: zło.
1: Samego siebie, zminimalizować zło, tak. Ale przekuć, czy przynajmniej zaufać Bogu, prawda, z tego wielkiego zawołania, że
0: i podobno
1: Bogu.
0: Dzięki temu powstała, nie wiem, odnaleziono taką różę bez korców, to jest róża alpejska, bo ta róża nadmorskie też podobno są, ale one kują, bo parowanie tak jak potrzebuje dużej powierzchni. A dlatego są kolce, żeby jak najmniej było, bo róża musi oddychać, musi być żywotna. I dlatego jest właśnie wszędzie te sekrety. Dlaczego tytuł tego całego spotkania w tym roku Świata Róż, tego festiwalu róż w Kutnie, był Sekret Symetrii? To mnie tak zastanowiło, bo to jest bardzo związane z filozofią. To chyba pan podsunął ten tytuł, panie Adamie. To wyjaśnimy po piosence.

0: Panie redaktorze, przeszedł pan od rzeczy pięknej, wzniosłych do niskich, takich jak demokracja. Ja się tutaj wewnętrznie uśmiechnąłem, ale no, rzeczywiście kontrast jest niebagatelny. Po tej piosence, którą dedykuję pani Agacie Szumskiej i jeszcze raz dziękuję gościom z Madworka za to, co wnieśli do tegorocznego Święta Róży. Przechodzimy,
1: jak do ulubionego filozofa pana Adama, Aleksisa de Tocqueville.
0: Który jest patronem Centrum Myśli Polityczno-Prawnej i który inspiruje organizatorów, a mianowicie Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego imienia Józefa de Maistre, jak również Europejskie Centrum Badań Ustrojowych. To za sprawą tych instytucji.
1: A pan ostatnio znalazł się na takim sympozjum związanym z Tocquevillem.
0: Tak, za sprawą tych instytucji od 2024 roku mamy możliwość bywania w Mogilnie, w pięknym klasztorze kapucynów, na trzecim już forum tocquevillowskim. No i tutaj szczególnie chciałbym podziękować Oskarowi Kosendzie, Zuzannie Trepce, którzy personalnie odpowiadają za to, że te piękne dni są radością duszy, intelektu i wiary.
1: Mm-hmm. Co możemy powiedzieć o tym filozofie francuskim, który był też ministrem, gdzieś tam pojechał nawet do Ameryki, żeby przyjrzeć się, jak wygląda demokracja,

0: Ci z lewej strony nie uznają go za swojego, ci z prawej też nie. Co to jest za filozof? Bo prawo rzymskie ma dwa oblicza, on mówił. Rewers, czyli jedna strona, reguluje relacje między obywatelami. Awers, druga strona, między poddanymi a władzą. A on jakim był zwolennikiem? Bo on uważał, że w ogóle fałszywa ekonomia szkodzi i życiu społecznemu, i polityce. Dlaczego on jest taką kontrowersyjną postacią?
1: Alexis de Tocqueville był francuskim socjologiem, należał do tradycji liberalizmu arystokratycznego. Wpisywał się w tę doktrynę polityczną, która starała się pogodzić wolność jednostki z efektywnym zarządzaniem państwem, etyką odpowiedzialności, etyką cnót. Podróżował po Ameryce, gdzie przeglądał się między innymi temu, jak wyglądają wspólnoty lokalne i regionalne. Przyznawał wydatną rolę oddolnym stowarzyszeniom, zgromadzeniom obywateli. Z jednej strony dla ortodoksyjnej prawicy spod znaku Demestra czy Bonalda jest mocno liberalny, z kolei liberałowie widzą w nim konserwatywny rys, dlatego on sytuuje się gdzieś po środku. Dzisiejsi liberałowie, socjaliberałowie, to już w ogóle są na antypodach jego sposobu myślenia. Myślę, że to postać istotna jako ten, który potrafi bardzo klasycznie republikańsko patrzeć na politykę, jako na służbę, jako na przestrzeń, w której doskonalimy się w rozwoju duchowym, ale jednocześnie, no właśnie, musimy postawić granice naszej wolności, aby tendencje odśrodkowe nie rozsadziły gmachu wspólnego.
0: On powiedział takie słowa: w polityce skonstatowałem, że żywotność emocji i wrażeń nie zależy od ich doniosłości i od faktów, lecz od ich częstotliwości. Czyli kłamstwo też, jak często powtarzamy, to wtedy rząd będzie ciągle u władzy, no bo może kłamać, bo częstotliwość, a nie ważna jest prawda.
1: A no właśnie, on jeszcze żył w tym szczęśliwym okresie historii, gdy propaganda nie była szczególnie rozwinięta. Emocje są integralną częścią polityki. Umiejętnie podgrzewane mogą przysporzyć nam nowych zwolenników. Odwoływanie się do nastrojów, to znakomicie badał i bada profesor Eugeniusz Cezary Król. Na przykładzie hitleryzmu podkreślał, że propaganda totalna, która nie ma alternatywnych źródeł dostępu do informacji, konkurencji, stała się udziałem XX wieku, natomiast już wcześniej próbowano kształtować człowieka na pewien obraz, prawda? Częstotliwość emocji, rok 1792, pewne motto: ojczyzna w niebezpieczeństwie, doby Jakobinów. Potem pewne emocje za Napoleona, potem komunizm, który próbował stroić się w szaty sprawiedliwości, pewnej historycznej racji. I to przetrwało, to żyje, to wciąż jest obecne, to tylko się zmieniają ośrodki propagandy, natomiast bazowanie na emotywnym przekazie jest skuteczne i niestety działa.
0: Skoro rząd zajął miejsce opatrzności i Pana Boga, tak powiedział, czy napisał w swoim dziele, zrozumiałe jest, że każdy, kto znalazł się w potrzebie, wzywa jego pomocy. Stajemy się leniwi, no bo my dajemy podatki, niech rząd to załatwi. I jakby przecież wszyscy jesteśmy suwerenem, to jego idee są bardzo chyba niewygodne dla dzisiejszych rządzących.
1: Nozick by powiedział: nie mogę się już doczekać, kiedy państwo, ten lekarz od wszystkich chorób, ruszy na pomoc nam spragnionym, że on jest już dzisiaj traktowany jako omnipotentny aktor stosunków międzyludzkich. Tak przywykliśmy do tego, by rozwiązywać wszelkie problemy drogą pewnej inżynierii społecznej, że właśnie pozostawiamy bardzo niewielką przestrzeń działaniu, które tak chwalił na przykładzie amerykańskim Tocqueville. Czyż dzisiaj nie kłóci nam się to z tym, jak często przywołujemy kategorie wolnościowe, jak odwołujemy się do wolności w internecie, w mediach, chcemy mediów niezależnych, a z drugiej strony wydaje nam się, iż zabetonowanie poprzez przepisy, poprzez legislację, poprzez kolejne urzędy będzie najlepszą drogą do pewnej racjonalizacji społecznej.
0: Alexis Tocqueville, urodzony w samym Paryżu i autor po tych podróżach po Ameryce napisał o demokracji w Ameryce i tam takie słowa znalazłem. W jaki sposób ludzie, którzy wyrzekli się rządzenia samymi sobą, to dzieje się dzisiaj w Europie, my przestaliśmy rządzić samymi sobą, mogliby dokonać właściwego wyboru tych, którzy mają nimi rządzić. Przecież to są parodie. Jeśli ja nie umiem rządzić sobą, to co ja dobrze wybiorę? Ja wybiorę tych, którzy mnie zmanipulują, panie Adamie.
1: Chciałbym się nie zgodzić, ale nie sposób. Ma pan redaktor rację. Jeżeli wolno i jeszcze wesprzeć się na głosie tych, którzy z jednej strony mają doświadczenie akademickie, a z drugiej strony byli gośćmi Święta Róży, bo właśnie bawili podczas tego wydarzenia zacni moi łódzcy przyjaciele. Pozdrawiam z tego miejsca Pawła, Armana, Klaudię. No i grono osób z Krakowa czy Wrocławia, Dominika, Oskara, Michała. Oni wszyscy byli uczestnikami zakulisowych, kuluarowych rozmów. W trakcie tego zdawaliśmy sobie sprawę, że ważne jest, aby słowu towarzyszył czyn. No i między innymi owocem Forum Tocquevillowskiego będzie monografia, będą artykuły, które zbiorą i uporządkują tę wiedzę. Jak rządzić? Motto tegorocznego spotkania w klasztorze to dobro wspólne. Ono pojawiało się na wiele różnych sposobów w odniesieniu do praw zwierząt, ale również na przykład ekonomii.
0: Pan zajmuje się arystokracją ducha. Często mówi, że to jest styl życia. Pan nie, Adamie. I właśnie ten Alexis Tocqueville, on powiedział takie słowa, czy dzisiaj jeszcze prawo własności jawi się jako ostatnia pozostałość po świecie arystokratycznym, jako ostatni przywilej w tak zwanym zrównoważonym społeczeństwie, do którego dzisiaj dąży cały świat, czy takiej globalnym. Czy jeszcze można mówić o arystokracji?
1: Można. Ona wciąż jeszcze żyje.
0: Jeszcze indywidualni ludzie mają jakieś przywileje, czy już im prawo własności zabrali? Tak jeszcze, bezpośrednio.
1: Jeszcze wciąż niektórzy bronią tego całą głębią swoich duchowych przekonań. Tak samo jak Kościół być może dni ostatecznych będzie się składał z tych nielicznych, którzy pozostaną, jak zostało to nam zapowiedziane przez
0: mała
1: Chrystusa Pana. Tak, ale to nic nam nie zmienia w ogólnym rozrachunku. Powinniśmy ufać, wierzyć tak samo, zarówno w to, że bycie arystokratą ducha ma sens, jak i wierzyć słowu mistrza. Sądzę, panie redaktorze, że dzieło właśnie takie jak państwo tutaj prowadzą w radiu, jak forum w Mogilnie, jak kolejne publikacje, jak kolejne kluby, inicjatywy. One właśnie...
0: To jeszcze jest jakaś równowaga między tym demokracją i socjalizmem, bo on to chyba najlepiej widział, że tego brakuje. Mówi, że demokracja przypisuje jednostce wszelkie wartości, tak, i prawa, a socjalizm przekształca je w liczbę i statystyki. I przez to staje się socjalizm, do którego dąży cała Europa, staje się takim niewolnictwem dla nas. Nas zniewala. Ale ludzie dają się na to, jak na zapach róż nabrać. Posłuchajmy Wolność, Marek Grechuta.

0: kiedy się zbudzić.
1: Moją pasją, tak mówił Alexis Tocqueville, nie lubił poglądów, ale mówił, moją pasją jest umiłowanie wolności, prawa własności i godności ludzkiej. Różnica, ona jest taka ważna, podczas gdy demokracja poszukuje równości, wolności, to socjalizm szuka równości w skrępowaniu i w niewolnictwie. Nazywał rzeczy po imieniu. Panie Adamie, pan jako filozof przecież też swoim studentom tłumaczy, jak z tą wolnością.
2: Myślę, że tak należy. Na przykład podczas zajęć w Łódzkim Domu Kultury na Żabieńcu, które prowadzę już od kilku lat, ale w tym roku akurat z filozofii polskiej. Tam wyznaję zasadę wolności słowa. Ważne jest, aby odpowiednio dać rzeczy słowo. Ważne jest, aby nazywać rzeczy po imieniu, bo one docierają do tego, co z czasem skryte za poprawnością polityczną, za lękiem, by wypowiadać pewne treści. A z kolei pan mottem swojej książki uczynił słowa: póki pamiętamy i kochamy, jeszcze Polska nie zginęła. No i o to idzie. Gdzie dwóch się zgromadzi w słusznej sprawie, tam owoc tego wzrośnie i wyda plon. Czego dożyjemy, nie wiadomo. W każdym razie takie inicjatywy warto podejmować. 29 października będę miał przyjemność w Muzeum w Rypinie wygłosić wykład o savoir-vivre. Jestem właśnie u progu rozpoczęcia współpracy z Kutnowską Biblioteką, jeżeli chodzi o klasyczne warsztaty z klasycznej filozofii. Także niech te inicjatywy wzrastają. Serdecznie zapraszam wszystkich państw.
1: Ciekawe spostrzeżenie tego filozofa, którego pan tak lubi, że w Ameryce spotyka się niewierzących, lecz ateizm nie może znaleźć tam trybuny. Czyli jakby ludzie mogą w coś nie wierzyć, ale szanują drugiego poglądu. W Europie jest zupełnie odwrotnie. Od razu się zwalcza, jak ktoś inaczej myśli, inaczej to. I zastanowiło mnie, bo kiedy byłem na Korsyce, płynąłem wtedy po Gorią na dawne czasy, to dowiedziałem się, że ostatni lot, który wykonał w swoim życiu autor Małego Księcia, Saint-Exupéry, to był właśnie tam. Ale był bardzo specyficznie nastawiony do świata i zacytuję jego ostatnie zdanie, które napisał do przyjaciela, które znaleziono w listach, bo później także był na Sardynii w dwa ostatnie miesiące życia spędził i to było takie miasto Alghero i tam jest baszta, w której on mieszkał, jest muzeum Saint-Exupéry i ciekawe te pamiątki i twierdza i w tej twierdzy właśnie pisze o ogrodnictwie, że on chciał być ogrodnikiem róż. To mnie zdziwiło, ale jego słowa dosłowne. Przyszły kopiec termitów, tak nazywał wszystkich rządzących w Europie i polityków, tych, którzy doprowadzili do drugiej wojny, czy dzisiaj chcą doprowadzić do kolejnej. I nienawidzę ich moralności, tych drani, on tak ich nazywał wprost, robotów, moralności robotów, tak nazywał. Ja zostałem stworzony do tego, by być ogrodnikiem. To ostatnie słowa autora Małego Księcia. Jak pan to skomentuje w tym, co się dzisiaj dzieje? Czy nie lepiej zająć się różami niż polityką, niż wybierać tych drani?
2: Panie redaktorze, mottem jednego ze świąt róży było: kochasz kutno, kochaj róże. Niech się to
1: kochasz
2: piękne...
1: Polskę, kochaj róże.
2: Tak, kochasz róże, kochaj Polskę. Kochasz piękno, kochaj je w człowieku. Chcesz widzieć je w najbliższym, spraw, by to...
1: Kochasz róże, kochaj Boga.
2: Dojrzewało.
1: Niech kochasz wszyscy Boga, zacznijmy w Polsce Boga kochać człowieku. Boga. O właśnie.
2: Wijaj te powiązania. Buduj nić między wspólnotą najbliższą a ogólnopaństwową. Bądź tym, który krzewi to, co cenne.
1: Bądź Adam Raszewski, filozof i arystokrata ducha, był gościem Radia Wnet. Dziękuję pięknie. Dobrego dnia. Dziękuję Szymonowi Chrystianusowi za realizację w tym tygodniu. I byśmy powędrowali jeszcze z Grzegorzem Turnałem, ale już wiadomości Jakub Duszak. Wszystkiego
2: dziękuję
1: dobrego.
2: Bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Po co jest ten miś w Radio Wnet? Po to,
0: by usłyszeć miłość i śpiew.
3: Nocne powtórki w net. Autopromocja. Kochani słuchacze Radia Wnet, już 4 października o godzinie 19.30 rozpocznie się 16. edycja Nocy Świadectw. Na tę noc składa się wiele rzeczy. Kilkanaście świadectw ludzi, którzy spotkali Pana Boga, możliwość przystąpienia do modlitwy wstawienniczej lub do rozmów duchowych, adoracja, spowiedź. W tle mamy oprawę muzyczną, która pozwala być bardziej w tym wydarzeniu. Bądź jak Nikodem i przyjdź nocą porozmawiać z Jezusem właśnie w taki sposób, jak tego potrzebujesz. Kościół świętego Michała Archanioła, Puławska 95.
4: To była autopromocja.
5: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz

0: Nocne powtórki w net. Jak dobrze wstać, skoro w net?
1: I boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak.
2: Dzień dobry, jak dobrze wstać, skoro w net? Dzisiaj moim Państwa gościem jest Ewa Grześ z Trzcianki. Ewę poznałam w Niepokalanowie w lipcu, prawda? To był lipiec, Ewuniu, czy to
3: tak,
2: był maj?
3: Tak, to był pierwszy tydzień lipca, to był, tak.
2: Tak? No właśnie, i tam się znalazłam zupełnie przypadkiem. Naprawdę nie pamiętam, jak to się stało, że ja w ogóle tam pojechałam, bo wy wszystkie byłyście tam zakwaterowane. Natomiast ja byłam osobą dojeżdżającą. Skusiła mnie osoba jednego z moich ulubionych kapłanów, jeżeli można tak powiedzieć, bo ta duchowość jest mi bardzo bliska, księdza Marka Bąka. No, nie mogę nie wspomnieć o nim, bo jest to niezwykły, wspaniały kapłan. I ze świecą niestety szukać w dzisiejszych czasach kapłanów tak radykalnych, tak kochających Pana Jezusa i Kościół katolicki właśnie, jak ksiądz Marek Bąk. Radio Wnet jest radiem wolności, więc mogę mówić takie rzeczy. I dzisiaj będziemy rozmawiać o cudzie, którego doznała twoja rodzina, można powiedzieć, tak? Chodzi mi o twojego syna Maksymiliana. Za wstawiennictwem sióstr z Rybna, o siostrach z Rybna też będę chciała porozmawiać, bo ja nigdy nie słyszałam o zgromadzeniu, o wspólnocie sióstr służebniczek Bożego Miłosierdzia. A niedawno była rocznica powstania, 25, dokładnie 29 września, święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. O tym zgromadzeniu też sobie porozmawiamy z Ewą. No, porozmawiamy o niezwykłej postaci, o pani Wandzie Pułtawskiej, świętej pamięci. Na samym końcu zaprosimy Państwa do Wrocławia na październikowe spotkanie, myślę, że bardzo ważne. No ale zacznijmy może od początku. Ewo, powiedz tak w skrócie coś o sobie, czym się zajmujesz, ile masz dzieci, męża i tak dalej. Także troszeczkę prywaty, a potem przejdziemy do cudu, który jest bardzo ważny i od którego też wiele rzeczy tutaj tych odnóg powstanie, jeśli chodzi o naszą rozmowę.
3: Tak. Męża mam jednego, dzieci pięcioro, z czego jedno już za nami oręduje w niebie. W szóstym miesiącu ciąży po prostu urodziłam martwe dzieciątko, Cezarego. Także za nami się wstawia. Natomiast mam syna Konrada, Rolanda, Maksymiliana, Alberta. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to po prostu normalnie zakon krzyżacki.
2: Okrągły stół, naprawdę, okrągły stół, tak.
3: Okrągły stół, więc mocni, silni, mądrzy, dzielni mężczyźni z przywódcą mężem, także i ja jedna. I ja jedna także, ale dajemy radę. Wiekowo dwóch już jest jak gdyby dorosłych. Kondziu ma 26 lat.
2: Typowa odpowiedź matki, jak gdyby, no bo dla mamy zawsze będzie mały synek, prawda? Jak gdyby, dorosły.
3: Dokładnie. I później bliźniaki, Maksymilian i Albert, właśnie o nim zaraz wspomnimy. Jak to się zaczęło z Maksymilianem? Więc jak już było dwóch chłopaków, to zachciało mi się córeczki. No tak to już właśnie jest czasami. I jest takie wielkie święto jak Niedziela Miłosierdzia, o którym głośno jest. No, może jeszcze troszeczkę się na moment cofnę, że generalnie to myśmy takimi byli katolikami letnimi, nie gorącymi, ale coś mnie tam uwierało, czegoś mi po prostu brakowało. I natknęłam się na pismo Jana Pawła II, i na lekturę duchową świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. I tak zaczęły się pewne rzeczy we mnie gdzieś tam przestawiać w tym sercu. Jan Paweł II, jak odchodził, to w testamencie było napisane, że chciałby, żeby jego śmierć była pożyteczna. Jestem przekonana, że ja jestem właśnie tym tutaj, tą kroplą, że ta śmierć była pożyteczna po prostu. W moim przypadku bardzo to przeżyłam, ale pisma Jana Pawła II nakierowały mnie na głęboką duchowość i na Jana od Krzyża, i na właśnie świętą Tereskę, i na cudowny medalik, więc to są olbrzymie przestrzenie. Oczywiście my będziemy tylko tak jak gdyby wspominać, bo no nie da się wejść głębiej w temat ze względu na czas. Jak od niego to dowiedziałam się o świętej Faustynie, sięgnęłam po dzienniczek i zaczęłam tą lekturę po prostu pogłębiać. I tam na samym końcu w indeksie było napisane, że powstanie zgromadzenie, które będzie przygotowywać świat na ostateczne przyjście Chrystusa. Ja szukałam tego zgromadzenia, ale go nie było. I nie mogłam się na nie...
2: No właśnie, bo my wszyscy znamy to zgromadzenie łagiewnickie, prawda? Sióstr Miłosierdzia. I wydaje nam się, że to jest jedno, to jedyne zgromadzenie, jeśli chodzi o miłosierdzie, tak? O siostrę Faustynę i dzienniczek. No to odsłania i tajemnice właśnie tego niezwykłego miejsca i zgromadzenia.
3: Tak, i to miało być właśnie zgromadzenie, to jest zgromadzenie wyprorokowane przez świętą Faustynę. Ona dokładnie opisała, jak ono ma wyglądać, że nawet ma być krata zasłonięta czarnym płótnem, że siostry mają być ubrane na czerwono, co jest symbolem męki Chrystusa, że to będzie dom stary, opuszczony, szyby powybijane, pokrzywy wielkie i że jakby ubogi rzucił okiem, to by w ogóle nie zazdrościł, taka ma być ta bieda. Także to było opisane i Faustyna tam była, ona to widziała i ona to opisała. I jak doszło do powstania tego zgromadzenia, to zachęcam właśnie do strony sióstr w Rybnie sobie dokładnie przeczytać, bo tam co to za cudem jest. W każdym razie siostry poszły właśnie do zgromadzenia tego aktywnego w Myśli Bożu, ale w sercu miały, że chcą być w tym kontemplacyjnym, które jeszcze nie powstało. W cudowny sposób doszło do powstania tego zgromadzenia i jak ja byłam w ciąży zagrożonej, bo w Niedzielę Miłosierdzia właśnie w 2010 roku, a co Niedzielę Miłosierdzia właśnie, o której dowiedziałam się od Jana Pawła II, chodziłyśmy z siostrą z całą listą próśb do Pana Boga. Kiedyś je nawet wyszukałyśmy w szufladzie i jak je zaczęłyśmy tam sprzed iluś tam lat czytać, to byłyśmy po prostu, popatrzyłyśmy na siebie z szeroko otwartymi oczami i mówimy, ojej, to wszystko się spełniło. Nawet takie rzeczy jak komputeryzacja sklepu, bo zajmuję, bo jesteśmy po prostu przedsiębiorcami, mam małe sklepiki spożywcze prowadzimy, więc nawet takie rzeczy, ale po kolei mnóstwo o dobrego męża dla kogoś, o dobrą żonę dla kogoś, także były takie jeszcze dodatkowe. Wszystko to się pospełniało, słuchajcie, wszystko naprawdę, co jest aż niemożliwe, że wszystko, ale tak jest. Dobrze, że zachowałyśmy do karty, byśmy same nie uwierzyły, bo z czasem to wszystko się po prostu zaciera. Zatem jak powstało właśnie to zgromadzenie i była Niedziela Miłosierdzia i koronka do Miłosierdzia i wszystko to było właśnie od świętej Faustyny wypływało z dzienniczka, to w jedną z takich niedziel z siostrą poszłyśmy do kościoła, no i miałyśmy tą swoją listę i jednym z punktów było to o zdrową córkę, no ale z dodaniem no, o zdrowe dziecko. No niebawem zaszłam w ciążę. Okazało się, że Pan Bóg ma daje więcej niż chcemy, bo miała być córeczka, a dostała dwóch wspaniałych chłopaków, bliźniaków, więc no szczęście było naprawdę ogromne, ale ciąża była zagrożona, więc ja bardzo długo musiałam po prostu leżeć w szpitalu i no do końca musiałam leżeć, więc to jest trudne. Ale co się okazuje, no przychodzą dzieci na świat, a tak jak mówię, w Niedzielę Miłosierdzia była prośba o macierzyństwo i o zdrowe dzieci. No i Maksymilian rodzi się, co mi powiedziano po dłuższym czasie od porodu właśnie, bo szukano już jak gdyby przyczyn ratunku dla niego i chciano mi przekazać to przykrą wiadomość w taki sposób, okej, okay, ale zrobimy to, to i to. Ale ponieważ nie znaleziono, obdzwoniono wszystkie szpitale właśnie jak pomóc tutaj w Polsce mojemu, naszemu synowi, to tej dobrej wiadomości jak gdyby na końcu nie było. Zatem pani ordynator poprosiła mnie do siebie i przedstawiła mi...
2: Ale poczekaj, Ebuniu, poczekaj. Powiedz słuchaczom, co dolegało Maksymilianowi. Co się takiego stało, że jeden z bliźniaków właśnie no, był chory? Rozumiem, że po porodzie się dowiedziałaś o tym, tak?
3: Tak.
2: Że jego życie jest zagrożone. Mhm.
3: Tak, że zostało mu właściwie no niewiele życia. Od kilku godzin do kilku dni. że to dokładnie nie wiedzą, a co się wydarzyło. Zatem pani ordynator powiedziała mi, że w żyle wrotnej jest guz wielkości 7 mm i to tak nieszczęśliwie, że blokuje przepływ krwi. Zatem śmierć mogła nastąpić w ten sposób, że no po prostu wątroba pęknie i koniec. Więc to była dramatyczna wiadomość i nie było właśnie tego dobrego do powiedzenia, co pani ordynator myślała, że mi powie, że jest szansa na operację, bo się okazało, że to jest nieoperacyjne i że dzieci z takimi, z taką wadą, jak się rodzą, no po prostu umierają, że nie było ani jednego przypadku, który by po prostu był, żeby dziecko przeżyło. Co ja wtedy robię? Idę wtedy do swojej izolatki, na szczęście, bo miałam pokój jednoosobowy, i zaczynam po prostu się kłócić, a kłócić z Panem Bogiem. A ja myślę, że było słychać na korytarzu, ale wszyscy się bali do mnie wejść wtedy, więc mogłam być spokojnie sama. I mówię tak, ja nie wiem, Panie Boże, co Ty wymyślisz, ale to się tak nie skończy, bo po pierwsze, niedziela miłosierdzia, pach, tak? O cokolwiek poprosisz, będzie. Ja prosiłam o zdrowe dziecko, a tutaj jest chore dziecko. Mówię, nie, ja nie wiem, co ty wymyślisz. I zaczęłam modlić się właśnie do wszystkich patronów świętych, między innymi właśnie do Maksymiliana Maria Kolbe, również do Jana Pawła II. I to był właśnie taki krzyk, taki targujący się trochę Abrahama właśnie, dramatyczny, ale taki no niezbyt grzeczny, że tak powiem, ale Pan Bóg jest cierpliwy i miał to mnie miłosierdzie. Wiedział, w jakim jestem stanie. I nagle słyszę jakby z prawej strony, jakby dochodzi do mnie taki szept, przypomnij się w Rybnie. To sobie myślę, przypomnij się w Rybnie? Mówię, o co tu chodzi? A w międzyczasie jeszcze, jak ja byłam w ciąży, ciąża była zagrożona, dopowiem właśnie tą historię, to znalazłam, ktoś zostawił gazetę w kościele i po prostu sobie ją wzięłam, bo za darmo czasem tak właśnie ludzie zostawiają i dobrze, bo gdyby ktoś nie zostawił tej gazety, to nie wiem, jak ta historia by się skończyła. W każdym razie wzięłam sobie tą gazetę do domu, będąc właśnie w 6 miesiącu ciąży, po mszy, i sobie ją przeglądałam. I nagle patrzę, że jest artykuł o siostrach z Rybna, że takie zgromadzenie powstało, że już jest. I zaczęłam czytać. Mówię, ojej, i że dzieją się cuda, że dzieją się takie cuda, jak widzieli swoimi oczami apostołowie. I wtedy mówię do męża, tak jak mówię, daleko byliśmy gdzieś w sprawach duchowych, ale na szczęście mąż posłuchał i jadąc do Warszawy, bo tam jest jego miejsce jak gdyby pracy, bardzo często tam jeździ. I ja mówię, słuchaj, Rybno jest pod Warszawą, a właściwie Warszawa jest pod Rybnem. Dzisiaj tak już mówimy, że po prostu Warszawa jest pod Rybnem, bo dla nas Rybno jest po prostu tym centrum teraz ważniejszym. Jedź, wspomnij, żeby dzieci urodziły się zdrowe, bo to się może źle skończyć dla mnie i dla dziecka. Ja miałam taką przypadłość jeszcze w ciąży, że miałam cholestazę wątrobową, co jest bardzo niebezpieczne, więc naprawdę było zagrożenie życia i mojej i dzieci. We wcześniejszych ciążach też dokładnie to miałam, dlatego jak były bliźniaki, to tym bardziej było podwójne zagrożenie. No i właśnie w tym 6 miesiącu Piotr zajechał, był tam w Rybnie.
2: Piotr, czy? Twój mąż, Piotr mąż.
3: Tak, Piotr mój mąż. I bardzo mu się tam spodobało, zadzwonił, powiedział, że był, okej. No więc wracam teraz do momentu właśnie, jak się dowiedziałam, jak pani ordynator mi powiedziała o tej chorobie Maksia. I jak w tej izolacji jestem i krzyczę do Pana Boga, mówię, ale chwila, mój mąż był w Rybnie, a ty powiedziałeś, że kto tam pojedzie, poprosi, dostanie, to tym bardziej mi tutaj to nie pasuje. I tak jak mówię, powiedziałam do Pana Boga, ja nie wiem, co ty wymyślisz, ale to się tak nie skończy. I wtedy właśnie słyszę, przypomnij się w Rybnie. No dobrze, no to chwyciłam natychmiast za telefon, dzwonię do Piotra i ja mówię, Piotr, musisz na nowo jechać do Rybna. A on mówi, dobrze, akurat będę jechał do Warszawy, to wstąpię. No i to dosłownie było dzień po tym, jak ta sytuacja miała miejsce i pojechał tam do Rybna na nowo, pomodlił się tam przed cudownym obrazem i dzwoni stamtąd do mnie i mówi, słuchaj, załatwiłem. Załatwiłem, będzie dobrze. Taką dostałem odpowiedź od mojego męża. Więc no, zaskoczyła mnie ta wiadomość, ale nadzieja zaczęła po prostu się tlić. Co się okazało, na drugi dzień po tej modlitwie mojego męża zbadano guz No i poprosiła mnie znowuż pani właśnie ordynator i mówi pani Emo, ściągnęła wielkie okulary, tak na mnie patrzy, mówi, coś tu się wydarzyło. My musimy tu klęknąć, bo coś tu się dzieje. Mówi, ale co się dzieje? No więc ona mówi, wie pani, wczoraj był 7 milimetrów, nie, a tutaj jest teraz 5 milimetrów. I wie pani, co coś się pojawiło? Żyła, ruszyła i krew zaczęła płynąć. No to tak jak ona mi to powiedziała o tej płonącej żyle, no to mi tak łzy po prostu poleciały. I ona mówi do mnie jeszcze drugą dobrą wiadomość. Mówi, że ona już tutaj załatwia operację w Warszawie, tam gdzie takimi rzeczami się zajmuje właśnie u malutkich dzieciaczków i że to będzie operacja, że już że teraz jest operacyjne. A moja myśl była taka, mówię, o chwila, chwila, żadnej operacji. I tak sobie wyobraziłam taką wielką bliznę na ciele dziecka, że ona tak po prostu jest i znika. I mówię, nie, nie będzie żadnej operacji. I ja to sobie sama do siebie mówiłam tak w głowie. Pojedziemy, ale nie do Warszawy, tylko do Rybna, podziękować za całkowite uzdrowienie. I to była taka moja po prostu taka pewność, no, że czasami jak człowiek sobie przypomina o tych naszych pewnościach, to tak widać, że to nie nasza zasługa kompletnie, że to tak zostało nam dane. Za 2 dni znowuż badanie i kończy się na tym przy wypisie, że tam jest 3,2. Zatem ten guz się zmniejszał i poproszono nas, żeby za jakiś czas pojechać na kolejną kontrolę. Tymczasem właśnie do tej pani, która jakby badała to USG, a ja do niej nie miałam dostępu, bo ja byłam jakby w izolacji, więc nawet nie mogłam z nią słowa zamienić, żeby za 2 tygodnie do kontroli. Ja powiedziałam, że nie pojedziemy za 2 tygodnie, tylko pojedziemy za miesiąc. Niech to wszystko zniknie. I dokładnie tak było. Pojechaliśmy po prostu 30, to pojechaliśmy po prostu na koniec miesiąca do Piły na to badanie i nagle pani doktor, która na USG, na takim wielkim monitorze mi pokazuje różne tam rzeczy, mówi, widzi pani, a ja nic nie widzę. A ona mówi, widzi pani, ja też nic nie widzę. Wszystko zniknęło, śladu nie ma, nie? No więc była chwila konsternacji, szoku, bo to jest po prostu szok. No, wyszłam, podziękowałam za badanie, wyszłam, wzięłam ten wypis ze sobą, no, wsiadam do samochodu, przekazuję mężowi te dobre wiadomości, on tak samo jest w szoku, się cieszymy, bardzo się cieszymy, ale wracamy do domu w ciszy, po prostu słowa nie możemy z siebie wydusić. I też nagle tak trzymam tą kartkę właśnie z tym wypisem w ręku i tak słyszę w głowie, no teraz jak już wszystko dobrze, to wyrzuć tą kartkę. Takie coś słyszę. Mówię, przecież sama do siebie nie mówię. No to jest dziwne. No w każdym razie odpowiedziałam, w życiu nie wyrzucę takiej kartki. Ja tam raczej różne rzeczy nie wyrzucam, a takiej kartki to już w ogóle. No potem się okazało, że ta kartka się przydała właśnie, bo poproszono nas, żeby opisać całą tą historię i no była po prostu w gazecie i te wszystkie wypisy się przydały do tego, żeby uwiarygodnić całą tą historię.
2: Tak, bo to są dowody. To są dowody, tak, potem.
3: Tak, i tak to się wydarzyło. 2 słowa jeszcze dopowiem, co było dalej. Więc dalej było tak, no to będzie na pewno zaskoczenie, bo teraz jak ja sobie o tym myślę, to też jestem zaskoczona, że aż praktycznie do sierpnia myśmy w ogóle z mężem na ten temat nie rozmawiali. Była cisza. Była cisza. Po prostu cisza. Pojechaliśmy na te badania, które trzeba było zrobić i tak dalej. Lekarze tak spokojnie, o, był guz, zniknął, tak jakoś spokojnie. I myśmy w ogóle nie rozmawiali na ten temat. I w sierpniu odwiedziła nas ciocia mojego męża z córką. Ona też nas w szpitalu odwiedzała, więc przyjechała zobaczyć dzieciaczki z cudnymi prezentami. I to było bardzo miłe spotkanie. I wtedy nagle się okazało, że my wszyscy szukamy, a ciocia właśnie wspomniała, o, to ja mam córkę Kasię, no to ona nie ma jeszcze wcześniaka, no ona została przez to Maksymiliana. Także tak się to wszystkie rzeczy potoczyły. I wtedy właśnie mój mąż Piotr powiedział do cioci, a wie ciocia co? A to my mieliśmy taką historię. Pan Bóg nam wyleczył dziecko. Nie powiedział o tym. I ja dopiero wtedy zrozumiałam, że my potrzebowaliśmy czasu, żeby no tak wielka zmiana scenariusza po prostu się w nas przetrawiła i żebyśmy to po prostu zrozumieli. Także to jest taka właśnie taka lekcja, że czasami prosimy o cud, a jak on następuje, to jesteśmy jakby sparaliżowani. I to u nas było przez te pół roku. No, po tym pół roku zaczęły dziać się niesamowite rzeczy. bo zaczęliśmy o tym rozmawiać, że widzimy to dokładnie tak samo, że to był absolutny cud i że to tak nie można tego po prostu zakopać, że trzeba o tym po prostu mówić. A okazji było tysiące, bo bardzo dużo ludzi nas różnych gdzieś odwiedzało z różnymi potrzebami i jak to polegało? Słuchaj, jedź do Rybna, zadzwoń do sióstr, zobaczysz, że się wszystko poukłada. I dokładnie tak było. Setki ludzi po prostu tam gdzieś po prostu pojechało i każdy doświadczył tam różnych cudów, najprzeróżniejszych i każdy wracał tam ubogacony z łaskami potrzebnymi. No, na pamiątkę tych, znaczy tak, słowa dotrzymaliśmy, pojechaliśmy faktycznie do Warszawy, jak tylko udało nam się duży samochód zorganizować. I tym samochodem pojechaliśmy z bliźniakami, ja jeszcze matka karmiąca właśnie całą rodziną do Rybna. Wtedy też tam z siostrami rozmawiałyśmy. No siostry mówiły, że takie cuda to u nich na porządku dziennym. A z dzieci, które miały się nie narodzić, to można zrobić w przedszkole. Ale to są dane z 2011 roku. Teraz pewnie można kilka przedszkol.
2: No tak, bo Maksymilian jest teraz już nastolatkiem, prawda?
3: Maksymilian ma teraz 15 lat. Wysoki, zdrowy, silny, pięknie zbudowany mężczyzna. Mądry,
2: i niech tak zostanie. Teraz, Wuniu, zrobimy przerwę na muzykę, łyk kawy. Wrócimy do naszej rozmowy i teraz tę część, która nastąpi, będę chciała, żebyś trochę więcej powiedziała w ogóle o zgromadzeniu, o siostrach. To, co wiesz, to, co mi mówiłaś też poza anteną, w jakimś takim skrócie chciałabym też, żebyś powiedziała o Wandzie Putawskiej. No i jest październik, więc no, będziemy też mówić chwilkę o różańcu, który jest bardzo ważny. Także teraz zapraszam Państwa na przerwę muzyczną.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet? Witam Państwa. Moim Państwa gościem jest Ewa Grześ z Trzcianki. Przed przerwą mówiliśmy o cudzie uzdrowienia syna Maksymiliana, Ewy. A teraz chciałabym, żeby Ewa nam troszeczkę powiedziała o tej niezwykłej wspólnocie sióstr służebniczek Bożego Miłosierdzia. Ewa.
1: Jest tam jakby jedna siostra taka dyżurna, która jak gdyby zawsze jest dostępna dla ludzi i zaraża uśmiechem i zaprasza właśnie do kaplicy, żeby z Panem Jezusem sobie porozmawiać. Więc one tak właśnie siostry zrozumiały, że to jest też ich charyzmat, żeby z ludźmi też rozmawiać i zapraszać. Ale jak powstało to zgromadzenie? Tą historię właśnie wiemy bezpośrednio od sióstr, bo one nam właśnie to opowiadały. W szczegółach ta historia jest na ich stronie zamieszczona, co ja zachęcam właśnie, żeby sobie wejść na stronę sióstr z Rybna i sobie ze szczegółami opowiedzieć. To jest moja taka historia, no czy ta, którą ja pamiętam, to jest taka już pisana sercem, więc ona jest już przetrawiona, ale jak to się wszystko potoczyło, więc prorokowane ono było w przez siostrę Faustynę, było opisane w dzienniczku, jest pod indeksem na samym końcu pod tytułem Zgromadzenie. I jak otworzy się dzienniczek i znajdzie się właśnie to słówko, to wtedy można wyłapać z całego pięknego tekstu dzienniczka siostry Faustyny opis tego zgromadzenia, jak go widziała Faustyna, że ono powstanie, że będzie modlić się za kapłanów i osoby zakonne, które są perłą dla Jezusa, dla Boga. Tak jest to napisane. Jezus tak mówi, że są moje perły, więc te siostry mają w rękach te perły i modlą się właśnie za kapłanów. I też to zgromadzenie ma przygotować jak gdyby świat na ostateczne przyjście Chrystusa. One, siostry, mają wymadlać miłosierdzie dla świata. I to jest ich główny charyzmat. Siostry trzy wstąpiły do, najpierw właśnie w Myśli Bożu, do zgromadzenia aktywnego i tam wiedziały w sercu, że to nie jest ten charyzmat, który one chciałyby żyć, to nie jest ich jakby misja, powołanie, że one chciałyby do klauzuli. I jak tam się przyjmowały, to dały właśnie taką prośbę, że właściwie to one tu by nie chciały być, ale no nie ma tego zgromadzenia klauzulowego, więc przyszły tu. I wydarzyła się taka historia, że trzy te siostry były u swoich spowiedników i no, otworzyły przed nimi swoją duszę, powiedziały o tym. I ten spowiednik powiedział, to wy mówisz, to ty, droga siostro, powinnaś to założyć. I druga dostała taką samą informację, trzecia taką samą. I spotkały się po prostu przed drzwiami do przełożonej i tam dopiero ze sobą porozmawiały, że one wszystkie trzymają to samo, po prostu jakby przekazane od spowiednika, za to uznały to za palec Boży. I poprosiły właśnie o, że one założą takie zgromadzenie, oczywiście nie wiedząc gdzie, co i jak, w którym miejscu, tak? Miały tylko po prostu dzienniczek siostry Faustyny jako mapę. Tak jak dzieci mają mapę i szukają skarbu, tak one miały po prostu dzienniczek i tak tego skarbu szukały. Z tego, co ja pamiętam, to trwało to około 2 lat. Były jakieś osoby, które wiedziały o tym, że takie zgromadzenie powstanie i chciały zaciągnąć siostry, że dadzą im ziemię i tak dalej, i tak dalej. Ale siostry zawsze brały dzienniczek i sprawdzały, czy to jest miejsce wyznaczone przez Boga, tak? I jak miały to rozpoznać? Po pierwsze, że będzie tam blisko kościół, w którym w ołtarzu będzie godzina miłosierdzia, że będzie to opuszczona parafia, że będą pokrzywy, że będą wybite okna, no, że żebrak by nie zazdrościł. No i za każdym razem coś nie pasowało, aż któregoś razu właśnie tak od jednej osoby do drugiej, ktoś się dowiedział i tak dalej, trafiły do biskupa Urszulika, z Sochaczewa, od którego jakby usłyszały, że no może to jest to miejsce. No więc przyjechały tam właśnie do Rybna, do tej wioseczki pod Warszawą, na spotkanie z biskupem i same opowiadały, że to było dosyć dziwne zjawisko dla ludzi lokalnych, że po polu latają siostry z biskupem. I cóż one tam szukają? No i te siostry rozmawiają właśnie z biskupem i się pytają, czy tu gdzieś jest blisko kościół. No jest kościół, bo ta parafia się zgadzała, jak gdyby był opuszczony dom, były pokrzywy, wybite okna, stara taka chałupinka. I to im pasowało wszystko. Natomiast, no ale jaki tu jest kościół? No jest kościół. A pod jakim wezwaniem? No i się spodziewały, że pod wezwaniem miłosierdzia Bożego.

0: przestały słyszeć to, co się na ulicy dzieje. Zrobiły krok w tył, słyszały samochody, ludzi, a jak zrobiły krok, to przestały w ogóle jakby w ciszę jakąś weszły. Tutaj po prostu się dziwnego dzieje. Zatem jak poszło jeszcze sprawdzić do kościoła, czy na pewno to miejsce, no to jak zobaczyły właśnie ołtarz z godziną miłosierdzia, zobaczyły Pana Jezusa na krzyżu, świętego Jana, Maryję. Zatem godzina 15, godzina miłosierdzia, śmierć Pana Jezusa na krzyżu, więc uznał, że jest absolutnie to miejsce. I tak się tam osiedliły. Ludzie przynosili różne rzeczy, pomagali, teraz już jest po remoncie, także miejsce jest cudowne, piękne, ciche, absolutnie szczególne i naprawdę wiele łask można tam wymodlić, co się cały czas się po prostu nieustannie.
1: Ile obecnie jest sióstr? Przypnie?
0: Tak, no nie rozmawiałam z sióstrami, jak jest, ale jak kiedyś rozmawiałyśmy...
1: Bo to jest takie kameralne zgromadzenie,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. Wiem, że docelowo, z tego co ja dobrze pamiętam, bo tak jak mówię, dawno nie wchodziłam już w te szczegóły, to miało być sióstr, zdaje się, 10, a ja się zatrzymałam chyba na etapie, jak było ich 7. Więc na to, ale wiem, że nowe przychodziło do wizjuszki, więc zgromadzenie cały czas się rozwija. Tak jak mówię, może jest więcej, ale no nie zapytałam sióstr.
1: Piękny, piękny ogród, własne jabłonki, śliwy, nektarynki. Oprócz tego zasadziły las, więc mają własne grzyby. No i mają też własne szopy pracze. Bo to pamiętam na spotkaniu, że bardzo narzekały właśnie na tych szkodników, którzy się pojawiają u nich w ogrodzie i mają z tym problem. To zapamiętałam z tego spotkania, że właśnie wtedy był temat tak szopów praczy. Ale ogród jest rzeczywiście piękny. Każdy może pojechać do Rybna, tak, prawda? Wejść tam po prostu, zapukać, pomodlić się. Siostry na pewno wysłuchają i tak dalej, złożyć intencje. Także bardzo Państwu polecamy to miejsce, zwłaszcza, że jak słyszymy, Ewa potwierdza, że jest tam, jak same siostry twierdzą, tak dużo cudów, że nie robią na niej wrażenia, a już pewne.
0: Że to normalne, że Pan tak chciała. Siostry, ja należę tam również, o właśnie, jeszcze jest ważna rzecz, do Kręgu Miłosierdzia. To jest też jak gdyby od siostry Faustyny właśnie wyprowokowane, takie no dla świeckich jak gdyby zrzeszenie, które przynależy do sióstr w Rybnie. Krąg Miłosierdzia polega na tym, że codziennie jesteśmy zobowiązani odprawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji za kapłanów, za kościół. Piękna jest to modlitwa i zawsze przed koronką się ją właśnie wypowiada, ale przede wszystkim no żyć w łasce uświęcającej, codziennie wykonać jakiś czyn miłosierdzia i mieć taką pełną świadomość po prostu dążenia do świętości, żyć cały czas w łasce uświęcającej, jak najczęściej chodzić na mszę, modlić się, odmawiać różaniec, także ja należę właśnie do tego Kręgu Miłosierdzia. Z tego co wiem, to chyba z 700 osób tam już należy, raz do roku jest też takie spotkanie właśnie u sióstr dla Kręgu, także obietnice są takie, tak jak dla zgromadzenia są obietnice łask, tak samo dla Kręgu Miłosierdzia i to wszystko jest jak gdyby razem spięte, że Pan Bóg to wszystko po prostu trzyma w swojej pieczy.
1: No dobrze, to teraz porozmawiamy o świętej pamięci pani Wandzie Pułtawskiej. Jak to się stało, że trafiłaś, no w sensie takim trafiłaś, no wielu z nas katolików trafiało na jej wspaniałe książki, ma bardzo bogatą literaturę, napisała wspaniałe książki. Pojawiała się na różnych odczytach, na spotkaniach i tak dalej. No była bardzo aktywną, niezwykłą absolutnie osobowością. No ale tobie się udało spotkać z panią Wandą tuż przed śmiercią. No i dostałaś specjalne zadanie. To proszę, powiedz nam o tym specjalnym zadaniu.
0: Specjalne zadanie. Tak, tu trzeba się nad tym chwilę pochylić, bo to jest historia... no, potężna i taka nie z tej ziemi trochę. Jak to się zaczęło? Jesteśmy już w październiku, zatem jest to miesiąc różańcowy, więc zaczęło się to wszystko od różańca. Więc Jan Paweł II, jego pisma,

0: przemedytowałam, przeczytałam, zachęcał do różańca i z jego pism dowiedziałam się właśnie o pani profesor Wandzie Pułtawskiej. Zainteresowałam się, zaczęłam wszystko czytać na temat pani Wandy Pułtawskiej, jej książki, wywiady z nią i po prostu byłam pod wielkim wrażeniem i po prostu tak pokochałam panią profesor, że sobie pomyślałam, o jejku, jak ja bym chciała, żeby pani profesor była taką moją babcią duchową. I to było dawno, dawno temu. Co się okazało, że moja babcia urodziła się 2 listopada, a pani profesor też urodziła się 2 listopada. Więc słuchajcie, nie ma przypadków, ale ja o tym wtedy w ogóle nie wiedziałam, ale dopiero potem się dowiedziałam. Także to jest jeden takie jakby światło tutaj rzucone. I odmawiałyśmy, znaczy zapragnęłam, żeby odmawiać po prostu różaniec, tak często jak to tylko możliwe. Oczywiście szło jak po gruzie, bo to tak płód pod nogi było ogrom, ale po wielu jakichś próbach wypracowałyśmy sobie z przyjaciółkami i z moją siostrą taki schemat, że w sobotę chodzimy na mszę o 7:15, po niej adorujemy, a po niej odmawiamy jedną część różańca. Można by się założyłyśmy taki wieczernik sobie, według księdza Gobiego szłyśmy. I rozważałyśmy też pisma księdza Gobiego. I tak co sobotę się spotykałyśmy. W naszej czciance właśnie w kościółku, co też trwa do dziś. Już wiele, wiele lat. I któregoś pięknego, słonecznego, lipcowego dnia przyjechał specjalny gość z czcianki, ja nie znałam, i przyłączył się do nas do różańca. I ten specjalny gość, pani Wanda Różycka, Zborowska, przyjechała i dołączyła się do nas do różańca. Ja, jak fascynowałam się i do dzisiaj się fascynuję panią profesor i to mi nie minie, to oglądałam film właśnie pod tytułem Duśka z 2008 roku. Przepiękny film poświęcony właśnie pani profesor. Olbrzymie dzieło. I jak go oglądałam, to sobie pomyślałam, jak byłoby cudownie poznać po prostu reżysera tego filmu. Co nawet nie sprawdziłam, kim jest ta osoba, po prostu jakoś zapomniałam całkowicie. I nagle jesteśmy tutaj w kaplicy, odmawiamy różaniec i przychodzi reżyser filmu Duśka, pani Wanda Różycka, o czym się dowiadujemy w niesamowity sposób, bo no, dołączyła się do nas do różańca, więc potem porozmawiałyśmy, co skąd i tak dalej. Nasza serdeczna koleżanka zaprosiła właśnie też nas na śniadanie, tam miałyśmy okazję bardziej się poznać. I nagle pani Wanda mówi, że jest reżyserem. I że ona jest właśnie twórcą filmu Duśka, więc bardzo się ucieszyłam, byłam zszokowana. I ja mówię, że ja zawsze marzyłam o tym, żeby poznać właśnie reżysera tego cudownego filmu. No i zawsze chciałam, moim marzeniem było spotkać się z panią profesor. Ale cieszę się, że poznałam reżysera i była przesympatyczna rozmowa, zresztą mamy ciepłe relacje do dziś. Nawet dziś rano właśnie też rozmawiałyśmy, także tak to się zaczęło właśnie, Maria wszystkich po prostu połączyła właśnie na tym różańcu. Gdybyśmy nie miały pragnienia w sercu odmawiania różańca, nie doszłoby do tego spotkania. No i co się okazało, za jakiś czas pani reżyser zrobiła mi taką niesamowitą niespodziankę, zadzwoniła i powiedziała, że rozmawiała z panią Wandą Pułtawską, że jest taka jedna w ściance wielbicielka i że chciałaby ją poznać. I powiedziała, dzwoń, tu masz telefon, umów się, jedź. No, w szoku byłam i trochę mnie zamurowało, jak to zorganizować i tak dalej, czy mam sama jechać, czy kogoś wziąć, jak tak sama, taki niesamowity dar. No, skończyło się po prostu na to, że zadzwoniłam do pani profesor, powiedziałam i zapytałam, czy mogę wziąć więcej osób. Ona mówi, tak, oczywiście, przyjedźcie, tylko spieszcie się, bo wiecie, ja już mam swoje lata. I tak
1: pani... Ile miała lat wówczas pani Wanda?
0: To był lipiec, to był sierpień 2023 roku, a pani profesor zmarła w październiku 2024 roku, czyli to było 101 lat, prawda?
1: Miało 101 lat.
0: Tak, więc powiedziała, że mamy się spieszyć. No, myśmy tak nie za bardzo się spieszyły, bo jakoś trudno było to wszystko zorganizować, gdzie będziemy spać, co, jak, kto jedzie, pociągiem i tak dalej. No, mnóstwo organizacyjnych rzeczy i tak nagle człowiek wyrwany. A tak jak mówię, wszystkie jesteśmy tutaj właśnie zajęte, bo wśród nas był właśnie No i my przedsiębiorcy i lekarka i wykładowca, dwóch wykładowców, moja mama, no trochę nas było i pielęgniarka, także ekipa fajna kobietek. No trochę to trwało, więc pani profesor, jeszcze o pani Wandy Różyckiej się przypomniała. Przypomnij tej dziewczynie tam z ścianki, że faktycznie tutaj czas goni. Więc mówię, okej, to organizujemy. No i tak się to wydarzyło, że 20 stycznia 2023 roku wylądowałyśmy w Krakowie. Mieszkałyśmy właśnie u jednej z kuzynek naszej tutaj przyjaciółki w domu. Ona też tam z nami poszła wtedy. Także było nas siedem kobietek. I co się okazało, że my przyszłyśmy tam, trafiłyśmy 21 stycznia o godzinie 17 miałyśmy spotkanie i też tak przyszłyśmy, zadzwoniłyśmy domofonem, przyszłyśmy do domu pani profesor i dopiero potem ja skojarzyłam fakty, że to był dzień babci. No i sobie przypomniałam, że miałam takie pragnienie mieć duchową babcię, także to było niesamowite, że tak to wszystko się ułożyło i no pani profesor była, no, bardzo, bardzo, bardzo ucieszona była z naszego, że przyjechałyśmy ją odwiedzić, bo właściwie po co myśmy tam przyjechały? Więc ona zapytała się, po co przyjechałyście? I tak na początku, tak jak to pani profesor miała po prostu w zwyczaju, ostro zadała pytanie, konkretne, do brzegu, co i jak, o co wam chodzi i tak dalej. No i my powiedziałyśmy, że jesteśmy tutaj taką grupą z księgi, że odmawiamy różaniec, że przyszła pani Wanda Różycka, no i tak to się wydarzyło i tutaj jesteśmy. A że moim marzeniem było poznać panią profesor, i że ja tu czytałam książki, w ogóle zresztą przywiozłyśmy do niej do domu walizę tych książek różnych, każda wzięła swoją, żeby podpis zdobyć, autograf, i że my chciałyśmy po prostu podziękować za dzieło pani życia, za to, co pani zrobiła, że tyle wniosła pani dobrego i mądrości w nasze życie, że my chciałyśmy po prostu podziękować i dlatego tu jesteśmy. I tylko tyle. No, przywiozłyśmy też dwa prezenty, bo dopytałam się pani Wandy Różyckiej, ponieważ te dwie panie Wandy to były po prostu przyjaciółki, więc się dobrze znały. Cóż można przywieźć pani profesor? No i usłyszałam dwie odpowiedzi. Kwiaty to jak tylko malutkie, drobne, polne, a jeśli chodzi o coś dodatkowego, to pani profesor lubi wypić koniak. No więc dowiedziałyśmy się jak i co, jak zdobyłyśmy, przyjechałyśmy z tymi dwoma prezentami. Pani profesor się ucieszyła. No i tak rozsiadłyśmy się, no prawie 2 godziny tam spędziłyśmy, ale zaczęła się rozmowa z grubej rury, że tak powiem, bo pani profesor no, poprosiła, żebym usiadła obok niej, no bo ja jestem sprawcą tego samego wydarzenia, więc chciała jak gdyby patrzeć mi w oczy, przebadać mnie. Czułam się cały czas właśnie, no tak, no badana, ale jak to się zaczęło, pani profesor powiedziała, więc ty dziecko chciałaś się ze mną spotkać, tak? Tak, i chciałam ci podziękować. Tak, tak, rozumiem, chciałaś podziękować. Ale wiesz co? Ale ty to głupia jesteś. No, ci wtedy zamarły, bo tam jedna pani profesor, druga pani doktor i tak dalej, towarzystwo kobiet na poziomie. A tu nagle ja słyszę, głupia jesteś. No, wszystkie dziewczyny zamarły. Pani profesor, a wie pani co? Tak, ma pani rację. Głupia jestem. Jeszcze nie wiedziałam, o co chodzi. Ale tak, głupia jesteś. A wie, dlaczego jesteś głupia? Pani profesor, nie wiem, ale na pewno zaraz pani mi powie, dlaczego. Bo jeżeli ty uważasz, że ja mogłam ci coś dać i dałam, i uważałaś mnie za osobę mądrą, która może coś wnieść dobrego do twojego życia, a ty dzięki temu możesz się uświęcić i bliskie osoby wokół ciebie, to powinnaś zadbać o to, żeby wcześniej do mnie przyjechać, a nie dopiero teraz. Zatem jesteś głupia. Więc takie usłyszałam na początku zdanie. No,
1: no i co z tym zrobiłaś?
0: Była chwila konsternacji, gdzie słyszałam, jak bzyczą muszki i dziewczyny ślinę przełykają. A ja mówię, pani profesor, ma pani rację. Ja nawet nie pomyślałam, że ja mogę tutaj do pani przyjechać. Nawet o tym nie pomyślałam. No ona się rozpromieniła na tą odpowiedź, tak? Zawsze pani profesor, jak zaczynała rozmowę, bo jak słuchałam jej wykłady i wywiady z nią, to właśnie czasami było tak z grubej rury, a potem było miło. więc w tym przypadku też dokładnie tak było, dokładnie ten sam schemat spotkania. I zaczęła, no praktycznie całe spotkanie trzymała mnie za rękę, więc ja do dziś czuję uścisk jej schorowanej ręki po prostu na mojej na moim ramieniu i zaczęła do nas mówić, a zatem skoro chcecie być kobietki mądrzejsze, to. I zaczęła nam mówić różne rzeczy, które my sobie po prostu spisałyśmy, a potem nawet założyłyśmy taką specjalną grupę właśnie, żeby można było po prostu powrzucać te wszystkie mądrości, żeby one nie uciekły. I zaczęłyśmy notować i słuchać. I nam mówiła, pięknie nam mówiła o Janie Pawle II, że on świętość kobiety miał w swoim sercu, że pisał listy do kobiet, 5 napisał i że naszym obowiązkiem jest je znać, że mamy się uświęcać siebie i innych, że nie czyny, ale słowa, i to jest ważne, że mamy być patriotkami, ale przede wszystkim w ogóle, że mamy być kobietki tak, mądre, wykształcone, mamy cały czas czytać książki, nie zajmować się głupotami, nie marnować czasu na malowanie paznokci. No i wtedy niektóre z nas po prostu schowały paznokcie pod siebie, bo były przemalowane. Więc mamy po prostu być, no... Konkretne takie patriotyki.
1: No dobrze, kobiety, ale takim kobietom jest potrzebny kierownik duchowy. No i tutaj wkracza na scenę on. No właśnie, jak to się stało, że właśnie rozeznałaś, że to ten cudowny kapłan ma być opiekunem tej grupy kobiet?
0: Tak, i teraz jak powstała ta grupa kobiet, więc plan był taki, że my przyjedziemy do pani profesor, ona nam powie mnóstwo mądrych rzeczy, co też się wydarzyło, my podziękujemy, poprosimy o wpis właśnie, żeby podpisała nam się na książkach, które ona podpisała się pod książkami, które napisała. Podziękujemy, damy prezent i pójdziemy i w sercu będziemy pamiętać do końca życia to spotkanie. I tak miało być. I spotkanie już zmierzało do końca. Mamy cenne fotki z tego spotkania. Madziu, też właśnie ci wysłałam, żebyś taką małą fotorelację ci wrzuciłam, żebyś poczuła klimat tego spotkania.
1: Tak, na podcaście na pewno jedna z nich będzie.
0: Okej. I zmierzało to wszystko już do końca. My już właściwie stałyśmy, już się żegnałyśmy z panią profesor, a pani profesor powiedziała, dobrze, dziecko, to ty mi tu jeszcze napisz tak, skąd jesteście, daj mi twój numer telefonu, co wy jesteście za grupa i napisz mi to. No to napisałam tą kartkę i napisałam datę 20 stycznia. I to jest istotna historia, 20 stycznia i zostawiłam kartkę i nagle pani profesor mówi tak, a wy w ogóle to powinniście czytać Jana Pawła II, i nieść w świat jego słowa, a nie tylko jakieś drobne rzeczy, żeby pozostały z tego wielkiego, po prostu z tej wielkiej osobowości, z tej wielkiej świętości, którą Jan Paweł II był. I powinniście założyć takie zgromadzenie i się właśnie tam czytać książki jego, uświęcać się, rozmawiać. I ty powinnaś wszystkie coś takiego założyć, a ty, patrz na mnie, pani profesor, a ty będziesz prezesem tego. Tak samo jak na początku słyszałam, że jestem głupia, to teraz chyba jeszcze więcej. Po prostu zrozumiałam, że coś tu się dzieje, po prostu nogi mi się po prostu pięły, co tu w ogóle się wydarzyło, jaki prezesem, co ja mam tutaj w ogóle robić i tak dalej. No i ona powiedziała, napisz do mnie program, co ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że programy należy po prostu pisać, jeżeli chce się człowiek spotykać i książki czytać. Powiedziała, napisz do mnie program, napisz do mnie list, gdzie będziecie się spotykać, kto będzie waszym kierownikiem duchowym, kto będzie z wami tutaj, proszę mi wysyłać sprawozdania z tych spotkań i wszystko po kolei pani profesor mi powiedziała. No więc wyszłyśmy w szoku. Ale już byłyśmy przy drzwiach i nagle pożegnałyśmy się bardzo miło i serdecznie i nagle córka właśnie pani profesor Kasia podeszła do mnie i powiedziała, że pani profesor się pani prosi. O to podeszła. Miałam jeszcze możliwość właśnie być chwilkę sam na sam z panią profesor. A ona mówi, dziecko, ty mi tutaj źle datę napisałaś. Dzisiaj jest 21, a nie 20. I mówi, pamiętaj. I popatrzyła na mnie i mówi, tak, daty mają znaczenie. Daty mają znaczenie. I do dziś mam to wypisane po prostu w sercu i te daty faktycznie mają znaczenie. Więc poprawiłam, ale miałam okazję jeszcze ją ucałować w policzek, przytulić się. No i obydwie miałyśmy łzy w oczach, także to było przeserdeczne spotkanie. I tak wyszłyśmy. No, cóż ja potem zrobiłam? To jak mówiłam, to był styczeń. Luty minął, nic. Marzec już dobiegał końca i nagle 20 marca patrzę, telefon do mnie, pani profesor dzwoni. Oj, Niemożliwe. No ale odbieram i dałam na głos. Akurat też był mój mąż, więc słyszał całą rozmowę. No i pani profesor dzwoni. Jak tam się macie? Czy nadal macie wieczernik? Co tam u was słychać? Czy już pani założyła? Czy już macie księdza? Bo jeszcze listu nie dostałam. No więc zaczęła mnie wypytywać. Ja nie miałam nic. Ale w tym momencie padło pytanie. Czy pani założy takie zgromadzenie? A pani profesor, tak. A macie księdza? A ja mówię tak. Oczywiście nie miałyśmy księdza, ale gdzieś w głowie miałyśmy też takiego zaprzyjaźnionego kapłana, który w tym momencie przyszedł mi na myśl. Niestety on już zmarł, był bardzo chory, ale w tym momencie miałam właśnie go na myśli. I ja mówię, pani profesor, to ja to zrobię i ja zadzwonię i znam relację. No i się zaczęło się burza, co to zrobić, gdzie to zrobić i tak dalej. No, napisałam program, że będziemy się spotykać w naszej sali właśnie tu konferencyjnej, bo mamy takie właśnie dosyć duże biuro, że raz w miesiącu, że w pierwsze piątki, tylko dobrze, ale teraz to z kapłanem. No to 2 kwietnia, czyli pamiętny dzień, znowuż data, wspomnienie właśnie Jana Pawła II, jego odejścia, zaczęłam się zastanawiać, to jaki kapłan mógłby tu poprowadzić tą grupę. No i przyszedł mi do głowy tylko jeden kapłan, ksiądz Marek Bąk, którego słuchałam wiele wypowiedzi mądrych, które mnie poruszyły, bo to ważne jest, żeby tak do serca poruszało, żeby przemawiało i początkowało zmiany w życiu. I ksiądz Marek jest właśnie takim kapłanem.
1: I sobie myślę. No to jest kapłan Jan Chrzciciel. Po prostu jeńców nie bierze. No.
0: I zadzwoniłam.
1: Kapłan na nasze czasy. Na tą marmoladę.
0: No. Mówię księdzu Markowi, że mamy taką tutaj akcję i co ksiądz na to, pani profesor powiedziała, żeby takie spotkania były. Ja tak sobie pomyślałam, że jak ktoś ma to poprowadzić, to tylko ksiądz Marek. Ksiądz Marek krótko, po żołniersku, jak zwykle. Jak pani profesor każe, to my musimy to zrobić. I to było tyle w temacie. No, zaczęliśmy spotkania. Po 5 spotkaniach, oczywiście pierwsze to były właśnie listy Jana Pawła II, później były następne książki, potem doszły inne lektury duchowe, mocne. Na tym etapie dodam tylko, że przerabiamy Alfonsa Liguoriego Przygotowanie do śmierci, a tak naprawdę przygotowanie do wieczności, bo o to tutaj chodzi. I 14 września 2023 roku zadzwoniłam do pani profesor i powiedziałam, że już 5 takich spotkań się odbyło. Bardzo się cieszyła i powiedziała do mnie, kochanie, jak będziesz w Krakowie, przyjedź mnie odwiedź i koniecznie wyślij mi raporty i wszystko zapisuj, żeby było dla potomnych, żeby nic nie przepadło. I mówię, pamiętaj, czyny, a nie słowa. I to były ostatnie słowa właśnie jej do mnie i powiedziała jeszcze na koniec o kobietach, że żeby zrozumieć, czy ja wiem, kim jest żona, kim jest mąż, takie słowa na koniec. No więc sama od razu odpowiedziała, bo to było pytanie retoryczne, że mąż jest darem Ducha Świętego dla żony, a żona darem Ducha Świętego dla męża. Więc ta rodzina cały czas leżała jej na sercu i to były właśnie ostatnie słowa pani profesor do mnie.
1: No to może teraz przejdźmy do różańca, bo tak jak wspominałam, październik jest miesiącem różańcowym. No a ty tu jesteś niezły spiritus movens, jeśli chodzi o różaniec, więc powiedz coś o tym, proszę cię.
0: No, różaniec to jest potęga, że tak powiem. Różaniec to jest po prostu jak bomba atomowa. Ona zmienia po prostu wszystko. Maria Fatimie powiedziała, że nie ma sprawy, której nie można załatwić różańcem. No, różaniec mi towarzyszy od tego momentu właśnie, jak zaczęłam czytać pisma Jana Pawła II i on tam napisał właśnie, że codziennie odmawiajcie różaniec. Medytujcie nad tajemnicami, że każda tajemnica wnosi w nasze życie konkretne łaski, że warto zawalczyć, aby odmawiać wszystkie części różańca. No, różaniec jest przepiękną modlitwą, trudną, a jednocześnie prostą. Ma wielką głębię i wielką moc. No, z tym różańcem zmagam się właśnie od mój Boże, ile to lat? 21 lat, tak? 21 lat, jak to się zaczęło? Od dziesiątki, najpierw sobie kupiłam dziesiątkę i odmawiałam, potem cały różaniec. Na 40 urodziny dostałam od męża różaniec piękny, srebrny, z pięknymi kamieniami. I to jest po prostu, czuję, że to jest właśnie mój różaniec. więc zmagam się z nim. I nasze przyjaciółki również, więc spotykałyśmy się razem na tym różańcu, szukałyśmy formuły takiej powtarzalnej, która mogłaby po prostu tutaj nam pomóc w odmawianiu różańca. No i zaczęło się właśnie od tego, że w kaplicy wtedy odmawiałyśmy wszystkie razem różanie. Założyłyśmy też taką właśnie różę różańcową właśnie, którą ja prowadzę, gdzie same za siebie się modlimy, również za kapłanów i w intencjach Maryi, taką mamy właśnie intencję. I tu już wiele, wiele lat. No ale ciągle miałam poczucie, że jest mało, mało, a ciężko było wygospodarować czas, żeby te cztery części różańca odmawiać. I było tak, że któregoś razu w święta wielkanocne, przed świętami wielkanocnymi, jakby właśnie ten czas postu, to postanowiłam sobie, że ja w poście będę codziennie odmawiać cztery części różańca w momencie, kiedy będę mogła, kiedy wszyscy będą mogli spać, więc czasami o północy wychodziłam z domu, żeby różaniec odmówić. Czasami o świcie, no walka była niemiłosierna i cały czas miałam w głowie, o, to może teraz, o, to może teraz, a nie, teraz. Nie, teraz jeszcze obiad trzeba zrobić, najpierw obowiązki stanu, potem różaniec. No więc czasami było właśnie tak, że się o północy wychodziło. No i podzieliłam się z tym właśnie z moją przyjaciółką Asią, że tak w tym poście. Ona mówi, słuchaj, to ja chcę dołączyć do ciebie. No to będziemy razem odmawiać. I tak chodziłyśmy po czciance właśnie z tym różańcem. Potem doszła moja siostra, potem druga przyjaciółka. I tak chodziłyśmy i naprawdę wiele, wiele miesięcy tak razem walczyłyśmy, aż któregoś razu po prostu nadmiar obowiązków i zmęczenie były już tak duże, że nie dało się już w taki sposób. No i wtedy przyszła taka myśl, to musimy coś innego wymyślić. No to się o świcie spotykałyśmy o konkretnej godzinie. I zaczęłyśmy rano odmawiać. No ale rano też czasami nie wychodziło, bo spotykałyśmy się jakby o godzinie 6. No to już się trochę dzień zaczyna. No więc po tych wszystkich walkach przez te lata nagle przyszło olśnienie właśnie z moją siostrą, z naszą przyjaciółką właśnie Asią, ja i jeszcze kolejne osoby, że trzeba coś wymyślić. I wtedy czytałyśmy i słuchałyśmy z układów egzorcysty amerykańskiego ojca Chata Riberberga i on wspomniał o tym, że różaniec to jest absolutnie moc, która zmienia wszystko, że i sprawy rodzinne, i małżeństwa na krawędzi rozpadu, i sprawy straszne zdrowotne, nawrócenia dzieci.
1: No to wszystko, co po ludzku dla nas jest niemożliwe, po prostu na różańcu można by modlić.
0: Wszystko można by modlić i tych surów jest od groma, bardzo dużo. I powiedział o tym, że najważniejsze to wyznaczyć sobie stałą godzinę. I to najlepiej właśnie poranną i od niej zacząć po prostu konkretną modlitwę, stałą porę. No więc zrozumiałyśmy, że wtedy będziemy po prostu silniejsze. Potrzebne nam były konkretne łaski, żeby tutaj zło nam nie przeszkadzało w życiu codziennym, żeby je usunąć.
1: To który dzień teraz?
0: Dzisiaj jest 108 dzień różańca. O godzinie 5 łączymy się przez WhatsAppa. 18 kobitek się łączy, silnych, mężnych, dzielnych. Łączy się i odmawia cztery części różańca. Intencje są potężne, bo tak jak pani profesor powiedziała, ojczyzna, rodzina, kościół, te wszystkie najważniejsze rzeczy, młode pokolenia, to wszystko jest tam ogarnięte. No wiadomo, w pierwszej kolejności nasi najbliżsi, ale potem dalej, mnóstwo ważnych rzeczy.
1: Jestem wśród tych dzielnych niewiast, tak.
0: Cześć, mam, jest Madzia wie, jak jest ciężko.
1: Jest, nawet robiłam różne próby i podkody, ale na szczęście mnie spacyfikowały. Co to znaczy jednak stado kobiet, które wiedzą, co chcą robić. Tak. Musimy już kończyć, nasza audycja dobiega końca. Chciałabym, żebyś powiedziała tylko, co wydarzy się 10 października we Wrocławiu.
0: Tak, 10 października 2026 roku, czyli już niedługo, jest wielkie wydarzenie, konferencja poświęcona pani profesor Wandzie Pułtawskiej, ale również jej mężowi, pod tytułem Wanda i Andrzej Pułtawscy, Wiara i Czyn. Będzie też tam reprezentowany film Duśka, o którym tutaj właśnie wspomniałyśmy. No i będzie cały panel niesamowitych, jak gdyby tutaj wszystkich rzeczy związanych z panią profesor. można informacje znaleźć na stronie Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Wrocławskiej. Tam można się zapisać na tą konferencję i po prostu z niej uczestniczyć, do czego gorąco zachęcam. Do 4 października można się zarejestrować.
1: Czyli do dzisiaj proszę Państwa, dzisiaj jest 4 października, więc spieszmy się, bardzo zapraszamy na to. Także proszę Państwa, jest październik, chwytamy za różańce, bo słyszeliśmy, jak niesamowite łaski można otrzymać dzięki różańcowi. Wybierzmy się do Rybna, żeby spotkać wspaniałe siostry, służebniczki Bożego Miłosierdzia. Słuchajmy księdza Marka Bąka, bo takich kapłanów trzeba słuchać, radykalnych, wspaniałych patriotów, którzy są bardzo mocno zakorzenieni w duchowości, w kościele katolickim i takich kapłanów nam potrzeba. No i co? I z Bogiem.
0: Z Bogiem.
1: Moim Państwa gościem była Ewa Grześ z Trzcianki. Dziękuję bardzo, Ewo.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość podzielenia się wszystkimi właśnie tymi tematami, które leżą mi na sercu, którymi żyję.
1: Tak, kobiety siłą. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.
2: Jak dobrze wstać, skoro wnet
3: i boską moc w sercu mieć.
2: Zaprasza Magdalena Woźniak. Nocne powtórki wnet. Autopromocja.
1: Kochani słuchacze Radia Wnet, już 4 października o godzinie 19:30 rozpocznie się 16. edycja Nocy Świadectw. Na tę noc składa się wiele rzeczy. Kilkanaście świadectw ludzi, którzy spotkali Pana Boga, możliwość przystąpienia do modlitwy wstawienniczej lub do rozmów duchowych, adoracja, spowiedź. W tle mamy oprawę muzyczną, która pozwala być bardziej w tym wydarzeniu. Bądź jak Nikodem i przyjdź nocą porozmawiać z Jezusem właśnie w taki sposób, jak tego potrzebujesz. Kościół Świętego Michała Archanioła, Puławska 95.
2: To była autopromocja.

mruk, tajemna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, przekrew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Po reklamie.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Miłość i śpiew, czyli miś.
1: Człowiek, wartość człowieka po prostu się ma. Wartością się jest. Tak możemy powiedzieć, a to jest główne hasło fundacji Mój Dom. I dzisiaj gościmy w studio Julię Sobieszek.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dużo mgły było po drodze, żeby dotrzeć do studia, czy nie?
2: Trochę było, ale jakoś się udało dotrzeć.
1: Tak. I Ewę Gnotkowską, prezes fundacji Mój Dom. Dlaczego właśnie to hasło, wartość człowieka po prostu się ma? Skoro wartość człowieka po prostu się ma, dlaczego współczesny świat tak często każe nam udowadniać, że wartość zdrowiem, sukcesem, wyglądem, pieniędzmi, sprawnością?
2: My też mamy takie hasło, że właśnie tylko miłość jest twórcza i ta miłość jest tą nadrzędną wartością, tak, która pobudza człowieka do działania.
1: Czyli człowiek sobie tą miłość ma. To tak, mówiły, że jest twórcza, bodajże Maksymilian Maria Kolbe.
2: Dokładnie. I to hasło nam przyświeca i też właśnie... Z tej miłości wypływa też to, że jako że ona jest zawarta w każdym człowieku, no to mówimy o tym sensie, tak? Jakby, że niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą zdrową, czy jesteśmy osobą chorą, ta wartość niezmiennie jest, tak? Bardzo często to my, właśnie ludzie zdrowi, wbrew pozorom jesteśmy niepełnosprawni, ale niepełnosprawna jest jakby nasza dusza, tak? A często ta dusza właśnie w osobach chorych, dzięki temu, że oni przez te różne braki, przez to, że są pozbawieni, tak, pewnych sprawności fizycznej czy intelektualnej, no to wtedy dostrzegalne są te wartości, tak? I ta prostota, ta szczerość. Także myślę, że to jest niezaprzeczalna wartość, tak?
1: Droga Julio, dlaczego tak młoda osoba, jak ty, chce zajmować się tematami takimi, no, wagi takiej wysokiej, byśmy powiedzieli, jak choroba, cierpienie, koniec życia. To przecież takie tematy, od których młodzi ludzie zazwyczaj, no, z daleka się trzymają.
2: To prawda, to są trudne tematy, ale... Jakoś tak, jak człowiek zdaje sobie sprawę, ile sam dostaje od Pana Boga, ile jakoś miłości, radości, to chce się nią dzielić, tak? Chce jakoś pomagać drugiemu. I też właśnie taką moją motywacją było to, żeby iść do osób, które najbardziej tego potrzebują. Więc stąd jakoś tak w niesamowity sposób znalazłam się w Fundacji Mój Dom. I do tych osób, które naprawdę, naprawdę są na marginesie społeczeństwa i gdzieś tam poza dyskusją, tak? Dlatego, że no, tak jak choroby rzadkie, SLA, którym się zajmuje nasza fundacja, czyli stwardnienie zanikowe boczne, jest właśnie gdzieś tak na uboczu, tak? Też w temacie chorób rzadkich. A ci ludzie naprawdę mają niesamowitą, nawet nie, że wartość, tylko wartość dla nas, tak, dla osób zdrowych. W naszej fundacji właśnie też promujemy audiobook pana Andrzeja Zaręby, Życie bez nerwów. I to jest właśnie taka krótka książeczka, piękna, dlatego że mówi o codzienności z chorobą, ale przede wszystkim mówi o wdzięczności. I pozwala spojrzeć zupełnie inaczej na nasze życie, tak? Jakby nie tylko...
1: A młode osoby spotykają się często z nerwowością nieraz swoich przyjaciół, czy kolegów, tak może, czy wykładowców, bo są zdenerwowani, bo czegoś nie wykonaliśmy na czas. Ja powrócę, zanim powiemy o tym, czym jest fundacja i jak ty tam trafiłaś i pani prezes opowie, powie o tym, czym się zajmuje. To taki epizod mój z uniwersytetu. Moim rektorem był taki chyba najdłużej, bo 4 kadencje był rektorem po 3 lata. Profesor Albert Krąpiec, taki znany filozof, metafizyk, twórca polskiej szkoły filozofii, takiej klasycznej. I on mówił takie słowa: odkrywanie sensu bycia człowiekiem, choć jest żmudne, to nic innego jak szeroko pojęta twórczość kulturowa. Tak uważał jako rektor. I dodawał, że rozum każdej osoby w swym działaniu jest jak rola, ziemia, właściwie pole. Może rodzić dobre ziarna lub chwasty. Rozum może działanie człowieka usprawniać. Jak to jest? Jak ty widzisz tą swoją pracę właśnie, jak rolnik widzi ją pracując w polu, a ty pracując właśnie z tymi osobami?
2: Tak, myślę, że to jest zawsze zaskakujące. Dlatego, że dopiero po czasie jesteśmy w stanie zobaczyć, tak, co zaczyna kiełkować i co zaczyna wyrastać. W którymś momencie nagle się orientujemy, że o, już jakaś roślinka jest, tak? Ale jak ona tutaj się pojawiła, to oczywiście to był proces, ale przez to, że zdarza się, że no wiadomo, zmiany mogą zachodzić też gwałtownie, ale najczęściej są na tyle niewielkie, że nie dostrzegamy tego, że jesteśmy w tym procesie, tak? I myślę, że jest trochę podobnie w takiej niesieniu właśnie dobra. Nie zawsze od razu widzimy rezultat, tak? Też nie zawsze dostajemy jakiś feedback, ale gdzieś tak to nas zmienia wewnętrznie i zmienia też świat, tak? Ale nie ma czegoś takiego jak nic nieznaczący, akt dobroci. I też w wolontariacie myślę, że w ogóle takie rzeczy, które potencjalnie postrzegane są jako nieznaczne, tak? Nawet jak jakieś przysłowiowe udostępnienie posta, naprawdę robią różnicę, tak? Bo są może jakąś taką małą kropelką, ale ku większemu dobru, tak? I to ku większej sprawie. Dlatego to znaczenie każdy gest ma. I dla nas, czy jakiś rezultat już widzimy gołym okiem w świecie, czy w tym, jak to wpływa na drugiego człowieka, czy może właśnie na nas, tak? Bo to nas motywuje, każdy taki gest motywuje nas, żeby dalej działać, żeby dalej pomagać, tak? I to po takich małych kroczkach właśnie dochodzi się do większych rzeczy.
1: Tak, czynienie dobra to jedyny sprawdzian człowieczeństwa. Tak egzaminował nas rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dominikanin, ojciec Albert Krąpiec. Jak i dlaczego, Julia, dzisiaj przyszłaś do studia Radia Wnet tak wcześnie rano? Bo chcesz opowiedzieć nam o Fundacji Mój Dom razem z Ewą Gnatkowską, prezesem, ale też chcesz powiedzieć o takiej akcji pięknej, Fenomen Człowieka.
2: Tak, tak, to już za tydzień właśnie. Fenomen Człowieka to jest 3. edycja tego wydarzenia, takiego cyklu artystycznego i narracyjnego naszej fundacji.
1: Czyli wasza fundacja oddziaływuje na osoby chore, dotknięte tak tą konkretną chorobą, przez sztukę i przez wydarzenia artystyczne.
2: Przez wydarzenia artystyczne chcemy edukować właśnie społeczeństwo i odnośnie choroby, ale
1: uwrażliwiać,
2: tak, ale odnośnie bardziej też tych tego sensu, tak, życia, tych wartości, tego wartości każdego człowieka. I to są rozmowy o człowieku, o człowieczeństwie. W tym roku skupiamy się na pięknie. To jest edycja właśnie Fenomen Człowieka widziane jako piękno. I to piękno, o nim opowiadamy poprzez różne formy twórczości. Mówimy o tym pięknie, które jest w nas, które jest w relacji, w naturze. Pięknie, które nie znika mimo cierpienia. O pięknie dźwięku. Także mamy bardzo szeroką ofertę tutaj od wystaw, warsztatów, po panele dyskusyjne i koncerty. I chcemy też w tym roku tak posłużyć się taką metaforą człowieka jako domu. Też przestrzeń w ten sposób jest zbudowana, że składa się z pokoi, dlatego że każdy z nas ma właśnie jakieś pokoje. Człowiek jest złożoną istotą i też to piękno często jest w różnych naszych pokojach poukrywane, jeszcze nie do końca odkryte. Dlatego chcemy zachęcić właśnie do tego, żeby spojrzeć, przyjrzeć się tym swoim pokojom.
1: Tak, do tego tematu przejdziemy za chwilę, ale mnie jeszcze, bo to podkreślenie, że człowiek sam w sobie jest wartością przez fundację, jest takie dla mnie kluczowe i jakoś tak przypominanie społeczeństwu o tym, że jesteśmy wartością, nie musimy, prawda, czymś nadrabiać, tak, wykształceniem czy jakimś innym, i każdy człowiek w sobie jest, ma wartość i jest wartością. I te słowa profesora Krąpca, bo one tak mnie jakoś tak wiążą z twoją fundacją, Mój dom. Potrzeby człowieka wyznacza natura, a zaspokaja kultura. Tak mówił, bo kultura jest uprawą ludzkiej natury. Czy kultura, w której młodzież, te osoby, twoi rówieśnicy, prawda, dzisiaj byśmy powiedzieli, no nie teenager, bo ty już jesteś starsza niż...
2: Młodzi dorośli.
1: Ale już dorośli, młodzi dorośli, nie widzą sensu życia, ma sens. Bo często oni nie widzą. Ty widzisz sens, bo tak. Zaangażowałaś się w tą fundację.
2: To prawda. Myślę, że teraz to jest właśnie duży problem, że jakoś ten sens po drodze się traci. Może jakby oczywiście jest wiele przyczyn tak ku temu, ale dlatego też w naszej fundacji tak bardzo stawiamy na to, też mieliśmy taki projekt Mosty, żeby przekazywać młodemu pokoleniu wartość, jaka płynie z pomocy drugiemu, i ta pomoc drugiemu przywraca nam też ten sens życia. Tak święty Jan Paweł II w liście apostolskim z 1984 roku mówił właśnie, że cierpienie jest na świecie również po to, by wyzwolić w nas miłość, ów hojny, bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz tych, których dotyka cierpienie.
1: Ciebie nie było na świecie, kiedy wypowiadał te słowa. Ale co w tych słowach, jak je znalazłaś i dlaczego one ciebie urzekły?
2: Urzekły mnie dlatego, że mam wrażenie, że wiele osób ma taką pretensję też do Pana Boga. Dlaczego to cierpienie jest na świecie? Dlaczego są wojny? Po co, tak? Po co? Znowu chcemy znaleźć ten sens też w tych trudnościach. I myślę, że to nasz właśnie papież w taki piękny sposób jakoś pokazał, że nawet w najgorszym z najgorszych, co możemy sobie wyobrazić tutaj, tak, w jakiejś chorobie, w, nie wiem, w wojnie, w jakimś cierpieniu, można, oczywiście to jest tajemnica, tak, ale można dopatrywać się sensu i jest to bardzo prawdziwe, że wtedy na wierzch wypływa to, co jest tak naprawdę istotą naszego człowieczeństwa, tak? To są warunki, w których może zaistnieć właśnie miłość. Mimo, że wbrew, mogłoby się wydawać, że właśnie w takich okolicznościach nie ma na to przestrzeni.
1: A co cię najbardziej, Julia, zaskoczyło w spotkaniu z takimi osobami cierpiącymi?
2: Chyba najbardziej zaskoczyło mnie to, ile też w tym jest radości. Ja też tutaj z wolontariuszami ze Świętej Anny jeździmy też do Domu Pomocy w Niegowie. Tam są właśnie też osoby niepełnosprawne. Myślę, że każde takie spotkania jakoś tak może wcześniej w umyśle moim, może w umyśle wielu ludzi, takie miejsca, takie domy czy hospicja kojarzyły się tylko i wyłącznie z jakimś cierpieniem, smutkiem czy trudnościami, ale to jest też miejsce, w którym ku mojemu zaskoczeniu można właśnie, poza tym, że dużo się nauczyć, to o tym, jak być człowiekiem, to jest też dużo radości. I to mnie właśnie zaskoczyło.
1: Na dobry dzień, co chciałabyś podarować słuchaczom Radia Wnet? Jaką piosenkę?
2: Chcielibyśmy tutaj też fundacyjnie zaprosić naszych drogich słuchaczy do wysłuchania utworu Trio Fiori, w którym występuje też nasza prezes właśnie, Ewa Gnotkowska, z płyty Śladem Ubogiego, właśnie czerpiąca z tekstów świętego Franciszka.
1: Mamy rok świętego Franciszka z Asyżu. Wczoraj były jego jakby wspomnienie, tak?
2: Tak,
1: i cały świat wracał do tego wydarzenia, bo to taki człowiek, który umiał iść po śladach Chrystusa chyba najlepiej z ludzi. Dosłownie odbił jego jako ubogiego, tak?
2: Tak.
1: Ale też bogatego w Boga. I piosenka ma tytuł?
2: Niech spocznie na nas Duch Pański.
1: Proszę.

0: Czynienie dobra to jedyny sprawdzian człowieczeństwa. Nie wolno nam realizować zła, bo to jest śmiercią życia duchowego. To słowa profesora Alberta Krąbca. A jak pani Ewa Gnatkowska, prezes fundacji Mój Dom, patrzy na sprawność, na człowieka, na jego taką egzystencję, czy przede wszystkim jako na chorego, czy przestajemy widzieć wtedy człowieka, kiedy widzimy chorego? Jak to jest? Skąd w ogóle ta cała idea Mój Dom? Dzień dobry, pani Ewo.
1: Witam serdecznie państwa, witam serdecznie o poranku słuchaczy. No takie szerokie pan zadał pytanie, bo pytanie, jeżeli skierujemy na człowieka, czy o człowieku, to wydaje mi się, że to bardzo ludzkie jest patrzeć na całego człowieka. Człowieka, który może mieć swoje mocne strony, ale może mieć również słabe strony. I nie wydaje mi się czymś nadzwyczajnym, żebym różniła się od innych. Czyli widziała człowieka jako całość. Człowieka złożonego z psychiki, z emocji, z ciała, z rozumu, z ducha. Viktor Frankl mówi o człowieku jako o cudzie. Ciało, umysł i duch. Więc myślę, że mówimy o rzeczach fundamentalnych. Spojrzeć na człowieka jako na całość. Ja mogłabym powiedzieć, że patrzę na człowieka jak na taki kosmos, który jest bardzo obszerny, rozległy, gdzie jest głębia. I moim zadaniem w moim życiu, moim celem jest odkrywanie tego człowieka, całego człowieka, bez względu na to, czy ta osoba jest zdrowa, czy chora. Nie ma w moim sercu, ani w moim umyśle jakiegoś podziału ze względu na użyteczność, bardziej sprawną lub mniej sprawną.
0: Tak, mówimy, że każdy człowiek, czy chory, czy prawda, czy młody, czy starszy, ma wartość samą w sobie. O tym mówiliśmy z Julią na początku audycji. Czy można też śmiało tak dopowiedzieć, że prawdziwy fenomen człowieka, bo takie jest hasło waszej akcji, żeby przytomnieć, że każdy człowiek ma tą wartość sam w sobie, to poznajemy dopiero wtedy, kiedy życie przestaje być łatwe? Kiedy dotyka nas cierpienie?
1: Nie wiem, ja znowu nie patrzę tak przez pryzmat takiego mocnego podziału. Myślę, że jeszcze nawiążę do pana wcześniejszego pytania, mianowicie czym jest Mój Dom? Czym jest Fundacja Mój Dom? Może jakoś geneza? I tu bardzo płynnie przechodzimy do tego rozumowania, pojmowania świata. Mianowicie można powiedzieć w skrócie, że Mój Dom jest właśnie fundacją ludzi. Fundacją, która łączy poprzez takie pomosty. Oczywiście z jednej strony mamy ciężko chore osoby, chore na SLA. Z drugiej strony mamy osoby, które angażują się w pomoc tym chorym. I myślę, że do tego zmierzam, prowadząc tą fundację, żeby była mocno oparta na wartościach. I właśnie w tej perspektywie ludzi słabszych, którzy mają jakieś kryzysy w swoim życiu, ale któż ich nie ma. W związku z czym, tak jak powiedziałam, moje patrzenie na człowieka jest całościowe bez względu na to, czy jest w kryzysie, czy nie. Na pewno w momencie, kiedy jest ten kryzys, sięgamy głębiej, jest to możliwość sięgnięcia głębiej siebie. Czyli rzeczywiście zobaczenia siebie w różnych perspektywach. Wydaje mi się, że będąc już jakiś dłuższy czas przy chorych, myślimy, że jest taki stereotyp, że ten chory potrzebuje pomocy i że dotykając bezradności, zależności, dotyka też również wykluczenia. A my w fundacji mamy taką perspektywę patrzenia na człowieka troszkę inaczej, czyli zwłaszcza chorego człowieka, że rzeczywiście w tym momencie, moim zdaniem, człowiek odkrywa swoje człowieczeństwo, ma taką możliwość swojego człowieczeństwa. Właśnie w tej bezradności i bezsile. I osobiście mogę powiedzieć, że ja wiele się uczę od tych osób. Uczę się tego fenomenu siły przetrwania, walki o każdy jeden dzień, niesamowitej wdzięczności za sprawy, które wydają nam się ludziom niechorym, nie w kryzysie, sprawami małymi. Ludzie w kryzysie, w chorobie potrafią się cieszyć naprawdę małymi rzeczami, znowu czym jest perspektywa małe i duża, tak? Każde najmniejsze wydaje się największe. Oni żyją w innej dynamice. Więc myślę, że dla mnie to jest ten fenomen, że ja jako osoba sprawna wiele pobieram, uczę się od tych osób, które wydają się być zależne, wydają się być właśnie na marginesie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest właśnie taki pomost, wymiana. Te osoby dostają coś innego ode mnie, bo jestem w stanie zaopiekować się nimi. Mam nogi, ręce. Ta cielesność jest też bardzo potrzebna. A oni są właśnie takim fenomenem, który schodzi głęboko w człowieczeństwo, bo mają ten czas na zastanowienie. Ten przymus życiowy jest również dotykaniem, głębokim dotykaniem człowieczeństwa. Mhm. Tego, co my w chaosie, w szybkości życia gubimy. A oni w tej swojej dynamice niby zwolnionej, ale bardzo, bardzo pogłębionej, mają czas na głębszą refleksję, głębsze przemyślenie.
0: Tak bym jak zrodziła się ta idea wspólny. I ten pierwszy krok, pani Ewo, że zajęła się pani osobami zmagającymi się z takimi nieuleczalnymi chorobami i stworzyła taką fundację kameralną, rodzinne takie miejsce opieki i wykorzystuje pani sztukę jako narzędzie terapii i komunikacji.
1: Ale nie słyszałam początku pytania, przepraszam.
0: Co było źródłem powstania fundacji?
1: Myślę, że powołanie, takie pragnienie serca. To oczywiście nie było od razu hasło SLA. SLA, powtarzam to w mediach, jest taką chorobą, że wchodzimy razem na K2, czyli na szczyty trudu. Więc jakoś Pan Bóg i los nie zadał mi takiego pytania, żeby mnie powalić. To się oczywiście odbywało w jakimś procesie. I jeżeli było powołanie w sercu, a tak to odczytuję, to potem było poszukiwanie. To nie było takie oczywiste od razu. Najpierw myślałam, żeby rozeznawałam, czy zająć się dziećmi, które są z jakąś niepełnosprawnością, czy seniorami właśnie. I w tych poszukiwaniach okazało się, wiedziałam, że mam pewne predyspozycje z doświadczenia domowego, kiedy również tutaj w obrębie rodziny zajmowałam się osobami leżącymi, nie mogącymi się poruszać. I jakoś ten kierunek tak samoistnie się pojawił właśnie przez los. Pierwsza moja podopieczna, która całkiem przypadkowo do mnie trafiła, to właśnie była Anika, która okazało się, że jest chora na SLA, stwardnienie boczne zanikowe. I to było pierwsze hasło w ogóle w moim życiu. Ja tej choroby nie znałam, tak jak większość społeczeństwa polskiego. nie zna tej choroby, jeszcze myli z stwardnieniem rozsianym. To są dwie jednostki chorobowe. I otrzymałam taką chorą, jako podopieczną. I początek, jakby geneza tego spotkania z SLA była dosyć ciekawa, bo na Facebooku zobaczyłam informację, już wtedy byłam opiekunem medycznym, ale zobaczyłam informację, że ktoś poszukuje opieki do ciężko chorej i to był tak dramatyczny post, że zdziwiłam się, że w ogóle ktoś takie rzeczy pisze. Jak zachęcić człowieka do opieki, pisząc takie słowa. I miałam takie poruszenie serca, że taką wewnętrzną myśl, jeżeli nikt tam nie chce pójść, bo w takiej konwencji był też napisany ten post, to ja muszę się tam zgłosić. Jakiś taki poryw serca też, ja muszę się tam zgłosić. I od razu wzięłam telefon, zadzwoniłam i to potem poszło jak wulkan. Mhm. Od razu rodzina do mnie oddzwoniła, jest bardzo dużym dystansem, z bardzo dużym dystansem, wcale się nie nastawiałam na tą opiekę. Na drugi dzień od razu byłam u Aniki i pierwszy raz miałam do czynienia z osobą, która komunikuje się przez eye trackera, przez komputer, taką listwę, która działa na poziomie kontaktu sterowania wzrokiem. Tak jak my sterujemy myszką poprzez rękę, to jest taka możliwość. Są listwy eye trackerowe, które pozwalają choremu sterować oczami i może taka komunikacja może się odbywać przez komputer. I pamiętam, kiedy weszłam do tego domu, usiadłam koło chorej, to usiadłam tyłem do komputera, patrząc na jej twarz, która, na osobę, która nie mogła się wypowiedzieć ustami, werbalnie. I Anika od razu napisała na komputerze: jesteś pierwszą osobą w czasie mojej choroby, która wchodzi do tego domu i patrzy na pacjenta, na chorego, a nie na komputer. I tak zaczęłyśmy swoją przygodę.
0: Mhm. No miałem do czynienia z profesorem Wojciechem Chudym, który właśnie posługiwał się wózkiem i przez komputer z nami prowadził wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i napisał bardzo dobrą filozofię kłamstwa. Polecam pani, żeby zapoznać się z tym filozofem, już nieżyjącym, ale właśnie zmagającym się też z tą chorobą. Ale jedna taka rzecz, bo fundacja i cały ten temat fenomen człowieka to nie jest tylko taka akcja charytatywna, ale to jest, żeby uzmysłowić nam wszystkim i w dyskusji, i przez koncerty, przez różne wydarzenia, które robicie, jak ważne jest, kim jest człowiek, kiedy zostaje mu odebrane zdrowie, taka niezależność, czy sprawczość, tak, czy sprawność. I moje pytanie jest, dlatego tutaj też do Julii i do pani, ale krótko, żeby się wypowiedzieć, jaki jest motyw przewodni tego człowieka jako dom? Bo z różnych pokoi powiedziała Julia, że jest złożona ta promocja, te emocje, duch, ciało, pamięć, wartości. Żebyście troszeczkę opowiedzieli o tym projekcie, proszę. Mhm.
1: To może Julia teraz.
2: Dobrze, to tak jak wcześniej tutaj wspominałam, kontynuując tą myśl o złożoności ludzkiej natury i tym, jakie ma to odbicie tutaj teraz w przestrzeni też, która będzie na wydarzeniu. Jakoś tak jak wcześniej mówiliśmy, właśnie ten człowiek jest jeszcze w nas wszystkich do odkrycia, tak? Jakby w każdym spokoju będziemy mieli spojrzenie na piękno, będziemy mieli pokój sakrum, pokój medytacji, pokój relacji, właśnie pokój piękna, który nie znika w bólu. Też w tym roku święty Franciszek jest obecny z nami, dlatego że wystawą współtowarzyszącą naszemu wydarzeniu jest wystawa ja, brat Franciszek, 800-lecie przygody, którą sprowadza z Włoch Comunione Liberazione. Oni współpracują właśnie też z prowincją franciszkanów konwentualnych.
0: Tak, będę z tą wspólnotą w czwartek miał spotkanie, więc no porozmawiamy. Właśnie. Ale dlaczego właśnie, jak Franciszek, przecież jak słyszał, odbuduj kościół, czyli też pewien rodzaj domu, świątyni, tak? To on myślał, że to trzeba tą zewnętrzną wybudować, a później dostrzegł, że to jest jednak taka wewnętrzna budowla. Jak wy interpretujecie ten mój dom? Czy tylko zewnętrznie, czy on ma też ściany, te relacje, czy dachem jest właśnie to, co spina wszystkich, wiąże, jaki jest fundament, jak ten wasz dom funkcjonuje, jak on, jak macie wyobrażenie, jaką macie podstawę o tego waszego domu.
2: Fundamentem są właśnie te wartości i ten ogień miłości. Więc tylko z tego, z takiego szczerego pragnienia, tak jak Ewa na pewno pięknie powiedziała, że tutaj to musi wypływać ze szczerego serca, tak? I tym się charakteryzuje też fundacja, że to wszystko wypływa właśnie z takiej potrzeby serca, żeby nieść pomoc i miłość i wsparcie drugiemu człowiekowi.
0: Dobrze, co jest sercem waszego domu? Bo świątyni to jest ołtarz, tak? I na tym ołtarzu, wiadomo, składa się, prawda, ofiarę miłości. Ale co jest sercem mojego domu, fundacji, pani Ewo? W sercu każdej kultury jest relacja do największej z tajemnic, tajemnicy Boga, tak mówię.

0: te aspekty rozdzielać albo łączyć, ale myślę, że fundamentem jest tutaj miłość. Miłość jako wartość najwyższa. Ma wartość scalającą.
1: No tak, ale wy piękne macie idee. Bardzo ładne są słowa i widać, że robicie pewne piękne dzieło, bo święty Franciszek, prawda, odbudował dom ten wewnętrzny. Maksymilian Kolbe wychwycił, że twórczość jest ważna w tym, ta wewnętrzna.
0: Raczej miłość
1: także
0: jest ważna.
1: Miłość.
0: Tak.
1: Miłość jest ważna, ona jest fundamentem wszystkiego. Mhm. Ale wy, jak wy postrzegacie osobiście, bo to wszystko się złożyło na to, że wy jesteście w tej fundacji, mój dom. I co jest sercem tego mojego domu? Fundacja czy ludzie, którzy ją tworzą? O to mi chodzi, tylko o prostą odpowiedź.
0: No prosta odpowiedź to jest ludzie, tak? Ludzie przez, ale oczywiście jak najbardziej jest Pan Bóg w naszej fundacji, tylko że Pan Bóg jest ukryty. Tak? My nie mamy charyzmatu ewangelizacji przez słowo, tylko mamy charyzmat pomocy, wsparcia człowieka słabego. Naszym zdaniem najsłabszego, ponieważ SLA Stwardnienie Poczne Zanikowe nie jest zdaną chorobą, chorobą rzadką. W związku z czym naszym charyzmatem jest opieka właśnie nad takimi ludźmi, którzy są właśnie w tym, w takim wąskim, bardzo specjalistycznym temacie, bardzo, bardzo rzadkiej chorobie. I my cały czas, jeżeli będziemy mówić o fundacji, będziemy mówić o człowieku. Myślę, że w dobie, kiedy ten człowiek, tak jak powiedziała Julia, my nie tyle odchodzimy od odkrywania, co zamykamy się na człowieczeństwo. My jakoś malejemy w swoim człowieczeństwie, więc myślę, że od tej podstawowej posługi, którą czynimy, czyli można zadać pytanie, jak wspieramy chorego, prawda? To jest nasz charyzmat. Wsparcie chorego i rodzin chorych. Szukamy różnych rozwiązań, wcale nie muszą to być rozwiązania konwencjonalne. Patrz na przykład fenomen, który objawia się sercem mojego domu. To fenomen jest sercem mojego domu. Fenomen, który mówi o człowieku, o relacji, o głębokości, o Bogu, o stwórcy, o naturze.
1: O bardzo tym, że szeroko. Każdy człowiek jest wartością w sobie, tak. To ciągle jakoś do nas powraca. Każde dzieło kulturowe, jeszcze raz wrócę do Alberta Kromca. Przepraszam, że tak nim panie dzisiaj męczę, ale widzę, że on ma takie jakoś, odsłania mi to, żeby lepiej poznać tą waszą fundację. Każde dzieło kulturowe, czy charytatywne, jest twórcze, ale jest po to, by uprzytomnić sobie, co znaczy być człowiekiem. Bo może tak, panie się nie zgadzają z tą myślą Alberta Kromca, ale ja po prostu to tak postrzegam i tak widzę waszą fundację.
0: Tak. Uprzytomnić się to jest, ja bym powiedziała, obudzić się w tym człowieczeństwie, prawda? Nam naprawdę brakuje w świecie takiego przebudzenia, takiego spojrzenia, przewartościowania patrzenia właśnie na człowieka jako na fenomen właśnie. Do tego chcemy podprowadzić. Same tego fenomenu dotykamy, w związku z czym może nam jest łatwiej też o tym fenomenie mówić, bo dbamy. To jest pewna dbałość odkrywania tego fenomenu. Więc rzeczywiście ukierunkowujemy poprzez nasze działania, czy opiekuńcze, wspierające, kulturalne, edukacyjne również, żeby ten kierunek egzystencjalny, tak, znowu ja będę tutaj uparta pokazywać osobę Wiktora Frankla, która to osoba i który to kierunek jest od początku fundacji, czyli logoterapia skierowana na sens. To pan jeszcze powiedział, jaki jest nasz charyzmat, czym jeszcze się zajmujemy. Zajmujemy się tym, żeby wydobywać potencjał, kierujemy na potencjał, nawet wówczas, kiedy jest kryzys. Odszukujemy ten potencjał. To jest nasza codzienna praca z każdym chorym, bo chory nie tylko potrzebuje zaopiekowania od strony fizycznej, ale również i duchowej, emocjonalnej. Więc nie tylko rozmawiamy z społeczeństwem jako takim podczas fenomenu człowieka, czyli poprzez

0: doświadczenia kulturalne, ale rozmawiamy wciąż z rodzinami, z tymi, którzy podejmują trudy i takim językiem, którym jest językiem wspierającym w takim czasie. Więc patrzymy, jakie mogą być narzędzia. Pierwsza rzecz to my musimy same jakby zdobywać ten pokarm, ładunek. Każdy w jakimś innym wymiarze prawdopodobnie, tak? Bo młodsi, starsi, nie ma tutaj podziału, żeby móc potem się dzielić, że najpierw zdobywamy naukę, zdobywamy rozszerzoną duchowość, pogłębiamy tą duchowość po to, żeby móc wyjść do tego drugiego człowieka. Żeby móc wyjść do tego drugiego człowieka.
1: No, dobrze, że możemy w Radio Wnet opowiedzieć o waszej fundacji Mój Dom, bo to jest piękna fundacja, ale ona jest związana nie tylko z działalnością charytatywną, ale też kulturalną. Dlatego profesor Albert Krąpiec, on mówi prosto, że kultura i taka fundacja jak państwa, pani, uczula ona człowieka na tworzenie dobra i piękna. I posłuchajmy utworu, bo wy też przez muzykę uczulacie. Błogosławiony tytuł.

0: Kultura według klasycznej filozofii znajduje wyraz w czterech nurtach. W nauce, w moralności, religii, sztuce, ale piątym nurtem, który dzisiaj nam przedstawiają Ewa Gnatkowska, prezes Fundacji Mój Dom i Julia Sobieszek, to jest właśnie ten wymiar chyba taki najważniejszy, taki najbardziej ludzki. Pomoc i wsparcie i towarzyszenie osobom w chorobie. Jak właśnie ta kultura, ona się wyraża przez sposoby poznania. Jest poznanie teoretyczne, praktyczne, twórcze, a wasze, ono jest takie duchowe, moglibyśmy powiedzieć, ale też takie najbardziej ludzkie. Ten fenomen człowieka, bo to jest piękna idea i te pokoje. Mhm. Dlatego wrócę do tego tematu, bo religia chrześcijańska jest jedyną kulturą, która daje rozwiązanie problemu cierpienia. Pokój sakrum. Opowiedzcie o tym pokoju sakrum, bo on jest związany z inspiracją do rodziny Ulmów. Dlaczego tak właśnie?
1: Mhm. Tak, w pokoju sakrum, jako że tak jak mówiliśmy, każdy pokój w jakiś inny sposób dotyka tego tematu piękna. Na naszym wydarzeniu właśnie będzie można zobaczyć fotografię Kamili Kansy z Krakowa, zatytułowana Anawim, które właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, one nawiązują do czerpią inspirację może lepiej do rodziny Ulmów. I opowiadają właśnie o tym pięknie, które płynie z relacji, ale też podczas wydarzenia będzie można zobaczyć wystawę kaligrafii zatytułowaną Mnich Darii Styczyński z Walii, która właśnie uczyła się też od trapistów tej sztuki, tak? Jaką jest kaligrafia. I chcemy też oprócz tego pokoju sakrum, trochę pokój, który się z nim łączy, to jest pokój medytacji, tak? W którym będzie możliwość takiego pogłębienia, tak? W sprzyjających warunkach, czyli w ciemności, gdzie będzie możliwość kontemplowania dzieła przy muzyce. I jakoś tak te dwa pokoje właśnie dotykają tego tematu naszej duchowości.
0: One są po to, by człowiek spotkał się ze sobą, z drugimi, z Bogiem.
1: Trochę to się łączy. Myślę, że oczywiście chcemy nakierować też na Pana Boga, tak? Ale z tego kierunku też wynika spojrzenie na siebie i na drugiego. No bo mówiąc też o rodzinie Ulmów, mówimy automatycznie też tak o tych więziach, o relacjach, o rodzinie, o małżeństwie właśnie. Też to spojrzenie na małżeństwo przez fotografię Kamili będzie możliwe, tak? Odkrycie tego piękna, które płynie z więzi, które się zawiązują w takim związku właśnie.
0: Dostałem z IPN-u taki piękny album fotografii zrobionych przez pana Ulmę. I w nich widać no, piękno tej rodziny, bo to są małe dzieci, rodzina, która prawda pomagała rodzinom żydowskim i wszyscy ponieśli śmierć, oddali życie. Jak to jest w tym projekcie, pani Ewo, pani Julio, że człowiek jako dom, człowiek jako struktura domu, że te piękne pokoje, przez które przechodzimy, ten pokój więzi, pokój kąciku sztuki, pokój kapliczka, pokój brata Franciszka, pokój właśnie światła, dźwięku, wszystkiego. Co one mają wywołać, te pokoje? Do jakich spotkań doprowadzić?
2: Myślę, że podejmując taki temat w ogóle pokoi, który też mówi o naszej fundacji, prawda, Mój Dom, nie miałam takiego zamysłu, żeby kierować ludźmi. Raczej pokazywać przestrzenie, które są we mnie osobiście. Czyli pokazywać to, co jest wspólne dla nas. I na takiej wystawie chyba bardziej mi zależy, żeby taka wystawa była przestrzenią otwartą dla ludzi, żeby przyszedł każdy człowiek, który usłyszy o o fenomenie, że go coś pociągnie od wewnątrz, pociągnie go jego fenomen, jego przestrzeń wewnętrzna. Do tego, żeby się spotkać. Spotykać możemy się w różny sposób. I wystawa z założenia jest otwartą wystawą w kierunku piękna. A czy ten człowiek spotka się ze sobą, czy odbije się od tych prac i spotka się z Bogiem, czy odbije się od tych prac i spotka się w swoim sercu z cierpieniem, albo na przykład z lękiem, to ja w te przestrzenie nie wchodzę. Bardziej zastanawiam się i kieruję swoją myśl, żeby zrobić właśnie taką wystawę, takie spotkanie, kiedy ten człowiek będzie spokojny, kiedy on naprawdę będzie mógł się spotkać. Chodzi o prawdę i o wolność. Mm-hmm. Także dużo
0: gdyby
2: szerzej,
0: miała
2: dużo
0: pani
2: głębiej,
0: wejść
2: poprzez kulturę.
0: Tak, do domu człowieka i zostawić w nim tylko jedną rzecz. Co by to było?
2: Gdybym miała wejść do domu człowieka i zostawić tylko jedną rzecz. No bardzo skomplikowane pytanie, poza jakimś szybkim, takim intelektualnym rozumowaniem, na pewno bym powiedziała serce. Mhm. Jakbyśmy to z której strony podejmowali, uważam, że wszystko odbywa się w naszym sercu.
0: Dobrze, bo ostatnie dwie minuty, dlatego już nie chcę, żeby pani... Dobrze, dziękuję za odpowiedź. A ty, Julia, co byś zostawiła w takim domu?
1: Ja bym zostawiła uśmiech. To jest pierwsza rzecz, która mi przyszła na myśl, w którym, no właśnie, zawiera się wiele, tak. Takie przytulenie.
0: Czyli taka obecność, nadzieja, tak, miłość, bo to w tym się wiąże, tak? Te słowa, które pani wypowiedziały. Co opiekun rodziny chorego powinien usłyszeć, zanim się sam wypali, pani prezes?
2: No to jest codzienna praca nasza, moja codzienna praca z opiekunami. Bardzo mi zależy na opiekunach i opiekun najpierw musi być wysłuchany. I on musi poczuć, że to ja troszczę się o niego. I najpierw musi wysłuchać, żeby wysłuchać ode mnie również takie słowa, takie przyjęcie, które tworzą zaufanie.
0: Mhm. A co jest trudniejsze? Pomóc choremu, opiekunowi, czy nauczyć społeczeństwo, żeby się nie bało, prawda, zdarzenia z takimi osobami, spotkania?
2: No to jest bardzo szeroki temat, także nie chcę tutaj tak jednoznacznie odpowiadać. Myślę, że tak samo jak chory, który potrzebuje wsparcia, tak samo opiekun potrzebuje wsparcia, bo nie jesteśmy dobrymi sędziami dla samych siebie, więc również, jeżeli miałabym położyć jakiś akcent, to akcent edukacyjny co do tych osób, które pomagają chorym, że tutaj powiedziałabym edukacja, czyli umieć pomagać. Tak, żeby samemu się nie wypalić.
0: Dziękuję paniom dzisiaj. Ewie Gnatkowskiej, prezes Fundacji Mój Dom i wolontariuszce Julii Sobieszek. I zapraszamy wszystkich na wydarzenie Fenomen Człowieka, które już w czwartek odbędzie się.
1: Od 9 do 11 października na scenie Stygmat w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim.
0: To piękne wydarzenie. I widzimy, że wolontariat jest więcej dawaniem niż więcej dostawaniem niż dawaniem. I dziękuję, że pani prezes i Julia razem uwrażliwiliście nas, że dając to stajemy się sami lepszymi ludźmi. Dziękuję pięknie za tą rozmowę. Dzisiaj Tomasz Rosłon był realizatorem. Jakub Duszak już z wiadomościami. Życzymy miłego dnia, by miłość była zawsze twórcza. Także w radio i w Fundacji Mój Dom. A piosenka Beati Quorum Via. Dziękuję.

0: Dzień dobry, 7:02 w tym wydaniu wiadomości. Porozumienia gospodarczo-obronne pomiędzy Ukrainą a Niemcami. Bolsonaro prowadzi w wyborach prezydenckich w Brazylii oraz Trump powołuje Super Intelligence Force. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Ukraina i Niemcy zawarły 14 porozumień dotyczących obronności, energetyki i przemysłu zbrojeniowego. Dokumenty podpisano w Kijowie podczas ukraińsko-niemieckiego forum biznesowego. Umowy przewidują m.in. dostawy tysięcy pocisków Iris-T, radarów oraz rozwój i produkcję dronów. Firmy z obu państw mają również współpracować przy systemach lądowych, amunicji artyleryjskiej i broni dalekiego zasięgu. W sektorze energetycznym zaplanowano wspólne projekty dotyczące sieci elektroenergetycznych, magazynowania energii oraz infrastruktury gazowej. Niemcy przekazały dotąd ponad 557 milionów euro na ukraiński sektor energetyczny. Wraz z zapowiedzianym wsparciem wartość niemieckiej pomocy ma przekroczyć 800 milionów euro. Od wczoraj w Kijowie przybywa kanclerz Friedrich Merz. Donald Trump powołał nowy zespół zajmujący się sztuczną inteligencją. Na czele tak zwanych Super Intelligence Force stanie dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton. Grupa ma wzmacniać amerykańską przewagę w rozwoju AI oraz koordynować współpracę administracji z firmami, organizacjami społecznymi i operatorami infrastruktury krytycznej. W skład zespołu wejdą także m.in. szef Federalnej Komisji Handlu Andrew Ferguson oraz podsekretarz obrony Emil Michael. Jednostka będzie podlegać bezpośrednio prezydentowi i szefowi personelu Białego Domu. Trump zapowiedział również utworzenie Rady Odpowiedzialnej za Bezpieczeństwo Sztucznej Inteligencji. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha podziękował Radosławowi Sikorskiemu za stanowisko Polski wobec rosyjskich ostrzeżeń dla zagranicznych dyplomatów w Kijowie. Polskie MSZ oceniło, że Moskwa poprzez groźby i apele o opuszczenie stolicy próbuje zastraszyć Europę oraz ograniczyć pomoc dla Ukrainy. Warszawa zapewniła, że nie zamierza zmieniać funkcjonowania swojej ambasady i nadal będzie wspierać Ukrainę. Sybicha podkreślił solidarność obu narodów i ich odporność na presję. Podobną deklarację złożyła ambasadorka Unii Europejskiej w Ukrainie Katarina Maternowa, zapowiadając pozostanie unijnej delegacji w Kijowie. Rosyjskie MSZ ostrzegło wcześniej cudzoziemców przed pobytem na Ukrainie i zapowiedziało dalsze ataki na Kijów oraz inne miasta. Brytyjski senator Flavio Bolsonaro zmierzy się z prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą w drugiej turze wyborów prezydenckich. Według komisji wyborczej po przeliczeniu ponad 97% głosów Bolsonaro uzyskał 47,45% poparcia, a Lula 44,66%. Jak pisze Reuters, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro chce powrócić do politycznej strategii swojego ojca i wzmocnić obóz prawicowy. Urzędujący prezydent ubiega się natomiast o czwartą kadencję. Kampanię znominowały kwestie gospodarcze, zarzuty korupcyjne i spory z USA. Druga tura odbędzie się 25 października. Amerykańskie siły powietrzne wycofały do USA bombowce rozmieszczone w bazie RAF w Fairford w Wielkiej Brytanii. Maszyny wykorzystywano podczas operacji przeciwko Iranowi. Według przedstawiciela Pentagonu decyzja ma związek ze śledztwem dotyczącym planowanego ataku terrorystycznego na terenie bazy. W ubiegłym tygodniu brytyjskie służby zatrzymały 6 osób podejrzanych o związek z incydentem z końca września. Jedna z nich miała planować zamach. Londyn wiąże sprawę z Iranem, który odrzuca te zarzuty. Mimo wycofania bombowców USA utrzymują znaczne siły na Bliskim Wschodzie. W region zmierzają m.in. lotniskowiec USS Theodore Roosevelt oraz okręty desantowe USS Macon Island.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś w ciągu dnia raczej słonecznie, choć z rana miejscami zachmurzenie duże. Na termometrach od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 na południu kraju.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
3: Po reklamie.
7: Moc do zmiany. Czasami myślimy sobie, że nic już się nie zmieni. Jest coś, co doskwiera nam od lat. Relacja, potrzeba, zranienie. I nigdy to się nie zmieni. Jezus schodzi z góry i napotyka tłum. Niektórzy z Jego uczniów próbują wyrzucić demona z małego chłopca. Wygląda na to, że nie potrafią. Tata tego chłopca przychodzi do Jezusa i mówi: czy możesz coś zrobić? Wyobraź sobie, jak ten człowiek się czuł. Słyszał wcześniej o cudach Jezusa. Ale czy ten Jezus uczyni cud dla niego? Czy uczyni on cud dla ciebie? Dla mnie? Tamtego dnia Jezus wypędził tego demona. Chłopiec został uzdrowiony. Właściwie uderza mnie, że ani razu Jezus nie odmówił cudu komuś, kto przyszedł do Niego z prośbą, z najmniejszą nawet wiarą. Ani razu. Ale przecież nic się już u mnie nie zmieni. On robi cuda dla innych ludzi, nie dla mnie. Ten Bóg, ten Jezus, On jest mocą do zmiany.
0: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Dzień dobry Państwu. 5 października 2026 roku. Nazywam się Katarzyna Adamiak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Poranek wnet uważam za rozpoczęty. Jest 11 minut po godzinie 7. Oczekujemy na połączenie z Bronisławem Wilsztajnem. To ja przejrzałam kalendarium i przypomnę kilka ważnych wydarzeń. W 1939 roku Adolf Hitler przybył do Warszawy, gdzie w Alejach Ujazdowskich przyjął defiladę wojsk niemieckich. W 1983 roku Lech Wałęsa został ogłoszony laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. I w 1969 roku wyemitowano pierwszy odcinek kultowego brytyjskiego programu satyrycznego Latający Cyrk Monty Pythona. Jak ja lubię Monty Pythona i myślę, że Państwo też dobrze wspominają tę produkcję. Tu jeszcze mamy przed sobą gazety. Pierwsza strona Rzeczpospolita, dziennikarz Rzeczpospolita, Kral i prawnik oligarchów. Dzięki Przemysławowi Kralowi prawnikiem w Polsce został człowiek prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowicza. Odkrywamy kolejne karty z przeszłości prezesa Zonda. Krypto to informacja o tym, że Władimir Bogatyr, ukraiński adwokat oskarżony o pełnomocnictwo w nielegalnym przejęciu władzy w Ukrainie przez Wiktora Janukowicza w 2010 roku, ma w Polsce status zagranicznego prawnika. Z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że kluczową rolę w uzyskaniu tego statusu odegrał w marcu 2015 roku nieznany wówczas tyski adwokat Przemysław Kral. Sam Kral wszedł nawet do zespołu kijowskiej kancelarii Bogatyra. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Jeszcze w Rzeczpospolitej widziałam analizę. Rafał Trzaskowski jak PiS stał się celem hakerów z Białorusi, to w Rzeczpospolitej. Pierwsza strona dziennika Gazety Polskiej. PiS ma ofertę dla przedsiębiorców, zapowiada coroczną waloryzację progów podatkowych. Ale informacje o tym, prokuratorzy jeden po drugim mówili nie, to właściwie można by było powiedzieć, że to jest śmieszne w stylu Monty Pythona, ale tak naprawdę jest to bardzo tragiczna informacja, gdyż jak donosi dziennik Gazeta Polska, prokuratorzy jeden po drugim mówili nie, Żurek i Korneluk nie wiedzieli, co się dzieje. Zaszczyt, wyróżnienie i podziękowania i odmowa. Tak wyglądały wybory sekretarza Krajowej Rady Prokuratorów, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek oraz prokurator Dariusz Korneluk. Długo szukali chętnego na stanowisko. Obrady przypominały wybór trójki klasowej na wywiadówce, ale łapanka i te monologi infantylne Żurka żenujące skomentował były szef BBN-u profesor Sławomir Cęckiewicz dla dziennika. Tekst Michała Kowalczyka bardzo gorąco polecam. Tygodniki. Już mamy połączenie z redaktorem Bronisławem Wilsztajnem, ale jeszcze sekundka. Tygodniki na pierwszej stronie, wywiad z Szczepanem Twardochem. Trzeba czasem walczyć. Nie jest słodko umierać za ojczyznę, nie mam ochoty siedzieć w okopach, ale siedziałbym, żeby bronić swojego domu, swoich dzieci i swojego życia. To Szczepan Twardoch na pierwszej stronie Newsweeka. To jest laureat, podwójny laureat Nagrody Nike w tym roku. Tęczowy synod kardynała Rysia, dramatyczne ostrzeżenie księdza profesora Oko o tym, co się wydarzyło w Krakowie, więcej tygodnik do rzeczy. Do rzeczy zaostrza kurs, jeśli chodzi o to stanowisko kościoła kardynała Rysia. To więcej w tygodniku i kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów na kolegów. Państwo Tuska broni TW Bolka w coraz bardziej kuriozalny sposób. To tygodnik sieci, a gościem Poranka Wnet jest redaktor pisarz i dziennikarz, redaktor Bronisław Wilsztajn. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Widzimy się. To wspaniałe, że udało nam się opanować technikę. Ja skończyłam i zacznę. Kłamstwo i chamstwo to Lech Wałęsa teraz zaapelował o spisywanie osób, które kwestionują jego wersję wydarzeń z lat 70., nazywając ich głupcami, zdrajcami, pachołkami Moskwy. Kłamstwo i chamstwo to tytuł na okładce. Rozumiem, że pan redaktor się zgłasza.
1: Ja się zgłaszam na tą listę Lecha Wałęsy. Kwestionuję w całości w wersję Lecha Wałęsy, której w ogóle nikt przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie zaakceptować. W związku z tym na tą listę głupców trzeba by wpisać wszystkich ludzi w miarę rozumnych i bezstronnych w Polsce. Nie mówiąc o tym, że wszystkich historyków, bo wszyscy historycy już właściwie po tym, jak żona pana Kiszczaka przyniosła do IPN-u dokumenty Bolka, którym to jest pseudonim Lecha Wałęsy z okresu, kiedy współpracował z bezpieką w latach 1970-1976, żeby je sprzedać, uzyskać, co zresztą pokazuje, jak w ogóle całą sprawę lustracji w dodatkowym świetle, bo przecież nam walczono z lustracją, że to niewłaściwe, ale okazało się, że dokumenty lustracyjne, które dla nas miały być zasłonięte, no to ci dawni przywódcy służb specjalnych komunistycznych mieli zabezpieczone. No i ona przyniosła to i wtedy nawet tacy historycy salonowi jak Andrzej Friszke tu pochylili głowy, powiedzieli, no tak, no tutaj trudno to kwestionować. No i teraz okazuje się, że jednak najbardziej oczywiste fakty można kwestionować, a Bolek się rozsierdził, czyli TW Bolek, czyli Lech Wałęsa i straszy nas. No więc nie, ja się zgłosiłem na tą listę, że oczywiście Lech Wałęsa był agentem, który za pieniądze donosił na swoich przyjaciół, kolegów przez lata całe. I to nie był taki drobny epizod co 6 lat.
0: To jest wszystko prawda. Tę historię, którą rozpoczęła publikacja pana profesora Sławomira Cęckiewicza i oczywiście Piotra Gontarczyka, to są rzeczy, które już właściwie chyba nawet orzeczenia prokuratury i umorzenie sprawy nigdy nie wytrą. Natomiast pytanie jest jedno.
1: Przepraszam, mogę przerwać? Przerwać. Sprawy nie zaczęła wcale publikacja profesora Cęckiewicza. Nikt jemu i Piotrowi Gontarczykowi nie chce odebrać tytułu tych ludzi, którzy najpełniej sprawę przedstawili. Natomiast sprawa była jasna od początku lat 90. i publicznie znana. W 92 roku podczas tej tak zwanej, jak to nazywano, nocy teczek, czyli po prostu ogłoszeniu, kto we władzach III RP współpracował z SB, no to wówczas również Antoni Macierewicz ujawnił, że między innymi był to prezydent ówczesny Lech Wałęsa, a ludzie, którzy troszkę byli w opozycji, byli, prawda, związani z nią, no to wiedzieli, że Wałęsa przyznał się do tego pod koniec lat 70. Na przełomie lat 70. i 80. wiedzieliśmy o tym. To też tylko tyle mówię, że to jest sprawa. Oczywiście myśmy dowiadywali się kolejnych rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, ale sam ten fakt był znany wcześniej.
0: Pełna zgoda, natomiast dziękuję za wyprostowanie szczegółowo historii, ale jest jedno pytanie, które mną wstrząsnęło, szczerze mówiąc, ponieważ Lech Wałęsa był prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, podpisywał akty prawne, reprezentował nas na świecie, nadal nas reprezentuje i zrobienie z byłego prezydenta, może nieulubionego bohatera naszej historii po tych wszystkich wydarzeniach, które się ujawniły, które państwo z opozycji doskonale znaliście wcześniej pewnie niż ja, to jednak zrobienie z byłego prezydenta analfabety, wtórnego analfabety, wydaje mi się już granicą, której my nie powinniśmy przekraczać. Czy to jest jednak tak, że komuś wpadło do głowy, żeby niszczyć te wszystkie autorytety, odsłaniać i niszczyć historię Solidarności też przecież w jakimś stopniu? No bo jeśli na czele dla całego świata, na czele Związku stał Lech Wałęsa, który jest wtórnym analfabetą i robi z siebie teraz, no trudno trafię też na listę, panie prezydencie. Robi z siebie pośmiewisko, bo to, co pan prezydent w social mediach opowiada, jest wstrząsające, naprawdę. To komu to służy? Dlaczego daliśmy się... ja się nie dałam, ale kto wpadł na pomysł? Jak można w ogóle w taki sposób chociażby zamknąć tą sprawę, mówiąc o tym, że pan prezydent jest wtórnym analfabetą? Tutaj w Tygodniku w Sieci jest też wywiad z Józefem Orłem, który opowiada historię z lat 80., kiedy Wałęsa poprosił mnie i moją koleżankę, dziennikarkę, żebyśmy napisali do niego wystąpienie, dla niego wystąpienie do telewizji. Gdy przyszliśmy wieczorem z tekstem, leżał w łóżku i wyglądał na chorego. On wziął ode mnie długopis i leżąc w łóżku w gorączce zaczął coś skreślać, dopisywać. To była całkowicie profesjonalna redakcja. To fragment wywiadu z Józefem Orłem, ale to pokazuje, że będziemy teraz udowadniać, że Lech Wałęsa posługiwał się tym długopisem. To, czy to naprawdę nam jest potrzebne?
1: To wszystko nam nie jest potrzebne i zastanawiam się, po co Waldemar Żurek, a więc no, nazwijmy rzecz po imieniu Donald Tusk, bo Waldemar Żurek to jest taki długopis właśnie w ręce, instrument Donalda Tuska. Otóż dlaczego tę sprawę postanowił w ten sposób załatwić? I są złośliwcy, którzy interpretują to w ten sposób, że właśnie, że Donald Tusk, który nie jest znany ze szczególnej, sympatii wobec w ogóle ludzi generalnie, jest związany politycznie z Lechem Wałęsą, ale nie przepada za nim, postanowił go w ten sposób upokorzyć. Z jednej strony zakwestionować te zarzuty, które no podważały dobre imię Lecha Wałęsy. Podważały bardzo głęboko, bo to trzeba się przyjrzeć jeszcze sprawie, trzeba by dużo mówić, bo to często się mówi, a tam trochę powspółpracował. Nie, to jest potem, trzeba zastanowić się, na ile ta współpraca rzutowała na późniejsze działania Lecha Wałęsy. Trzeba przypomnieć, że w 80 roku władze PRL-u, we władzach PRL-u, w władzach partii, najwyżsi ci przywódcy PZPR-u, to jest z nomenklatury, mówili, mamy swojego człowieka na centralnym stanowisku Solidarności. Chodziło o Lecha Wałęsę. Warto by wiedzieć, jak te związki wyglądały dalej. Ja nie chcę twierdzić, że on był dalej agentem, bo to wiadomo, że nie był, bo to on już miał inną zupełnie funkcję. Ale na ile ta jego agenturalność wcześniejsza i chęć tego ukrycia, ale nie tylko chęć ukrycia, prawda, nie tylko ten szantaż, ale w ogóle jakaś gra, którą on prowadził specyficzną z władzami PRL-u, nie tylko nieoficjalnie, w sekrecie absolutnym przed opinią publiczną, na ile w ogóle wpływała na jego zachowanie. Można przypomnieć to, że Lech Wałęsa dokonał przestępstwa, bardzo poważnego przestępstwa, bo zniszczył dokumenty, oficjalne dokumenty, które znajdował, jak kiedy był prezydentem, które trafiły zostały odkryte, przejęte z tych archiwów esbeckich. Otóż Lech Wałęsa je zniszczył. I no, to jest przestępstwo, to jest bardzo poważne przestępstwo i oczywiście nigdy za to nie odpowiedział. I można kontynuować dalej, a ta obrona Lecha Wałęsy, która jest tak radykalna, no, czasami budzi zdumienie. Ja przypominam, który to był rok, właśnie wtedy, kiedy opublikowali Sławomir Cęckiewicz i Piotr Gontarczyk tą dużą pierwszą monografię Lecha Wałęsy, to w tym samym trochę później pracę swoją magisterską obronił Paweł Zyzak na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem profesora Andrzeja Nowaka i wtedy nie tylko groził, ale wysłał Donald Tusk jako premier, jego minister, pani minister edukacji, tam szkolnictwa wyższego, wysłała taki na Uniwersytet Jagielloński taki najazd, kontrolę finansową, to znaczy, żeby zastraszyć kadrę uniwersytecką. No to jest po prostu coś niesamowitego, my o tym ciągle nie pamiętamy. I teraz ta cała historia, która, prawda, robi z Wałęsa kretyna. I, to znaczy on sam siebie robi kretyna, to jest jedna sprawa, ale to jest takie oficjalne poświadczenie, zaświadczamy, że Lech Wałęsa nie mógł być agentem, bo był upośledzony umysłowo, bo żeby nie umieć czytać i pisać po skończeniu wszystkiego na zawodówki, nawet szkoły podstawowej w tym czasie, no ja w tym samym czasie kończyłem trochę później, a to niewielka różnica, też szkołę podstawową, zanim poszedłem dalej, miałem kolegów z zawodówek i nie znałem tam analfabetów jednak, po prostu nie było kogoś takiego, a więc trzeba było być jakimś wyjątkowo upośledzonym umysłowo, żeby być analfabetą. I stwierdzenie, że właśnie nim był, no to zrobienie z niego osobnika upośledzonego umysłowo. Ale to jest nie tylko to. Przy okazji przypominamy, że wokół tej sprawy Wałęsy, wokół analizy tych dokumentów z szafy Kiszczaka, uruchomiono również instytucje sądowe, takie wspomagające sąd, przede wszystkim Instytut Zena, który analizował podpisy w tych dokumentach i stwierdził ich prawdziwość. Prawdziwość podpisów Wałęsy, ale prawdziwość podpisów tych SB-ków, tych oficerów, którzy go prowadzili, no dokonał takiej szerokiej analizy tych dokumentów, stwierdzając ich prawdziwość. Instytut Zena jest najbardziej uznaną tego typu instytucją, na podstawie której ekspertyzy opiera się sąd w rozmaitych swoich rozstrzygnięciach. I w tej chwili nam Waldemar Żurek, jego prokuratorzy mówią, to jest zupełnie niewiarygodne, więc trzeba, nie wiem, anulować te wszystkie wyroki. Ja myślę, to są tysiące wyroków, które opierają się o te ekspertyzy. To wszystko pokazuje, jak daleko to zakłamanie, gra w imię swojego doraźnego interesu władzy Tuska sięga, jak bardzo jest niszcząca dla państwa.
0: Niszczy państwo, dokładnie tak. I to jest przerażające w tej sytuacji. Będę o tym za chwilę też rozmawiać z byłą panią prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską, ale to jest jakaś granica, którą Tusk nie przekroczył jeszcze?
1: Nie ma granicy. Nie ma granicy. Ta sprawa z Wałęsą pokazuje, że nie ma granicy. Nie tylko zresztą ta sprawa. Nie tylko przecież ta sprawa, to co obserwujemy w tej chwili. No, zastanówmy się, jak jest traktowany wymiar sprawiedliwości. To znaczy, są tak zwani neosędziowie, jest to cały czas używana przez tą władzę, absolutnie niedopuszczalna kategoria neosędziów. Kto to jest neosędzia? To jest ten, kto został od tam 2018 roku nominowana na to stanowisko zgodnie z konstytucją przez prezydenta. A więc wszyscy ci, którzy zostali nominowani, czyli już 1/3, nawet więcej niż 1/3 polskich sędziów, to są ci neosędziowie, przeciwieństwie tych z PRL-u, którzy są prawdziwymi sędziami. Ale ci neosędziowie to jest taka sytuacja bardzo szczególna, bo oni są neosędziami, kiedy wydają wyroki, które są nie po myśli obecnej władzy, a przestają być neosędziami, kiedy wydają wyroki, które tej władzy odpowiadają. Neosędzia, czy też właściwie neoasesor jakiś, zwolnił z odpowiedzialności, już nie pamiętam którego, czy Sławomira Nowaka, czy kolejny tam neosędzia Romana Giertycha zwolnił z odpowiedzialności. Ileś takich rzeczy, zjawisk było i wtedy ci neosędziowie są normalnymi sędziami, które wydają przyzwoite wyroki. Jeśli wydadzą wyroki, które się nie podoba w obecnej władzy, to przestaje być ten wyrok wiążący. To samo jest z Trybunałem Konstytucyjnym, którego przecież nie było, a teraz zaczyna być, a jak go podbije nowa władza, to już będzie w całości. W tej chwili wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości toczy się sprawa, to znaczy, która ma właśnie ten... Kolejna pani neosędzia ma rozstrzygnąć sędzia po prostu, ale mianowany w ostatniej dekadzie ma rozstrzygnąć ten problem bezprawnego wymiany na stanowisku rektora Sopińskiego. I teraz rektor Sopiński powiedział to oficjalnie, że patrzy z takim smutnym rozbawieniem, czy ta pani, bo okaże się albo jej werdykt, jej wyrok będzie szacunku godnym, kiedy jego pozbawi i uzna profesora Cudaka za prawnego rektora, ale kiedy rozstrzygnie inaczej, to okaże się, że jej werdykt jest w ogóle nieznaczący. Bo już w tej chwili zaczęto mówić, no ale przecież ona jest mianowana. Przecież takim fundamentem tej sprawy, tej groteskowości jest cała kwestia w ogóle instytucji sądowych, które uczestniczą, które są mianowane przez w trakcie tych rządów prawicy i prezydentury prezydenta prawicowego. Otóż Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest izbą podejrzaną, kiedy zatwierdza wybory prezydenckie, ale absolutnie jest zgodną z prawem. Ta sama izba z tymi samymi ludźmi jest izbą w szacunku godną, kiedy zatwierdza wybory parlamentarne na podstawie.
0: Tak,
1: i to jest tam władza.
0: To jest przerażające z perspektywy państwa i tego, jak to obserwujemy. Musimy kończyć, bo kolejna rozmowa przed nami, ale bardzo serdecznie dziękuję. Ja przypomnę to tytułem przypominajek naszych cotygodniowych serial Czas Niedokonany. Gorąco polecam w czwartki o godzinie 22:30. A dziś...
1: Tak,
0: jakby ktoś chciał wpaść i zdemolować na przykład noc, to może obejrzeć całą paczkę na VOD. Dzisiaj o godzinie 8:50 rozmowa z Wojciechem Tomczykiem o nagrodzie imienia Maryny Miklaszewskiej. To tak tytułem klamry mojego poranka. Serdecznie panu redaktorowi dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Życzę wspaniałego dnia. Bronisław Wilczny był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. 7:32 i dla państwa fragment utworu Męskiego Grania nareszcie.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
0: Po reklamie.
4: Gościem Poranka Wnet jest już zapowiadana była prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani Julia Przyłębska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry wszystkich, witam serdecznie.
4: To narasta cały czas to napięcie wokół Trybunału Konstytucyjnego i właściwie już myślę, że nasi słuchacze, my dziennikarze, gubimy się w tym, co się dzieje, jak to będzie wyglądać. To napięcie narasta i narasta. Dzisiaj w tygodniku przeczytałam tekst zatytułowany, tekst Rafała Ziemkiewicza, w co gra Tusk, pyta Rafał Ziemkiewicz. To pani prezes, co gra Donald Tusk? Jak można byłoby teraz nakreślić tą mapę, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego?
5: Niestety nie udało mi się jeszcze przeczytać artykułu pana Rafała Ziemkiewicza, natomiast i też nie chciałabym od razu kierować swoich odpowiedzi do Donalda Tuska, no bo premier jakby jest przedstawicielem władzy wykonawczej. W związku z powyższym jego zainteresowanie Trybunałem Konstytucyjnym powinno się ograniczać tylko i wyłącznie do składania wniosków i uczestniczenia w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym, a przede wszystkim publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, że od dłuższego czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane. To z kolei generuje taką tezę i narrację, która powstaje wśród obecnie rządzących i większości sejmowej, że Trybunał Konstytucyjny nie działa, w konsekwencji nie ma Trybunału Konstytucyjnego, co jest nieprawdą, bo orzeczenia Trybunału zapadają, sędziowie pracują. Problem polega na tym, że część sędziów, która niedawno podjęła swoje obowiązki, nie chce tych obowiązków wykonywać. I teraz tylko proszę jakby nie traktować tego jako związku z Donaldem Tuskiem, no bo jakby jeśli jakąkolwiek tutaj rolę pełni, no to pełni ją pozakonstytucyjnie, bo konstytucyjnie Trybunał jest całkowicie niezależny od jakiejkolwiek z władz. Również postępowanie przed Trybunałem jest postępowaniem, które nie powinno być przedmiotem badania innych podmiotów, dlatego że zgodnie z konstytucją sędziowie w pełnieniu swojego urzędu podlegają wyłącznie konstytucji, czyli jedynie konstytucja jest tym organem kontrolnym i nadrzędnym nad Trybunałem Konstytucyjnym. Mamy natomiast liczne wypowiedzi polityków i przedstawicieli zarówno władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej, która zarysowuje jakiś plan związany z Trybunałem Konstytucyjnym. Mamy również działania Komisji Europejskiej, która złożyła wniosek do TSUE, a TSUE odpowiedziało w kwestii dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Ja myślę, że podstawowym pytaniem dotyczącym działalności Trybunału Konstytucyjnego to jest pytanie o wyższość konstytucji nad prawem Unii Europejskiej. I to jest moim zdaniem zasadniczy problem, który dotyka nie tylko Polski, ale generalnie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W konsekwencji pytanie zasadnicze, w jakim zakresie Polska przekazała na przykład swoje uprawnienia związane z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwości, w tym działalność Trybunału Konstytucyjnego, pod władztwo Unii Europejskiej. No w żadnym. Polska nie przekazała tego obszaru, wszyscy o tym wiemy, o tym rozmawiamy. Natomiast no już Trybunał Konstytucyjny, można powiedzieć, jest całkowicie wyłączony.

0: kluczowa kwestia, moim zdaniem, o której w tej chwili, o którą toczy się walka. Oczywiście są też inne obszary, w których Trybunał Konstytucyjny podejmował różne decyzje, niekoniecznie decyzje, z którymi zgadzają się na przykład obecna większość, czy jakaś część tej większości. Ale gdybym miała zdefiniować taką podstawową sprawę. Oczywiście konsekwencją tego są pozostałe rzeczy, o których mówi się w tej chwili w mediach i które nas jakby bardzo niepokoją, związane właśnie z interpretacją obowiązujących przepisów.
1: Czyli tutaj gra toczy się, ale zasłona dymna, muszę powiedzieć, jest szczerze, jest dosyć dobra, bo my się zastanawiamy, czy zostanie zaprzysiężony pan Maciej Berek, czy tutaj sędziowie pracują, skąd wezmą pieniądze, skąd będą pieniądze na wypłaty w Trybunale i tak dalej, a gra toczy się po prostu o to, na jakim poziomie będzie orzecznictwo szło w stronę zgody na pewne traktaty europejskie. Dobrze zrozumiałam,
0: możemy w tym kierunku. Tak, no ja tak to jakby postrzegam, że ponieważ jakby te opinie, które pojawiają się, to jest jakby moje spostrzeżenie na podstawie różnych opinii, wypowiedzi, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, a oczywiście te wszystkie inne elementy, o których mówimy, one jakby są kolejnym krokiem do jak to zresztą mówią, musimy czy wprowadzeniu naszych sędziów i tak dalej, i tak dalej. I to jest trochę takie moim zdaniem niepokojące, bo proszę zwrócić uwagę, że w czasie, kiedy był największy atak na Trybunał Konstytucyjny, to były lata 2016-2020, właściwie do dziś można powiedzieć, ale zaczęło się w 2016, to wówczas większość parlamentarna i rządzący nie mówili o naszym Trybunale, o wprowadzaniu naszych sędziów i tak dalej. Oczywiście takie zarzuty były stawiane, ale w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje, to pokazuje jakby niezasadność ówczesnych zarzutów. Tu mamy takie sytuacje, słyszymy, że ktoś się zabierze za prezesa Święczkowskiego. Kreowane są sytuacje na kanwie prawa karnego, sytuacje, które nie mają miejsca, no bo jeśli władza mówi, wykreujemy sytuację, która umożliwi nam uznanie, że jest to zdarzenie, czyli jakby gorący uczynek i wtedy będziemy mogli podjąć kolejne działania, no to pokazuje, że to jest też pogwałcenie tej konstytucyjnej zasady wynikającej właśnie z ochrony praw, również w postępowaniu karnym i tak dalej. I ta cała sytuacja powoduje, że Trybunał Konstytucyjny znalazł się w bardzo trudnym położeniu, pomimo tak ważnej jakby roli, jaką przypisuje mu konstytucja, bo jeśli zobaczymy pozycję Trybunału w konstytucji, to widzimy, że właśnie to, co mówiłam, jest wyjęty spod tutaj jakby wymiaru sprawiedliwości, jest innym w ogóle sądem. Sędziowie mają szczególne gwarancje, bo sędziowie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego podlegają konstytucji i ustawie, a sędziowie trybunalscy tylko konstytucji. Są te gwarancje i teraz, jak pani redaktor słusznie zauważyła, kwestie finansowe. Przecież już w poprzednim budżecie nie było środków dla sędziów, a konstytucja wprost mówi, że gwarantuje się sędziom wynagrodzenie adekwatne do ich pozycji. To wynagrodzenie zawsze w każdym systemie demokratycznym, wynagrodzenie dla sędziów ma stanowić pewien rodzaj jakby zabezpieczenia ich niezależności, że mam na tyle ustabilizowane pewne wynagrodzenie, że nie ma jakby możliwości wpływania na podejmowane przeze mnie decyzje. Jest wiele elementów gwarantujących niezależność. I tu są te kolejne kwestie, na które słusznie pani redaktor zwróciła uwagę. Poza tym mamy sytuację niepublikowania orzeczeń. To jest jakby ta słabość naszej konstytucji, która mówi o tym, że publikowane są orzeczenia w dzienniku ustaw, którym zarządza władza wykonawcza, ale zarządza tylko technicznie, nie jest żadnym podmiotem, który może decydować o tym, czy publikuje dane orzeczenie, czy nie. A tutaj mamy taką sytuację, że te orzeczenia nie są publikowane, a odwołujemy się do uchwały Sejmu, uchwały, która nie stanowi źródła prawa. Także jak widzi pani redaktor, jest mnóstwo różnych

0: elementów, można powiedzieć, kroków, które prowadzą do dziś bardzo skomplikowanej sytuacji, ale najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że jest jakby zapowiedź, nie wiem czy skonkretyzowana, czy poważna, ale jednak zapowiedź ingerencji władz, czyli władzy wykonawczej w postaci środków przymusu, czyli policji, w działalność Trybunału i w działalność przede wszystkim prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami mówi tak, konstytucja mówi, że wybiera sędziego Sejm, a następnie ustawa mówi, że sędzia składa ślubowanie wobec prezydenta. Prezydent jest podmiotem odbierającym to ślubowanie, czyli mamy dwie strony. Sędzia, który składa ślubowanie i prezydent, który odbiera. Należy zwrócić uwagę, że ślubowanie sędziego, przyszłego sędziego, który obejmie za chwilę funkcję, wobec prezydenta to nie jest zwykłe oświadczenie woli. To nie można tego załatwić wizytą u notariusza, który poświadczy podpis, że to powiedzieliśmy. To jest pewna forma, pewien rytuał, przysięgi, który należy. Tak, i to się tutaj nie możemy tego traktować zastępczo. Ustawa jasno to mówi. No i teraz sędzia Święczkowski, podkreślam, sędzia, prezes Trybunału Konstytucyjnego mówi, będzie zaświadczenie z kancelarii prezydenta, wówczas bez problemu państwa tutaj przyjmę w Trybunale i powierzę obowiązki. Tak wygląda sytuacja. I teraz kreowanie jakiegoś takiej atmosfery strachu, stawianie zarzutów pracownikom Trybunału Konstytucyjnego, do których samodzielnej decyzji jako takiej nie należy kwestia związana z rozpoczęciem pracy sędziego, bo to należy do obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego. I to jest jakby zastępcze. To też powoduje, że jakby w konsekwencji może spowodować paraliż Trybunału Konstytucyjnego. Na szczęście sędziowie, którzy są w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym, na tyle są silni w swej niezawisłości i niezależności, na tyle poważnie potraktowali swoją przysięgę, że orzekają. Że sędziowie pomimo tego orzekają i na to należy zwrócić uwagę. W tak trudnych warunkach.
1: To jest, to już kończąc, bo kolejny gość czeka długo, mogłybyśmy, jeśli pani prezes mogłaby krótko jakoś powiedzieć, czy jest jakaś szansa na jakiekolwiek porozumienie i czy ile będzie trwało przywrócenie wiarygodności Trybunału, bo to, co jest największą demolką, to, że właściwie autorytet Trybunału zostaje niszczony, albo jest już zniszczony na naszych oczach.
0: Zacznijmy od tego, że przed 2015 roku Trybunał w przestrzeni publicznej, w tej narracji publicznej w zasadzie funkcjonował w znikomym i właściwie można powiedzieć nie ma tego punktu odniesienia. Jeśli chodzi o, kwestia jest taka, żeby stworzyć informacyjną narrację, aby uświadomić zwykłym obywatelom, że Trybunał Konstytucyjny jest warunkiem sine qua non funkcjonowania państwa prawa i że sytuacja jest taka, że żeby uświadomić obywatelom, jakie sprawy załatwia Trybunał, że to nie są tylko jakieś polityczne sprawy i tak dalej, tylko że to są generalnie sprawy, które dotykają nas wszystkich. To jest bardzo ważna sprawa i kwestia jest też taka, no, że powinniśmy jakby być otwarci na rozmowę, na rozwiązanie problemu i oczekiwać, że druga strona tego jakby konfliktu, ja mam na myśli my, czyli Trybunał Konstytucyjny, obecni sędziowie, którzy oczekują na to, że z drugiej strony tego konfliktu będzie jakaś propozycja rozwiązania problemu. A przede wszystkim powinniśmy walczyć z tą fałszywą narracją, która wokół Trybunału funkcjonuje i wspierać wszyscy obywatele, wspierać Trybunał Konstytucyjny, który jest bardzo ważnym podmiotem konstytucyjnym i który stoi na straży naszych praw i obowiązków.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Wprawdzie wirtualną zapraszamy do studia. Julia Przyłębska była pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję również wszystkim. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia życzę.
1: Miłego dnia. To już 7:50. Do zobaczenia. Teraz już, proszę Państwa, prosto z wynikami wyborów. Z wyborów w Brazylii wbiegł do studia Zbigniew Dąbrowski, Republika Latina.

0: No to tak jak już wspomniałam, Zbigniew Dąbrowski jest w studio, a my mamy właściwie chyba godzinę temu, ja obserwowałam cały czas, czy zostały policzone i są policzone wyniki wyborów. W tej chwili wygrał pierwszą rundę wyborów prezydenckich, osiągając rezultat na poziomie 47%. Wygrał kto?
1: Flavio Bolsonaro.
0: No właśnie, to zacznijmy. Dlaczego te wybory tak ściągnęły uwagę świata na Brazylię?
1: Po pierwsze dlatego, że Brazylia jest największym krajem Ameryki Łacińskiej, więc jest takim liderem, można powiedzieć, zawsze mówi się, że jest to taki subkontynent w kontynencie. I na pewno jest to państwo, jedno z najważniejszych państw, jeśli chodzi w ogóle o politykę, o gospodarkę światową. Także nie tylko latynoamerykańską, ale i również z punktu całego świata.
0: Drugi kandydat, i teraz nie chciałabym się narazić na czytanie nieprawidłowo nazwiska, więc proszę pomóż mi.
1: Luis Inácio Lula da Silva.
0: Właśnie, poparło około 45% Brazylijczyków. To są wybory, które, no, mówi się kolokwialnie, że to są na żletki wyniki.
1: Różnica jest prawie 3 milionów głosów, także to jest całkiem sporo, ale ja bym powiedział tak, że wyniki są dokładnie odwrotne wobec tego, co przewidywały jeszcze w ubiegłym tygodniu sondaże, bo sondaże, przypomnę państwu, dawały przewagę Luli, nie Bolsonaro.
0: Mhm. I co to oznacza, że pierwszą turę wygrał kandydat, na którego, jak ty powiedziałeś, że sondaże nie stawiały? To jak kreuje się przez decyzję Brazylijczyków przyszłość Brazylii? Co to oznacza dla Brazylii?
1: Znaczy, po pierwsze, mamy jeszcze, przed nami jeszcze jest druga tura wyborów, więc teoretycznie Lula ma szansę obronić urząd prezydencki. Praktycznie chyba nigdy jeszcze w historii Brazylii nie zdarzyło się tak, żeby zwycięzca pierwszej tury przegrał w drugiej turze wyborów. Natomiast to oczywiście zmienia politykę wewnętrzną, politykę zagraniczną, dlatego że może zaczniemy od tej polityki zagranicznej, bo ona będzie trochę łatwiejsza. Przypomnę państwu, że obecnie Ameryka Łacińska w większości zdominowana jest przez rządy prawicowe. Poza Meksykiem i częściowo Gwatemalą, bo tam rządzi de facto centrolewica. No i poza państwami, które de facto nie są państwami demokratycznymi, czyli Kuba i Nikaragua, Wenezuelę zostawiamy z boku, bo tam w ogóle nie wiadomo, kto rządzi.
0: To właśnie.
1: Cała reszta to są rządy centroprawicowe albo prawicowe. I to są też rządy, bym powiedział, często takie prawicowo-populistyczne. Takie w rodzaju prezydenta Argentyny Javiera Milei, który zresztą mówi, że może tak powiedzmy, nawiązując troszkę do Donalda Trumpa, jego osobistego przyjaciela, że każdy z kandydatów przez niego naznaczony, wyznaczony, wygrywa. No i tutaj rzeczywiście jest duża szansa, że Flavio Bolsonaro wygra, natomiast na pewno będzie, jeżeli on wygra, pewne odprężenie w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, bo ojciec Flavio, czyli były prezydent Jair Bolsonaro, no jednak prezydentem Donalda Trumpa był. I Donald Trump też bardzo mocno stawiał na kandydaturę z Flavio Bolsonaro, co nie znaczy, proszę państwa, że stosunki pomiędzy Brazylią a Stanami Zjednoczonymi są złe. One są, bym powiedział, tak bardzo realistyczne, może bym powiedział. No także to są takie.
0: No dobrze, ale bo tam, jak ja czytałam o tym, co się dzieje w Brazylii, to szczerze mówiąc, wydawało mi się, że, przepraszam, że powiem to, że mamy Meksyk w kraju, a tam to dopiero się dzieje. Więc na co liczą Brazylijczycy? Co poza polityką zagraniczną? Powiedziałeś o tym, że może zmieni się kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, może to jakoś poukłada relacje, ale co się dzieje w Brazylii?
1: To znaczy, ja bym powiedział raczej tak, że to głosowanie było przeciwko Luli. Lula, bym powiedział tak, że Lula i jego rządy były naprawdę sporym rozczarowaniem dla większości Brazylijczyków, a przynajmniej sporej części, która zdecydowała się na niego nie głosować. Nawet być może nie głosować na Flavio, ale nie głosować na Lulę. Dlaczego? Dlatego, że tu musimy sobie w zasadzie przyjrzeć się ogółowi sytuacji i zobaczyć, że Luis Inácio Lula da Silva lata 20. XXI wieku, a Luis Inácio Lula da Silva, pierwsza dekada XXI wieku, kiedy to Partido Trabalhadores, czyli partia, z której się wywodzi, de facto dominowała na polityce, w polityce brazylijskiej, no to już są dwa zupełnie różne światy. Obecnie w parlamencie mimo wszystko dominuje Partido Liberal, czyli partia, z której wywodzi się rodzina Bolsonaro. Zresztą przypomnę państwu, że 4 lata temu też w zasadzie Lula wygrał, jak powiedziałaś, na żyletki z Jairem Bolsonaro. Natomiast z drugiej strony może byśmy powiedzieli to, co obiecują kandydaci, zwłaszcza to, co obiecuje Flavio Bolsonaro, bo Flavio postawił na dwie, takie bym powiedział, dwie takie nogi swoich rządów. Jedna noga ekonomiczna, czyli poluzowania w gospodarce, coś w rodzaju tego, co robi Javier Milei w Argentynie, poluzowanie polityki fiskalnej, zarazem też zwiększenie możliwości dla prywatnej przedsiębiorczości, zmniejszenie dotacji społecznych, które jego zdaniem w sporej części są niepotrzebne. Z drugiej strony też powiedział, przede wszystkim nawiązał do takiego lidera, można powiedzieć, w tej materii, Nadziba Bukele, czyli prezydenta Salwadoru, walka z przestępczością i walka, tak bym powiedział, w sensie dosłownym, czyli jednym słowem budujemy zakłady karne. Flavio Bolsonaro tutaj obiecywał zbudowanie sieci zakładów karnych na bodajże 500 000 osób, a być może nawet i więcej, i wtrącenie tam wszystkich, którzy są podejrzani o jakiekolwiek przestępstwa, wtrącenie właśnie do tych zakładów karnych, czyli jednym słowem wprowadzamy tutaj politykę zamordyzmu, politykę taką ostrej walki. W przeciwieństwie do tego, co mówił Lula, no bo to nie jest tak, proszę państwa, że Lula nie dostrzegał poziomu wysokiej przestępczości, no ale on jednak tutaj stawiał na reedukację. Zwolennicy Luli powiedzą tak, że Brazylia zrobiła potężny krok do tyłu, no bo jeszcze nie zrobiła, i że powróci bieda. No rzeczywiście prawda jest taka, proszę państwa, że za czasów Jaira Bolsonaro Brazylia znowu obniżyła się ekonomicznie do tego poziomu ubóstwa, tak? Czyli nawet poniżej poziomu ubóstwa, czyli mówimy, proszę państwa, o poziomie pewnej części społeczności danego kraju, która nie może sobie pozwolić na de facto zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Tak się zdarzyło za czasów Bolsonaro, no, z różnych powodów. Lula wyciągnął to jednak. To jest jednak na pewno jego olbrzymia zasługa. Co zrobi tutaj Bolsonaro, trudno powiedzieć. No, Bolsonaro Junior, może powiedzmy w ten sposób. Młody Flavio mówi, że nie będzie tak radykalny jak ojciec. Zresztą no, podobno pod wpływem żony, również pani polityk, pani senator z Partido Liberal. Mówi, że będzie chętnie rozmawiał, że tak powiem, ze wszystkimi siłami politycznymi. Flavio Bolsonaro mówi również, że nie pozwoli na masową wycinkę lasów amazońskich. To jest, proszę państwa, de facto problem, naprawdę bardzo poważny problem w skali globalnej, bo lasy amazońskie, przypomnę, no, są z zielonymi płucami ziemi i za czasów Luli rzeczywiście tę wycinkę wstrzymano. Zmniejszono może. Wstrzymać to i nie wstrzymano niestety. No i mam nadzieję, że nie będzie tego wzrostu.
0: Bieg do studia zdyszany i bardzo dzielnie opowiedział nam o tym, co się wydarzyło. Ja państwa zapraszam na Republikę Latina, bo to jest ten moment, kiedy można posłuchać.
1: My powrócimy do wyborów, myślę, za jakieś 2 tygodnie, 18 października.
0: A dzisiaj mogli państwo też zobaczyć ten wspaniały głos na YouTubie. Zbigniew Dąbrowski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi za wizytę w studio.
1: Udanego dnia państwu życzę i udanego tygodnia oczywiście też.
0: I minęła godzina 8, zapraszamy na serwis.
2: Wystokrotki po Wnecie. Czego słuchać będziecie? Kto ma węża w kieszeni? No i tego nie zmieni? Będzie słuchał syczenia. I tyle na ten temat.
3: patronite.pl/radiownet

0: Dzień dobry, 8.01. W tym wydaniu wiadomości kolejny dzień zamieszek we Francji. Porozumienia gospodarczo-obronne pomiędzy Ukrainą a Niemcami oraz Trump powołuje Super Intelligence Force. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Nawet 500 szkół we Francji może dziś ograniczyć lub zawiesić zajęcia w związku z protestami uczniów i incydentami przemocy. Minister edukacji Edouard Geffray poinformował, że od początku demonstracji 24 placówki zostały podpalone lub splądrowane. Protesty rozpoczęły się w Paryżu i inne miasta. Uczniowie sprzeciwiają się problemom francuskiej oświaty, w tym brakom kadrowym, przepełnionym klasom i złemu stanowi szkół. Geffray zapowiedział stopniowe przywracanie zajęć i ocenił, że w protesty zaangażowali się również działacze skrajnej lewicy. W wyniku protestów rannych zostało 70 pracowników oświaty. W piątek policja zatrzymała 1747 osób, a od początku demonstracji ponad 5000, z czego około 85% stanowią nieletni. Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację protestów jutro, zarzucając rządowi brak konkretnych działań. Ukraina i Niemcy zawarły 14 porozumień dotyczących obronności, energetyki i przemysłu zbrojeniowego. Dokumenty podpisano w Kijowie podczas ukraińsko-niemieckiego forum biznesowego. Umowy przewidują m.in. dostawy tysięcy pocisków Iris-T, radarów oraz rozwój i produkcję dronów. Firmy z obu państw mają również współpracować przy systemach lądowych, amunicji artyleryjskiej i broni dalekiego zasięgu. W sektorze energetycznym zaplanowano wspólne projekty dotyczące sieci elektroenergetycznych, magazynowania energii oraz infrastruktury gazowej. Niemcy przekazały dotąd ponad 557 milionów euro na ukraiński sektor energetyczny. Wraz z zapowiedzianym wsparciem wartość niemieckiej pomocy ma przekroczyć 800 milionów euro. W weekend do Kijowa przybył kanclerz Friedrich Merz. Donald Trump powołał nowy zespół zajmujący się sztuczną inteligencją. Na czele tak zwanych Super Intelligence Force stanie dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton. Grupa ma wzmacniać amerykańską przewagę w rozwoju AI oraz koordynować współpracę administracji z firmami, organizacjami społecznymi i operatorami infrastruktury krytycznej. W skład zespołu wejdą także m.in. szef Federalnej Komisji Handlu Andrew Ferguson oraz podsekretarz obrony Emil Michael. Jednostka będzie podlegać bezpośrednio prezydentowi i szefowi personelu Białego Domu. Trump zapowiedział również utworzenie Rady Odpowiedzialnej za Bezpieczeństwo Sztucznej Inteligencji. Brazylijski senator Flavio Bolsonaro zmierzy się z prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą w drugiej turze wyborów prezydenckich. Według komisji wyborczej po przeliczeniu ponad 97% głosów Bolsonaro uzyskał 47,45% poparcia, a Lula 44,66%. Jak pisze Reuters, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro chce powrócić do politycznej strategii swojego ojca i wzmocnić obóz prawicowy. Urzędujący prezydent ubiega się natomiast o czwartą kadencję. Kampanię zdominowały kwestie gospodarcze, zarzuty korupcyjne i spory z USA. Druga tura odbędzie się 25 października. Amerykańskie siły powietrzne wycofały do USA bombowce rozmieszczone w bazie RAF Fayford w Wielkiej Brytanii. Maszyny wykorzystywano podczas operacji przeciwko Iranowi. Według przedstawiciela Pentagonu decyzja ma związek ze śledztwem dotyczącym planowanego ataku terrorystycznego na terenie bazy. W ubiegłym tygodniu brytyjskie służby zatrzymały 6 osób podejrzanych o związek z incydentem z końca września. Jedna z nich miała planować zamach. Londyn wiąże sprawę z Iranem, który odrzuca te zarzuty. Mimo wycofania bombowców, USA utrzymują znaczne siły na Bliskim Wschodzie. W region zmierzają m.in. lotniskowiec USS Theodore Roosevelt oraz okręty desantowe USS Macon Island.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś w ciągu dnia raczej słonecznie, choć z rana miejscami zachmurzenie duże. Na termometrach od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 na południu.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek wygrała z Donną Vekic w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. 4-6, najpierw Chorwatka, później 7-6 było dla Igi Świątek po tiebreaku i 6-2. No i co jest ciekawe, właśnie teraz Iga Świątek ma bardzo dobrą sytuację do tego, by dojść do finału. Tymczasem mistrzem Polski po raz drugi z rzędu na żużlu, drużynowym mistrzem Polski pozostała grupa deweloperska Press Toruń. Torunianie uzyskali przewagę w pierwszym meczu i nie wypuścili tego w rewanżu, wygrywając ze Spartą Betard Wrocław i to na jej torze na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu 46-44. Dziś mecz numer 4, jeśli chodzi o piłkarską Ligę Narodów. Zagramy na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią. Nastroje w naszej kadrze bardzo się poprawiły i też mówił o tym trener reprezentacji Polski Jan Urban na konferencji prasowej. Posłuchajmy.
5: Sam początek, kiedy graliśmy 11-11, było widać ogromną determinację, jeśli chodzi o to spotkanie, że drużyna chciała bardzo wygrać ten mecz. I sam początek, były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami. Z tyłu zostawaliśmy z dosyć dużym ryzykiem 1-1. Oczywiście rozmawialiśmy na ten temat, staraliśmy się to skorygować, natomiast no później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika, bo wiemy, że często nie jest to takie proste. Drużyna potrafi się zamknąć przed swoją szesnastką czy w szesnastce i skoncentrować się na kontrataku i kosztuje to mnóstwo energii i szukania możliwości, żeby rozmontować drużynę grającą o jednego zawodnika mniej. W tym przypadku tak nie było, bo było wiele akcji w pierwszej połowie po lewej stronie szczególnie, bo tamtą stroną bardziej atakowaliśmy. Tam było gęsto, ale w pojedynkach na jeden na jeden dawaliśmy sobie radę i kreowaliśmy te sytuacje. Natomiast no, schodzimy do szatni i jest tylko 1-0, no więc rozmawiamy o tym, że jak najszybciej chcielibyśmy mieć po prostu spokojny wynik, kontrolować grę, bo to też pozwoli nam, aby po prostu zaoszczędzić trochę sił na kolejne spotkanie.
4: Mecz Bośnia-Hercegowina-Polska o godzinie 20:45. O tej samej godzinie Rumunia zagra ze Szwecją. W tabeli grupy B4 dywizji B prowadzi Szwecja 7 punktów. Bośnia na drugiej pozycji ma punktów 5. Polska trzecia pozycja i punktów 4. W sporcie za godzinę mniej więcej przypuszczalny skład, jaki może dzisiaj wybiec właśnie na wyjeździe. Natomiast jeszcze dwa wyniki bardzo ciekawe, bo Portugalia oczywiście już bez Cristiano Ronaldo wygrała z Norwegią 2-1. Tyle, że to są grupy A. Natomiast Holandia z Serbią 2-1. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia za godzinę.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama. Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
10: To była autopromocja.
11: Radio Wnet uszami słuchaczy.
12: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
13: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
14: Kto tam?
15: Byliśmy umówieni na rozmowę.
14: Zapraszam na wywiad Wnet.
13: Wywiad Wnet.
16: Gościem Wywiadu Wnet jest Bartłomiej Graczak z Przekanału. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim.
16: To Przekanał to jest jeden kanał na YouTubie, a są jeszcze dwa nowe.
17: Tak, jest kanał Przemiana i kanał Przewaga. Zapraszamy do subskrypcji.
16: To też wspaniały kanał. Ja Państwu bardzo gorąco polecam, jeśli Państwo jeszcze nie odwiedzili, ale tematem dzisiejszej rozmowy są głośne tajne taśmy Grzegorza Brauna. To jest historia o współpracy, którą podjął Grzegorz Braun i jego środowisko. Ta Konfederacja Korony Polskiej odrzuca zarzuty i oskarża autorów reportażu o manipulację. To tak zacznijmy od początku, bo może nie wszyscy nasi słuchacze, widzowie śledzili informacje w internecie. Co naprawdę ujawniają taśmy Brauna?
17: Że Grzegorz Braun współpracuje z hinduską partią rządzącą. Planowali jeszcze w kwietniu tego roku szczyt Polska-Azja. Jak mówił Dominik Mielewski, prezes Fundacji Przedsiębiorcy Prawicy, z udziałem Agencji Pracy z Polski, z Ukrainy, z przedsiębiorcami z takich państw, tak na przykład jak Afganistan. Wiemy, że to jest bardzo bliskie nam kulturowo państwo i naród. I Sri Lanka, i Nepal, i inne. No i profesor Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej na tych nagraniach wyraził swoje głębokie zaniepokojenie. Tu cytuję: nie podoba mi się, że Braun chce ściągać Hindusów do Polski. Te wątpliwości wyrażał również w rozmowie bezpośredniej z Grzegorzem Braunem i Włodzimierzem Skalikiem. Mówił, że to jest kłopotliwe z uwagi na zaangażowanie polityczne tych ludzi, na filozofie hinduskie i tak dalej. No ale posłowie Braun i Skalik uspokajali, że to jest szerszy format, że będą inne państwa i w zasadzie to będzie robiła Fundacja Przedsiębiorcy Prawicy. Tutaj nie ma żadnego problemu związanego z tym. Tylko, że beneficjentami rzeczywistymi Fundacji Przedsiębiorcy Prawicy, założonej niedawno, bo w lipcu, jest Grzegorz Braun i Włodzimierz Skalik.
16: Mhm. I to jest taki moment, kiedy jako dziennikarz chciałabym zapytać dziennikarza, skąd macie te taśmy, ale wiem, że i tak odpowiedzieć na to pytanie pewnie nie
17: uzyskać. Ja mogę powiedzieć, że większość tych tez, że dostaliśmy od służb, od Donalda Tuska, od Jarosława Kaczyńskiego, od PiSu, od Morawieckiego, jest nieprawdziwa.
16: To rozumiem, że oświadczenie Grzegorza Brauna potwierdza autentyczność tych taśm, ale czy naprawdę Grzegorz Braun planował sprowadzenie Hindusów do Polski?
17: No. To tak wynika z obaw profesora Jacka Janowskiego. Ja tutaj nie wymyśliłem sobie tego cytatu, on jest nagrany, wszyscy mogą sobie posłuchać. To profesor Janowski wyraził obawy, że Grzegorz Braun chce ściągać. Nie, że ściągnął, tylko że chce ściągać. Bo szczyt miał odbyć się pierwotnie ostatniego weekendu lipca. Następnie ta data była przesuwana i ten materiał został opublikowany właśnie w piątek, bo w piątek miało rozpocząć się forum Polska-Azja w Krakowie kilkudniowe. I była już agenda tego wydarzenia przygotowana. Już była prowadzona sprzedaż biletów. Nie wiem, czy faktycznie sprzedano jakieś karnety, ale była strona gotowa. Chociaż z błędami wieloma, więc być może była stroną roboczą, która nieopatrznie została upubliczniona. W każdym razie sprzedaż, co jest chyba najistotniejsze, prowadziła też strona hinduska, Agencja Pracy AUSIG, Pathway Global Alliance. Zresztą z przedstawicielami Pathway Global Alliance, organizacji, która ma korzenie w Rosji, spotkał się Grzegorz Braun, Roman Fritz, Włodzimierz Skalik i Ryszard Czarnecki, który wydaje się, że jest takim łącznikiem między tutaj koroną a Hindusami, spotkali się w Brukseli tego roku, 18 lutego.
16: Zatrzymajmy się, bo jaką rolę odgrywała ta agencja w tych kontaktach?
17: Agencja Pathway Global Alliance, jak powiedział mi w rozmowie bezpośredniej pan Chmielewski, chociaż później nie zgodził się na wykorzystanie w ogóle tej rozmowy, miał wysłać oświadczenie, nie wysłał, to jest przybudówka partii rządzącej w Indiach. I ona teraz oficjalnie jest organizacją, firmą, która bardzo szeroki ma zakres działalności, ale jeszcze w lutym tego roku ich strona wyglądała normalnie jak klasyczna agencja pośrednictwa pracy. Można było sobie sprawdzić, jakich pracowników oferują, załatwić jakieś kontakty, czy wyjazd pod płaszczykiem delegacji do państw zachodnich. Strona hinduska promowała już to wydarzenie, były dostępne nagrania z influencerami, z przedsiębiorcami, którzy grają grafiki udostępniali. To wydarzenie było, miało swoją datę, miejsce, Kraków, ostatni weekend lipca. I to, tak jak mówię, organizacja AUSIK, stricte Agencja Pośrednictwa Pracy i Pathway Global Alliance, która jeszcze w lutym miała taki profil oficjalnie, teraz strona wygląda zupełnie inaczej. Tam były informacje na temat szczytu, który miał się odbyć, a jak powiedział pan Chmielewski w rozmowie ze mną, nie odbył się, ponieważ Hindusi nie otrzymali wiz. I to jest akurat dobra informacja.
16: I mamy taką, też taką informację, wspomniał pan o Ryszardzie Czarneckim, wielokrotnym gościu Poranka Wnet. To o ile pamiętam, to według informacji u was na przykanale w tym materiale pojawia się informacja o tym, że on był dyrektorem.
17: Dyrektor międzynarodowy obok dwóch Rosjan, wskazany na stronie Pathway Global Alliance, o czym pan Czarnecki twierdzi, że dowiedział się ode mnie.
16: Ciekawe, czy pensję pobierał też nie wiedząc, czy to jest...
17: To jest bardzo... Generalnie wokół sprawy jest bardzo wiele pytań, a pani na wstępie powiedziała, że Konfederacja Korony Polskiej zarzuca manipulację. To nie są zmanipulowane taśmy, ja słuchałem znacznie dłuższe fragmenty i mogę powiedzieć tylko tyle, że będą kolejne.
16: Dobrze, ale bo nie pędźmy, tak nie pędźmy. Na czym polegają związki, bo często łatwo jest też zarzucić jakiejś partii ludziom spotkania, wielokrotnie to widzieliśmy, ale jednak partia potrzebuje, żeby budować swoje zaplecze, skądś wpływów. Tutaj Grzegorz Braun na spotkaniach wielokrotnie powtarzał, że polityka to też biznes, albo przede wszystkim biznes. W związku z tym może, ja zdaję sobie sprawę, że teraz hejt, jaki się wleje na Radio Wnet i na naszą rozmowę, pewnie będzie ogromny, jeśli chodzi
17: to od kilku dni, ale jakoś mnie to nie rusza.
16: Od miłośników, zwolenników Korony Polskiej, ale to oświadczenie, że materiał został zmanipulowany i że to wiadomo było przecież, że takie rozmowy są prowadzone, to przejdźmy po kolei. Jakie, na czym polegają związki tej agencji z Rosją?
17: Została ona założona w pierwszej kolejności po to, żeby przeprowadzić rekrutację Hindusów podczas festiwalu, Światowy Festiwal Młodzieży w Soczi. 2023 rok to jest początek tej organizacji. To jest taka organizacja Rosmłodzież, ona podlega oczywiście pod rosyjskie władze i to ona nadzorowała jakby tą kapitułę, która cały zarząd tego tego Światowego Festiwalu Młodzieży, czy Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży. I to oni decydują, to Rosjanie decydują, kto jest w zarządzie kto jest szefem tej organizacji. No i szefem jest człowiek, który chwilę później został szefem Pathway Global Alliance. To Rosjanie to założyli, to Rosjanie to finansują, to Rosjanie jakby tam jest źródło.
16: Hindusi pojechali na ten festiwal.
17: Bo co roku jeżdżą.
16: Bo też mogą państwo obejrzeć ten materiał na przekanale właśnie i tam są wypowiedzi, które ty zebraliście.
17: No generalnie to, żeby przekazać naprawdę cały obraz, to ten materiał musiałby trwać, nie wiem, z godziny albo dwie, a trwał 40 minut i tam jest naprawdę dużo rzeczy, które potwierdzają bliskie relacje rosyjsko-hinduskie. To, że Hindusi są wynajmowani przez Władimira Putina do obserwacji wyborów w Rosji, a teraz dokładnie to powiedział Grzegorz Braun po spotkaniu w lutym z Hindusami, że teraz Hindusi będą prowadzić obserwacje wyborów w Polsce w przyszłym roku podczas wyborów parlamentarnych. Przedstawiciele Pathway Global Alliance spotykają się regularnie z przedstawicielami z Rosji, z Białorusi, z Kazachstanu, Uzbekistanu, no i z Konfederacji Korony Polskiej. No to jest takie środowisko. Spotykali się z władzami Moskwy, chociażby takie zdjęcia widziałem. Podpisali we wrześniu 2025 roku umowę ze Sputnik News. No, czym jest Sputnik News? No, propagandową agencją informacyjną rosyjską.
16: Tak, i mamy, ale nie udało się zorganizować tego szczytu Polska-Azja, dlatego że Hindusi nie otrzymali wiz. To znaczy, że służby w Polsce posiadały informacje na temat tego, że nie wiem na temat czego, szczerze mówiąc, ale tych wiz nie otrzymali. To wynika z tego, że jednak informacje te są powszechnie znane. Jaki zarzut twoim zdaniem jest najbardziej kuriozalny w przypadku tego, co pan Grzegorz Braun, Korona Polska, przepraszam, Konfederacja Korony Polskiej opublikowała?
17: w swoim oświadczeniu?
16: Tak.
17: To, że wypowiedź z lutego Grzegorza Brauna, gdzie członek Konfederacji Korony Polskiej, pan Kornel Kapuściński, zadał pytanie właśnie, czy Grzegorz Braun będzie ściągał Hindusów. Oczywiście sala się wtedy zaśmiewała, a Grzegorz Braun powiedział, że to jest normalna współpraca gospodarcza i nie ma nic żadnego związku z polityką migracyjną, że ta wypowiedź z lutego, przed nagraniami z kwietnia, przed szykowanym na lipiec szczytem, ona jakby obala całą teorię materiału. Że skoro Grzegorz Braun w lutym powiedział, że to nie ma nic w związku z polityką migracyjną, to wszystko, co ja powiedziałem później w materiale, wszystko, co się wydarzyło, to zostało nagrane, te przygotowania, sprzedaż biletów, promocja wydarzenia, nie ma nic żadnego związku z polityką migracyjną.
16: Ile pracowaliście nad tym materiałem?
17: Kilka tygodni.
16: Bo to jest coś, co my trochę sobie nie uświadamiamy. Przed wejściem do studia z Bartkiem, jak się spotkaliśmy po raz pierwszy w życiu, to...
17: Pierwszy raz usłyszałem to taśmę półtora miesiąca temu.
16: To rozmawialiśmy o tym, jak ciężka jest droga dziennikarska i takich twórców, którzy idą swoją drogą. Radio Wnet było 17 lat temu naprawdę prekursorem tych wszystkich historii, ale Przekanał jest naprawdę bardzo ciekawym projektem medialnym, który warto obserwować. To my sobie nie uświadamiamy, że te 40 minut, czasami godzina, to są tygodnie ciężkiej pracy, którą ktoś musi realizować.
17: Ja ten tekst pisałem około tygodnia, samego takiego siedzenia nad tym tekstem, a głowienia się, sprawdzania źródeł to było znacznie więcej. Tak jak mówię, taśmy już w mojej głowie szumiały znacznie, znacznie dłużej. Mhm.
16: To jakie są jeszcze w najbliższym czasie publikacje, na które możemy liczyć? Możesz teraz zareklamować kanał.
17: Będą kolejne fragmenty taśm z udziałem Grzegorza Brauna.
16: No to już między innymi. Konfederacja...
17: Ale tematy rolnicze są wam bardzo bliskie. Jutro rozmowa Anny Pawelec z rolnikiem. Zapraszamy.
16: To my zapraszamy państwa. My też zapraszamy państwa, Jaśmina Nowak też i nasz program Ostoja, ale to bardzo serdecznie ci dziękuję, Bartku.
17: Ja dziękuję za zaproszenie. Pierwszy raz w Radiu Wnet, bardzo miło.
16: Patrzcie państwo, czasami są jednak rzeczy, które są niemożliwe. Wydaje się, że już właściwie zaprosiliśmy wszystkich, spotkaliśmy wszystkich, a cały świat, to środowisko niby małe, a jednak tak rozległe. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję, dziękuję. Bo to kawał dobrej roboty.
17: Bardzo miło, dziękuję.
16: Bartłomiej Graczak z Przekanału był gościem Poranka Wnet. To już 23 minuty po godzinie 8. A teraz dla państwa może Manic Monday Morning. Przepraszam, to jest poradek dzisiejszy.

0: Reklama.
1: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
3: Gościem Poranka Wnet jest Wojciech Tomczyk, członek kapituły Nagrody imienia Maryny Miklaszewskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
3: Mam nadzieję, że wyłączał Pan nasze radio, bo jak usłyszałam, że musi Pan wyłączyć radio wchodząc wcześniej na antenę, to ucieszyłam się, a później pomyślałam, że może jednak nie słuchał Pan Poranka Wnet, tylko innego radia. To jakiego radia Pan słuchał, zanim się połączyliśmy?
4: A jak pani myśli?
3: Radia Wnet. To bardzo dobra odpowiedź. Wygrał pan w konkursie na najlepszego słuchacza Radia Wnet. 28 minut po godzinie 8 to jest moment, kiedy warto przypomnieć postać Maryny Miklaszewskiej.
4: Tak. Zwykle w takiej sytuacji mówi się, że Maryna Miklaszewska była wybitną bohemistką, wybitną dziennikarką, kobietą związaną z radiem. I co? I najważniejsze, mówi się, że była współautorką wraz z siostrą Agatą libretta do musicalu Metro. I wtedy mówią, wszyscy mówią, to już wiemy, gdzie jesteśmy. Nie wiemy, bo Maryna Miklaszewska była wybitną pisarką, kobietą, która napisała kilka bardzo ważnych powieści, w tym arcyważną dylogię Hipster, w której zdemaskowała i właściwie unieważniła Matrix. Nie w sensie globalnym, ale w tym sensie naszym, nadwiślańskim. Więc to była... Maryna była kobietą, która była odważna, a będąc pisarzem w Polsce ciągle okazuje się, że trzeba być odważnym, ponieważ są tematy, których nie warto poruszać, nie ma co poruszać, wszyscy wszystko wiedzą, więc po co o tym pisać? No Maryna właśnie o tym pisała, o czym rzekomo wszyscy wszystko wiedzą, czyli o tym, co dzieje się pod powierzchnią tego Matrixu, w którym żyjemy.
3: I teraz możemy spokojnie, płynnie przejść do nagrody w tym roku, gdyż nagroda trafiła do Redbada Glinistry, który jest też postacią odważną i wyjątkową. Ja kilka miesięcy temu przeprowadziłam w Radiu Wnet taką rozmowę o nim samym i historia tego wspaniałego aktora, twórcy jest dla mnie poruszająca i bardzo inspirująca. A co Państwo postanowili nagrodzić?
4: No cóż, Redbud jest człowiekiem wolnym i to postanowiliśmy nagrodzić, bo przyszły takie czasy, że już sam fakt bycia wolnym w sferze publicznej, to znaczy korzystania z wolności słowa, korzystania z wolności twórczości artystycznej, czyli korzystania z praw podstawowych, wymaga odwagi. To jest ten moment. Żyjemy w takich czasach po prostu. I to, że Redbud korzysta, no sprowadziło na niego niejakie kłopoty, to znaczy ja bym to nazwał czymś na kształt wykluczenia, ale jak wiemy z mediów, wykluczeni są zupełnie inni ludzie, których nawet mamy jakby nadmiarowo w mediach, ale mimo to są nazywani wykluczonymi. No, natomiast Redbud rzeczywiście został wykluczony, ma rodzaj wilczego biletu, jak sądzę. No, co tu kryć, płaci cenę. I nie to jest, bo on On jest ze wszystkich ludzi wykluczonych, czy tam ludzi tak zwanych kontrowersyjnych, nie należących do mainstreamu, nie powtarzających jak tam myśli usłyszanych w mediach, czy cokolwiek, czy w ogóle to można nazwać myślami, bo poglądów nie replikujący tych samych poglądów, nie powtarzający jak za tak zwanymi autorytetami, jak jest, nie mówiący nam, jak jest i co mamy myśleć. Redbat, w najgorsze w nim jest to, że on jest półholendrem, że jest urodzony w Amsterdamie, że jako taki powinien być chorążym postępu. A on nie jest chorążym postępu i tego mu nie można darować. I dlatego między innymi spotykają go pewne przykrości, no, ale tego nie będę rozwijał, bo nie jestem Redbadem, ale mam takie wrażenie, że trochę ma za mało, jeśli w ogóle ma jakieś pola do realizacji swojego wielkiego talentu, to one są zbyt niewielkie i nie dzieje się to przypadkiem.
3: Chorąży postępu, piękne określenie, to jest taki moment w historii, kiedy myślę, że obserwujemy te wszystkie jakieś zmiany w kulturze, które nadchodzą. Pani minister, która w trakcie pokazu mody w fundacji, którą sfinansowało Ministerstwo Kultury, pokazuje się jako modelka, ale jednocześnie mówi, że może pracować w bluzie, w dresowej bluzie i przeklina, staje się jakąś osią chyba tych zmian. Jak pan z perspektywy, to już na koniec, żeby pana właśnie, jak się mówi do pana członka kapituły, czy wolałby pan scenarzysty, jak mam szanownego pana Wojciecha tytułować?
4: Może po prostu panie Wojciechu?
3: Dobrze. To panie Wojciechu, to jak z perspektywy twórcy, człowieka, który pracuje w tym obszarze, który żyje tym obszarem kultury, ocenia pan dzisiejsze czasy? Tak w skrócie oczywiście.
4: W skrócie to się nie da. Moim zdaniem ja właśnie z tego żyję. Poza oczywiście próbą skazaną na niepowodzenie rehabilitacji imienia Wojciech w polskiej historii najnowszej, którą usiłuję, to jest walka z wiatrakami, próbuję to imię zrehabilitować, jest ciężko. Ale powiem tak, że ja mam ten przywilej, że piszę. I pisać można do szuflady, można na zaś, można pisać w oczekiwaniu na lepsze czasy, można pisać prace, które zostaną opublikowane kiedyś tam. Więc to jest przywilej. Drugi przywilej jest taki, że ja mogę wyrażać swoją ocenę czasów i w tym, co piszę. I w związku z tym uważam, że nie powinienem mówić wprost, tak, że się tak wyrażę publicystycznie, o pani minister, której istnienia jakoś jeszcze niespecjalnie zauważam, bo nie interesują mnie tego typu ludzie. Przykro mi, nie moja miłość bliźniego nie ogarnia wszystkich, ale żeby to ująć precyzyjnie, ja żyję z tego, że oceniam świat, opisuję świat, w którym żyję. W związku z tym mówienie prezentowanie moich ocen w wywiadzie pozbawia mnie zarobku.
3: Rozumiem.
4: Po prostu. To jest cynizm.
3: Szanuję, jest cynizm. Szanuję i podziwiam. Co od dzisiejszego poranek rozpoczęłam od rozmowy z redaktorem Wilsteinem, w którym po raz kolejny namawiałam Państwa, słuchaczy i widzów moich na kanale YouTube do obejrzenia serialu, którego twórcą jest Pan w jakimś stopniu, a właściwie w tym istotnym, czyli twórcą scenariusza. Mówię o czasie niedokonanym w czwartki. Po godzinie 22 mogą Państwo obejrzeć to na antenie Telewizji Polskiej, a na VOD, jak rozmawialiśmy już z redaktorem Wilsteinem, mogą Państwo zerwać noc i obejrzeć w całości serial Czas Niedokonany. Gorąco polecam, naprawdę bardzo dobra produkcja i to mówię szczerze, gratuluję.
4: Bardzo dziękuję.
3: Natomiast teraz... Teraz, ponieważ już kolejny gość oczekuje, musimy kończyć. Bardzo gorąco...
4: Dziękuję bardzo.
3: Pozdrawiam Państwa. Nagroda, która w tym roku trafiła do RedBada, jest nagrodą przyznawaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców dla RP oraz Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, a gościem Poranka Wnet był Wojciech Tomczyk. Wszystkiego dobrego życzę Panie Wojciechu.
4: Nawzajem. Dziękuję bardzo.
3: Do usłyszenia, to już 38 minut po godzinie 8, a za chwilę najpierw może posłuchamy i teraz, ponieważ nie mam okularów, więc nie przeczytam tego utworu hiszpańskiego, o którym myślę. Tak, Mas Canada.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Według rankingu Politico jeden z najbardziej wpływowych europosłów obecnej kadencji, przewodniczący europejskich konserwatystów i reformatorów, szef delegacji PiS w Parlamencie Europejskim. Nerwy, proszę państwa. Adam Bielan jest gościem Poranka w Net. Dzień dobry. To gratuluję, bo to faktycznie bardzo chyba takie miłe i pokazujące, jaką pracę pan jako polityk wykonuje na co dzień.
1: To rzadkie miłe chwile w pracy polityka, bo z reguły jesteśmy poddobrani obróbce termicznej przez media, więc bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo.
0: Pojawiła się taka informacja, właściwie Agnieszka Burzyńska w kanale Zero ujawniła informację, że PiS miał proponować wicepremierowi Kosiniakowi Kamyszowi stanowisko premiera w zamian za opuszczenie koalicji Donalda Tuska. Czy taki plan rzeczywiście istniał?
1: Były rozmowy, czy były takie propozycje, ja ich osobiście nie składałem, ze strony Prawa i Sprawiedliwości pod adresem Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy szerzej Trzeciej Drogi, bezpośrednio po wyborach w 2023. Natomiast wtedy Władysław Kosiniak-Kamysz je zdecydowanie odrzucił. I od tamtej pory dość twardo trwał przy Donaldzie Tusku. Myślę, że patrząc na jego dotychczasową karierę polityczną, najpierw wejście do pierwszego rządu Tuska, z osoby zupełnie nieznanej, został ministrem pracy, później został wicepremierem, szefem partii. Dzięki temu to trudno chyba liczyć na to, żeby od Tuska się odkleił. Władysław Kosiniak-Kamysz rok temu, wygrywając, czy chyba w tym roku, nawet nie pamiętam już kiedy to było, na kongres PSL-u, zapowiadał osobny start PSL-u i mówił, że zrobi absolutnie wszystko, żeby PSL szedł pod własnym sztandarem. Dzisiaj słyszymy, że już ten sztandar jednak zwija i de facto wtopi się zaraz w Platformę Obywatelską, więc myślę, że to jest przypadek beznadziejny.
0: Czyli to już ten scenariusz, o którym wielokrotnie w kuluarach przynajmniej mówiono, że jest taka możliwość, że może właśnie Mateusz Morawiecki połączy się z Kosiniak-Kamyszem, czy ewentualnie nawet taka właśnie wersja, że współpraca z PiS-em

0: w przypadku PSL-u jest możliwa, to pana zdaniem, czy według pana wiedzy jest już właściwie nieaktualne?
1: No, wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki musiałby się pogodzić z tym, że będzie współpracował de facto z Donaldem Tuskiem. Nie sądzę, żeby był na to gotowy, na ile go znam, więc myślę, że to jest wykluczone. Władysław Kosiniak-Kamysz, patrząc konsekwentnie na jego politykę od kilkunastu lat, wtapia PSL w Platformę Obywatelską. Kiedyś jeden z ważnych liderów Platformy, jeszcze za tak zwanego pierwszego Tuska, za pierwszych rządów Donalda Tuska, powiedział mi, że obaj panowie są dogadani, że Kosiniak-Kamysz połączy PSL z Platformą i zostanie kiedyś liderem po Tusku. Jak wiemy, Tusk wyjechał do Brukseli i premierem zrobił panią Ewę Kopacz. Wtedy to się nie zrealizowało, ale myślę, że ten plan jest znowu grany. Być może nie wszyscy działacze PSL-u jeszcze o tym wiedzą, bo pewnie część z nich nie czułaby się dobrze w ugrupowaniu jednak centrolewicowym, jakim jest Platforma. Ale jeżeli prześledzimy na to, co się dzieje w tym rządzie i co się dzieje z PSL-em, to nikt rozsądny nie uwierzy, że PSL będzie startować samodzielnie. Przypomnę, że ta partia po raz ostatni startowała w 2015 roku samodzielnie i zdobyła, nie pamiętam, 5,13%, jakoś minimalnie prześliznęła się przez próg. Później, 4 lata później, PSL startował z Kukizem, kolejne 4, który dał im przekroczenie progu, dał im co najmniej 2-3 punkty procentowe w tym sojuszu. Później startowali z Hołownią w ramach trzeciej drogi, więc myślę, że PSL jest skazany na wejście do Platformy. Sądzę, że będą tworzyć taką ludową odnogę Platformy. To oczywiście będzie oznaczało olbrzymie problemy na wsi, w miastach powiatowych, gdzie Platforma jest, mówiąc delikatnie, nie bardzo popularna. Ale to już są problemy nie moje. Pan Kosiniak-Kamysz odpowiada za partię, którą wciąż jeszcze prowadzi, więc może podejmować decyzje, jakie chce.
0: Politico nazwało pana łącznikiem europejskich konserwatystów z Waszyngtonem. To jak to tak na co dzień wygląda? Jak konstruuje się taką współpracę? Proszę darować, bo ja jestem laikiem, nigdy nie byłam politykiem.
1: No, nawet nie konserwatystów, tylko w ogóle szerzej polityków. Byłem kilka razy proszony przez europejskich liderów, mówię o politykach spoza Polski, dość ważnych, o to, żeby ułatwić im kontakt z administracją prezydenta Trumpa. I zawsze to robiłem, bo uważam, że w interesie mojego kraju, w interesie Polski jest to, żeby te relacje transatlantyckie, tak zwane, czyli relacje między Europą a Stanami Zjednoczonymi, mimo rozmaitych napięć, były jak najbliższe. Więc jeżeli mogę pomóc rozwiązać jakiś problem, to bardzo chętnie zawsze to czynię.
0: Jakie mamy najbardziej bolesne problemy w kontaktach z administracją amerykańską? Co jest pana zdaniem takim obszarem, w którym widać, że współpraca obecnego rządu, delikatnie mówiąc, trzeszcze?
1: Naszego rządu polskiego. No cóż, opóźnienia w negocjacjach nad ważnymi projektami dla Amerykanów. Z jednej strony elektrownia atomowa, ale przede wszystkim baza amerykańska. Tutaj nie ma co już czynić z tego tajemnicy, gdy pan prezydent Karol Nawrocki był z pierwszą wizytą w Białym Domu, oficjalną już wizytą jako prezydent 3 września, to de facto prezydent Stanów Zjednoczonych zapytał nas, czy pomysł stałej bazy amerykańskiej jest wciąż aktualny, czy my tego dalej chcemy. Oczywiście prezydent Nawrocki odpowiedział, że tak. Obaj panowie wtedy wyznaczyli osoby odpowiedzialne ze swojego otoczenia, które będą prowadzić te negocjacje. Prezydent Trump wskazał na sekretarza wojny Hexeta, prezydent Nawrocki wskazał na obecnego na tym spotkaniu ministra Cenckiewicza, który był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No i ja wyszedłem absolutnie przekonany, że w ciągu kilku miesięcy będziemy mieć podpisaną umowę. Wiem później, że ze strony Pałacu, dokładnie ze strony BBN-u, była propozycja koordynacji działań z Ministerstwem Obrony Narodowej odrzucona przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza. I wiem później od strony amerykańskiej, że przez kilka miesięcy nie wydarzyło się praktycznie nic w tych negocjacjach. Znaczy MON powiedział, my sobie sami poradzimy, i przez kilka miesięcy nie zrobił nic. Dlaczego? No tutaj są różne teorie, od najbardziej spiskowej, że Tusk Amerykanów po prostu w Polsce nie chce. Pamiętajmy, że w 2008-2009 roku zrobił wszystko, żeby nie doszło do podpisania umowy wynegocjowanej przez świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego z George'em Bushem dotyczącej bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Dokładnie. zagrał na czas, doprowadził do tego, że gdy Bush odszedł, Obama w taki haniebny, upokarzający dla Polaków sposób ogłosił rezygnację z tej tarczy 17 września, która dla nas, dla Polaków kojarzy się jednoznacznie i myślę, że otoczenie Obamy doskonale wiedziało, co to jest za data i celowo taką datę wybrało. Proszę zresztą zobaczyć, zwracam się do wszystkich wielbicieli Obamy, jaki jest olbrzymi kontrast między tym, co robi Trump, bo on właśnie 17 września zapowiedział powstanie bazy w Polsce tego roku. Więc Tuskowi i też Sikorskiemu, który mu w tym pomagał, już się raz udało doprowadzić do tego, że baza nie powstała. Innego rodzaju baza niż ta, którą dzisiaj negocjujemy. Ta dzisiejsza ma dużo większą skalę, ale wtedy, w 2008 roku, to było maksimum tego, co można było osiągnąć. No dzisiaj przez wiele miesięcy nie negocjowali. Z okolic MON-u słyszeliśmy, że to z powodów gigantycznych kłopotów budżetowych, które są w Polsce nawet większych niż te, które są ujawniane w mediach. Nie wiem. Natomiast wiem, że jakie są fakty. Te rozmowy zostały tak naprawdę serio rozpoczęte dopiero w kwietniu. Straciliśmy bezpowrotnie 6 miesięcy, straciliśmy rotację, co najmniej jedną. Mam nadzieję, że mimo tego straconego czasu uda się te rozmowy zakończyć do końca roku. Tusk sam mówi, że żyjemy w czasach przedwojennych, że grozi nam Rosja, a jednocześnie spowalnia rozmowę o bazie amerykańskiej. Więc jak to rozumieć? Naprawdę, to ja jestem daleki od spiskowych teorii, ale jeżeli spojrzymy na całą działalność tego człowieka w polskiej polityce, to no, można dojść do przerażających wniosków. No ale ratuje te rozmaite kryzysy w tych relacjach prezydent Nawrocki, któremu udało się błyskawicznie zbudować już podczas pierwszej oficjalnej wizyty, ale ja to widziałem też 1 maja, jeszcze przed wyborami, znakomite relacje osobiste z prezydentem Trumpem. Niedawno będąc w Rzymie, usłyszałem od ważnego włoskiego polityka: Adam, słuchaj, chyba na świecie nie ma dzisiaj żadnej głowy państwa, żadnego przywódcy, który miałby lepsze relacje z Trumpem niż prezydent Nawrocki. To mi dało do myślenia, rzeczywiście jest kilku polityków, którzy mają dobre relacje z Trumpem, choćby pani premier Japonii, ale wydaje mi się, że nikt tak dobrych relacji nie ma jak prezydent Nawrocki. Co ważne, prezydent Nawrocki potrafi te dobre relacje przekuć na super ważne rzeczy dla nas. To on, byłem tego świadkiem, załatwił nam miejsce w G20. Staraliśmy się o to od lat. Udało się podczas jednego spotkania z Trumpem 3 września. To on prosił prezydenta Trumpa o interwencję, jeśli chodzi o budowę centrum serwisowego rakiet Patriot w Polsce. No i to on przede wszystkim ratuje, tak jak mówiłem, te rozmowy z Amerykanami w sprawie bazy amerykańskiej. Mam nadzieję, modlę się o to codziennie, że prezydent Nawrocki będzie skuteczny w tej sprawie również.
0: Zapomnieliśmy o tych wydarzeniach, o których pan wspomniał, o tej rezygnacji z tarczy i tych wszystkich historiach, bo ta, przepraszam, że to powiem, nawalanka polityczna nas gdzieś zabiera, ale mamy też informacje.
1: Ja sobie przypomniałem o tym dokładnie, jak widziałem relację, byłem zresztą w Nowym Jorku, ale widziałem relację z konferencji prasowej Sikorskiego w Nowym Jorku, który nagle wyszedł, ni z kruchy, ni z pietruchy, przepraszam, i zaczął narzekać na nazwę. Nazwa Fort Trump mu się nie podoba. Chłopie, no to buduj Fort Putin, jak ci się nie podoba Fort Trump. Naprawdę, to jest człowiek, który zaprasza Ławrowa. Wtedy właśnie, w tych latach, których sabotował rozmowy z Amerykanami, zapraszał Siergieja Ławrowa na spotkanie z ambasadorami Polski z całego świata. To reset w relacjach z Rosją, z Putinem, który miał już wtedy krew na rękach, już miał na koncie kilkuset zabitych opozycjonistów i dziennikarzy, już miał na koncie wojnę, agresję w Gruzji. Reset nie zaczął Obama. Obama został prezydentem w styczniu 2009 roku. Reset zaczęli Tusk z Sikorskim. Więc naprawdę mam nadzieję, że tym razem im się nie uda.
0: Nie pamiętamy takich wydarzeń, ale to też pan teraz przypomniał, bo historie typu ujawnienie listy dysydentów białoruskich, Aleś Białacki na liście, to w starych czasach jeszcze rządów Platformy. Te wszystkie rzeczy się działy. My pędzimy z tymi wydarzeniami, bo takie rzeczy się dzieją, ale pierwsza elektrownia w Polsce jądrowa też jest zagrożona, bo Polska nie podpisała do końca umowy z amerykańskim wykonawcą, mówię tu Westinghouse.
1: Jest zagrożona, bo Niemcy tego nie chcą. Niemcy wprost w oficjalnych oświadczeniach rządu, w prasie niemieckiej zbliżonej do rządu, cały czas te inwestycje, jak wiele innych, które by poprawiły pozycję Polski na scenie gospodarczej kontestują. Myślę, że to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego bardzo wiele inwestycji, na przykład Centralny Port Komunikacyjny, jest spowolnianych czy wręcz blokowanych.
0: Mamy jeszcze ten przywilej, że jesteśmy krajem, w którym nie mamy aż tak wielkiego problemu migracyjnego. Teraz kończy się okres zwolnienia z paktu, znaczy z paktu migracyjnego, tak. który bezpośrednio nas dotknie. Co Polska powinna zrobić? Jakie powinniśmy mieć oczekiwania?
1: Po pierwsze, Polska miała to blokować na forum europejskim i do końca, do ostatnich dni, gdy my rządziliśmy, ten pakt nie wchodził w życie. Przypomnijmy naszym widzom, słuchaczom, 13 grudnia Tusk zostaje premierem 2023. Dzień później na szczycie w Brukseli zapada decyzja o przyjęciu paktu migracyjnego. Bruksela czekała na zmianę rządu w Polsce. I to była pierwsza decyzja na forum europejskim Donalda Tuska. Tuska, który jeszcze wcześniej, kilka tygodni wcześniej, ekspoze sejmowym mówił, mnie nikt na forum europejskim nie ograł. Tuska, w który cały czas Polakom ściemniał, że najpierw pakt nie wejdzie w życie, później, że nie będzie obowiązywał w Polsce. Dzisiaj wiemy, że obowiązuje oczywiście w całej Unii Europejskiej. Owszem, Polska dostała zwolnienie na rok, być może dostanie na kolejny rok, ale prędzej czy później ten pakt będzie nas obowiązywać i albo będziemy przyjmować setki, a w przypadku jakiegoś kryzysu na południu Europy tysiące nielegalnych migrantów, tam niechcianych, we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii niechcianych, albo będziemy płacić grube pieniądze za każdego nieprzyjętego migranta.
0: Jaką decyzję pan, będąc premierem polskiego rządu, podjąłby w tej sytuacji? Płacić, przyjąć, wyjść z Unii? Jaka jest dobra decyzja?
1: Polska,
0: jakie jest dobre rozwiązanie w tej chwili?
1: Z całą pewnością jedno bardzo ważne prawo weta do bardzo ważnej decyzji, która przed nami, czyli do wieloletnich ram finansowych, czyli do tej siedmiolatki budżetowej. Teraz toczą się negocjacje. Budżet zaproponowany przez Komisję Europejską, której zresztą komisarzem jest bliski współpracownik Donalda Tuska, Piotr Serafin, jest absolutnie dla nas nie do zaakceptowania. Tylko na rolnictwie tracimy 30%. Polska otrzymuje w obecnej siedmiolatce wynegocjowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości 5 miliardów euro rocznie. W propozycji pana Serafina i Komisji Europejskiej ma otrzymywać 3,5 miliarda euro, czyli dokładnie 30% mniej. Notabene Niemcy krytykują tę propozycję jeszcze jako zbyt wysoką. I w tej sprawie powinno być weto z naszej strony i to weto powinno być połączone też z twardymi negocjacjami dotyczącymi paktu migracyjnego oraz Zielonego Ładu. Bo jeżeli mi pani zapyta o takie, bym powiedział, największe napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, to jest właśnie całkowicie skrajnie różna polityka dotycząca przemysłu. Stany Zjednoczone odbudowują bardzo szybko przemysł. Unia Europejska dalej kontynuuje politykę zamykania tysięcy miejsc pracy w przemyśle. Tylko w Niemczech każdego miesiąca znika 10 tysięcy miejsc pracy i to jest w oczywisty sposób efekt polityki Zielonego Ładu lansowanego przez Ursulę von der Leyen, więc Tusk powinien wykorzystać tą silną pozycję negocjacyjną, którą ma dzięki weto w sprawie budżetu i wywalczyć odejście od tych samobójczych rozwiązań, nie tylko samobójczych dla Polski, ale dla całego kontynentu europejskiego.
0: To ponieważ już minęła godzina 9, za chwilę państwo będą słuchali spóźnionego serwisu. Ja nie mogę nie zapytać, czy PiS poprze gwarancję niezależności dla dziennikarzy TVN-u i TVN24 w związku ze zmianami właścicielskimi. Jest takie poruszenie. Stacja TVN-u została wpisana na listę spółek strategicznych dla państwa. To czy takie...
1: Jestem absolutnie za niezależnością dziennikarzy TVN-u i TVN24 od obecnego reżimu. Rzadko oglądam tę telewizję, ale zawsze jak to oglądam, czuję się zażenowany, w jaki sposób starają się kryć afery obecnej władzy. To jest podstawowa rola czwartej władzy, żeby patrzeć na ręce rządzącym, każdej władzy. Jak my dojdziemy do władzy za rok, o czym jestem przekonany, to będą patrzeć nam na ręce, ale to, co robił przez ostatnie 3 lata, to jest skandal. Już nie mówię o tych wszystkich gwiazdkach, które promują, które mają wielokrotne konflikty z prawem. No i mam nadzieję, że nowy właściciel zrobi tam porządek i doprowadzi do tego, że będziemy mieć w końcu prawdziwą, obiektywną stację w ramach TVN-u. Prezes Kaczyński mówił na spotkaniu w Chełmie, cytował, szczerze mówiąc, moje powiedzenie, że TVN to jest, przypomina kogoś, kto jest ślepy na jedno oko, a w drugim ma halucynację. TVN nie widzi żadnych afer obecnego obozu władzy, a jednocześnie wymyśla rozmaite pseudoafery z czasów naszych rządów, chociaż my od 3 lat nie rządzimy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Europoseł Adam Bielan był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
0: To już minuta, właściwie 2 minuty po godzinie 9:00. Żegnam się z Państwem. Dziękuję całej ekipie Radia Wnet. Katarzyna Adamiak, do usłyszenia.

0: Dzień dobry, 9:02. W tym wydaniu wiadomości: masowe naloty na Ukrainie, para prezydencka na Filipinach oraz kolejny dzień zamieszek we Francji. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Rosyjskie siły przeprowadziły masowe naloty na infrastrukturę portową i przemysłową w obwodzie odeskim, poinformował gubernator tego regionu Oleh Kiper. Według władz wybuchające po atakach pożary zostały już ugaszone. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało natomiast, że celem były m.in. port w Wilkowe, magazyny paliwa w Czarnomorsku oraz statki towarowe. Moskwa twierdzi, że zaatakowane obiekty wykorzystywano do celów wojskowych. Rosyjskie lotnictwo uderzyło również w Charków. Mer miasta Igor Terechow poinformował, że zginęła jedna osoba, a 6 zostało rannych. Rosjanie mieli zaatakować także elektrownię w obwodzie charkowskim. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą udał się na Filipiny. Dziś w Manili rozpocznie 3-dniową wizytę, podczas której spotka się m.in. z prezydentem Ferdinandem Marcosem Juniorem. W programie jest także polsko-filipiński szczyt sektora IT oraz rozmowy z przedstawicielami biznesu. Polska chce rozwijać współpracę gospodarczą z dynamicznie rozwijającym się rynkiem Azji Południowo-Wschodniej. Wizyta ma również podkreślać zainteresowanie Warszawy państwami globalnego południa. Ostatni dzień pobytu będzie poświęcony współpracy wojskowej. Karol Nawrocki odwiedzi bazę filipińskich sił powietrznych wyposażoną m.in. w śmigłowce Black Hawk produkowane w Polsce przez PZL Mielec. Nawet 500 szkół we Francji może dziś ograniczyć lub zawiesić zajęcia w związku z protestami uczniów i incydentami przemocy. Minister edukacji Edouard Geoffrey poinformował, że od początku demonstracji 24 placówki zostały podpalone lub splądrowane. Protesty rozpoczęły się w Paryżu i innych miastach. Uczniowie sprzeciwiają się problemom francuskiej oświaty, w tym brakom kadrowym, przepełnionym klasom i złemu stanowi szkół. Geoffrey zapowiedział stopniowe przywracanie zajęć i ocenił, że w protesty zaangażowali się również działacze skrajnej lewicy. W wyniku protestów rannych zostało 70 pracowników oświaty. W piątek policja zatrzymała 1747 osób, a od początku demonstracji ponad 5000, z czego około 85% stanowią nieletni. Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację protestów we wtorek, zarzucając rządowi brak konkretnych działań. Ukraina i Niemcy zawarły 14 porozumień dotyczących obronności, energetyki i przemysłu zbrojeniowego. Dokument podpisano w Kijowie podczas ukraińsko-niemieckiego forum biznesowego. Umowy przewidują m.in. dostawy tysięcy pocisków Iris-T, radarów oraz rozwój i produkcję dronów. Firmy z obu państw mają również współpracować przy systemach lądowych, amunicji artyleryjskiej i broni dalekiego zasięgu. W sektorze energetycznym zaplanowano wspólne projekty dotyczące sieci elektroenergetycznych, magazynowania energii oraz infrastruktury gazowej. Senator Flavio Bolsonaro, sojusznik Donalda Trumpa oraz prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva zmierzą się 25 października w drugiej turze wyborów prezydenckich. Po przeliczeniu niemal 100% głosów żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości. Bolsonaro zdobył ponad 56 milionów głosów, a Lula prawie 54. Dla 80-letniego Luli jest to walka o czwartą, choć nie kolejną kadencję. 45-letni Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, chce przejąć władzę i wzmocnić obóz prawicowy. Wynik wyborów może wpłynąć na relacje Brazylii z USA i Chinami. Nowa kadencja prezydencka rozpocznie się 5 stycznia.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś raczej słonecznie, z rana miejscami zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 na południu kraju.
1: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, Grzegorz Miko. Dziś rewanżowy mecz w ramach piłkarskiej Ligi Narodów Dywizji B. Bośnia-Hercegowina, Polska w Zenicy. Zagramy bez Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za żółte kartki, i przypuszczalny skład reprezentacji Polski w bramce: Marcin Bułka, dalej Mati Kasz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski i dalej Sebastian Szymański, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, Nikola Zalewski, w ataku Mateusz Żukowski i Karol Świderski. Oto co na konferencji prasowej po zwycięstwie 6-0 z Rumunią powiedział trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban.
4: Sam początek, kiedy graliśmy 11-11, było widać ogromną determinację, jeśli chodzi o to spotkanie, że drużyna chciała bardzo wygrać ten mecz. I sam początek były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami. Z tyłu zostawaliśmy z dosyć dużym ryzykiem 1-1. Oczywiście rozmawialiśmy na ten temat, staraliśmy się to skorygować, natomiast no później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika, bo wiemy, że często nie jest to takie proste. Drużyna potrafi się zamknąć przed swoją szesnastką czy w szesnastce i skoncentrować się na kontrataku i kosztuje to mnóstwo energii i szukania możliwości, żeby rozmontować drużynę grającą o jednego zawodnika mniej. W tym przypadku tak nie było, bo było wiele akcji w pierwszej połowie po lewej stronie szczególnie, bo tamtą stroną bardziej atakowaliśmy. Tam było gęsto, ale w pojedynkach na 1-1 dawaliśmy sobie radę i kreowaliśmy te sytuacje. Natomiast no, schodzimy do szatni i jest tylko 1-0, no więc rozmawiamy o tym, że jak najszybciej chcielibyśmy mieć po prostu spokojny wynik, kontrolować grę, bo to też pozwoli nam, aby po prostu zaoszczędzić trochę sił na kolejne spotkanie.
3: To powiedział trener reprezentacji Polski Jan Urban. Mecz w Zenicy o godzinie 20:45. Tymczasem Press Grupa Deweloperska Toruń obroniła tytuł Mistrzów Polski Ekstraligi na żużlu w rewanżowym meczu we Wrocławiu. Toruńianie wygrali z Betardem Spartą Wrocław 46-44. 11 punktów zdobył mistrz świata indywidualny Robert Lambert, 8 Emil Sejfudinow, to dla mistrzów Polski. Natomiast dla pokonanych Artiom Łaguta 16 punktów, a Breakers 14. Iga Świątek wygrała w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie z Donną Vekic. Chorwatka urwała Idze jeden set, ten pierwszy, wygrywając 4-6 w drugim po tiebreaku. Polka 7-6 i w decydującym Iga Świątek zwycięża 6-2. Natomiast dziś o godzinie 9:30 podczas ATP turnieju w Pekinie Hubert Hurkacz zmierzy się z Alexem de Minorem. Teraz to wszystko z Australii. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
6: Po reklamie.
8: Radio Wnet uszami słuchaczy.
9: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też, wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
10: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
11: Autopromocja.
12: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
11: To była autopromocja.
13: Czekaj, nie się zmęczy. No przecież jak to nie jest? Dlaczego? No nie wiem. Gdzie on? No żebyś wiedział.
14: Żebyś wiedział.
15: A żebyś wiedział.
16: Żebyś wiedział. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Jest godzina 9.12, dziś 5 października. Jest chłodniej, rano trzeba się już ciepło ubierać, bo ta temperatura jest niska i wieczorami też już szybko spada, ale jeszcze cały ten tydzień w ciągu dnia 20 parę stopni będzie, więc pięknie ten tydzień października drugi już się rozpoczyna i będzie tak trwał, więc proszę z tego korzystać, bo później już tylko 12, 14, 13 stopni maksymalnie pod koniec tego tygodnia. Dziś będziemy słuchali muzyki, będziemy rozmawiali o Józefie Czapskim i będziemy też słuchali fragmentu rozmowy Tuckera Carlsona z konserwatywnym politykiem z Wielkiej Brytanii, którego słowa prowadzącego wzbudziły duże emocje w świecie mediów, są cytowane. Co to za słowa, no to muszą już Państwo słuchać, żeby się dowiedzieć. I tak zaczniemy pięknie ze wspaniałą piosenkarką, której dziś rocznica urodzin, Marie Laforêt, 73 rok i utwór Viens, zaraz go wysłuchamy, a jeszcze tylko dwa słowa. Przyszła na świat w 39 roku, zmarła w 2019, była nie tylko piosenkarką, ale także aktorką, a popularność zdobyła na początku lat 60., bo z Alanem Delonem wystąpiła w filmie W pełnym słońcu. No i potem w latach 70. właśnie łączyła francuski pop z folkiem i muzyką świata i tak powstały jedne z największych jej przebojów i przebojów międzynarodowych. To słuchajmy Viens, Viens Marie Laforêt.

0: I tak posłuchaliśmy Marie Lafore Vienvien, zresztą jest chyba polska wersja tego utworu, ale kto ją śpiewał, to sprawdzę i Państwu jeszcze w trakcie tej audycji powiem. Ale my teraz przenosimy się do Krakowa. Z nami na łączach pani Agnieszka Kosińska, kierownik Muzeum Czapskich Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Rozmawiamy w związku z tym, że nie wiem, czy już trwa, czy się rozpocznie, ale w każdym razie będzie 10. Festiwal Teologii Politycznej, który odbywa się właśnie w tym roku i Józef Czapski jest jego bohaterem pod hasłem Józef Czapski, malarz, pisarz, świadek, i pani będzie w tym festiwalu brała udział. Czy to się zgadza? Kiedy i na czym ten pani udział w tym festiwalu będzie polegał?
1: Wszystko się zgadza i zostałam zaproszona do rozmowy na temat czapskiego malarza. Oczywiście to wszystko się łączy z całą resztą jego aktywności, bo ani Czapski nie oddzielał malarstwa od innych swoich aktywności i może należy powiedzieć na szczęście.
0: Na szczęście? Dlaczego na szczęście?
1: No, przede wszystkim dlatego, że człowiek, kiedy tak wiele działa, ma tak wiele do zrobienia w ciągu dnia codziennego i w ciągu, jak się potem okazuje, całego życia, a Czapski żył prawie 97 lat i do końca był aktywny, to te wszystkie nasze działania wspierają się nawzajem i człowiek z tych działań czerpie. Więc pomimo pewnej złości Czapskiego, co wyrażał w dziennikach, mamy w dużych fragmentach te dzienniki opublikowane, złości na to, że nie jest ani malarzem, ani pisarzem, ani, że tak powiem, działaczem, ani nie ma właściwie na nic czasu, tak więc i jego dziennik też staje się swego rodzaju właśnie śmietnikiem, no to z czasem zauważał, że te wszystkie działalności trzymają go przy życiu, co jest bardzo ważne, nie oddzielają go od życia. Wyrażał to wielokrotnie, jest też taka słynna formuła: w malarstwie nie ma sztuczek, jest tylko umiłowanie życia. Nasza wystawa malarstwa Czapskiego w pawilonie Józefa Czapskiego, jedynym na świecie muzeum biograficznym tego artysty, mieszczącym się w kompleksie Czapskich właśnie, w Muzeum Czapskich, ma też taki tytuł nawiązujący do tej silnej intuicji Czapskiego. Memento vitae. Pamiętaj, że żyjesz, pamiętaj o życiu. Można to też przełożyć z całą pewnością na takie rozumienie tego hasła. Po prostu nie bój się żyć. Żyj i zaufaj.
0: Jak o malarstwie, jak przybliżyć słuchaczom, bo postać i życiorys Józefa Czapskiego to jest wielowątkowy życiorys i to jeszcze do tego bardzo długi, bo 90 parę lat artysta żył i to i wielkie zasługi, jeśli chodzi o ten czas wojenny, ale wielkie zasługi w tym świecie już powojennym jako właśnie malarz, artysta, ale też pisarz. To gdzie ten malarz, artysta Józef Czapski, najbardziej, w której części jego biografii można mówić o nim jako o artyście, bo był ten wątek kształcenia się, ale później długa przerwa. Tak wielu mówi, że tak naprawdę dopiero w wieku, można dziś powiedzieć, średnim zaczął tak naprawdę malarzem być. Jak to jest z tym malarstwem Czapskiego?
1: Średnim to też wydaje mi się w jego czasach, chyba po wiek po 50, przed 60, to chyba nie był już średni wiek. Ale trzeba by zacząć od tego, że trudno opowiedzieć życie Czapskiego. Było ono tak bogate i tak wielowątkowe. Pochodził z bardzo znanej rodziny arystokratycznej, rozgałęzionej, mającej wielkie zasługi. Muzeum biograficzne Czapskiego mieści się w muzeum, w miejscu, oddziale, który założył jego dziadek, Emeryk Hutten-Czapski, wraz ze swoją żoną Elżbietą z Meyendorfu Hutten-Czapską, wybitny kolekcjoner, twórca najcenniejszej na świecie kolekcji polskich numizmatów. Mogą to Państwo wszystko zobaczyć w Pałacyku Czapskich, prześwietnie zachowanym. Mówię o tym dziedzictwie dlatego, że trudno Czapskiego oderwać od tej linii Czapskich, Tunów, Ciczerinów, Meyendorfów. Kiedy zapytamy, po kim Czapski mógł odziedziczyć na przykład talent plastyczny, to patrząc na wspaniałe przerysy monet, jakie robiła jego babka Elżbieta, można przypuszczać, że na przykład po niej. Niemniej jednak sam Czapski utrzymywał, że żadnej kultury plastycznej w domu nie było, nie odziedziczył i sam się dziwi, dlaczego bardzo wcześnie wiedział, że zostanie malarzem. No tak, zostanie malarzem, ale najpierw były szkoły, najpierw była wielka pasja do muzyki, do fortepianu. Myślał też o tej drodze. Była służba, było wojsko, była dezercja z wojska, co też jest dosyć może mało znanym faktem z jego życia, ale bardzo dotkliwym. Był etap pacyfistyczny, następnie nawrócenie się na walkę, na służbę. Następnie rozpoczęcie studiów malarskich na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, potem przerwanie tych studiów z powodu działań wojennych. W międzyczasie jeszcze szukanie swoich przyjaciół, zaginionych przyjaciół. Potem wybuch II wojny światowej i Czapski, który wyrusza na wojnę i 17 września zostaje, 26 września zostaje rozbrojony i wysłany w nieznanym kierunku. Staje się więźniem obozów sowieckich. Prawie 2 lata był więźniem. Z tej części życia polecam bardzo wspaniałą, wcale nie martyrologiczną książkę Na nieludzkiej ziemi i Wspomnienia starobielskie. Następnie przyłączenie się do armii Andersa i misja poszukiwania zaginionych oficerów Polaków. A więc, mówiąc symbolicznie, świadek Katynia. Następnie cały szlak z armią Andersa i jego praca w oddziale prasowym tejże armii. Następnie wspólne działania z Jerzym Giedroyciem, z Herlingiem Grudzińskim, z Zygmuntem Hercem i Zofią Herc, żeby założyć instytucję, no dzisiaj bardzo słynną, ale wtedy po prostu pomysł kilkorga ludzi odważnych, bezkompromisowych, żeby założyć Instytut Literacki i wydawać książki, wydawać pismo. Więc współtwórca tej instytucji i człowiek, który orędował, żeby ta instytucja z braku funduszy nie padła. A więc znowu brak czasu, brak możliwości skupienia się i poświęcenia dostatecznej ilości czasu na malarstwo. Ale uwaga, Czapski cały czas przez ten czas rysuje. Od najmłodszych lat Czapski zresztą rysował. Pierwsze próby plastyczne Czapskiego mamy w takiej księdze domu Zmierzowa. 14-letni Czapski zostawił tam swoje pierwsze rysunki, pierwsze portrety członków domu, rodziny. I następnie potem kontynuuje rysunki w dziennikach, które to dzienniki Czapski prowadzi od 19 roku życia do późnej starości, do 92 roku. Mamy te prawie wszystkie dzienniki dzięki Czapskiemu właśnie u nas w archiwum. Prezentujemy je stale w muzeum. 275 tomów, woluminów. Te dzienniki nie tylko są zapisem dnia, ale właśnie też notatką rysunkową z danego dnia. Więc rysunek, Czapski rysownik, wspaniały obserwator, więc te rysunki na pewno bardzo pomogły Czapskiemu malarzowi i są jakąś odmienną rzeczywistością, odmiennym ruchem ręki. W grudniu 1954 roku, kiedy Zespół Kultury Instytutu Literackiego w końcu zdobywa stałą siedzibę w Maison Lafitte pod Paryżem, a Czapski otrzymuje tam pokoik, można rzec, że będzie w końcu miał warunki, żeby w miarę systematycznie poświęcić się malarstwu. Czyli Czapski ma wtedy 58 lat. Jeszcze oczywiście będzie bardzo pracowitym współautorem pisma Kultura. Nie będzie odmawiał Giedroyciowi, kiedy ten prosi go o rozliczne, że tak powiem, akcje w związku z kulturą. Więc oczywiście to życie ciągle będzie na bardzo wielu planach, ale już to malarstwo stanie się w miarę dominujące.
0: I o tym malarstwie zakładam, że będzie pani w ramach tegoż festiwalu opowiadała między innymi, ale wydała pani też taką publikację, by to może proszę w dwóch słowach przybliżyć słuchaczom, co tam można przeczytać, czemu tę książkę nabyć. Bywajcie zdrowi i naelektryzowani, Marii i Józefowi Czapskiemu. Co tam jest do tej relacji, bo Maria Czapska to siostra była Józefa Czapskiego. Wiele, taką bardzo bliską, mieli ze sobą relacje, mieszkali po wojnie w tej samej kamienicy, jeśli się nie mylę, i tak, czego tam nowego można się dowiedzieć, albo czego w ogóle dowiedzieć się o Józefie Czapskim z tej publikacji.
1: Tak, właśnie, jeśli pytamy o ten warsztat Czapskiego, czy w jaki sposób Czapski stawał się malarzem, bo tutaj od razu należy podkreślić, że Czapski uczył się malarstwa całe życie. Nie obawiał się przyznać do tego, że nie zawsze jest dobrym malarzem. Z malarstwem to chyba jest tak samo jak z pisaniem wierszy, że po prostu tym poetą i malarzem się bywa i po prostu trzeba nieustannej pracy, trzeba właśnie tego procesu, nie należy się tego procesu obawiać. O tym jest właśnie między innymi ta moja książka. Tytuł wzięty z Mickiewicza, Bywajcie zdrowi i naelektryzowani, tak Mickiewicz pisał do swojego przyjaciela. A Mickiewicz dlatego, że był to bardzo bliski poeta, twórca, bliski Marii Czapskiej, a Maria Czapska, jak nazwałam tę kobietę niezwykłą, X-faktor życia Czapskiego. Jest bohaterką drugiego planu, tak ją tutaj też nazywam, ale jest tym kluczowym ogniwem łączącym Czapskiego i z rodziną, i jakby z takim życiem praktycznym i zwyczajnie najbliższą osobą Czapskiemu na paryskim bruku. A więc z Marią mógł rozmawiać o domu, mógł rozmawiać o pozostałych w Polsce siostrach, o braciach rozsianych po świecie. To Maria przygotowywała wizyty rodzinne, bo rodzina odwiedzała Czapskiego. To Maria dbała o posiłki. To Maria czytała, była pierwszą czytelniczką jego książek, jego esejów. Bardzo liczył się ze zdaniem Marii Czapski. Tutaj należy powiedzieć, że jest ona zapomnianą, a niesłusznie wspaniałą historyczką literatury, autorką pierwszej książki o Ludwice Śniadeckiej, świetnej książce o Mickiewiczu. I przede wszystkim Maria napisała kronikę rodzinną, Europa w rodzinie, a zdołała to zrobić, bo przed II wojną światową odwiedziła rozsiane po świecie archiwa rodzinne i po prostu zrobiła wypisy, notatki ze źródeł. Wspaniale, że to zrobiła, bo te archiwa właściwie w większości, w całości II wojna światowa zmiotła z powierzchni ziemi. Książka ta jest niesamowitym też obrazem Europy Środkowej, Europy małych ojczyzn, Europy wspaniałych autorów, Europy, której już nie ma. Więc polecam Państwu, bo skrząca się humorem, pełna wspaniałych opowieści, wszystko w oparciu o źródła. Maria miała zupełnie inny styl niż brat, a jednocześnie nie rezygnowała właśnie z barwności opisu, z celności, z pewnej prostoty, ale takiej, powiedziałabym, najtrudniejszej do osiągnięcia. Bardzo oszczędny styl. Tę książkę można nabyć, w ogóle książki Czapskich, bo staramy się mieć stale w pawilonie Józefa Czapskiego, więc oczywiście zapraszamy też i w takim celu. Jeśli chodzi o książkę Bywajcie zdrowi naelektryzowani, to jest to książka o czymś, co być może unika się, chociaż może nie. Teraz może nie unikamy opowieści czy wglądu w życie prywatne artystów. Kilku artystów, o których opisuję w tej książce, między innymi Miłosza, miałam okazję znać też osobiście. I zawsze staram się pisać o autorach osobiście, to znaczy wtedy piszę o nich, kiedy oni mi, jakby oni do mnie przemawiają, mówią. To są również teksty bardzo podbudowane źródłami, to nie są moje swobodne dywagacje. Niemniej jednak pozwalam sobie tutaj na taką właśnie swobodę tajemną, a tę swobodę tajemną podbijają wspaniałe kolaże Grzegorza Kozery, wykonane specjalnie do tych tekstów. Więc kolaże zrobione właśnie z fragmentów obrazów, zdjęć z epoki, no wspaniale zestawione przez Grzegorza, który doprowadził do pewnej perfekcji ten mało znany, a wcale nie taki prosty gatunek plastyczny, jakim jest kolaż.
0: To ja tylko słuchaczom powiem, 13 października we wtorek o godzinie 18 w Bibliotece Publicznej Miasta Warszawy, ulica Koszykowa 26/28, właśnie spotkanie, na którym i pani będzie w debacie brała udział. Józef Czapski, malarz, o tym aspekcie życia artysty, a jak pani byłaby w stanie określić, kim był Józef Czapski?
1: Określić. właśnie, ciągle myśląc o nim, myślę jednak, że był to pełny człowiek i spełniony człowiek. Człowieczeństwo artystów to jest duży temat, ale właśnie wydaje mi się, że te esencje codzienności Czapski wspaniale rozumiał. Miał tę swoją naturę właśnie, znający go bliżej, mówili Hermesa, Don Quixota, Wertera, prawda? Ale ja myślę o nim właśnie, oto człowiek, oto pełny człowiek.
0: Pani Agnieszka Kosińska, kierownik Muzeum Czapskich, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, była moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i zachęcam Państwa, żeby zainteresować się bardziej życiorysem i twórczością Józefa Czapskiego, a można to zrobić w ramach właśnie Festiwalu Teologii Politycznej, który rozpoczyna się w przyszłym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Zapraszam.
0: To by Państwo już słyszeli. Oczywiście Józef Czapski to także losy wojenne, tragiczne, świadek historii. Ta misja poszukiwania, wtedy jeszcze nie wiadomo było o zbrodni katyńskiej, nikt nie wiedział, co się z oficerami polskimi stało. Józef Czapski ich poszukiwał i jest, to jest też duża wartość, że Józef Czapski długo żył, 90 parę lat, więc są i nagrania, fragmenty wywiadów z nim i właśnie dotyczący Katynia. Taki fragment jego wypowiedzi teraz posłuchamy.
2: Kiedy po układzie polsko-sowieckim w lipcu 1941 ogłoszono nam tworzenie Armii Polskiej w ZSRR, kiedy wszyscy zgłosiliśmy się do tej armii, już podejrzewaliśmy, że los nasz w stosunku do reszty naszych kolegów jest uprzywilejowany. Już wtedy zaczęliśmy spisywać nazwiska z pamięci i ułożyliśmy pierwszą listę zaginionych starobielszczan, kozielszczan i ostaszkowców, którą z pierwszymi wysłanymi do Moskwy kolegami wysłaliśmy do ambasady polskiej w Moskwie. Lista ta urosła potem do 10 tysięcy nazwisk i więcej. Kiedy coraz bardziej zdawało się nam jasne, że są tysiące oficerów, których w ogóle nie można się doszukać, zwróciłem się do generała Andersa z prośbą, by mi pozwolił zabrać się do poszukiwania tych ludzi.
0: I to był fragment wypowiedzi Józefa Czapskiego. Ja Państwa odsyłam. Jest dużo z archiwum Polskiego Radia, między innymi wywiadów i wypowiedzi Józefa Czapskiego i dwie pozycje, jeśli chodzi o te wspomnienia wojenne na nieludzkiej ziemi i wspomnienia starobielskie. Są, warto chyba do nich sięgnąć, tak myślę. Ja nie miałam okazji jeszcze tego zrobić, ale na pewno to nadrobię. Zresztą historia ponoć jest taka, że po wojnie nie za bardzo ktokolwiek w Europie chciał wydawać te książki w związku z tym, jak ówczesny Związek Sowiecki był w nich przedstawiony. Jest godzina 9:39, to my teraz posłuchamy amerykańskiego piosenkarza Jalen Gonda.

komentatora politycznego i byłego prezentera Fox News. Obecnie prowadzi on własny program i podcast The Tucker Carlson Show z Jacobem Rees-Moggiem, brytyjskim politykiem partii konserwatywnej, posłem w latach 2010-2024 i byłym ministrem. Jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych zwolenników Brexitu, a obecnie także komentatorem telewizyjnym Great Britain News. I w wywiadzie mocno panowie się spierali, a może dyskutowali o II wojnie światowej, o obecnym konflikcie, o obecnej wojnie na Ukrainie, ale także o strefie Gazy i o tym, czemu Wielka Brytania, jak twierdził Jacob Rees-Mogg, powinna się zbroić do wojny. Mówił o tym, że właśnie po to powinni się zbroić, ażeby nikt ich nie zaatakował, więc była to taka rozmowa o oczywiście tym, co teraz w geopolityce, ale z mocną taką dyskusją historyczną, jeśli chodzi o minione wojny światowe. I takie dwa może fragmenty, które w zasadzie jeden po drugim z przerwą niewielką były. Teraz posłuchamy, bo fragment krótki tej rozmowy jest, a taki dłuższy teraz wspólnie z Państwem właśnie wysłuchamy. Czy warto byłoby użyć broni nuklearnej przeciwko Rosji po to, by chronić porządek światowy i odstraszać od agresji terytorialnej wobec suwerennych państw? Uważam, że ostatecznie broń nuklearna pełni bardzo użyteczną rolę jako groźba ostateczna. W jakim sensie użyteczną? Cała strategia zimnej wojny zadziałała. Rosja i Ameryka nie poszły ze sobą na wojnę, ponieważ obie strony zdawały sobie sprawę, że druga może je unicestwić. Zgadza się, mówiło o użyciu broni nuklearnej, ale czy rzeczywiście użycie broni jądrowej może być kiedykolwiek usprawiedliwione? Uważam, że było usprawiedliwione w Hiroshimie i Nagasaki. Bez żadnych wątpliwości, tak, czy usprawiedliwione jest zabijanie ludzi, którzy nie zrobili nic złego. Cóż, nie mówimy o ludziach, którzy nie zrobili nic złego. Mieszkańcy zatłoczonych miast nie odpowiadają za wojnę. Kobiety i dzieci zostały żywcem spalone. Byliśmy w stanie wojny totalnej. No właśnie nie. W rzeczywistości nie byliśmy w stanie wojny totalnej. Nie, na terytorium Stanów nie było japońskich żołnierzy. To nawet nie było nic zbliżonego do wojny totalnej. Zaatakowali terytorium amerykańskie. To było 4 lata wcześniej, a potem zaczęli przegrywać. Nie byliśmy jednak w stanie wojny totalnej. A ja zadaję pytanie teologiczne. Czy zgodnie z zasadami, powiedzmy, chrześcijaństwa, kiedykolwiek wolno zabijać ludzi, którzy nie zrobili nic złego, kobiety i dzieci? Czy to spełnia kryteria wojny sprawiedliwej świętego Tomasza z Akwinu? Nie spełnia. Uważam, że spełnia. Jak? Czy działasz jako prawowita władza? Tak. Czy sprawa jest wystarczająco ważna? Tak, ponieważ zostałeś zaatakowany i bronisz się. Czy reakcja jest proporcjonalna? Tak, ponieważ faktycznie skraca czas trwania wojny. To nie jest definicja proporcjonalności. Proporcjonalność oznacza, że odpowiadasz w sposób, który nie jest nieporównanie większy od pierwszego ataku. Innymi słowy, jeśli uderzysz mnie pięścią w twarz, nie mogę cię zastrzelić. Tak, ale tutaj mówimy o różnych sposobach zabijania ludzi. Nie mówisz o uderzeniu pięścią. Pytasz, czy uzasadnione jest. Mówię o zabijaniu czyichś dzieci. To nie ma z tym nic wspólnego. Czyli to jest w porządku. Dlaczego? Byliśmy w stanie wojny z całym państwem. Byliśmy na wojnie z dziećmi i to zakończyło wojnę. Tak, Japonia była w stanie wojny ze Stanami i Zjednoczonym Królestwem. Czyli jeśli inne państwo oświadcza, że jest z nami w stanie wojny, to wolno zabijać nasze dzieci. Nie chcemy być w stanie wojny z innymi państwami. Nie o to pytam. Zadaję pytanie abstrakcyjne, ale zadajesz absurdalne pytanie. To nie jest absurdalne pytanie. Jest absurdalne. Japonia zaatakowała Stany Zjednoczone, rozpoczęła wojnę. Nie sądzę, żeby japońskie dzieci zaatakowały Stany Zjednoczone. Dlaczego nie zabijać tych, którzy rozpoczęli wojnę? Ostatecznie również ich zabiliśmy. Japoński premier próbował popełnić samobójstwo, a my długo przywracaliśmy go do zdrowia po to, żeby później go powiesić. Ale zabiliśmy też dziesiątki tysięcy dzieci w Hiroshimie i Nagasaki. A pan mówi, że to było w porządku.
początku, żeby zakończyć wojnę. Uważam, że było to usprawiedliwione. Uważam, że użycie broni nuklearnej pod koniec II wojny światowej było usprawiedliwione. Czyli jako chrześcijanin mówi pan, tak wolno zabijać dzieci, które nie zrobiły nic złego? Tak, była to proporcjonalna odpowiedź. Uważa pan, że to stanowisko chrześcijańskie? Tak, uważam, że spełnia ono warunki wojny sprawiedliwej określone przez świętego Tomasza. Naprawdę? Czy którykolwiek papież od czasów Akwina to potwierdził? Czy istnieje jakakolwiek wypowiedź papieska mówiąca, tak, w pewnych okolicznościach wolno zabijać dzieci?

0: dzieci. Kościół od stuleci naucza, że istnieją warunki wojny sprawiedliwej. Nie wydaje mi się, żeby od 1945 roku istniała wypowiedź. Nie jestem katolikiem, więc nie jestem ekspertem, ale pan jest, proszę więc powiedzieć. Jako katolik uważa pan, że Kościół aprobuje zabijanie cudzych dzieci. Od 1945 roku była tylko jedna wyraźnie ogłoszona wypowiedź ex-katedra Stolicy Apostolskiej Ojca Świętego. Chyba zasadnicze pytanie brzmi, jeśli jest się gotowym zabijać cywilów, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa, jeśli jest się gotowym mordować niewinnych, to w jakim sensie jest się lepszym od ludzi, przeciwko którym się walczyło? Kiedy wojna już się rozpocznie, a cały sens tego, o czym mówię, wracając do początku pańskiego pytania, polega właśnie na uniknięciu wojny. Wojny unika się dzięki sile. Ale kiedy już jest się na wojnie, ma się prawo ją wygrać. Czyli kiedy zaczyna się wojna, można zachowywać się jak zwierzę. Jeżeli zagrożenie dla ciebie jest wystarczająco duże, możesz użyć broni nuklearnej. Uważam, że jest to moralnie usprawiedliwione. To jeszcze, żeby może państwu sprostować, jako że to była intensywna wymiana zdań między panami i to szybka. Tutaj było pytanie stawiane przez Takera Carlsona o tym, czy użycie broni nuklearnej jest w ogóle dozwolone i czy dozwolone być powinno. I tutaj bronił brytyjski polityk tego, że użycie broni nuklearnej w Hiroshimie i Nagasaki jak najbardziej było usprawiedliwione w związku z tym, że to Japończycy zaatakowali Amerykanów, w związku z tym, że twierdził, że to była wojna totalna. Na to Tucker Carlson pytał go o ofiary cywilne, o też spojrzenie kościoła katolickiego na to, jako że brytyjski polityk jest katolikiem, amerykański prowadzący tę rozmowę dziennikarz. Nie, ten przekonywał, że tak jest, to mieści się w definicji wojny sprawiedliwej, użycie broni nuklearnej. I taka była wymiana zdań między panami, no a później był wątek Polski, którego fragmentu teraz posłuchamy.
1: Nigdy nie rozumiałem, dlaczego w ogóle mieliśmy walczyć w II wojnie światowej.
2: To bardzo fundamentalne pytanie. A co z pierwszą wojną światową? Zostańmy przy drugiej. Nie zacznijmy od pierwszej. Rozmawialiśmy o drugiej.
1: Jeśli chodzi o drugą wojnę światową, Hitler zabrałby tyle, ile tylko byłby w stanie. I właśnie to pokazywał. Czy naprawdę chciał pan, żeby... Hitler twierdził, że 15% Polski należało wcześniej do Niemiec i zostało przekazane Polsce na mocy traktatu wersalskiego. Było to niemieckie terytorium zamieszkane przez Niemców. Taka była jego argumentacja i nawiasem mówiąc, to było prawdą. Tyle, że granice polskie zostały wcześniej rozebrane przez Rosję, Prusję i Austrię. Nie jestem tu, żeby bronić Hitlera. Chcę tylko powiedzieć, że twierdzenie, iż Hitler po prostu bez żadnego powodu wkroczył do Polski, jest kłamstwem, a ludzie w to wierzą, bo nic nie wiedzą o rzeczywistych faktach. Prawda jest taka, że Niemcom odcięto duże fragmenty terytorium, w tym część Prus, i przekazano je innemu państwu. To rozwścieczyło Niemców. Być może nie powinno było, ale tak się stało i stanowiło to część uzasadnienia tych działań. Wielka Brytania nie miała z tym właściwie nic wspólnego. Mieliśmy sojusz. A mimo to zniszczyła swoje imperium i własne kraje, walcząc w wojnie, o której do dziś udaje, że było dobrym pomysłem, choć nie była. To była kwestia fundamentalna. To był klasyczny konflikt dobra ze złem. Czy Wielka Brytania nad nim skorzystała? Postąpiliśmy słusznie. Czy Wielka Brytania jest dziś lepszym krajem niż wtedy? Dzięki temu, że pokonaliśmy Hitlera. Tak, czy Wielka Brytania jest dziś lepszym krajem, zdrowszym krajem? W przeciwnym razie mówilibyśmy dziś po niemiecku, odpowiedział polityk. Kogo to obchodzi? Zapytał prowadzący i polityk odpowiedział, że go to obchodzi, więc to jest ta wymiana, która stała się w mediach bardzo głośna. Zarzuca się Takerowi Carlsonowi, że bronił Hitlera i jego inwazji na Polskę. No, jest to taki wywiad dość długi, bo chyba półtorej godziny. Ja państwa do całości odsyłam, bo to jest rozmowa konserwatywnego polityka brytyjskiego z Takerem Carlsonem, który też jest uważany za bardzo konserwatywnego komentatora życia politycznego w
2: Ameryce, no i zupełnie inne spojrzenie na historię wojen światowych, na to, co dziś się dzieje na świecie, na to, jak państwa powinny się w te konflikty zbrojne angażować. Do tego jeszcze dochodzi kwestia religii, która jest omawiana. Także taka jest to rozmowa Tuckera Carlsona z Jacobem Rees-em Moggiem, brytyjskim politykiem partii konserwatywnej, byłym ministrem w Wielkiej Brytanii. Jest godzina 9:52. To my teraz posłuchamy Heleny Majdaniec, której rocznica urodzin jest dziś i jest taki utwór Monika.

Helena Majdaniec, Monika. Jest godzina 9.55, to ja jeszcze taką miłą informację Państwu przekażę, szczególnie mieszkańcom Warszawy, ale nie tylko, bo przecież z całej Polski Państwo do Warszawy na pewno czasami przyjeżdżają w jakieś dni i wtedy nieopodal Radia Wnet można się przejść i pospacerować po Marienstadcie, który no, wygląda teraz nie najlepiej, ale informacja jest taka, że ma zostać lepiej połączony ze Starym Miastem i Wisłą, bo właśnie w najbliższych dniach Warszawa ma ogłosić konkurs architektoniczny na jego rewitalizację. I to jest pierwszy projekt w ramach zapowiedzianego przez Rafała Trzaskowskiego wieloletniego programu Historyczne Centrum Warszawy, a na początku właśnie Marienstadt ma być poddany rewitalizacji. Dziś swoje urodziny świętuje Michał Lorenz, kompozytor muzyki filmowej, przyszedł na świat właśnie 5 października. Państwo bardzo dobrze znają jego kompozycję, Taniec Eleny czy motyw z filmu Różyczka, ale jako, że Państwo te motywy bardzo dobrze znają, to my posłuchamy czegoś innego w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski oraz uroczystym otwarciem Świątyni Opatrzności Bożej po 225 latach od złożenia ślubów narodu. Okazała się płyta pod tytułem Przymierze, zawierające właśnie kompozycję Michała Lorenza i tam jest kompozycja, którą myślę, że może niewielu z Państwa słyszało, modlitwy Ave Maria właśnie Michała Lorenza. To na koniec audycji, żeby świecił dla ukojenia duszy i serc, tak posłuchamy. Do usłyszenia. Hania Tracz, Tomasz Rosłon. Dobrego dnia.

0: Dzień dobry, minęła 10:00 w tym wydaniu wiadomości. Przedterminowe wybory w Hiszpanii, co z bazą amerykańską w Polsce oraz para prezydencka na Filipinach. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Przedterminowe wybory w Hiszpanii. Z taką informacją wyszedł dziś premier tego kraju Pedro Sánchez. Głosowanie zaplanowano na 29 listopada. Decyzja zapadła 3 dni po odrzuceniu przez prawicową opozycję rządowego projektu dotyczącego ograniczenia wzrostu cen mieszkań. Kryzys mieszkaniowy stał się jednym z głównych tematów kampanii. Sondaże wskazują, że Partia Ludowa i prawicowy Vox mogą zdobyć większość pozwalającą na odsunięcie Sáncheza od władzy. Jak pisze Financial Times, premier liczy na mobilizację lewicowych wyborców i sprzeciw wobec rosnących wpływów prawicy. Jego rząd mierzy się także z zarzutami korupcyjnymi oraz krytyką polityki migracyjnej. Wybory odbędą się około 8 miesięcy przed końcem obecnej kadencji parlamentu. Kiedy prezydent Karol Nawrocki był ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną w Białym Domu, już wtedy ze strony amerykańskiej padł pomysł amerykańskiej bazy w Polsce. Byłem absolutnie przekonany, że po kilku miesiącach będziemy mieli podpisaną umowę, jednak rząd nie zrobił nic w tej sprawie, mówił w poranku wnet europoseł Adam Bielan.
2: Wiem później, że ze strony Pałacu, dokładnie ze strony BBN-u, była propozycja koordynacji działań z Ministerstwem Obrony Narodowej odrzucona przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza. I wiem później od strony amerykańskiej, MON powiedział, my sobie sami poradzimy i przez kilka miesięcy nie zrobił nic. Tutaj są różne teorie, od najbardziej spiskowej, że Tusk Amerykanów po prostu w Polsce nie chce. Pamiętajmy, że w 2008-2009 roku zrobił wszystko, żeby nie doszło do podpisania umowy negocjowanej przez świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego z George'em Bushem dotyczącej bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Dokładnie. Zagrał na czas.
0: Donald Trump zapowiedział 17 września powstanie amerykańskiej bazy w naszym kraju. Rosyjskie siły przeprowadziły masowe naloty na infrastrukturę portową i przemysłową w obwodzie odeskim, poinformował gubernator regionu Oleg Skipper. Według władz wybuchające po atakach pożary zostały już ugaszone. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało natomiast, że celem były m.in. porty Wylkowe, magazyn paliwa w Czarnomorsku oraz statki towarowe. Moskwa twierdzi, że zaatakowane obiekty wykorzystywano do celów wojskowych. Rosyjskie lotnictwo uderzyło również w Charków. Mer miasta Igor Terechow poinformował, że zginęła jedna osoba, a 6 zostało rannych. Rosjanie mieli zaatakować także elektrownię w obwodzie charkowskim. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą udał się na Filipiny. Dziś w Manili rozpocznie 3-dniową wizytę, podczas której spotka się m.in. z prezydentem Ferdinandem Marcosem Juniorem. W programie jest także polsko-filipiński szczyt sektora IT oraz rozmowy z przedstawicielami biznesu. Polska chce rozwijać współpracę gospodarczą z dynamicznie rozwijającym się rynkiem Azji Południowo-Wschodniej. Wizyta ma również podkreślać zainteresowanie Warszawy państwami globalnego południa. Ostatni dzień pobytu będzie poświęcony współpracy wojskowej. Karol Nawrocki odwiedzi bazę filipińskich sił powietrznych wyposażoną m.in. w śmigłowce Black Hawk produkowane w Polsce przez PZL Mielec. Nawet 500 szkół we Francji może dziś ograniczyć lub zawiesić zajęcia w związku z protestami uczniów i incydentami przemocy. Minister edukacji Edouard Geffrey poinformował, że od początku demonstracji 24 placówki zostały podpalone lub splądrowane. Protesty rozpoczęły się w Paryżu i inne miasta. Uczniowie sprzeciwiają się problemom francuskiej oświaty, w tym brakom kadrowym, przepełnionym klasom i złemu stanowi szkół. Geffrey zapowiedział stopniowe przywracanie zajęć i ocenił, że w protesty zaangażowali się również działacze skrajnej lewicy. W wyniku protestów rannych zostało 70 pracowników oświaty. W piątek policja zatrzymała 1747 osób, a od początku demonstracji ponad 5000, z czego około 85% stanowią nieletni. Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację protestów na jutro, zarzucając rządowi brak konkretnych działań.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.

0: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.
2: Odyseja wyborcza.
3: 10.06 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Odyseję Wyborczą. Przeglądam tak dzisiejsze gazety i pewnie taki przegląd był także już w poranku wnet, ale wszystkie te tematy, które tutaj pojawiają się na głównych stronach, będą dzisiaj poruszane także w Odysei Wyborczej, bo porozmawiamy i o tym, co się dzieje w polskiej polityce. Jak czytamy, Gazeta Polska codziennie pisma ofertę dla przedsiębiorców zapowiada coroczną waloryzację progów podatkowych. Cały czas mamy jeszcze echo sporu i później też, no nie wiem czy w konsekwencji, ale podpisania, złożenia tego podpisu przez prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą od tych zysków specjalnych, od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Benzyna znów niemal tańsza w Unii Europejskiej. Niższe ceny to efekt ustępstwa prezydenta. Niemal najtańsza, no właśnie, tak niemal najtańsza w Unii Europejskiej i to właśnie niższe ceny to efekt ustępstwa prezydenta w sporze z rządem i tutaj to czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Mamy też Newsweek, tutaj jeszcze pan Twardoch. Czasem trzeba walczyć, nie jest słodko umierać za ojczyznę, nie mam ochoty siedzieć w okopach, ale siedziałbym, żeby bronić swojego domu, swoich dzieci, swojego życia, tak. Mówi Szczepan Twardoch, ale ciekawy jeszcze tutaj podtytuł Zadyszka boksera. Karol Nawrocki w tarapatach. Tak to wygląda z perspektywy Newsweeka. Prezydent Karol Nawrocki, to trzeba by delikatnie uśmiechnąć się do dziennikarzy, którzy piszą takie nagłówki. Przypomnijmy, że to jest prezydent wybrany w wyborach demokratycznych. Tak samo jak mamy premiera Donalda Tuska i fajnie jakbyśmy tego pilnowali, bo to są podstawowe standardy dziennikarstwa. No dobrze, drodzy Państwo, 10.07 na zegarach, chwila muzyki i zaraz do studia przyjdzie pierwszy gość. Porozmawiamy między innymi właśnie o przyszłych wyborach, także o sporze na linii prezydent-rząd, ale trochę z perspektywy Konfederacji, bo to będzie jeden z polityków, z przedstawicieli Konfederacji, a teraz 10.08 i muzycznie i na naszej liście Budka Suflera i Twoje Radio.

0: Odyseja wyborcza.
1: I tak, drodzy Państwo, ja tylko zerknę na zegarek, godzina 10:13, a my teraz już przechodzimy do zapowiadanej rozmowy i w studio jest z nami gość, pan Mateusz Marzoch, polityk Konfederacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No dobrze, to mam tutaj gazety i pierwszy nagłówek, który rzuca się w oczy, ale zerknijmy, to jest dziennik Gazeta Prawna. Benzyna znów niemal najtańsza w Unii Europejskiej. To jest efekt, jak możemy przeczytać, ustępstwa prezydenta w sporze z rządem o ten podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Decyzja, która była krytykowana przez Konfederację. To może jeszcze przybliżmy słuchaczom Radia Wnet, jak wygląda to stanowisko, jak pan ocenia decyzję prezydenta, czy to faktycznie jest kwestia dociśnięcia, przepraszam za takie słowo, ale prezydenta Karola Nawrockiego przez premiera Tuska, zbyt daleko idące ustępstwa?
2: Ja się zgodzę z argumentacją pana prezydenta, że rząd wziął sobie za zakładników jednak Polaków, ponieważ sama ustawa wchodzi w życie dopiero za miesiąc, po 30 dniach od jej podpisania, a podpisanie rozporządzenia obniżającego de facto ceny paliwa było możliwe już w piątek, więc i tak naprawdę od razu te skutki Polacy odczuli, a to znaczy, że ta ustawa nie była potrzebna do tego, żeby to się zadziało. Chodziło tutaj jedynie o to, żeby zaszachować w jakiś sposób pana prezydenta, no tym, że Polacy za to paliwo muszą płacić dłużej. My jako Konfederacja no, byliśmy przeciwko tej ustawie w tym wydaniu, to znaczy, że z firm, przedsiębiorstw, które mają akcjonariuszy różnych, mniejszych, większych, ściąga się podatek wstecz. I to nie powinno się w ten sposób postępować. No, te firmy planowały swoje budżety, czy to roczne, półroczne, kwartalne i nie uwzględniały, myślę, że w marcu, czy nawet w maju, że ktoś z nich będzie ściągał wstecz no, tyle środków. I też nie jest do końca tak, że rząd przez ten czas nie zarobił, bo marża producentów paliw jest kwotowa, tak, no właśnie, a podatek VAT jest procentowy, więc za każda ta podwyżka cen paliw, marży niesie za sobą również większe wpływy do budżetu z podatków.
1: I to jest też tak, że jeszcze ci przedsiębiorcy będą musieli mieć z czego zapłacić. Pojawił się kilka miesięcy temu taki raport, że w Polsce przedsiębiorca ponad 200 dni musi pracować na same podatki, dopiero zaczyna pod koniec 1/3 roku zarabiać tak naprawdę jakieś pieniądze na siebie. No i to w takim razie tylko też pytanie, bo pojawił się dzisiaj taki najnowszy sondaż, który mówi o tym, że cały ten konflikt, no i jednak zawsze, kiedy mówimy o ekonomii, o tym, jak Polacy odczuwają pewne decyzje rządu, czy też prezydenta, bo tutaj była też cała narracja dotycząca tego, że to przez prezydenta jest ta drożyzna, no to one bardzo mocno odbijają się na nastrojach społecznych. No i w tym sondażu aż ponad 80%, i to było sporo, ponad 80% respondentów odpowiedziało, że bardzo źle ocenia ten konflikt i bardzo źle tutaj wypada też i traci właśnie, no prezydent traci także rząd, bo większość Polaków rozumie i czuje, że to rząd ma te kompetencje gospodarcze, ale prezydent też sporo na tym przedłużającym się konflikcie stracił.
2: No niestety tak wygląda, że tak powiem, to przepychanie i manipulowanie troszkę jednak opinią publiczną. No to nie była na pewno łatwa sytuacja. To dla nikogo nie jest łatwa sytuacja, bo no jednak te ceny paliw naprawdę wysokie dały się odczuć absolutnie w każdym obszarze życia ludzi. Przed nami zima i też na pewno te zawirowania na rynku paliw będą miały wpływ na to, jak drogie będzie ogrzewanie w
1: Polsce. I na rynku peletu, którego
2: na brakuje. Rynku peletu to już jest w ogóle, tak, to już jest w ogóle kolejny kryzys na horyzoncie. I natomiast ja bym też, bo jakby te podatki od nadmiarowych zysków dotyczą głównie dużych koncernów. Ja bym się nie obawiał, że one nie będą miały z czego zapłacić. Tu myślę, że akurat są, mam nadzieję, przynajmniej, że są tak zarządzane, że stać ich na to. Natomiast to nie powinno tak wyglądać. To nie powinniśmy jako państwo dawać dużym firmom do takie sygnały w stylu: hej, w sumie to nie wiecie, czego się po nas spodziewać i czy zaraz znowu nie wpadniemy na jakiś genialny pomysł opodatkowania was wstecz albo narzucenia jakiejś innej opłaty. Do tej pory trwa, przecież rząd PiS zostawił po sobie opodatkowanie wsteczne od nadmiarowych zysków Jastrzębskiej Spółki Węglowej i do tej pory postępowanie przed sądem się toczy. No ciekawe, jaki będzie tego finał. Ja ostatecznie obawiam się, że w jakiś sposób koncerny paliwowe i tak ostatecznie te koszty sobie skompensują na obywatelach. No tylko pytanie, w jaki sposób, no to już zobaczymy, jak ci finansiści z tych przedsiębiorstw sobie poradzą z tym.
1: Mamy z jednej strony budżet, ten projekt budżetu na 2027 rok, historyczny wręcz deficyt z perspektywy Polski. Dużo tutaj było powiedziane, ale mamy też budżet i propozycje Unii Europejskiej i były zapowiedzi ze strony polskiego rządu, że będziemy tutaj starali się jeszcze jakoś chronić też polskie interesy, będą próby negocjacji. Teraz wszystko wskazuje na to, że tych prób nie będzie i ten budżet po prostu w takiej formie, jak jest proponowany, to też mówimy o odbieraniu całego szeregu kompetencji państwom członkowskim, po prostu zostanie przyjęty, co Konfederacja myśli na ten temat?
2: No, my od początku krytykujemy poszerzanie kompetencji Unii Europejskiej na każdym możliwym obszarze, a ona każdy możliwy obszar cały czas próbuje sobie przygarniać i zagarniać dla siebie, jak chociażby w kwestii właśnie podatków. Tutaj pani europoseł Anna Bryłka ostrzegała, ile nowych opłat, ile nowych podatków od państw członkowskich oczekuje się lub ustanowienia w państwach członkowskich właśnie ze strony Komisji Europejskiej, ze strony Unii Europejskiej. No, my się na to nie godzimy. Oczywiście współpraca gospodarcza i współpraca między państwami europejskimi jest ważna, potrzebna i konieczna. I co do tego nawet u nas nie ma żadnych wątpliwości, ale brnięcie dalej w tą federalizację, tworzenie superpaństwa europejskiego pod auspicjami, no głównie niestety Niemiec, to nie jest coś, czego my jako Polacy byśmy chcieli, to nie jest coś, czego potrzebujemy i to stoi w sprzeczności z naszym interesem narodowym. Więc no my na pewno będziemy przeciwko temu i mamy nadzieję, że rząd również ostatecznie nie pójdzie na to, a jeżeli pójdzie, no to konsekwencje tego na pewno odczujemy i będzie się ciężko z tego wycofać, a niestety widzimy, że ta federalizacja postępuje i to niezależnie, czy rządzi Donald Tusk, czy rządzi Mateusz Morawiecki, czyli Prawo i Sprawiedliwość wcześniej. Jedni i drudzy, niezależnie od tego, co mówią, dalej pchają Polskę w ramiona Unii Europejskiej.
1: No właśnie, to przejdźmy teraz. Zaraz już przejdziemy do Konfederacji, ale jeszcze na moment Prawo i Sprawiedliwość, czy też Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jaki on może mieć plan, jaką może mieć strategię, jak obecnie wygląda to jego zaplecze, jego siła polityczna?
2: Mateusza Morawieckiego. Znaczy, są tam na pewno różni ludzie. Wiem, że cały czas nowe osoby dochodzą, szczególnie jeżeli chodzi o samorządy, ale to nic dziwnego. Jest to z jakiejś perspektywy nowe, atrakcyjne dla niektórych pewnie zawiedzionych wyborców Prawa i Sprawiedliwości ugrupowanie, a z drugiej strony jest to dokładnie to samo stare ugrupowanie, które było za czasów, kiedy Mateusz Morawiecki był w Prawie i Sprawiedliwości. No, to jest komiczne, oglądając teraz, jak Mateusz Morawiecki odcina się od rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to był przez większość czasu tych rządów premierem, i jak Prawo i Sprawiedliwość odcina się od Mateusza Morawieckiego, kiedy był premierem, w czasie, kiedy oni sprawowali
1: wszystko
2: władzę.
1: Wszystko polityka już widziała, nie jest, to może być zaskoczeniem, ale
2: oczywiście,
1: nie musi.
2: Oczywiście, ale to chyba w takim wydaniu obserwujemy dawno czegoś takiego, chyba żeśmy nie obserwowali, jak to ma teraz miejsce. Przerzucanie się na przykład odpowiedzialnością za Polski Ład, zwany też Polskim Nieładem. I teraz kto jest winny wprowadzenia tego bąbelka do prawodawstwa?
1: A zdecydowanie młodsze ugrupowanie Konfederacja tutaj państwo nie obawiacie się, że taki scenariusz, kiedy słyszymy no, różne doniesienia, może też być tajemnicą Poliszynela, może nie być, że jednak dwóch waszych głównych liderów, bardzo charyzmatycznych, skąd inąd, no nie darzy się jakąś szczególnie głęboką przyjaźnią. Tutaj nie boicie się tego, że taki scenariusz też może czekać Konfederacji? Oczywiście nie teraz, bo już jest za mało czasu. Teraz nie ma raczej takiej opcji, abyście poszli jako dwa, powiedzmy, różne ugrupowania, czy mówili o jakimś rozłamie, ale jak taki scenariusz jest?
2: Ja myślę, że te plotki są na pewno na rękę tym, którzy by chcieli, żeby Konfederacja się rozpadła, ale z tego, co przynajmniej mi wiadomo, nie ma na razie, nie ma w ogóle takich głosów o tym, że któryś z naszych posłów miałby przechodzić do klubu.
1: Nie ma, to prawda. Ja tylko wiedziałam o scenariuszu na bo już
2: Morawieckiego,
1: polityka, tak.
2: ani też, no ale pani redaktor wymieniła tutaj, że jakichś dwóch posłów, których niekoniecznie wszyscy lubią. Nie wiem, ja lubię wszystkich naszych posłów. Więc generalnie nie ma czegoś takiego.
1: Siebie wzajem powiedziałam tak, że no, krążą takie, zresztą można poczytać, jakbyś miał pewnie dzisiejszego
2: no,
1: Newsweeka,
2: tak,
1: to na pierwszej stronie cały czas czytamy
2: tak,
1: o konflikcie
2: widziałem,
1: na linii.
2: Widziałem tak. Ten artykuł, znam również te pogłoski, więc to nie jest dla mnie też nic nowego, ale z drugiej strony wiem też z relacji kolegów, że nie ma czegoś takiego i sami jak czytają, szczególnie jak czytali też te pierwsze artykuły, to się śmiali z tego. To jest dokładnie tak samo jak te rozmowy o pakcie senackim i wszyscy mówią, że one się toczą. No, tylko, że nikt w Konfederacji żadnych rozmów nie prowadzi. No, to, że sobie porozmawiają politycy na szczeblu jakimś niższym, samorządowym, wojewódzkim, bym powiedział, nawet dajmy na to, i sobie powiedzą, no tak, tak, tak, słuchaj, może fajnie by było, może nie, to nie znaczy, że jakieś rozmowy o pakcie senackim trwają. Takich rozmów nie ma. Tak samo, jak i nie ma żadnego tutaj, przynajmniej w tym momencie, bo oczywiście w polityce nie można niczego wykluczyć, ale nie ma ryzyka, że nasz klub się uszczupli.
1: To jeszcze może na moment spójrzmy na wybory w Krakowie i z takiej perspektywy, co one nam pokazały i czy tutaj możemy doszukiwać się ewentualnie jakiegoś wzoru, nie wiem, na przykład relacji czy też współpracy PSL-u z Platformą już w tych wyborach, które przed nami za rok.
2: Znaczy, czy wzoru, to nie wiem. Na pewno można się doszukiwać przykładów, a może raczej antyprzykładów kandydatów, których można wystawić. No, pani Piątkowska ostatnio nie ma najlżej, szczególnie kiedy wyszło, że jej polityczna podróż przez SLD, przez Polskie 2050, nawet ostatnio się okazało, że przez Kukiz 15 również, pokazuje tylko i wyłącznie, że ta kobieta będzie w każdej partii politycznej, byleby tylko jakoś do tej polityki się załapała i byleby tylko dostała się w wyborach tu lub tam. No teraz się stara zostać prezydentem Krakowa, ale jeden kandydat, który był z Koalicji Obywatelskiej, który startował z tych list Koalicji Obywatelskiej, był prezydentem Krakowa, no pokazał, że się do niczego nie nadaje i pani Piątkowska, która mieszka de facto pod Warszawą, myślę, że też nie jest najlepszym pomysłem. I te wideo, te prowadzenie kampanii politycznej, gdzie pani Piątkowska cieszy się, że no jest kampania i dostajemy tutaj 50 milionów złotych z Ministerstwa Sportu. No ale co, to jakby nie było kampanii, to by nie dostali. To jest ten sam kaliber zarzutu, jak czepianie się, że wozy strażackie były rozdawane rzekomo na przekupstwo wyborcze do samorządów. No z tym, że wozy strażackie faktycznie się przyczyniają i faktycznie ludzie to widzieli, że w ich lokalnych społecznościach ta pomoc była bliżej, a z tych 50 milionów złotych na sport, no dobrze, trzeba dbać o rozwój oczywiście młodzieży, ale no...
1: Oczywiście, nie ma jakby skala jest tutaj...
2: Skala jest zupełnie inna i nieporównywalna.
1: Na zakończenie zapytam jeszcze o te taśmy pana posła Grzegorza Brauna, czegoś by się trochę... To jest bardzo ciekawe. No, Indie oczywiście, czy to jest tak, że szalenie szybko rozwijająca się gospodarka i tutaj wszyscy ekonomiści pewnie by się zgodzili, że te relacje gospodarcze, biznesowe, one powinny być i powinny być pewnie na dużo nawet szerszą skalę. ale to pewnie było też zaskoczeniem dla części wyborców, sympatyków pana Grzegorza
2: Brauna. Było, nie spodziewałem się takiego wysypu memów, z których osobiście bardzo, bardzo mi humor poprawiły przez ten weekend. Znaczy generalnie jako Polska i powinniśmy współpracować z każdym krajem, którym nam się po prostu to opłaca. Jeżeli mamy gdzieś potencjał na to, że będzie rynek zbytu na nasze polskie produkty, to niezależnie od tego, czy to będą Indie, inne kraje azjatyckie, kraje Afryki czy Ameryki Południowej, to tam powinniśmy z nimi robić interesy, robić biznes, no ale robienie tego w ten sposób, że będziemy tutaj ściągać teraz na potęgę inne nacje, co robiły też rządy Prawa i Sprawiedliwości, co w jakiś sposób rzekomo ograniczył rząd Donalda Tuska, ale też niekoniecznie, no to jest jakaś aberracja. No już słyszałem, że Konfederacja Korony Grzegorza Brauna może zmienić nazwę na Konfederację Korony Indyjskiej. Więc to jest jeden z moich... To będzie... Naprawdę czeka nas jeszcze wspaniały tydzień z tymi informacjami. I niezależnie od tego, jak Grzegorz Braun by chciał się od tego odcinać które narzędzie sztucznej inteligencji pomagało mu pisać oświadczenie próbujące podważyć te taśmy i te zarzuty.
1: Powiedział pan Mateusz Marzoch, polityk Konfederacji, który był gościem Odysei Wyborczej. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Za rozmowę i prawie półmetek pierwszej godziny, bo 10:29 na zegarach, a na naszej liście. To jeszcze podpytam, bo mamy Boba Dylana, mamy Johnego Cash'a i mamy Red Hotów, Red Hot Chili Peppers. Może pan wybierze utwór.
2: Czy mam wybrać, który zespół?
1: Tak.
2: Red Hot Chili Peppers, uwielbiam, byłem na koncercie.
1: Super, to zazdroszczę koncertu, ja też bardzo lubię, to posłuchamy wspólnie.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: O reklamie. Odyseja wyborcza.
2: 10.34, a ja, drodzy Państwo, we wczorajszej zapowiedzi dzisiejszej Odysei Wyborczej mówiłam o tym, że porozmawiamy o polskiej polityce, ale nie zapominamy także o tym, co dzieje się na świecie. I tutaj niezmiernie ważnym miejscem jest Jemen, i to nie tylko ze względu na ogromny kryzys humanitarny, który już trwa od lat i o którym mówimy na antenie Radia Wnet, no ale też nowa ofensywa, można powiedzieć, że ruszyła na Bliskim Wschodzie i wielkie bitwy o stolicę. I o tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem. Pani Beata Błaszczyk, wolontariuszka Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Serdecznie dziękuję za czas antenowy dla Jemenu.
2: A bardzo dziękuję, że chce pani przyjść i opowiedzieć o tym, co się dzieje w Jemenie. No dobrze, to może zacznijmy od początku. Może pokrótce powiedzmy, jak teraz wygląda sytuacja, ale też musimy cofnąć się kilka tygodni wstecz.
3: Dzieje się bardzo dużo. Ten konflikt jest od początku bardzo złożony, wielowarstwowy. Nawet jeżeli są momenty spokojniejsze, to nie znaczy, że nastaje pokój. To znaczy, że za chwilę coś grzmotnie, mówiąc wprost. I tak też wydarzyło się na początku września. W tym konflikcie z jednej strony, w bardzo dużym uproszczeniu, mamy rebeliantów Houthi wywodzących się z północy kraju, a z drugiej strony mamy rząd uznawany przez społeczność międzynarodową. Rebelianci Houthi może nie kontrolują całego kraju, ale na tych ziemiach, na których są, mieszka około 28 milionów ludzi. Łączna liczba ludności, powiedzmy, 40-42 miliony. Więc co z tego, że rząd teoretycznie panuje nad ogromnymi połaciami ziemi, kiedy tam mieszka stosunkowo niewiele osób. I we wrześniu, po miesiącach takiej pozornej ciszy, rebelianci Houthi przeprowadzili spektakularną ofensywę wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego. Zajęli port Mokkę, zbliżyli się do cieśniny Bab el-Mandab, czyli do bramy Uez. Ofensywa była spektakularna. Dlaczego im się to udało? Jak zawsze, wykorzystują słabość drugiej strony, bo taka jest prawda. Ale tutaj doszły jeszcze inne rzeczy. Gdy mówimy rząd uznawany przez społeczność międzynarodową, tak naprawdę mamy na myśli 8-osobowy twór Rady Prezydenckiego Przywództwa. 8 osób. W Polsce, gdy mamy 2 osoby, mamy 3 poglądy polityczne. W polityce widać to jeszcze bardziej. A tutaj mamy 8 osób, które mają swoje własne interesy, wspierane są przez różne kraje, a teoretycznie są w rządzie, który jest wspierany przez Arabię Saudyjską. Jak ci ludzie mają się dogadać, kiedy mają oprócz tego wsparcia zagranicznego także swoje prywatne, własne interesy? I jak w tym wszystkim stworzyć siły zbrojne i jedno dowództwo? Co tych ludzi łączy? Nienawiść wobec rebeliantów Houthi. Ale to jest troszeczkę za mało. I taki przykład właśnie z tej wrześniowej ofensywy.
2: Taki przykład z tej wrześniowej ofensywy, a jakbyśmy dzisiaj, proszę.
3: Taki bardzo spektakularny przykład, że mamy z jednej strony siły mocno zjednoczone, a z drugiej strony wielogłos i chaos. Jak można to inteligentnie wykorzystać? Dla niektórych czas się zatrzymał i rebelianci Houthi to są wciąż ci sami rebelianci w klapkach, robiący groźne miny, wykrzykujące złowrogie okrzyki, wznoszący wysłużone kałachy. Oni przeszli bardzo długą drogę. Oni przygotowali się do tej ofensywy, zgromadzili co najmniej, mówi, 76 tysięcy swoich bojowników. Kogo mieli po drugiej stronie? Mieli armię, to prawda, generała Tariqa Saliha, który jest w tejże 8-osobowej radzie, ale on jest wspierany przez Emiraty Arabskie. On jest jak gdyby oddzielnym w ogóle bytem. Inna sprawa, że on w swoich profilach w mediach społecznościowych oznacza siebie jako Tariq Jemen. To jest bratanek zamordowanego przed laty byłego prezydenta Jemenu. I on też miał swoich ludzi, tylko że była to znacznie mniejsza armia, 10 tysięcy. W pewnym momencie pojawił się do jego bojowników komunikat. Z jego zdjęciem, z nagraniem, bohaterowie, to jest taktyczny odwrót, wycofujemy się. No więc się wycofali. Tyle, że to nie był głos generała Tariqa Saliha.
2: Sztuczna inteligencja.
3: Sztuczna inteligencja, deepfake, zadziałało. Wycofali się, Houthi zajęli błyskawicznie. Zresztą oni wykorzystują to praktycznie cały czas.
2: Tak, właśnie wykorzystują, bo pojawił się cały szereg artykułów w mediach, że sztuczna inteligencja nawet jest wykorzystywana przez Houthi, którzy często byli właśnie kojarzeni, jako ty tutaj mówiłaś o tym, że jakby chłopcy groźni, bardzo niebezpieczni, ale wciąż to nie były regularne wojska przeszkolone, tylko dużo było robione tak w sposób chałupniczy. Rozumiem, że dzisiaj to już mogą być jednostki, które mogą stanowić.
3: To jest
2: realną,
3: poważna siła, bo owszem, z jednej strony może młodzi ludzie też, ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na historię Jemenu od 2004 roku, bo tak naprawdę w 2004 rebelianci Houthi stoczyli kilka wojen między 2004 a 10 z rządem Jemenu, czyli z rządem w Sanie. Jeśli ktoś pochodzi z północy, to tak naprawdę nie zna innej rzeczywistości niż wojna. Prawda? 2004 rok. Ci ludzie są naprawdę zaprawieni w bojach. I to jest trudny przeciwnik, który stale się uczy, który przebył ogromną drogę i nawet teraz są dużym problemem dla sił rządowych, wspieranych przez oczywiście Arabię Saudyjską. To jest znamienne. To wczorajsze orędzie przewodniczącego Rady Prezydenckiego Przywództwa, wygłoszone zresztą w Riyadzie, tylko była transmisja wideo, wzywające do ofensywy na wszystkich frontach.
2: Bo już musimy powiedzieć, jak dzisiaj wygląda, co tam dzisiaj się dzieje, jak wyglądało ostatnie 48 godzin, jeżeli chodzi o tę najnowszą ofensywę.
3: Jeżeli liczymy sytuację do soboty, powiedzmy, mówiło się o 4 aktywnych frontach. Bo cały czas jeszcze nie tylko jest Morze Czerwone, nie tylko jest Mokka, nie tylko jest Brama West, ale cały czas aktywnym frontem pozostaje Marib, który jest w rękach sił rządowych, a to jest bardzo ważna prowincja, bo bogata w złoża ropy i gazu. Cały czas aktywny front, cały czas napływ

0: To przyjmujemy, chcemy odtworzyć instytucje państwa. Tylko pytanie, jak to będzie wyglądało w realu. Bo te walki, które trwały wczoraj, trwają dzisiaj. Mhm. Będą się pojawiały sprzeczne komunikaty. Kto zajął kawałek drogi między Thais a Adenem? Szalenie ważna droga. Wzdłuż której zresztą też jest coraz więcej wewnętrznych uchodźców. Ale tych frontów będzie teraz więcej.
1: Będzie coraz więcej. Zaraz przejdziemy do tego, co to wszystko oznacza dla zwykłych mieszkańców Jemenu, ale jeszcze w kontekście całego zamieszania na Bliskim Wschodzie, kwestii surowców, cieśniny Ormus. Jakie znaczenie? Dlaczego tak dużo dzisiaj mówi się o Jemenie, o którym przez lata mówiło się bardzo mało, a przecież cały czas te walki i trudna sytuacja humanitarna była?
0: Reguła jest ta sama. Przypominamy sobie o Jemenie, gdy zaczyna nam czegoś brakować. W tym wypadku chodzi o kluczowe dostawy. Tak było w roku 2023, prawda, gdzie to, co się wydarzyło w Gazie, w pewnym sensie, chociaż Houthi są tutaj i trzeba im przyznać, orędownikami Gazy i mówią, że oni walczą o Palestynę i Palestynę wyzwolą i to się wydarzy. Ale z drugiej strony, gdy zaczęli wtedy też atakować statki na Morzu Czerwonym i okazało się w niektórych krajach zachodnich, że brakuje ulubionej marki herbaty w supermarkecie, ludzie zaczęli sobie o tym przypominać. Nie o tym, że jest to konflikt, który ten konkretny liczymy od 2015 roku, od marca. To, co dzieje się teraz, jedno jest pewne, że to będzie jeszcze bardziej skomplikowane i uwikłane. Rząd ma wsparcie Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska zwróciła się już o wsparcie do chociażby Pakistanu i Turcji. Zeszły poniedziałek. To jest potwierdzone na wielu zdjęciach, wielu materiałach. W Adenie wylądowały pakistańskie samoloty dostawcze. W Riyadzie wylądowały samoloty z Turcji. To są też dostawy części do dronów, drony, co będzie w tym konflikcie wykorzystywane. Nikt nie kwapi się na razie do użycia sił lądowych. Taka była prośba do Syrii, ale przyszła bardzo zdecydowana odmowa.
1: Jesteś, Beato, wolontariuszką Szkoły dla Pokoju. Pomagasz Jemenowi, pomagacie Jemenowi już tak naprawdę od wielu lat. Jak w takim razie ta dramatycznie trudna już sytuacja humanitarna, o której mówiliśmy wielokrotnie na antenie Radia Wnet, pogorszyła się, jak rozumiem, teraz w związku z tym konfliktem? Co to wszystko oznacza dla mieszkańców Jemenu?
0: Przybywa ludzi, którzy muszą po raz kolejny uciekać przed bombami. Niektórzy pozostaną w kraju, tylko po prostu przemieszczają się, szukają bardziej bezpiecznego miejsca. Wspominałam o tej drodze między Thais a Adenem chociażby. Sklecone z kawałków worków, białe worki po mące pochodzącej z Darów, to są namioty, w których w tej chwili są ludzie. Część próbuje przedostać się do Dżibuti w tej pierwszej fazie wrześniowej ofensywy. Rzeczywiście 3000 ludzi znalazły się po drugiej stronie Bramy West, która w najwęższym miejscu ma 35 kilometrów. Tam po drugiej stronie, tuż obok portowego miasta Ubuk, znajduje się obóz Markazi, obóz uchodźców, który istnieje od 2015 roku, który może, powiedzmy, pomieścić 2,5 w porywach do 3000 osób. Tam był cały czas przepływ ludzi. Przyjeżdżali, wracali, jeżdżali, szukali choćby dorywczej pracy w stolicy. I teraz, gdy jednego dnia do takiego obozu trafiają może 3000 ludzi, Dżibuti, które jest fascynujące, ale to jest miejsce, gdzie nie ma cienia i nic nie rośnie. Naprawdę nic nie rośnie. Taki obraz przemawiający może do wyobraźni. W najłatwiejszej sytuacji byli rybacy, którzy po drugiej stronie, po stronie jemeńskiej, pakowali w swoje łodzie rodzinę, dobytek, kozy i owce. I ja, moje pierwsze pytanie nawet było nie o ludzi, tylko gdy rozmawiałam z osobami w obozie, które znam od lat, pytałam, no ale czym oni te kozy będą karmić? Mhm. Odpowiedź była, że mam zdjęcia, rzeczywiście jakimiś resztkami chleba i trochę wody. Ludzie sobie nie zdawali, że trafiają do miejsca, gdzie nie będzie jakichś zdziebeł trawy, kępek, czegoś, no bo nie ma, po prostu
1: bo to
0: nie
1: wszystko,
0: ma.
1: O czym mówisz, też powiedzmy, że brakuje jedzenia dla tych kóz, ale to tak naprawdę się przekłada potem na brak jedzenia dla
0: tak, tylko że
1: ludzi,
0: teraz ci tak? ludzie razem z tymi, w momencie, gdy tam dotarli, razem z tymi

0: kozami, owcami, byli stłoczeni na terenie obozu w takim jednym miejscu, które ma dach. Tak naprawdę to miejsce było wykorzystywane jako magazyn do podstawowych darów. Znowu na ziemi są rozłożone fragmenty białych worków po mące. I ci ludzie wszyscy tam razem z tymi swoimi zwierzętami w nieprawdopodobnym upale. Wiadomo, jakie warunki higieniczne. Wiadomo, że dzieci momentalnie, wiele dzieci ma biegunkę, ostrą biegunkę. I co zrobić w takiej sytuacji? Następuje odwodnienie. Czym uzupełnić? W Dżibuti zawsze wody brakowało. Zawsze o to było trudno. Nawet gdy było tam, były w obozie powiedzmy 2000 czy 3000 osób. W tej chwili tak naprawdę administracja obozu i władze Dżibuti spodziewają się napływu kolejnych może 7000 do obozu, który absolutnie nie jest na to przygotowany. Nam jako organizacji udało się przeprowadzić dystrybucję żywności w Taiz, w mieście, które przez pierwsze lata wojny, liczymy od 2015 roku, było w stanie oblężenia. I w tej chwili właściwie największa bitwa, jaka toczy się w Jemenie, tych wszystkich aktywnych frontów, to jest właśnie bitwa o Taiz. Mhm. Trzecie co do wielkości miasto Jemenu. My 5 września mieliśmy tam dystrybucję żywności dla 58 rodzin. Znowu elementarne rzeczy. Mąka, ryż, cukier, olej, trochę daktyli. To jest to, co pozwoli ludziom przetrwać. Tutaj jeśli nie lubimy białej mąki i białego cukru, to nie jest czas, żeby kręcić nosem. To pozwoli przetrwać.
1: I cały czas te zbiórki trwają. To jeszcze powiedzmy w takim razie, jak możemy wesprzeć działalność Fundacji Szkoły dla Pokoju.
0: Mamy aktywną zrzutkę, która nazywa się Koszyki dla Jemenu. Koszyk to jest taki zestaw elementarnej żywności, właśnie obejmujący mąkę, ryż, cukier, daktyle, olej. Tam nie ma żadnego kosza w sensie opakowania, bo nie wydajemy na to pieniędzy. Ale to po prostu pozwala przetrwać. Ludzie są zdani całkowicie na pomoc zewnętrzną. Bo nadal, pomimo tego wczorajszego apelu, nadal mówimy jednak o kraju de facto bez państwa.
1: O kraju bez państwa, to też na pewno logistyka tej pomocy humanitarnej jest tam bardzo trudna. Teraz te nasilające się zarzewia konfliktu w różnych miejscach w państwie. Czy one w ogóle pozwalają na to, żeby ta pomoc tam docierała? Rozumiem, że niespełna miesiąc temu udało się część takiej żywności przetransportować, ale jak to wygląda?
0: Kupujemy wszystko na miejscu. Unikamy kosztów. Każda dystrybucja żywności, bym przez lata prowadziliśmy dystrybucję żywności w stolicy, w Sanie, za każdym razem trzeba ubiegać się o pozwolenie. Ponieważ my to robimy na małą skalę, to jakoś udawało się to robić, że to jest na tyle małe, że nikt się specjalnie tym nie zainteresuje i mówiąc wprost, tego nie ukradnie. To, co się działo przez całe lata z ogromnymi partiami pomocy dostarczanymi przez najbardziej potężne organizacje, to wszystko w większości trafiało do bojowników Husi. Taka malutka dystrybucja może się jakoś przemknąć. Myśmy tutaj we wrześniu szukali jak najbardziej bezpiecznego rozwiązania. Nawet w pewnym momencie był taki pomysł, żeby nie organizować tego na otwartej przestrzeni, powiedzmy na terytorium szkoły, tylko może w jakimś sklepie zrobić listę osób, które przeszły weryfikację, mają prawo i mogą się zgłosić i odebrać, ale skończyło się taką dystrybucją na terytorium szkoły. W tej chwili w Taiz szkoły i uczelnie wyższe są zamknięte ze względu na eskalację konfliktu. Więc już na takim terenie nie dałoby się tego przeprowadzić, ale oczywiście szykujemy kolejną dystrybucję i będziemy wdzięczni za każde wsparcie, choćby najmniejsze. A jeśli nie każdy z nas może wesprzeć od razu, bo o pieniądze prosi się trudno, ale będziemy wdzięczni chociażby za udostępnianie naszych materiałów w mediach społecznościowych.
1: Bo te media społecznościowe to dzisiaj jest faktycznie potęga i potrafią działać wiele, a tamta pomoc faktycznie jest niezbędna i mówimy o być albo nie być, o przeżyciu, a to też bardzo ważna część, no taka strategiczna i która odbija się na tym, jak słyszymy, co dzieje się nawet u nas tutaj w tej części Europy. Na pewno będziemy przyglądać się, relacjonować sytuację w Jemenie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i tak oczywiście Beata Błaszczak.
0: Błaszczyk.
1: Krzyk, tak. Błaszczyk, Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju. Wolontariuszka tego stowarzyszenia, no można też powiedzieć komentatorka wydarzeń międzynarodowych w tej części świata, była moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
1: I tak, drodzy Państwo, 10:53 na zegarze. Bob Dylan na naszej liście, no to posłuchajmy.

0: cowboy, and he said he had done wrong.
1: Reklama.
2: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
3: To była autopromocja.
5: Odyseja wyborcza.
6: 2 minutki po godzinie 11. Drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą godzinę Odysei Wyborczej, a w studio z nami jest pan Tomasz Grodecki, dziennikarz portalu Niezależna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu.
6: No dobrze, zacznijmy od najnowszej wypowiedzi. To tutaj cytat z Wojciecha Króla. Nikt nie wie, że przed moim zatrzymaniem na przesłuchanie do prokuratury europejskiej wezwano Donalda Tuska. Premier musiał przyjechać na Śląsk i złożył zeznania, tak powiedział poseł koalicji właśnie Wojciech Król w rozmowie z Gazetą Wyborczą. I jakby pan to skomentował?
7: No właśnie, nikt nie wie, a nagle się dowiedział. Poseł Król się broni, widać dramatycznie, gdyż wciąga w sprawę, znaczy wciąga, premier już został wciągnięty, ale ujawnia udział premiera. Po pierwsze, co jest w tych wnioskach o aresztowanie Króla? Tam jest powołanie się na wpływy. I to poważne, bo w tym drugim nowym wniosku, gdzie w końcu udało się uchylić immunitet posłowi, szefowi Rady Mediów Narodowych, przypomnę, znajdują się bardzo poważne rzeczy. Mianowicie poseł Król miał się powołać na wpływy w KPRM-ie między innymi, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w MON-ie i w spółkach zbrojeniowych. I dotyczyły to też między innymi umów z tak zwanego, no różnie to wymawia w różnym języku, SAFE, SAFE, albo ja wolę to SAFE wersji. I poseł Król się powołał na wpływy, no stąd przesłuchanie też, rozumiem, Donalda Tuska. Bardzo ciekawe, że to dopiero teraz jest ta wiedza dostępna opinii publicznej. Po prostu pan poseł Król, prawda, prawdopodobnie już się tak boi, że musi zaangażować premiera. To jest taki jasny sygnał, moim zdaniem, dla premiera. Słuchajcie, nie dam się utopić, sam nie pójdę na dno. Także wy w tym jesteście, to mnie brońcie. Więc to jest takie coś bardzo już poważnego. No w ogóle to, że premier był przesłuchiwany w tej sprawie i w ogóle było o tym cicho, no to wyobraźcie sobie państwo za poprzedniej władzy, załóżmy, nie, że premier Morawiecki był przesłuchiwany w jakiejś takiej poważnej, korupcyjnej sprawie i ktoś powoływałby się na wpływy i byłoby to wiarygodne. No przecież to byłoby komisje śledcze, no strach pomyśleć. A tutaj nagle po cichu coś bąka poseł Król w Onecie. No to jest bardzo ciekawa i rozwojowa sprawa. Ciekaw jestem, kto jest jeszcze przesłuchany. No bo jak on się powołał na wpływy, poseł Król w KPRM-ie, to rozumiem, że obecny kandydat na sędziego Trybunału, czyli słynny pan Maciej Berek, też mógł być przesłuchiwany. I jak to wygląda wtedy też jego wiarygodność jako oprócz tych
6: mógł
7: wszystkich
6: być, zarzutów? Ale tego oczywiście nie
7: no,
6: wiemy.
7: Nie wiemy. Tutaj poseł Król musiałby się rozszczelnić jeszcze bardziej, ale to widać strach i próba już taka ostatecznej obrony, wciąganie w to już premiera. Jesteś zamieszany, uważaj, bo mogę jeszcze więcej powiedzieć.
6: Bo to jest tak, że safe 44 miliardy euro, no i powiedzmy, że było tutaj wiadomo, że będzie dochodziło do, zawsze jest jakiś margines, prawda, rzeczy, które dzieją się przy tak ogromnych kwotach, no ale tutaj faktycznie mówimy o przesłuchaniu głowy polskiego rządu, więc no może być, to jest już jakby sprawa dużego kalibru.
7: Czy w ogóle o safe to są masa pytań, jak to jest wydatkowane. No przypomnę, jako pierwszy zresztą o tym pisałem, no to sprawa pana Pawła Poncyliusza, która ta firma miała lwią część safe dostać. no nie będę mówił, bo to będą dopiero publikacje, ale jest więcej takich osób, że tak powiem, związanych z obecną koalicją rządzącą, która także ma swoje interesy związane z SAFE, która także lobuje na części firm, które już podpisały umowy w ramach tego, więc no zaraz się okaże, że SAFE to jest tak samo korupcjogenny system jak KPO słynne, tak? Te wszystkie jachty, motorówki, kluby dla swingersów i tak dalej.
6: Korupcjogenne, bo tutaj trzeba by zbadać, a trochę nie ma jak tego zrobić. No, możemy tylko zbadać, ile tak naprawdę polskiego przemysłu w całym tym procederze, na ile wykorzystywane jest nasze know-how i na ile inwestujemy w nasze na przykład technologie, żeby wypracować coś swojego. No nie ma takich.
7: Ale mechanizm jest specjalnie mętny. No, nawet umowa ta podstawowa SAFE, jak co podpisaliśmy, ta kredytowa z Komisją Europejską, to już jest utajnione, nie mówiąc o konkretnych kontraktach. Więc no, ta woda jest mętna, aż niebezpiecznie mętna i, że tak powiem, rodzi wiele pokus i rozumiem, że część osób może tym pokusom ulec, więc no to tak jak w tym starym takim powiedzeniu, jak najlepiej pozbyć się pokusy, to ulec jej. Więc część osób może jej ulec i właśnie brak przejrzystości tego. Ja nie mówię, żeby mówić, ile konkretnie danej sztuki broni zamówiliśmy, tak? No to może być tajemnica wojskowa. Ale tu jest zupełny brak transparentności. Zupełnie
6: nie wiem. Ale jaki procent uczestniczy polskiego przemysłu? Chodzi? Ile naszych producentów dronów?
7: Ale,
6: no to nie są.
7: Ale to wszystko nie wiemy. No, my nawet nie wiemy, pani Sobkowiak się kompromituje chodząc do różnych mediów, nawet ona twierdzi, że ona nie wie, ile to nas kosztuje tak do końca to oprocentowanie, więc no, o czym my tu mówimy?
6: Ale poszła pani minister na strzelnicę, opublikowała takie zdjęcie, które wywołało cały...
7: Ludzie, którzy się znają na... Ja to nie chcę się wymądrzeć, bo akurat tam może dwa razy w życiu miałem broń w ręku, ale twierdzą, że tak się nie strzela i że ona udawała, że strzela. No to tak samo niestety SAFE może być taką wielką symulacją strzelania, a nie prawdziwym strzelaniem. Bo pytanie, czy SAFE w ogóle służy polskiemu odrodzeniu polskiego przemysłu? Ja powiem, że tak. Nie służy, tylko dlatego, że polskie państwo nie ma pieniędzy na zbrojenia. Po to jest SAFE, bo jest gigantyczna dziura budżetowa. Inaczej nie mielibyśmy w ogóle żadnych środków na finansowanie armii. Już przecież teraz w zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia projekt budżetu na 2027 trafił. Można przejrzeć wszystko, co jest w tym budżecie. No i jeżeli chodzi o środki na obronność, oczywiście tam jest dużo bardzo złych rzeczy i ten budżet w ogóle jest fatalny, ale jeżeli chodzi o obronność, no to jest kompromitacja dla rządu. Z tego budżetu wynika wprost, że wydatkowanie na obronność względem PKB się zmniejsza. To jest pierwszy taki raz od 2021 albo drugiego, już, ale to jest po prostu dramat, co się dzieje z wydatkowaniem obronności. Co z tego jeszcze wynika budżetu? Że środki na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych właściwie jeden do jednego pochodzą tylko z SAFE. Nie ma innych środków. Czyli rząd doprowadził do takiej zapaści, że gdyby nie SAFE, to oni by nie mieli pieniędzy na nic, jeżeli chodzi o obronność.
6: I cały czas pamiętamy, że to jest pożyczka. Nie znamy szczegółowo jeszcze, jak będzie wyglądało jej oprocentowanie.
7: Ale ich to nie obchodzi, ponieważ są tak dramatycznie zadłużeni, że nie mają wyjścia. To tak jak jakaś chwilówka, tak? No, jak są osoby zdesperowane i muszą wziąć chwilówkę, to ten rząd jest uzależniony już teraz od chwilówek takich, bo po prostu doprowadził do zadłużenia, że żeby cokolwiek zrobić, musi jechać na tego typu, obojętnie jak bardzo niekorzystnym oprocentowaniu.
6: I mamy też projekt budżetu całej Unii Europejskiej. Mieliśmy komunikaty ze strony części przedstawicieli polskiego rządu, że będziemy jednak starali się negocjować, korygować trochę ten kurs, że to jest budżet, który nie jest dobry dla Polski. Dzisiaj prawdopodobnie już, dzisiaj mamy taki komunikat, że jednak to trzeba po prostu się na to zgodzić. I tyle.
7: No tylko tyle. No, jeżeli mówimy w ogóle o unijnym budżecie, to jest przecież długoletni budżet, długoletnia perspektywa, bardzo niekorzystna. Jeszcze zwracam uwagę też, co jest w tym budżecie, jak już są przymiarki do podziału tego budżetu. Tu chodzi z kolei o polskie regiony. Tak, to słynny jest ten podział na Polskę A i Polskę B. No i Pełczyńska na Łęcz, minister spotkała się z marszałkami województw i na tym spotkaniu no padły rzeczy po prostu no stawiające włos na głowie, ponieważ wprost przyznano, że ściana wschodnia, że województwa takie jak świętokrzyskie czy łódzkie dostaną mniej pieniędzy. I że ministerstwo będzie promować na przykład Mazowsze, czyli najbogatsze regiony w Polsce. Czyli to jest znowu powrót do Polski A i Polski B, znowu niedofinansowanie tych biedniejszych regionów. No niestety, no to wszystko wraca. No wraca inflacja, zgadzamy się na tego typu budżet, już zaczynamy go dziwnie dzielić, więc no, jakby to powiedzieć, sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna i rząd niewiele chce z tym zrobić. No jeżeli nawet doprowadzono do tego, że nie ma na obronność. Przecież mówimy teraz dużo o Forcie Trump. Że go jest, nie ma. No, nie ma. Przeciągają się negocjacje. Już od września, od początku października tak naprawdę, już BBN via USA przedstawił konkrety rządowi Donalda Tuska. Ta baza już mogłaby być nawet. Tymczasem rząd się zasłaniał w tych negocjacjach i zasłania się cały czas, że nie ma na to środków. No, na taką bazę potrzeba 20 miliardów, tak lekko licząc, ale to jest klucz.
6: Nie, no dobra,
7: I to jest najważniejsze, co może być. Znaleźć takie 20 milionów to też, na, że tak powiem, jeżeli chodzi o całość państwa, to dla rzeczy priorytetowej nie jest za dużo. A mimo to rząd cały czas twierdzi, że nie ma nawet na to pieniędzy.
6: To jest tak, że oczywiście rozliczamy rząd. Tutaj są te główne kompetencje gospodarcze. No i wydawałoby się, że tak dużo niedociągnięć, to tak naprawdę sprawa przyszłych wyborów powinna być prostą sprawą. Tymczasem teraz trochę spójrzmy na opozycję i na to, co obecnie robi Prawo i Sprawiedliwość i co się dzieje na szeroko rozumianej prawicy. Miały być rozliczenia, miała być duża walka, a mamy walkę, ale chyba wewnątrzfrakcyjną i cały czas ten rząd może cieszyć się czy sporym poparciem, czy tym, że w ogóle jeszcze funkcjonuje, no chyba słabością jednak opozycji i tej prawicy.
7: Co no opozycji, mediów też, no wszystkiego. No tak, to trochę tak jest. No rząd jest, obecny rząd jest silny słabością opozycji w dużej mierze. No opozycja rozmawiała sobie. Teraz trochę to się zmienia, tak? No mieliśmy w ten weekend jakieś dużą konwencję gospodarczą, także konwencje programowe robi, no na razie stowarzyszenie w przyszłości partia Rozwój Plus, choć tam...
6: Na razie mówił premier, że nie będzie partia.
7: No nie, a teraz znowu, teraz był dzisiaj chyba wywiad i znowu, że będzie, ale za chwilę partia. Już znowu jakoś to się przypotwarzyło ten pogląd.
6: Ciekawe. Może nie zdążyli się.
7: Więc już nie wiem. Jakby to powiedzieć. No nie jest dobry podział dla prawicy, który jest. Nie jest dobre zajmowanie się samym sobą. Szczególnie, że mamy sytuację dramatyczną. No wiemy, co się może stać z Trybunałem Konstytucyjnym. No to będzie... wejście siłowe do Trybunału, no to będzie no, naprawdę poważna rzecz. I opozycja, mam nadzieję, że jednak uda się jakoś zjednoczyć przed tymi wyborami, bo nie ma nic najwyższego. No wychodzą na osoby trochę niepoważne, zajmując się samymi sobą. No widzę, że PiS chce trochę tego wyjść. Rozwój też, właśnie robiąc te programowe. Lepiej, żeby się kłócili na program, co chyba się właśnie zaczęło dziać, niż na personalia. Bo jednak, no, lepiej sobie powiedzieć, że my chcemy takich rozwiązań gospodarczych, a my nie chcemy, bo coś, bo i walka na argumenty, niż walka, a ja tego nie lubię, a ten mi przeszkadza, a ten kiedyś na mnie źle powiedział, no tak jak w przedszkolu. To już ta faza, już druga teraz mamy, faza jednak widzę, że bardziej kłótni na program, no to już jest lepsze, no bo to jest jednak dyskusja na temat wizji przyszłej Polski, to już jest dużo lepsze niż personalia. Ja tak moim zdaniem. Zobaczymy, jak to się uda, czy w ogóle się uda nawet tą podstawę zjednoczenia prawicy, jak pakt senacki doprowadzić do końca.
6: No właśnie, bo dzisiaj, przepraszam, że wejdę w słowo, ale był tutaj dzisiaj Mateusz Marzoch, to jest polityk Konfederacji, który tak powiedział, ale co, słyszymy cały czas o tym pakcie senackim, że rozmowy trwają, no żadne rozmowy nie trwają. To, że na jakimś szczeblu samorządowym te rozmowy może trwają, to jeszcze nie znaczy,
7: ale
6: że
7: to on nie ma racji, bo ja wiem, że trwają.
6: Tak? A, no to
7: i
6: bardzo
7: to na
6: ciekawe.
7: Poważnym. Już, no dobrze, no to opowiemy w takim razie, to może czegoś nie wie ten polityk, albo nie chce powiedzieć, a ja mogę powiedzieć. Otóż trwają. Trwają. Już z prezydentem na ten temat rozmawiali liderzy Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości, między innymi prezes Kaczyński, ale także liderzy Konfederacji rozmawiali. Teraz zeszło to na poziom niższy, ale też polityczny, w sensie rozmawiają o tym już, o szczegółach takich technicznych. Politycy takiej, no bym powiedział, średniej rangi, no ale najpierw było spotkanie z liderami, gdzie, że tak powiem, kościec został zbudowany, a teraz o szczegółach, gdzie oczywiście to wszystko zawsze się może rozbić o szczegóły i przeważnie tak jest niestety, ale już rozmawiają politycy poważni, ale średniej rangi, wyznaczeni przez liderów, gdzie już była rozmowa z prezydentem, więc te rozmowy się toczą. Jak one się skończą? No nie wiem, no różne pamiętam rozmowy na prawicy, konwent Świętej Katarzyny, różne one się kończyły, przeważnie źle. Jak się skończył teraz? Nie wiem, bo oczywiście podział nawet na te okręgi senackie no zawsze jest kontrowersyjny, bo wiadomo, że prawica ma jakąś pulę ograniczoną tych okręgów, które są sensowne dla niej, gdzie są tak zwane biorące. Każdy oczywiście chce taki okręg wziąć. No, będzie to wymagało kompromisów oczywiście z każdej strony. Pytanie właśnie, jak to będzie proporcjonalne podzielone, czy według jakichś sondaży, czy, no, czy wobec obecnej siły w Senacie. Zobaczymy. Nie będzie tak, że z tych rozmów wszyscy wyjdą zadowoleni. Jeżeli to ma się udać, to każdy właściwie powinien być niezadowolony, no bo każdy będzie musiał ustąpić.
6: To na tym polega kompromis.
7: No, tylko właśnie czasami ciężko o kompromis.
6: Czasami ciężko o kompromis, a pakt senacki i prezydent Karol Nawrocki wskazywano jako no, ten polityk, no tutaj głowa państwa, która mogłaby zjednoczyć szeroko rozumianą prawicę, ale też prezydent, który ostatnio trochę stracił w sondażach. Część osób wskazywało, że jest to związane z tym konfliktem z rządem, z kwestiami cen paliw bardzo wysokich.
7: Znaczy w ogóle, no prezydentura zużywa, no wszystko zużywa, tak w polityce, no efekt świeżości ma jakąś, jest zawsze jakoś ograniczony, ale to i tak, no nawet jak się popatrzy na sondaże zaufania dla prezydenta, to i tak jest najbardziej lubiany.
6: Tak, on jest fenomenem jako tak w tym sensie, że oczywiście
7: ma bardzo
6: jest
7: duże
6: bardzo
7: poparcie,
6: lubiany, ma
7: tak
6: bardzo
7: jest,
6: duże
7: cały
6: poparcie,
7: czas ma bardzo duże poparcie, to trzeba jasno powiedzieć, bo to już próbuje zbudować się taką narrację, że prezydent już właściwie stracił poparcie, nie ma żadnego poparcia społecznego, popełnił tysiące błędów. Nie popełnił prawie żadnego błędu. Poparcie ma strasznie duże i to boli oczywiście niektórych. No dlatego wymyślają jakieś historie typu z tymi koniami. Teraz była dyskusja żałosna przez te kilka dni. Drukowali coś, że prezydent ma jakieś konie i prywatnie z nich korzysta, co jest oczywiście absurdem, bo tak nie jest.
6: Też premier Donald Tusk opublikował to słynne zdjęcie, że on też jeździł, ale za swoje.
7: Jak jeździł za swoje? Są ośrodki rządowe, na przykład w Łasku, gdzie też są całe stajnie. To chyba dzisiaj któryś z posłów już nie pamiętam, który, chyba Szynkowski-Felsenk zwrócił uwagę na to na X-ie. W ośrodkach rządowych też są konie, tak? No ale największym koniem ośrodka rządowego, no to jest oczywiście Roman Giertych i na nim, że tak powiem, on cały czas jest ujeżdżany przez obecną większość rządową.
6: Ja się pod tym nie podpisuję i to nie są tutaj, ale pan jest no, dziennikarzem i to są to tak. Ja bym jednak, wie pan co, tak jeszcze powiem, że trochę mi brakuje i ja tego bardzo pilnuję w moich programach, też staram gości, że jednak to, no tutaj mówimy akurat o panu Romanie Giertychu, więc to, ale żeby mówić, to jest premier, prezydent, bardzo to jest dla mnie, gdzieś mnie to razi. Razi mnie to tak bardzo, jak słyszę w mediach, albo no. Jak czytam na przykład w dzisiejszym Newsweeku, było, prezydent Karol Nawrocki został nazwany bokserem i tak dalej. Bardzo no mnie to razi, to jest prezydent wybrany demokratycznie, ale tak samo premier.
7: No Roman Giertych nie jest.
6: Tak, Roman Giertych nie jest, ale premier Donald Tusk już tak. No dobrze, to jeszcze może powiedzmy o tej decyzji mocno komentowanej, czyli podpis prezydenta Karola Nawrockiego, te nadmiarowe zyski firm paliwowych, to był dobry ruch, zły?
7: Czy to był dobry, zły ruch? To znaczy tak, no niedobre było dla wszystkich, że dla Polski, że te ceny paliwa były jakie były, to po pierwsze. Po drugie, no to jest pewien rodzaj powiedzenia sprawdzam, popatrzenia w karty przeciwnika, gdyż albowiem no te ceny nie obniżyły się tak, jak zapowiadał to rząd. No nie mogłem, szczególnie, że ta ustawa podpisana to i tak ma vacatio legis, ona i tak wchodzi gdzieś w grudniu, tak zdaje się, tak nie wiem, tam jest miesięczny czy półtora, czy dwumiesięczny chyba okres karencji, więc no to była bzdura cała ta dyskusja, właściwie z jednej i z drugiej strony, że od razu podpis prezydenta pod tą ustawą spowoduje zminimalizowanie tych cen, a rząd nie może nic zrobić bez podpisu w tej ustawie. To było kłamstwo po prostu, no bo rząd cały czas te mechanizmy, które właśnie zastosował, to mógł już zastosować
6: wcześniej, ale
7: już miesiące
6: było,
7: temu.
6: Tego w sposób...
7: No tak, no ale to jest jawne kłamstwo. No to znowu, to jest, wzięli za zakładników Polaków, kazali im płacić za tą benzynę przez bardzo długi czas horrendalne
6: stawki.
7: I
6: sprzedali to na niekorzyść Pałacu Prezydenckiego.
7: No więc właśnie, to... no ale no to tylko pytanie, no co jest ważniejsze? Polityka PR-owa, czy polityka dla obywateli, dla nas wszystkich. No, polityka PR-owa, oczywiście Donald Tusk, premier Donald Tusk, bo tak będę teraz mówił po tej twojej uwadze, że to premier starczy. Premier Donald Tusk doprowadził do tego, że Polacy nie musieli, jak się okazuje, płacić przez tak długo takich stawek za paliwo. I teraz to prezydent jakby powiedział, sprawdzam. No i się okazało, że mimo, że ta ustawa jeszcze nie obowiązuje, to już się dało, tak? Ja jestem ciekaw, co z tych zysków, no bo pamiętajmy, co zostało podpisane i co rząd chce tutaj wprowadzić, no. Jak bardzo osłabi to Orlen, jak bardzo to będzie w ogóle niekorzystne, ta ustawa wcale nie jest dobra, no plus jest niekonstytucyjne. Przypomnijmy, że prezydent też skierował ją do Trybunału, gdyż uważa cały czas, że jest niekonstytucyjna.
6: Tak, to jest ważna uwaga.
7: Wiemy, jak działa, a właściwie jaka jest sytuacja Trybunału, więc no nie wiem, kiedy Trybunał miałby się zająć tym i w jakim trybie właściwie.
6: No właśnie, jak duże jeszcze na zakończenie, powiedzmy, jak duże jest ryzyko próby siłowego przejęcia Trybunału, jak to pan szacuje?
7: No moim zdaniem duże. Rząd nie ma wyboru. Przy tym, co już powiedzieliśmy, na przykład jeżeli chodzi o budżet, jak to wygląda, to żeby rząd, żeby myśleć w ogóle o przetrwaniu, żeby myśleć o jakiejś nowej kadencji, musi, że tak powiem, robić specjalne działania, środki. I bez przyjęcia Trybunału to jest niemożliwe. Rząd, wiedząc, że ma za uszami no bardzo dużo, także no nielegalnych rzeczy, no wiemy, dużo też mówicie na antenie, jeżeli chodzi o prokuraturę, jej problemy, o legalność, właściwie nielegalność powołania jej władz, ale to można odnieść do wszystkiego, do fałszywej likwidacji mediów narodowych i wielu, wielu innych aspektach. Im jest potrzebny Trybunał, żeby dać sobie podwalinę legalności tego, co zrobili, to też no, oni się muszą chronić. No, przejęcie Trybunału, albo podzielenie go na jakieś dwie części, że część Trybunału będzie gdzieś obradować tu, druga tam, da im jakąkolwiek legitymację do tego, żeby to wszystko, co stało się w sposób ordynarny i nielegalny, mogło być jakoś przynajmniej zatwierdzone przez jakiś organ, który oni będą uznawać, że jest wiarygodny i że mogli to zrobić. Więc to jest po prostu rozpaczliwe wołanie o ratunek. I moim zdaniem oni muszą to zrobić z obawy przed tym, jakie konsekwencje mogą ich spotkać i nie mają za bardzo wyboru, więc chyba to zrobią. Po drugie, lepiej zawsze mówić dla nich o Trybunale, o jakimś zamieszaniu kolejnym, niż o budżecie, niż o cenach paliwa, niż o tym, co tak realnie wszystkich Polaków dotyka i wynajdować kolejne tematy zastępcze. A Trybunał Konstytucyjny i całe to zamieszanie będzie bardzo wdzięcznym, no i to na pół roku można po prostu ustawić debatę polityczną na ten temat.
6: Dlatego jest duże ryzyko takiego scenariusza, powiedział pan Tomasz Grodecki, dziennikarz portalu niezależna.pl, który był gościem Odysei Wyborczej w Radiu Wnet. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję państwu, dziękuję bardzo.
6: I tak, drodzy państwo, 11:23 na zegarach, a na naszej liście Rolling Stones, no to posłuchajmy.

0: Reklama.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Nóż do stu.
1: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
0: Po reklamie.
4: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
5: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie dużo tematów, dlatego że też dużo się działo w ten weekend, również dzisiaj rano sporo się działo, przede wszystkim w Hiszpanii, ale dzisiaj będziemy mówili także o Ukrainie, o wizycie kanclerza Niemiec Friedricha Merca w tym kraju. Będziemy także mówili w peryskopie międzynarodowym o wczorajszych wyborach prezydenckich, które odbyły się w Brazylii. I tam zaskakujący wynik, ponieważ na czele wyścigu w tej pierwszej turze wyborów uplasował się Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta. Ale zaczynamy, ponieważ jest poniedziałek, od takiego przeglądu prasy międzynarodowej i prasy europejskiej. I zaczniemy właśnie może od Hiszpanii, a konkretnie od dziennika El País. Tutaj główny tytuł brzmi: w partii socjalistycznej PSOE i La Moncloa, czyli w pałacu premiera. Wszystko jest gotowe do przedterminowych wyborów. To tytuł El País. I rzeczywiście dzisiaj rano premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił, że przedterminowe wybory odbędą się 29 listopada. Posłuchajmy tego oświadczenia premiera Sancheza.
6: Lo cierto es...
7: Prawda jest taka, że aby osiągnąć więcej, musimy odnowić i poszerzyć poparcie społeczne, aby dogłębnie zająć się zaległymi reformami, których potrzebujemy, aby obywatele mogli zmniejszyć te poziomy nierówności. Musimy się zmobilizować i doprowadzić do tego, by parlament zapewnił nam znacznie szerszą większość postępową, dzięki której zdołamy pokonać elity, osiągnąć nowe postępy społeczne i kontynuować transformację Hiszpanii.
5: Powiedział Pedro Sanchez, nazywany również w niektórych środowiskach czerwonym Orbanem. W każdym razie ta decyzja ma związek z odrzuceniem przez deputowanych w zeszły piątek środków nadzwyczajnych w kwestii kryzysu mieszkaniowego. Forsowane przez rząd Pedro Sancheza przepisy miały m.in. uniemożliwić do 2030 roku eksmisję osób w trudnej sytuacji. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się 10 dni temu, gdy tysiące Hiszpanów wyszło na ulicę, aby zaprotestować przeciwko eksmisji 87-letniej Mari Carmen Abascal z mieszkania, którego właściciel podniósł z dnia na dzień czynsz o 275%. I ten przypadek stał się symbolem wielkiego kryzysu mieszkaniowego, z którym boryka się już od wielu lat Hiszpania. Do sprawy tych wyborów w Hiszpanii będziemy wracali oczywiście w kolejnych serwisach międzynarodowych, ale teraz może przenieśmy się na Wyspy Brytyjskie, ponieważ tam dziennik The Guardian informuje o tym, że amerykańskie bombowce zostały wycofane z bazy Royal Air Force w Fairford w hrabstwie Gloucestershire. Chodzi o bombowce typu B-1 i ta informacja została potwierdzona wczoraj przez Pentagon. Ma to najprawdopodobniej związek z incydentem, do jakiego doszło 27 września w okolicach lotniska w Fairford. Przypomnijmy, że 5 osób zostało aresztowanych w związku z podejrzeniem o przygotowywanie ataku terrorystycznego. Kilka dni temu premier Wielkiej Brytanii Andrew Burnham powiedział zresztą, że w sprawę zamieszany był Iran. Coś, co Teheran zdecydowanie dementuje, a według dziennika The New York Times Amerykanie mieli otrzymać kolejne ostrzeżenia o możliwym ataku. Stąd też ta decyzja, aby bombowce z bazy RAF-u Fairford wycofać. The Guardian, podobnie jak The Daily Telegraph, powraca również do wczorajszej konferencji Partii Zielonych w Wielkiej Brytanii, podczas której przyjęto wniosek delegatów, aby syjonizm zdefiniować jako ideologię rasistowską. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela już zareagowało, zakazując wjazdu na teren Izraela liderowi Partii Zielonych Zakowi Polańskiemu. I to, można powiedzieć, kolejny etap w tej degradacji stosunków między Londynem a Jerozolimą. W ostatnich tygodniach te stosunki stale się pogarszają, przede wszystkim w związku z nałożeniem przez Wielką Brytanię sankcji na kolonie izraelskie na zachodnim brzegu Jordanu. Chodzi między innymi o zakaz importu produktów z tych kolonii, jak również zaprzestanie wszelkich usług finansowych. I wreszcie Francja. Dzisiejsze wydanie dziennika Le Figaro, w którym możemy przeczytać o licealistach i ich rodzinach, którym dają się we znaki trwające blokady liceów oraz zamieszki, no bo trzeba podkreślić, że wielu licealistów nie protestuje, nie bierze udziału w tych ruchach, w tych protestach, w tych blokadach francuskich liceów, które widzimy od 21 września. Dzisiaj, jak wiemy, ponad 500 szkół ma być zamkniętych. W każdym razie to jest główny tytuł Le Figaro. Poniżej natomiast również na pierwszej stronie felieton Laurence de Charette, która stwierdza, że to, co widzimy w ostatnich dniach na ulicach francuskich miast, jest niczym innym jak kolejnym etapem upadku francuskiego systemu edukacji, który jeszcze do niedawna był oczkiem w głowie kolejnych rządów, był prawdziwym powodem do dumy dla francuskiego rządu i także takim elementem tej wielkiej frankofonii, czyli tego promieniowania francuskiej kultury na cały świat. I może tutaj krótki cytat z tego felietonu. Cytuję, oto owoc długotrwałej pracy podkopującej system prowadzonej przez dekonstruktorów, tych, którzy dziś udają oburzenie, podczas gdy nieustannie dyskredytowali wiedzę, niszczyli język francuski, umniejszali znaczenie matematyki, przekształcali historię Francji, tych, którzy organizują chaos i obniżają poziom edukacji dla wszystkich pod pretekstem inkluzywności, napisała Laurence de Charette. To krótki przegląd tych europejskich mediów, natomiast pozostajemy przy tym dzienniku Le Figaro, ponieważ na pierwszej stronie możemy także przeczytać reportaż o trwającej operacji Vivaldi prowadzonej przez armię ukraińską, która zmusiła Rosjan do odwrotu na niektórych odcinkach frontu, szczególnie w Donbasie. Nie zmienia to faktu, że ukraińskie miasta mierzą się z coraz bardziej intensywnymi bombardowaniami. Wczoraj niespodziewaną wizytę w Kijowie złożył kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny. Posłuchajmy.
0: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm.
3: Dziś rano w spokojną niedzielę w Kijowie rozległ się sygnał alarmu powietrznego. Mogę to tylko powtórzyć po raz kolejny. Panie Putin, proszę położyć kres tej bezsensownej wojnie. Jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy gotowi omówić zakończenie tej wojny, ale te barbarzyńskie ataki na ludność cywilną Ukrainy muszą się skończyć. Codziennie popełniane są tu zbrodnie wojenne. Chodzi o infrastrukturę. Kraj przygotowuje się do zimy. Po raz kolejny apeluję do rosyjskich władz, do prezydenta Rosji. Proszę położyć kres tej wojnie. Możemy rozmawiać, ale dopiero wtedy, gdy ucichną działa, a działa muszą ucichnąć.
5: Z nami na łączach jest już korespondent Radia Wnet w Kijowie i na Ukrainie, Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
6: Dzień dobry, Mikołaju. Witam Państwa serdecznie.
5: No to może zanim zapytam cię o to, o czym wczoraj rozmawiali Friedrich Merz z Wołodymyrem Zełenskim, to kilka słów na temat sytuacji w Kijowie i na Ukrainie. Widzieliśmy w ten weekend dramatyczne zdjęcia, dramatyczne filmy dronów, które były skierowane w mosty między innymi w Kijowie. Jak wyglądała sytuacja w przeciągu ostatnich 24 godzin?
6: No, mosty, tak. To jest na razie kluczowy temat, który u każdego na ustach w Kijowie, ponieważ Kijów jest podzielony Dnieprem na dwie prawie równoległe części. W Kijowie mieszka około 3,5 miliona mieszkańców i z nich no, 1,5 miliony co najmniej jest na lewym brzegu i duża część tych ludzi jeździ codziennie do pracy na prawy brzeg. I takie ataki rosyjskie stwarzają no, po prostu kolaps, dlatego żeby można było w ogóle dojechać z lewego na prawy brzeg i vice versa. Już jeden z bardzo popularnych Z-Publików po tym ataku rosyjskim na północny most, w którym są ranni ludzie, już napisał siebie, że chodzi nie o to, żeby zawalił się most, a o to, żeby nie było ruchu po tym moście, żeby zabić jak najwięcej cywilów ukraińskich mieszkających w Kijowie, no czyli nawet nie kryją się z tym, że to, co robi Rosja teraz, jest zwykłym terroryzmem. Także powtórzę, był atak na północny most łączący w jedną z najbardziej wielkich takich dzielnic Kijowa, dużych dzielnic Kijowa, Trajeszczynę, gdzie mieszka około 500 tysięcy ludzi z prawym brzegiem. Poważne uszkodzenie niestety doznał ten most. Była duża dziura i nie tylko to, a i przebito było wodociąg, który dostarczał wodę gorącą akurat na lewy brzeg do tej dzielnicy, która nazywa się Trojeszczyna. Także jesteśmy pod nieustannymi atakami rosyjskimi i nawet podczas wizyty Friedricha Merca do Kijowa te ataki nie ustali też. Także Friedrich Merz, nawet są nagrania, jak on przebywa na ulicach kijowskich w centrum pod budynkiem, zniszczonym budynkiem Akademii Nauk Ukrainy, i słychać syreny, które mówią o tym, że jest wielkie zagrożenie z powietrza.
5: O tym mówił Friedrich Merz w tym dźwięku, który przed chwilą słyszeliśmy. No właśnie, ale czemu w ogóle Friedrich Merz zjawił się w Kijowie i czy są jakieś efekty rozmów z Wołodymyrem Zełenskim?
6: No, Wołodymyr Zełenski już powiedział, że z Niemcami podpisano różnych umów na ponad 8 miliardów euro. Bardzo ważne jest z tego wszystkiego, że jest podpisana umowa na kupowanie 1000 rakiet do wyrzutni przeciwrakietowej Iris-T, że też będą produkowani drony, interceptory przeciwko tym nowym rosyjskim szachedom, będą produkowane też w Niemczech, że Niemcy też będą dostarczać specjalne systemy dla strażaków i że Niemcy pomogą też w tym, żeby bronić nasz system energetyki przed tymi atakami rosyjskimi. Także to my naprawdę jesteśmy za to bardzo oczywiście wdzięczni i

0: przemieszczają się z Kijowa do Lwowa, co okazało się nieprawdą i przede wszystkim też ambasada Polski już wczoraj wystąpiła z informacją o tym, że nigdy z Kijowa nie wyjeżdża i pozostaje w Kijowie. Tak zrobili też i inne ambasady krajów europejskich i domyślam, że kanclerz Niemiec przyjechał, żeby też w taki sposób, a to potrzebuje, no w takich warunkach potrzebuje naprawdę odwagi, żeby zwiedzać Kijów, pokazać, że Niemcy nadal są z Ukrainą. No i to wywołało już reakcję, kontrreakcję proputinowskich partii w Niemczech, przede wszystkim AfD, mówiąca o tym, że my nie potrzebujemy dawać pomoc Ukrainie i tak dalej, powtarzając absolutnie propagandą kremlowską.
1: O czym mówił Dmytro Antoniuk, profesor z Kijowa. Dmytrze, bardzo dziękuję Ci za ten komentarz.
0: Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
1: Miłego dnia. A teraz my przenosimy się, proszę Państwa, na Łotwę, ponieważ tam również odbywały się wybory parlamentarne. Wybory, w których zwycięstwo odniosło centrowe ugrupowanie Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulbergsa. Według najnowszych, wciąż jeszcze prowizorycznych danych Centralnej Komisji Wyborczej, ugrupowanie zdobyło nieco ponad 35% głosów, co oznacza, że Kulbergs nie będzie mógł rządzić samodzielnie, bo do tej większości potrzeba 51 mandatów. Drugie miejsce zajęła partia Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem około 13%, a trzecie z kolei Suwerenna Władza 12%, co oznacza, że te partie, jak to się mówi, populistyczne, czy też antyeuropejskie, zdobyły kolejne bastiony, po prostu mają lepszy wynik niż w ostatnich wyborach. W każdym razie wypowiadał się Andris Kulbergs po tych wyborach, mówiąc między innymi o obawach, które wiązały się z tymi wyborami. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o możliwą rosyjską ingerencję, posłuchajmy to, co powiedział Andris Kulbergs po ogłoszeniu pierwszych wyników.
2: Oczywiście Rosja jest mistrzem w stosowaniu nieczystych zagrań i zagrożeń hybrydowych. Doświadczamy tego codziennie od 5 lat. Te wybory przebiegły bez problemów. Do tej pory nie odnotowaliśmy żadnych ingerencji. Mieliśmy tu niemieckie myśliwce, zainstalowaliśmy dodatkowe radary i zapewniliśmy dodatkowe wsparcie. Na szczęście nic się nie wydarzyło. Wybory przebiegły więc spokojnie, nie było żadnych problemów, ale musimy być gotowi na każdą ewentualność.
1: Jednym z głównych tematów kampanii było bezpieczeństwo, bo jak wiemy, Łotwa graniczy zarówno z Rosją, jak i z Białorusią, a rząd Kulbergsa zapowiada dalsze zwiększanie zdolności obronnych, w tym systemu zwalczania dronów. Kulbergs deklaruje także utrzymanie wydatków na obronność na poziomie 5% PKB, a także dalsze wsparcie Ukrainy. Czas na peryskop międzynarodowy.
3: Peryskop międzynarodowy.
1: Tak jak mówiłem, wczoraj w Brazylii odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, która była tak naprawdę pojedynkiem między urzędującym prezydentem Luizem Ignaciem Lulą da Silvą a Flaviem Bolsonaro i dość nieoczekiwanie to ten drugi znalazł się na czele wyścigu, osiągając nieco ponad 47% poparcia. Posłuchajmy, co mówił Bolsonaro po ogłoszeniu pierwszych wyników.
2: Jestem naprawdę bardzo zadowolony z wyniku, który właśnie tu zobaczyliśmy. Prawie 56 milionów Brazylijczyków i Brazylijek obdarzyło nas zaufaniem na rzecz zmian. Słowo kluczowe to zmiana. Brazylia nie może już tego dłużej znosić, a ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ wiele instytutów sondażowych przewidywało, że będziemy w tyle, podczas gdy nasze sondaże przedwyborcze wskazywały, że prowadzimy. I tak właśnie się stało. Mieliśmy realną szansę na zwycięstwo w pierwszej turze. Byliśmy bardzo blisko, ale jestem bardzo zadowolony z liczby Brazylijczyków, którzy poszli głosować i wyszli na ulicę.
1: Jego główny oponent Lula da Silva, który dostał 45,16% głosów, nie krył rozczarowania.
4: Rezultat muitas vezes é inesperado.
2: Wynik jest nieoczekiwany. Nigdy nie dostajemy wszystkiego, czego pragniemy.

0: Muszę przyznać, że byłem przekonany, iż wygram już w pierwszej turze. Ale przed nami druga tura, a dogrywka to chwila prawdy. Nadszedł czas, by pokazać prawdziwe oblicze Brazylii, bo dzisiejsza Brazylia jest właśnie taka, jakiej pragniemy. Dlatego już od jutra rozpoczynamy nową kampanię.
1: Z nami na łączach jest pani dr Joanna Gocłowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: O jakim stopniu zaskoczenia mówimy w Brazylii i co w ogóle możemy powiedzieć o tych wyborach?
2: No, wcześniejsze sondaże wskazywały na remis pomiędzy dwoma głównymi kandydatami. Wcześniej jeszcze na kilka tygodni przed wyborami raczej wskazywano na zwycięstwo Luli da Silvy. Nie w pierwszej turze, ale jednak na taką przewagę, no, która da mu pewną taką wygodną pozycję do startu w drugiej turze. Natomiast w ostatnich tygodniach zadziało się bardzo dużo, bo mamy całą serię skandali korupcyjnych, zwłaszcza związanych z Banco Master i z szefem tego byłego banku, no, aresztowanym Danielem Forcaro, który okazał się być osobą związaną najpierw z samym Flavio Bolsonaro, a później różne takie powiązania z lewicą właśnie zostały ujawnione tuż przed pierwszą turą i to wszystko obciążało polityków, ale okazuje się, że te skandale korupcyjne w większym stopniu jednak zagroziły pozycji lewicy niż prawicy. I tak naprawdę w ostatnich tygodniach to w Brazylii rozmawiało się przede wszystkim o tych skandalach. Miałam wrażenie, obserwując tę kampanię, że Brazylijczycy są zmęczeni, wykazują taką apatię, która raczej jest czymś niezwykłym w Brazylii. No, jednak przy tych Brazylijczykach słynących z tej ogromnej energii, radości życia, a tutaj raczej wskazywali na to, że po prostu nie ma na kogo głosować, że głosują przeciwko, że nienawidzą wręcz tych głównych kandydatów, no i pójdą do wyborów po to, aby zagłosować na tego przeciwnego, aby pokazać te swoje niezadowolenie. To wszystko wskazuje też na to, że Brazylia jest krajem bardzo podzielonym. Ale wyniki tych wyborów, nie tylko triumf jednak samego Flavio Bolsonaro, on co prawda będzie musiał się zmierzyć w drugiej turze, ale jednak ten bardzo dobry wynik pokazuje to, że ta prawica jest dzisiaj bardzo silna. I to jest właśnie prawica pod egidą Jaira Bolsonaro. To jego nazwisko, które się pojawiało, to on stał gdzieś tam z tyłu cały czas podczas tych wyborów. Flavio Bolsonaro przychodzi do drugiej tury, ale jego młodszy brat zostanie senatorem, jego macocha, więc małżonka Jaira Bolsonaro, również z bardzo silnym mandatem zostanie senatorką, a więc w tej polityce, w różnych miejscach, cały ten klan Bolsonaro jest obecny. Można mówić o tym, że ten bolsonaryzm widać w Brazylii dzisiaj bardzo, bardzo silnie. No i będzie zmiana. No prawdopodobnie, oczywiście 3 tygodnie to jest dużo czasu, może się zadziać. Jeżeli będzie jakieś naprawdę wydarzenie o efekcie bomby atomowej, to możemy tu mówić, że coś się zmieni. Ale wydaje się, że tutaj prawica rzeczywiście zmierza do przejęcia władzy w Brazylii.
1: O tym, co pani mówi, o tej apatii Brazylijczyków, też świadczy liczba obywateli, którzy nie poszli głosować. Ponad 30 milionów Brazylijczyków nie głosowało. Brazylia, tylko przypomnę, ma 213 mniej więcej milionów mieszkańców, co jednak jest sporym odsetkiem.
2: No i pamiętajmy, że w Brazylii udział w wyborach jest obowiązkowy, czyli w zasadzie Brazylijczycy muszą iść do wyborów, jeżeli nie poszli, Ponad 20% nie poszło, uprawnionych do głosowania nie poszło do wyborów. No to rzeczywiście to jest pokazanie tej żółtej kartki, czy nawet czerwonej, tym politykom, których Brazylijczycy uważają za skorumpowanych, za niezdolnych do rządzenia i niezależnie, czy to jest prawica, czy lewica, są nimi rozczarowani. I to bardzo silnie wybrzmiało w tych wyborach. Tutaj może zaspokajając ciekawość słuchaczy, powiem, że nie dzieje się nic strasznego, jeżeli ktoś nie pójdzie jednak do tych wyborów, bo grzywna jest stosunkowo niewysoka, więc jeżeli ktoś nie ma takich planów, żeby sprawować jakieś funkcje polityczne później, no to właściwie wystarczy, że zapłaci tę niewielką grzywnę i już jest jakby oczyszczony z tego nie pójścia na wybory, no ale jednak to wskazuje, że Brazylijczycy są w jakiś sposób rozczarowani tym, co się dzieje. Ja myślę, że ostatnie lata rzeczywiście to pokazały, to demonstrują. To był powrót Lula da Silvy 4 lata temu, prawda, po tych wielu latach. Właśnie,
1: czy nieudany powrót?
2: No przez 4 lata próbował chyba powrócić do tych sukcesów, które jednak osiągnął w czasie pierwszych 2 kadencji, bo to był czas, jak Brazylijczycy wskazują, zwłaszcza te klasy uboższe, to był czas, kiedy on mówił o tych nierównościach społecznych. Pierwszy raz mówił właśnie o tych klasach słabszych, prowadził reformy społeczne, wprowadził wiele programów społecznych. I to był taki czas, kiedy on zakończył dwie swoje kadencje z poparciem rzędu 80%. To jest coś niebywałego. Później mamy jednak serię skandali przeróżnych, które obciążały jego partię pracujących. On sam trafia do więzienia na 18 miesięcy. Z kolei wraca, no jednak z mniejszą chyba energią i z mniejszym poparciem, ledwie wygrywając zresztą wówczas z Jairem Bolsonaro. No i okazuje się, że te ostatnie 4 lata to było chyba za mało dla Brazylijczyków, za mało tych sukcesów, bo w czasie kampanii wyborczej Lula da Silva mówił przede wszystkim o tym, jak jest dobrze, jak stabilna jest gospodarka, rosnąca, jak wszyscy tutaj dobrze rządzą. Zabrakło chyba jednak pewnego takiej opowieści o tym, co jeszcze jest do zrobienia i dlaczego wiele rzeczy się nie udało. Bo to była opowieść o tym, jak jest dobrze, a Brazylijczycy w swoich budżetach domowych widzieli, że jest coraz gorzej, że coraz trudniej się żyje, że te obciążenia takie codzienne są coraz wyższe. No i w związku z tym chyba możemy uznać, że no, dali Luli na razie tę żółtą kartkę. Nie wiemy, czy za 3 tygodnie to nie będzie czerwona kartka.
1: A z jakim programem szedł do tych wyborów Flavio Bolsonaro? Co obiecał Brazylijczykom, że co takiego obiecał, że jednak postanowili, przynajmniej w tej pierwszej turze, postawić na jego kandydaturę?
2: Flavio Bolsonaro to jest osoba zupełnie inna niż Lula da Silva. To jest człowiek przede wszystkim dużo młodszy, 45-latek. Lula, przypomnijmy, w tym miesiącu skończy 81 lat i jest obecny w tej wielkiej polityce od wielu, wielu dekad, od lat 80. Bolsonaro, jednak Flavio Bolsonaro, no to jest w jakimś sensie świeża krew, chociaż on reprezentuje ten bolsonaryzm swojego ojca, ale mówi o takich problemach, które są bliższe chyba dzisiejszym Brazylijczykom. Mówi o przede wszystkim rosnącej przemocy. Mówi o tym, że potrzeba wprowadzić zdecydowane środki dla przywrócenia poczucia bezpieczeństwa Brazylijczyków. Mówi o tym, że wybuduje 5 takich mega więzień na wzór tych salwadorskich, no, gdzie tam ma wtrącać no, tych wszystkich, którzy są związani z kartelami, z przestępczością zorganizowaną. I wcześniej doszło do tego, że na prośbę brata Flavio, czyli Eduardo, który tam lobbuje w Stanach Zjednoczonych, no, doszło do uznania 2 karteli brazylijskich, zagraniczne organizacje terrorystyczne, no i to ma też swoje konsekwencje jakby w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę też, że bardzo silnie tutaj wybrzmiewa jednak zupełnie inny pomysł na tę politykę zagraniczną, czyli na to, w jaki sposób Brazylia ma uczestniczyć w tych stosunkach międzynarodowych. I o ile Lula mówił o suwerenności, o tym, że nigdy się nie podda tym Stanom Zjednoczonym, tej presji, mówił, że nie będzie ulegał niezależnie od kosztów, a te koszty to były bardzo wysokie cła nałożone na Brazylię przez Stany Zjednoczone w wysokości nawet 50%. Z kolei Bolsonaro mówi właśnie, że to Stany Zjednoczone są tym najważniejszym partnerem, że dołączy Brazylia pod jego rządami dołączy do tej grupy tak zwanej tarczy Ameryka, a więc grupy krajów o rządach prawicowych, które pod przywództwem Stanów Zjednoczonych no, mają skupić się na walce z kartelami, z tą przestępczością zorganizowaną, no ale też mają tutaj wprowadzać w życie ten wspólny pomysł Donalda Trumpa, ale wspólny pomysł dla Ameryk, który on określa doktryną Monroe, a który pokazuje na to, że ma być no, cała Ameryka Łacińska zdominowana przez wpływy Stanów Zjednoczonych. I to bardzo mocno w tych wypowiedziach Jaira, no Jaira też, ale przede wszystkim Flavio Bolsonaro wybrzmiewa. I tutaj myślę, że zmiana w polityce zagranicznej no, będzie bardzo widoczna i to już od pierwszych w zasadzie dni rządzenia, jeżeli się okaże rzeczywiście Flavio Bolsonaro no, ten najwyższy urząd w państwie w styczniu obejmie.
1: O tym oczywiście będziemy mówili w kolejnych serwisach międzynarodowych Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, Uniwersytet Warszawski.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Radia Wnet. Do usłyszenia. I tak proszę państwa, wybiła godzina 12. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy serwis międzynarodowy, który poprowadzi i przygotuje, tak jak dzisiaj, Mikołaj Murkociński. Udanego popołudnia.

0: Minęła 12:00, w tym wydaniu wiadomości przedterminowe wybory w Hiszpanii, co z bazą amerykańską w Polsce oraz para prezydencka na Filipinach. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Przedterminowe wybory w Hiszpanii, z taką informacją wyszedł dziś premier tego kraju Pedro Sánchez. Głosowanie zaplanowano na 29 listopada. Decyzja zapadła 3 dni po odrzuceniu przez prawicową opozycję rządowego projektu dotyczącego ograniczenia wzrostu cen mieszkań. Kryzys mieszkaniowy stał się jednym z głównych tematów kampanii. Sondaże wskazują, że Partia Ludowa i prawicowy Vox mogą zdobyć większość pozwalającą na odsunięcie Sáncheza od władzy. Premier liczy na mobilizację lewicowych wyborców i sprzeciw wobec rosnących wpływów prawicy. Jego rząd mierzy się także z zarzutami korupcyjnymi oraz krytyką polityki migracyjnej. Wybory odbędą się około 8 miesięcy przed końcem obecnej kadencji parlamentu. Senator Flavio Bolsonaro, sojusznik Donalda Trumpa oraz prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva zmierzą się 25 października w drugiej turze wyborów prezydenckich. Po przeliczeniu niemal 100% głosów żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości. Bolsonaro zdobył ponad 56 milionów głosów, a Lula prawie 54. Dla 80-letniego Luli jest to walka o czwartą, choć nie kolejną kadencję. 45-letni Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, chce przejąć władzę i wzmocnić prawicowy obóz. Wynik wyborów może wpłynąć na relacje Brazylii z USA i Chinami. Nowa kadencja prezydencka rozpocznie się 5 stycznia. Kiedy prezydent Karol Nawrocki był ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną w Białym Domu, już wtedy ze strony amerykańskiej padł pomysł amerykańskiej bazy w Polsce. Byłem absolutnie przekonany, że po kilku miesiącach będziemy mieli podpisaną umowę, jednak rząd nie zrobił w tej sprawie nic, mówił w poranku wnet europoseł Adam Bielan.
2: Wiem później, że ze strony Pałacu, dokładnie ze strony BBN-u, była propozycja koordynacji działań z Ministerstwem Obrony Narodowej odrzucona przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza. I wiem później od strony amerykańskiej, że MON powiedział, my sobie sami poradzimy i przez kilka miesięcy nie zrobił nic. Tutaj są różne teorie, od najbardziej spiskowej, że Tusk Amerykanów po prostu w Polsce nie chce. Pamiętajmy, że w 2008-2009 roku zrobił wszystko, żeby nie doszło do podpisania umowy wynegocjowanej przez świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego z George'em Bushem dotyczącej bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Dokładnie. Zagrał na czas.
0: Donald Trump zapowiedział 17 września powstanie bazy amerykańskiej w naszym kraju. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą udał się na Filipiny. Dziś w Manili rozpoczyna 3-dniową wizytę, podczas której spotka się m.in. z prezydentem Ferdinandem Marcosem Juniorem. W programie jest także polsko-filipiński szczyt sektora IT oraz rozmowy z przedstawicielami biznesu. Polska chce rozwijać współpracę gospodarczą z dynamicznie rozwijającym się rynkiem Azji Południowo-Wschodniej. Wizyta ma również podkreślać zainteresowanie Warszawy państwami globalnego południa. Ostatni dzień pobytu będzie poświęcony współpracy wojskowej. Karol Nawrocki odwiedzi bazę filipińskich sił powietrznych wyposażoną m.in. w śmigłowce Black Hawk produkowane w Polsce przez PZL Mielec. Nawet 500 szkół we Francji może dziś ograniczyć lub zawiesić zajęcia w związku z protestami uczniów i incydentami przemocy. Minister edukacji Edouard Geffray poinformował, że od początku demonstracji 24 placówki zostały podpalone lub splądrowane. Protesty rozpoczęły się w Paryżu i innych miastach. Uczniowie sprzeciwiają się problemom francuskiej oświaty, w tym brakom kadrowym, przepełnionym klasom i złemu stanowi szkół. Minister zapowiedział stopniowe przywracanie zajęć i ocenił, że w protesty zaangażowali się również działacze skrajnej prawicy. W wyniku protestów rannych zostało 70 pracowników oświaty. W piątek policja zatrzymała 1747 osób, a od początku demonstracji ponad 5 tysięcy, z czego około 85% stanowią nieletni. Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację protestów na jutro, zarzucając rządowi brak konkretnych działań.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Janie, skarpeta na pieniądze. Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Muzeum Pamięci Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w Audytorium Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
3: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Studio Ostoja.
5: To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
8: To była autopromocja. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
9: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To jest Studio Lwów, jak zawsze. W poniedziałki o tej porze kłania się Wojciech Jankowski. Dzisiaj porozmawiamy o tematach lwowskich, ale tak naprawdę nie będziemy się łączyć ze Lwowem i nie będzie też Artura Żaka, który ma chyba chwilowe kłopoty zdrowotne. Natomiast skoncentrujemy się na sprawach klubu Pogoń Lwów, czyli porozmawiamy za chwilę z prezesem tego klubu, z Markiem Horbaniem. A teraz posłuchajmy muzyki, a skoro to muzyka w tej audycji, to będzie często prezentowany przez nas kabaret Czwarta Rano.

0: Studio Lwów.
1: Ta joj, tak zakończyły dziewczęta z kabaretu. Czwarta rano tę piosenkę i łączymy się nie ze Lwowem, ale temat będzie lwowski, bo będziemy rozmawiali o Pogoni Lwów. Marek Horbań, prezes tego klubu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
1: Może zacznę od ogólnego pytania, jak samopoczucie, jak pogoda tam, gdzie jest pan prezes i jak się ma Pogoń Lwów, a zaraz przejdziemy do głównej części naszej rozmowy.
2: No, mamy złotą jesień, złotą polską jesień słoneczną. Jestem teraz w fundacji naszego klubu, Fundacji Pogoń Lwów, która się znajduje w Głogowie. Ten weekend dla Pogoni no, nie był najlepszy, bo przegrana w domowym meczu z Naftowikiem z Borysławia, niestety przegrana, brak bramkarza, pierwszego bramkarza drużyny Mikołaja Woronowskiego, który w poprzednim meczu został kuriozalnie ukarany przez sędziego za rozmowy czerwoną karą, a była przyczyna, bo został zaatakowany przez rywala bardzo niebezpiecznie. W trakcie ataku napastnik trafił w głowę bramkarzowi lwowskiej Pogoni. No i niestety nie mógł zagrać w tym spotkaniu z Naftowikiem, a młody Damian Szłagulak nie potrafił tak uspokoić obrony lwowskiej Pogoni, która działała dosyć chaotycznie i niestety przegrana 3-0.
1: Ale to
2: przed nami jeszcze trzy kolejki, tak, przed nami jeszcze są trzy kolejki. Mam nadzieję, że Pogoń trochę się podniesie tutaj, bo jest teraz faktycznie na dole tabeli ligowej i mam nadzieję, że w kolejnych trzech spotkaniach, które jeszcze w tym roku się odbędą, Pogoń zdobędzie punkty.
1: To ja jeszcze dopytam, bo nie spodziewałem się akurat, że wejdziemy na taki temat. Co z nietykalnością bramkarza? Jak do tego doszło? Ja rozumiem, że on miał zastrzeżenia, że nie było reakcji sędziego na to, że miał miejsce faul na nim, a za to został ukarany czerwoną kartką. Czy dobrze zrozumiałem?
2: Tak, niestety. No, sędzia tutaj ukarał zawodnika, napastnika Dynamo, żółtą kartę, ale tego rodzaju przewinienie jest zazwyczaj karane czerwoną kartą, bo atak tak wysoko, podniesioną nogą faktycznie i zagrany nie w piłkę, a w głowę bramkarza, no to jest ewidentna czerwona karta. Sędzia niestety miał inne zdanie. Teraz są losy w komisji dyscyplinarnej, bo ta żółta karta była właśnie jako dyscyplinarna i też to mam nadzieję, że Mikołaj przepuści tylko jedno spotkanie. Właśnie o to teraz walczymy.
1: Tak, czyli już by od następnego spotkania już mógłby grać, prawda? Już mógłby bronić po tym
2: zobaczymy,
1: meczu.
2: Zobaczymy. To wszystko zależy od decyzji Komisji Dyscyplinarnej Lwowskiego Obwodu.
1: Dobrze, to w takim razie trzymamy kciuki, aby ta decyzja była pozytywna, bo i tak rzeczywiście to, co się wydarzyło, nie widziałem, no może nie powinienem oceniać, więc ugryzę się w język, ale przynajmniej niech ta decyzja będzie pozytywna. Przechodzimy do tematu, o którym mówimy chyba rokrocznie, bo Pogoń Lwów, poza tym, że gra w piłkę, że to są też inne dyscypliny sportowe, to ma pod opieką, nie wiem czy to dobre sformułowanie, dzieci z polskich szkół we Lwowie. No i tradycyjnie odbywają się Mikołajki we Lwowie, to znaczy Mikołajki w polskich szkołach.
2: Tak, organizowane przez Pogoń. Już piąty rok rzędu Pogoń Lwów jest tym pomocnikiem świętego Mikołaja. Pomaga, aby ten wór i te sanie dotarły do lwowskich szkół z polskim językiem wykładowym. Jest to szkoła numer 10, jest to szkoła numer 24. W związku z tym mamy tutaj szereg inicjatyw, które my przeprowadzamy. Między innymi to licytacje, które niebawem będą na naszych portalach społecznościowych, na Facebooku, czy to Fundacji Pogoni Lwów, która jest głównym właśnie inicjatorem tych zbiórek, czy to też Lwowskiego Klubu Sportowego. Jest też założona zrzutka na jednym z... na rzutce.pl, tak, bo już powiedziałem, czyli zbiórka na jednym z portali. No i też można robić wpłaty na nasze konto Fundacji Pogoni Lwów. Chcemy przygotować 570 zestawów słodyczy i też tutaj zwracamy się do wszystkich, do chętnych, którzy by chcieli się dołączyć do tej inicjatywy. Zwracam się też może do producentów, tak, bo nie chodzi też, zresztą też do końca o środki finansowe, możliwie tutaj hurtownie, czy to producenci słodyczy chcieliby się z nami skontaktować i wesprzeć tą akcję Mikołajki dla Polskich Szkół w Lwowie. Razem możemy zrobić naprawdę, sprawić radość tym dzieciom, bo zanosi się z tych te prognozy, które niestety, o których się często mówię, że we Lwowie i na Ukrainie będzie bardzo ciężka zima. Mam nadzieję, że się nie spełnią oczywiście, ale to już nie pierwszy rok wojny i ten Mikołaj, ta solidarność jest bardzo ważna i Pogoń Lwów już właśnie od 5 rok rzędu wspiera polskie szkoły we Lwowie, a tutaj dodam, że do szkółki Pogoni Lwów należą przede wszystkim dzieci z tych dwóch polskich szkół.
1: No tak, rzeczywiście to są głównie dzieci z tych szkół, a zatem już powiedzieliśmy, jaki będzie przebieg tych Mikołajków, zresztą co roku on jest zbliżony, no ale teraz chyba trzeba jeszcze zaprosić naszych słuchaczy i ja wybrałem to hasło Mikołajki we Lwowie i widzę, że no 23 tysiące są do zebrania, a akcja ruszyła dopiero co, więc tam chyba 200 zł jest w tej chwili.
2: No mamy tutaj już kilka wpłat na nasze konto, bezpośrednio na nasze konto, bo można wpłacać też bezpośrednio na konto Fundacji Pogoni Lwów i kibice jednego z najstarszych klubów, a między innymi Krakowi już dokonali wpłat, więc zapraszam też środowiska kibicowskie, bo zawsze są z nami i wspierają, więc razem potrafimy zrobić naprawdę bardzo dużo.
1: A zatem i my się dołączamy do tego apelu. Są dwa rozwiązania, albo zrzutka.pl. Ja wpisałem w wyszukiwarkę Mikołajki we Lwowie zrzutka i od razu wyszła mi ta strona, więc w łatwy sposób można odnaleźć, albo po prostu wejść na stronę zrzutka.pl i szukać i poszukać strony klubu i strony fundacji, jeżeli dobrze pamiętam, są dwie strony.
2: Zapraszamy na stronę fundacjapogonlwów.pl, to są wszelkie informacje. Też te informacje są udostępnione na stronie pogoń.lwów.net. Zresztą o tej pierwszej części naszej rozmowy, skróty meczów, pełne mecze, pełne spotkania, opisy, wszystko można zobaczyć też na Facebooku, na oficjalnym profilu Pogoni Lwów, a także na profilu Fundacji Pogoń Lwów. Więc zapraszam Państwa serdecznie.
1: A zatem apelujemy o to, żeby polskie dzieci ze szkół 10, tak zwanej 10 i 24, to zwykle w skrócie się o nich mówi, żeby miały jak co roku te Mikołajki we Lwowie. Pewnie pod koniec naszej rozmowy jeszcze przypomnimy, gdzie należy zajrzeć. A proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja klubu, bo gdy rozmawiamy, to zwykle rozmawiamy też o sytuacji finansowej Pogoni Lwów.
2: Ciągle borykamy się, ciągle mamy te problemy finansowe. Niestety nie udało nam się uzyskać środków na wyjazdy, tak, na transport, a w dzisiejszych warunkach, gdy paliwo znacznie zdrożało, jest to dla nas wielkie obciążenie. No ale klub funkcjonuje. Teraz rozpoczęliśmy treningi właśnie w szkołach od września. Do klubu dołączyły też dzieci z pierwszych klas. Mamy nowego asystenta trenera, bo ilość dzieci potrzebuje więcej tutaj osób, które by mogły gdzieś opiekę i organizować treningi dla tych dzieci. Tak jak wspomniałem też w pierwszej części, niestety jesteśmy na 12 miejscu w tabeli, mamy 6 punktów, przed nami są dosyć ciężkie spotkania, ale liczymy na to, że w 3 ostatnich spotkaniach w tym roku uda się nam zdobyć potrzebne punkty i nieco podnieść się w tabeli ligowej, ale ten stan finansowy raczej wróży na to, że żebyśmy się po prostu utrzymali w rozgrywkach ligowych, tak żeby klub mógł po prostu istnieć i funkcjonować. Uzbieraliśmy zaledwie 60% od potrzebnego budżetu, mamy dużo zaległości, nadal poszukujemy środki finansowe po prostu na istnienie i tutaj już nie chodzi o rozwój, a po prostu chodzi o istnienie. Tak dodam, że kluby z naszej ligi, z trzeciej ligi ukraińskiej, budżet tych klubów dwukrotnie, trzykrotnie jest większy od budżetu lwowskiej Pogoni. To tak po prostu, żeby Państwo też mieliście takie porównanie, z jakimi budżetami i z kim rywalizujemy na co dzień. Trener robi niemożliwe sprawy, bo naprawdę mamy dobrych zawodników, niestety też jest dużo kontuzji, tych zawodników może nie jest tak dużo i w razie kontuzji na miejsce brakującego zawodnika wychodzi junior, juniorzy, którzy często nie pokazują stabilnej gry, no i w związku z tym są te wyniki. Walczymy o przetrwanie, walczymy, żeby się utrzymać w lidze i żeby utrzymać klub.
1: To jest Studio Lwów, rozmawiamy o klubie Pogoń Lwów, ale ja jestem coś więcej niż zaniepokojony. Jest październik, to jest 10 miesiąc, rozpoczął się co prawda, 10 miesiąc z 12. Tak naprawdę szanse polskiej strony, jak nie wiem jak to powiedzieć, żeby było dyplomatycznie, dawane przez państwo polskie na Pogoń, są malutkie i tu chyba się niewiele zmieniło i przerażony jestem tym, że to jest kolejna polska inicjatywa na kresach, która dostała po kieszeni, mówiąc kolokwialnie.
2: Otrzymaliśmy 45% od wnioskowanej kwoty. Mianowicie nie otrzymaliśmy dofinansowania na stypendia dla pierwszej drużyny, a to jest 650 aż złotych miesięcznie. I z tej kwoty chłopaki mieli dojeżdżać na treningi, z tej kwoty mieli mieć środki na odnowę biologiczną, więc tych środków finansowych nie mieliśmy i naprawdę czapka z głowy dla wszystkich zawodników w Pogoni, którzy grają w tym klubie, no bo w tym klubie można, tak jak też wspomniałem, dorobić się tylko kontuzję i jeden chłopak dojeżdża na każdy mecz, na każdy trening z Tarnopola do Lwowa, więc to jest taki już, powiedzmy, to jest taki fanatyzm. Ale cieszę się, że są ludzie, że są zawodnicy, którym naprawdę zależy, żeby ten klub po prostu istniał, funkcjonuje i funkcjonował. Mam nadzieję, że coś się zmieni, czy to jeszcze w końcówce tego roku, czy też na początku przyszłego roku. Ciągle poszukujemy środków finansowych, ciągle się zwracamy, poszukujemy firmy, które by nas mogły wesprzeć. Zresztą pod każdym meczem jest link, w jaki sposób to można zrobić.
1: Dodajmy jeszcze, że Tarnopol wydaje się, że to jest sąsiednie województwo, że to jest blisko. Nie wiem, ile samochodem się jedzie, ale pamiętam, że kiedyś transportem takim publicznym jechałem chyba 5 godzin. To jest kawał drogi.
2: No tak, 2,5-3 godziny faktycznie samochodem. Muszę dojeżdżać się samochodem, tak.
1: Czyli w dwie strony to jest 10 godzin. A czy jest tak, bo ja mam takie wrażenie, że Ukraińcy myślą, a polski klub, to oni mają pieniądze, oni są bogatsi od nas, stać ich na wszystko, a rzeczywistość skrzeczy i jest bardzo smutna. Czy są takie sytuacje, że Ukraińcy myślą, a Pogoń Lwów to na pewno klub, który sponsoruje Polska, sponsorują Polacy?
2: No może kiedyś tak i myślano, ale teraz no, ta sytuacja, problemy finansowe Pogoni Lwów są już nie pierwszy rok, no i pozostałe kluby z naszej ligi, a to są też miasteczka, tak powiem, że jest kilka lwowskich klubów, tak, i to są miasta i miasteczka obwodu lwowskiego, no tam się udaje znaleźć sponsorów, którzy by mogli utrzymać ten klub i rozwijać ten klub. My natomiast no, ciągle poszukujemy środków finansowych i nam się nie udaje jako polskiemu klubu znaleźć takich stabilnych sponsorów, którzy by mogli rozwijać naszą działalność.
1: A zatem
2: te polskie firmy, które działają na Ukrainie, no niestety znaczna część tych polskich firm, które działały na Ukrainie, to albo ograniczyli swoją działalność, albo wyszli z ukraińskiego rynku, no a generalnie przed wojną wspierali lwowską Pogoń.
1: Tak, tak. Dużo firm wycofało się z ukraińskiego rynku, uznając, no zresztą w jakimś stopniu jest to uzasadnione, że ten rynek jest niebezpieczny. Chyba tak możemy użyć takiego słowa. Dziękuję za rozmowę. Jak zwykle, może nie jak zwykle, ale często jest tak, że gdy rozmawiamy o Pogoni Lwów, to ten wydźwięk tej rozmowy jest smutny. Przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom, którzy... Najwspaniale byłoby znaleźć sponsora oczywiście i apelujemy do naszych słuchaczy, którzy może mają jakieś firmy, żeby zdecydowali się na to, żeby przysponsorować, być sponsorem stałym Pogoni Lwów, ale teraz doraźnie przypomnijmy naszym słuchaczom, gdzie mogą znaleźć informacje albo gdzie mogą dokonać przelewu na Mikołajki w polskich szkołach we Lwowie.
2: Zapraszam na stronę internetową fundacjapogonlwów.pl lub na stronę lwowskiej Pogoni, to też jest informacja pogoń.lwów.net lub na oficjalny profil Fundacja Pogoń Lwów lub też Pogoń Lwów, tam są wszelkie informacje, w jaki sposób można wesprzeć Mikołajki dla polskich szkół w Lwowie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja również dziękuję za rozmowę. Marek Horbań był naszym gościem. No i mamy nadzieję, że nasi słuchacze, jak często bywa, będą pamiętali o tej inicjatywie. Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: To jest moment, kiedy Studio Lwów dobiega końca. Artura Żaka dzisiaj nie było. Mam nadzieję, że Państwo wybaczą nam ten niedoduet, że tak powiem. Następnym razem już wszystko powinno odbyć się według planu. Tomasz Rosłon realizował audycję i zresztą pozostanie przy tak zwanych heblach, jak to się w żargonie mówi. Jeszcze przez jakiś czas będzie realizował audycję dla Państwa. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Kłaniam się nisko i przypominam, że w środę o godzinie 12 zmiana ramówki odbyła się parę tygodni temu. O godzinie 12 Studio Białoruskie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
3: Reklama.
4: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet. Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Po reklamie.

0: Gdzie Magda nie może,
1: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
0: tam Magda pomoże. I dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Uchaniuk i...
1: Adam Gniewecki, też witam serdecznie.
0: Witamy Państwa w poniedziałkowe popołudnie, 12.33 na naszych zegarach. I dzisiaj będziemy sobie pomagać w kwestii bardzo istotnej. Pewnie większość z Państwa słyszała o takiej firmie, o takim funduszu inwestycyjnym, który nazywa się BlackRock. Amerykańska firma, która powstała wiele, wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych, ale... No właśnie, jak to się zadziało, panie redaktorze, że ta firma opanowała wręcz cały świat, cały glob?
1: Nie tak wiele lat temu, pani Magdo, ponieważ, pani redaktor, przepraszam, ponieważ 38 lat temu.
0: To wiele lat temu.
1: To jest wiele, tak, w skali pani redaktor, to jest wiele, w skali porównaniu z wiecznością, to jest nic.
0: Niewiele, ale firma, jak się spojrzy na portfel przede wszystkim firm, które posiada i majątek, jaki posiada, to robi ogromne wrażenie i dlatego się nią zainteresowaliśmy.
1: Jest to największa na świecie firma zarządzająca aktywami. Znana ze swojej ogromnej skali działania i ma ogromny wpływ na rynki finansowe na całym świecie. Jest jeszcze znana z jednej rzeczy. Z technicznego podejścia do sprawy inwestowania. I żeby zilustrować jej ogrom, można powiedzieć, że w tym roku, w bieżącym roku, obraca funduszami czy kapitałami w wysokości 15 bilionów i 34 setnych. Ponad 15 bilionów
0: dolarów. Dolarów,
1: tak. Bilion to jest 1000 miliardów, a miliard to jest.
0: Tysiąc milionów.
1: Tak, czyli jest. Ona obraca kapitałem ponad 15 milionów milionów. To jest niewyobrażalne dla nas i to jest już astronomia. Zatem chciałbym dać bardziej przystępny przykład, bardziej działający na wyobraźnię. Stosunek do PKB różnych krajów.
0: Tak jest, to
1: 50%
0: działa.
1: PKB rocznego oczywiście Stanów Zjednoczonych. Największej potęgi finansowej na świecie. 78% Chin PKB. 72% Unii i 15 razy więcej niż PKB Polski. 15-krotność.
0: Tak, to są te ogromne pieniądze. No i zacznijmy od początku. Przenieśmy się do Nowego Jorku, bo to tam doszło do powstania tej firmy.
1: Firma ma w tej chwili siedzibę w Kalifornii, ale trzeba zastrzec, że jest to wersja oficjalna. Wiele rzeczy się dzieje, a o nich się oficjalnie nie mówi, ale wersja oficjalna głosi, iż pan Lawrence Douglas Fink, sprawca tego wszystkiego.
0: Potocznie Larry Fink.
1: Larry Fink potocznie.
0: Bardziej znany, tak, w przestrzeni.
1: Tak. Urodził się w 1952 roku i wychował w skromnej rodzinie żydowskiej. Matka była nauczycielką, ojciec posiadał sklep z obuwiem. Larry Fink na drodze swojej edukacji uzyskał licencjat na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Kalifornijskiego. A następnie na tym samym uniwersytecie uzyskał jeszcze dyplom MBA w dziedzinie nieruchomości. I potem ten sam Larry Fink został członkiem, już pokazuje jego siłę, członkiem Kappa Beta Phi. To było tajne, czy może jest jeszcze, Stowarzyszenie Wysokiej Rangi Dyrektorów Finansowych, Elita.
0: Ciekawe, jak on się tam dostał, panie redaktorze.
1: On się później dostał,
0: prawda? Te znajomości tak budował.
1: Przejdziemy później do tych, którzy mu drogę może torowali. On nie tak własnymi rączkami sam wszystko robił, na pewno.
0: No ale gdzieś tych ludzi jednak musiał poznawać.
1: Miał na pewno,
0: prawda,
1: talent do tego, żeby z tymi ludźmi już później otrzymywać kontakty, ale ktoś mu musiał torować drogę. Ale na razie zaczął pracować po tych wszystkich swoich studiach w banku First Boston. Przez 10 lat tam pracował, następnie wraz ze swoim zespołem doprowadził do straty w wysokości 100 milionów dolarów. No, on i zespół zostali zwolnieni. Larry Fink wtedy mógł robić to, o czym zawsze marzył. Mianowicie zarządzać ryzykiem. Zarządzać ryzykiem w dziedzinie inwestycji kapitałowych.
0: No tak, bo właśnie odpowiedź na główne pytanie, czym są te fundusze inwestycyjne, bo dużo się o tym mówi Ventures Capital, a tak na dobrą sprawę nie do końca wiemy, jak to wszystko wygląda.
1: Wszyscy inwestujemy swoje emerytury, za nas inwestuje te emerytury fundusz inwestycyjny, czyli instytucja, do której wpłacamy te emerytury. Wiele osób inwestuje w giełdę, czyli po prostu kupuje akcje. Wiele osób inwestuje na przykład w złoto, w waluty i tak
0: Ale
1: dalej.
0: Chyba też jest tak, że BlackRock bardzo wzbogacił się na transformacji gospodarczej w ogóle.
1: Spokojnie,
0: na tych technologicznych
1: rzeczach.
0: Ale jesteśmy
1: rzeczach, przy
0: prawda?
1: Oficjalnej wersji początku. A pani
0: ale
1: redaktor,
0: jest nudna, panie redaktorze.
1: Nudna jest?
0: Nie?
1: Nie, no ja chcę powiedzieć teraz o tym, jak to się zaczęło. No więc po tym wyrzuceniu z tego banku Larry Fink wyprosił u szefa firmy inwestycyjnej, która się nazywała Blackstone, linię kredytową w wysokości 5 milionów dolarów i założył firmę inwestycyjną. Po paru miesiącach ta firma inwestycyjna zaczęła już być rentowna. A po 2 latach jej kapitał wynosi już 2,7 miliarda. Aktywa takie posiada.
0: Zarobek.
1: Miliarda dolarów oczywiście. Z kim Larry Fink założył? Bo nie założył sam firmy BlackRock. Miał 36 lat w momencie, kiedy zakładał tę firmę. I jego współpracownikami, dobrał ich, to był Robert S. Capito, pochodzący także z rodziny żydowskiej, oraz Susan Wagner, także z rodziny żydowskiej. Wszyscy troje w dalszym ciągu działają w BlackRocku, z tym, że Susan Wagner przeszła na emeryturę, ale w Radzie Dyrektorów
0: i troszkę udziałów
1: pracuje,
0: posiada, niewiele.
1: Posiada.
0: Ale przy tych obrotach to są bardzo duże pieniądze, prawda?
1: Tak. I Larry Fink jest już przez 38 lat prezesem, dyrektorem generalnym firmy BlackRock. A w roku 2015 mieścił się w pierwszej 20 listy najpotężniejszych ludzi na świecie.
0: No, a na pewno przyczyniło się i przyczynia się do tego wielkie, ogromne wydarzenie, czyli Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, prawda,
1: zapewne,
0: panie redaktorze? Gdzie jest on takim, no chyba dyrektorem zarządzającym, można tak nazwać, prawda?
1: W Davos tej on jest wicedyrektorem
0: inicjatywy.
1: Dokładnie.
0: A nie był przez jakiś czas? Chyba był. Albo...
1: Nie. On ma bardzo ważną rolę, ale jest wicedyrektorem. W momencie, kiedy zniknął dość niespodziewanie...
0: Właśnie, Klaus Schwab, prawda?
1: Tak. Twórca i dotychczasowy dyrektor Forum Ekonomicznego w Davos, Larry Fink zaczął grać tam dużo, dużo większą rolę. On wtedy na tym zeszłorocznym posiedzeniu w Davos przejął niespodziewanie prowadzenie.
0: Przejął prowadzenie.
1: Prowadzenie całego forum.
0: I zaistniał tym, że dosyć mocno zaczął krytykować to, co dzieje się w tych sprawach klimatycznych,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, bo ale to też przejdziemy do tego, pani redaktor.
0: No, słuchamy, no, rozmowa jest nasza, prawda? Jest, to nie jest wykład też,
1: jest
0: tylko
1: nasza,
0: rozmawiamy.
1: Jest, no oczywiście, że nie jest wykład. Pani zapewne więcej wie ode mnie, ale ja mówię.
0: Nie, na pewno nie.
1: Jestem przy słowie. Pani Susan Wagner została ogłoszona przez tygodnik magazyn Fortune jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet świata w biznesie. O panu Capito nie ma wzmianek co do jego znaczenia, ale zapewne jest znaczne. I teraz należałoby sobie postawić pytanie, kim są klienci tej firmy, bo to jest korporacja finansowa, to jest incorporation, co w tłumaczeniu na nasze znaczy korporacja. Więc BlackRock ma bardzo szeroką i zróżnicowaną bazę klientów. Jest to cały ekosystem instytucji finansowych, rządów i firm prywatnych. Główne ich kategorie to instytucje finansowe, inwestycje i towarzystwa ubezpieczeniowe, banki komercyjne i centralne, fundusze oraz uniwersytety zarządzające funduszami wieczystymi.
0: I

0: Do klientów należą także rządy krajowe i lokalne. Także banki centralne korzystają z analiz tej korporacji i BlackRock używa do tego wszystkiego narzędzi elektronicznych, narzędzi ekonomicznych. I BlackRock zbudował i posiada do swojej dyspozycji urządzenie czy olbrzymią platformę cyfrową opartą, jak niektórzy mówią, bo ona jest utajniona, na sztucznej inteligencji, która się nazywa Aladdin. Ale tu nie chodzi o tego Aladdina, kto z lampą chodzi, tylko chodzi o, że jest to skrót. Jest to Asset Liability Debt and Derivative Investment Network. To jest cała pełna nazwa. Jest to niezwykle zaawansowana platforma do zarządzania ryzykiem i portfelem inwestycyjnym. Ale o Aladdinie jeszcze...
1: Ale to jeszcze ja bym chciała teraz, żeby to wybrzmiało. Główne akcje w portfelu, czy ja mam to powiedzieć, główne akcje w portfelu BlackRock, no bo powiedzmy tak sobie szczerze, że oni, też żeby to wytłumaczyć, że oni nie są właścicielami
0: Ale to będziemy mówić tak, o tym, żeby tego nie mylić, że to są ich pieniądze.
1: Tak, oni zarządzają po prostu tym gigantycznym...
0: Własny fundusz jakiś też mają.
1: Też mają, oczywiście. Ale te główne firmy, bo chciałam żeby jakby dopełnić tego, co zaczęłam, w które inwestują główne akcje portfelu, czyli co kupuje dla swoich klientów poprzez te iShares.
0: BlackRock jest największym akcjonariuszem korporacji jak Citigroup, Bank of America, JP Morgan, Chase, ExxonMobil, Shell, Apple, McDonald's czy Nestle.
1: Tak, właśnie, żeby to wybrzmiało. Apple, Microsoft,
0: ale
1: Amazon.
0: Ale to miało wybrzmieć za chwilę.
1: I tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że nasi słuchacze i widzowie też bardzo chcieliby sobie już to wygooglować. Czyli Meta Platforms, całe wszystkie Facebook, Instagram, Tesla również. No i JP Morgan, o którym pan powiedział.
0: Właściwie wszystkie najważniejsze firmy na świecie.
1: Prawda?
0: Ponieważ BlackRock, bo on... Co to znaczy klient BlackRocka? Klient BlackRocka to jest ktoś tak jak pani. Pani mu wpłaca ileś pieniędzy i on pani pieniędzmi obraca i pani przynosi zysk.
1: Portfelem moim, dokładnie.
0: Dokładnie, pani portfelem pieniędzy. I on w ułamkach sekundy zmienia inwestycje z jednej akcji na drugą, bo to wszystko robi, zależy w co pani inwestuje, bo to wszystko robi ten Aladdin, ten komputer.
1: Więc, czyli to jest taki system IT jakby firmy, tak? Cały komputerowy system.
0: Tak, ale to jest w ogóle baza zarządzania w tej firmy. Aladdin zarządza praktycznie wszystkimi inwestycjami.
1: I co, korzystają z niej banki, korzystają z niej rządy, ubezpieczyciele różne?
0: Usługi, instytucje. Usługi świadczy BlackRock. Ale... Jeżeli już mówimy o Aladdinie, to powiedzmy jeszcze, że pewne części Aladdina skonstruowane oddzielnie BlackRock sprzedaje różnym instytucjom finansowym i bankom. I one dzięki temu mogą własną działalność bardzo usprawnić. Ale te sprzedane fragmenty Aladdina, które pracują w tych bankach, są tak zrobione, że BlackRock ma do nich dostęp. Aladdin ma do nich dostęp. I wtedy ma olbrzymią przewagę na rynku, bo wie, co oni chcą zrobić, co mają i tak dalej.
1: Czyli ich plany. Możemy poniekąd powiedzieć, że poprzez te systemy jest dosyć duża inwigilacja też.
0: Inwigilacja wszystkich klientów,
1: prawda? Czy rządów
0: kupili
1: nawet.
0: To samo. Ale jeżeli my o tym wiemy, to wiedzą o tym też ci konkurenci i te inne banki, które mają te urządzenia w dyspozycji. Z tego wynika, że nawet jeżeli BlackRock wie o pewnych rzeczach, to i tak się opłaca korzystać z tego narzędzia. Bo inaczej by je po prostu wyłączyli.
1: Stają się monopolistą w zakresie świadczenia takich usług?
0: Tak jest. Tak jest. BlackRock jest monopolistą. Nikt nie posiada takiej platformy oprócz BlackRocka.
1: Dobrze, to chciałam zapytać o Polskę. Czy my jakieś mamy kontakty z Polską, panie redaktorze? Bo jak już rozmawiamy o rządach i o korzystaniu z tego systemu, no to nie sposób nie powiedzieć, jak tutaj nasi rządzący współpracują, czy współpracowali z firmą BlackRock, funduszem.
0: Ja tu mam wynotowane kilka rzeczy. Otóż

0: Na podstawie publicznie ujawnionych obecnie pakietów BlackRock ma...
1: A ile jest tajnego? A ile jest ujawnionego?
0: Tego nie wiemy, bo to jest tajne. Tajne jest tajne i dlatego jest tajne. Jest,
1: i będzie.
0: Na podstawie publicznie ujawnionych pakietów BlackRock ma co najmniej około 9,3 miliarda złotych ulokowane w Polsce. W trzech polskich spółkach, w których przekracza lub osiąga próg 5%. I jest to PKO.
1: SA, przypominamy, Żubr.
0: PKO, PZU i Allegro. A w swoich funduszach firma posiada jeszcze akcje PKO BP, Orlen, KGHM, LPP czy CD Projekt.
1: Ale tu przekraczają 5%? Muszą przekraczać,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, w tych pozostałych stały...
1: nie.
0: Tylko są trzy, w których przekracza 5%. 9,3 miliarda na Polskę to nie jest tak bardzo dużo.
1: Nie. No ale przez to, że ten portfel jest tak globalny i to wszystko jest tak międzynarodowe, to w ogóle dotarcie do rynków dzisiaj jest no dużo szybsze.
0: Tak, prawda? Ale jest jeszcze jeden ważny na przykład problem. W jakich dziedzinach inwestuje BlackRock? To jest ważne, są te dziedziny.
1: Bardzo.
0: I główne obszary inwestycyjne BlackRock. I grube, bo najgrubsze z tych wszystkich, to są akcje i obligacje, fundusze ETF, fundusze zarządzane, mutual funds.
1: ETF, tak, powiedzmy, że to są fundusze notowane na giełdzie.
0: Tak jest. ETF to jest Exchange Trade Fund.
1: Dokładnie.
0: I w infrastrukturę, taką jak porty, lotniska, sieci energetyczne, czyli infrastruktura transportowa, wodno-kalizacyjna, czyli w technikę i w budownictwo. Także.
1: Energetyka w ogóle szeroko pojęta, prawda?
0: Energetyka,
1: odnawialna również.
0: Odnawialna, wiatr, słońce, magazynowanie energii też, baterie, akumulatory, technologie, zarządzanie. I tak dalej. Widać, że BlackRock właściwie inwestuje w prawie wszystko.
1: To
0: i teraz jest ważne dosyć...
1: Przeczytać pana redaktora Adama Gniewieckiego tekst na naszej stronie. Ja zachęcam do tego. Wnet.fm BlackRock Power, firma o niewyobrażalnej skali. I tutaj pan rozprawia się jeszcze bardziej szczegółowo może z BlackRock, ale faktycznie jak się spojrzy na te firmy, to gdzie BlackRock nie ma inwestycji?
0: Ma na całym świecie, dlatego powiedziałem, jest to gigant. I jeszcze dojdziemy do tego, że BlackRock działając globalnie, praktycznie rzecz biorąc, ma wpływ na geopolitykę. Nawet.
1: Ma na pewno wpływ na geopolitykę i co mnie zastanowiło, bo kilka lat temu pisałam artykuł na temat rynku diamentów na świecie. No i jednym z głównych operatorów niszowej, pewnie nie takiej dochodowej dziedziny.
0: Ale bardzo pewnej.
1: Ale bardzo pewnej.
0: Inwestowanie w diamenty.
1: Która ma bardzo dużą stopę zwrotu. No to były właśnie, drodzy państwo, diamenty. I BlackRock bardzo dobrze odnalazł się w tych krajach, gdzie one są wydobywane i poszukiwane.
0: Inwestowanie w diamenty zwykle się robi właśnie za pośrednictwem takich firm, ponieważ inwestowanie indywidualne wiąże się z bardzo dużym ryzykiem oszustwa. Po prostu sprzedający może nas oszukać na tych diamentach. To się trzeba bardzo dobrze znać, a taka firma ma ekspertów. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Inwestycje, które czyni BlackRock, muszą przynosić realne zyski. A inwestycje tak zwane poprawne politycznie, czyli na przykład w OZE, w walkę z globalnym ociepleniem i tak dalej, czy o czyste środowisko, nie przynoszą takich albo żadnych zysków, albo nawet obciążając, więc firma działa jakby na dwie strony, taki balans, to jest właściwie hipokryzja, bo firma publicznie deklaruje zaangażowanie w redukcję gazów cieplarnianych, tworzy zielone fundusze, fundusze Carbon Transition i jednocześnie inwestuje w paliwa kopalne. Z jednej strony zwalcza dwutlenek węgla, a z drugiej strony inwestuje w paliwa kopalne.
1: No i to, tutaj dochodzimy do tematu, który
0: ropa,
1: również...
0: węgiel i gaz.
1: Który również będzie interesujący.
0: Oraz wojsko, spółki związane, w broń, z obronnością związane. zarządza ogromnymi udziałami największych producentów ropy naftowej, takich jak BP, Shell i ExxonMobil. Widać skalę BlackRocka. Jest największym na świecie funduszem inwestycyjnym wspierającym firmy, które według oskarżeń ekologów niszczą amazoński las deszczowy. O tym się kiedyś dużo mówiło i w dalszym ciągu te zniszczenia postępują.
1: No i gdzieś się tutaj pojawia konflikt interesów, o którym pewnie też będziemy rozmawiać, za co BlackRock jest najczęściej krytykowany, a najczęściej właśnie krytykowany jest za to, że z jednej strony ma bardzo duże przesłanie i mówi o tym środowisku i o ekologii, a ta druga noga to ta, o której pan mówi. Zresztą ta hipokryzja często jest podnoszona pod adresem BlackRock.
0: Tak, ale BlackRock zmienił kurs już po wybraniu prezydenta Trumpa na drugą kadencję. Trzeba było zmienić kurs. Nie można walczyć z prezydentem i w Davos, wtedy kiedy zniknął.
1: W ubiegłym roku, prawda?
0: Tak, wypowiedział się Larry Fink za tym, że trzeba powoli przechodzić na te tradycyjne, bardziej wydajne i bardziej stabilne źródła energii. Dlaczego? Bo bardzo szybko rozwija się przemysł na świecie, a przemysł pochłania bardzo duże ilości energii i potrzebuje stałych dostaw. A druga rzecz to jest taka, że rozwój sztucznej inteligencji pochłania ogromne ilości energii.
1: Tak, to był styczeń, ja tylko sprawdziłam. Styczeń 2026 rok, to o czym pan mówi, ten zwrot energetyczny, no i ukłon czy uśmiech, puszczenie oka w każdym razie do węgla, tak? I do tradycyjnych tych źródeł energii.
0: Ale oni inwestują od dawna w węgiel. Oni są po prostu hipokrytami. Jedno mówią, drugie robią, ale nie mogą inaczej, bo muszą politycznie zadowolić pewne grupy.
1: Muszą się też poruszać jakoś w tym biznesie.
0: Nie mogą,
1: prawda?
0: Tracić. Nie mogą tracić. W związku z tym BlackRock zalicza się do trzech największych udziałowców w każdej ze spółek ropy naftowej, z wyjątkiem Totalu, i jest jednym z 10 największych udziałowców w dziedzinie wydobycia węgla, a to jest przemysł i rynek olbrzymi. Cóż, może jeszcze powiemy troszeczkę o BlackRocku i jego stosunku do walut elektronicznych. To jest też, no bo waluty elektroniczne stają się coraz poważniejszą częścią finansów światowych.
1: Po naszej aferze Zonda Krypto, myślę, że zaufanie do tego elektronicznego pieniądza w Polsce przynajmniej nieco zmalało.
0: Afera Zondo Krypto to nie była afera właściwie walut elektronicznych, tylko zwykłej piramidy.
1: No ale na walucie elektronicznej zbudowana, tak? Więc chodzi mi bardziej o taki szerszy.
0: Ale no, gdyby była zbudowana na złotówce, to byśmy złotówki nie chcieli, więc to jest inna sprawa troszeczkę. Niemniej BlackRock się przekonał. Jeszcze w 2020 roku były wypowiedzi bardzo sceptyczne ze strony dyrektora do spraw inwestycji na ten temat. Ale już w rok później powiedział ten sam dyrektor, że Bitcoin zadomowił się na stałe. Zaś Larry Fink, czyli dyrektor generalny, dodał, że rosnąca popularność walut cyfrowych ma realny wpływ na dolara amerykańskiego. A to już jest bardzo poważna sprawa. Najważniejsza waluta na świecie. Obecnie firma BlackRock zarządza około 65 miliardami rezerw stablecoinów, to jest rodzaj waluty cyfrowej, oraz w sumie niemal 80 miliardami dolarów w giełdowych produktach związanych z aktywami cyfrowymi. Rozwija obecnie własny dział Digital Assets, obejmujący kryptoaktywa, stablecoiny i tokenizację. Czyli była nieufna, ale musiała się poddać postępowi i weszła, i to na dużą dosyć skalę, bo to są setki miliardów już, w waluty elektroniczne.
1: Jeżeli rozmawiamy o BlackRock, to też nie sposób pominąć rynku chyba nieruchomości, prawda, mieszkalnych, bo to jest też...
0: Znaczy BlackRock działa w budownictwie i w nieruchomościach,
1: że masowo wykupują i domy jednorodzinne, mieszkania. Zarzut, jaki był kierowany pod adresem BlackRock, dotyczył właśnie tego, że zawyżają oni też ceny nieruchomości, czynszów. No zresztą, co deweloperzy robią nie tylko pewnie w firmie BlackRock, tylko ogólnie, więc to jest też ten
0: Aladdin prawdopodobnie te ceny oblicza i wylicza je jak najkorzystniejsze dla BlackRocka.
1: Chociaż mieli taki wizerunkowy kryzys, wydaje mi się, kiedy zaczęli mocno inwestować i właśnie w gospodarkę chińską i w gospodarkę rosyjską, prawda?
0: Bo oni są na rynku chińskim.
1: Bo są cały czas, ale jak możemy przeczytać, przed wybuchem wojny na Ukrainie w 2022 roku fundusz posiadał ogromne udziały w rosyjskich spółkach. Po nałożeniu sankcji przez Unię Europejską i świat na Kreml, klienci BlackRock z dnia na dzień stracili, uwaga, na tych rosyjskich aktywach około 17 miliardów dolarów, więc te potknięcia również są.
0: Przejdziemy do tego, ponieważ oni mają potknięcia, działają w 100 krajach w ogóle. Działają na rynku
1: Nie sposób
0: chińskim.
1: Ich nie mieć, prawda?
0: Tak, nie sposób jest nie mieć, ale chodzi o to, że nawet jeżeli mają duże potknięcie, to nie przewracają się, nie ogłaszają upadłości, tylko jest jakaś ręka, która ich podtrzymuje, nie upadną, i która im pomaga, i która otwiera parasol ochronny nad nimi. I o tym będziemy jeszcze mówić, że firma działa od 38 lat nieprzerwanie i cały czas idzie w górę. Nie udało się ani konkurencji jej zniszczyć.
1: Nawet jak był rok 2008, prawda? Jak był
0: oni
1: taki
0: zarobili
1: kryzys.
0: Na kryzysie.
1: No właśnie, dlatego o tym
0: wtedy
1: mówię.
0: Wtedy zbudowali Aladdina. Zarobili na kryzysie, ale to, ja powiedziałem, to są wersje oficjalne, piękne opowieści. Co stoi z tyłu? Zawsze przy takich dużych dochodach coś czy ktoś stoi z tyłu, ale tutaj bym zawiesił głos.
1: Tu zawiesimy głos i na pewno do tematu wrócimy. Bardzo serdecznie dziękuję. Adam Gniewecki, pan redaktor, był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie.
0: Ja bardzo serdecznie dziękuję pani i państwu za cierpliwość.
1: I jest 13:01. Za kilka chwil będzie audycja Telefony, więc zachęcam do tego, żeby do nas dzwonić. Cały czas jest ten sam numer 572-296-545. Można go sobie zapisać i do nas dołączyć. Wracamy za kilka chwil. Gdzie Magda nie może,
0: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
1: tam Magda pomoże.
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: O reklamie.
6: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
7: To była autopromocja.

Jest godzina 13.03, za kilka chwil audycja telefony 572-296-545, proszę do nas dzwonić. A my byłyśmy z Małgosią Kleszcz na festiwalu NNW, który skończył się de facto wczoraj, bo jeszcze wczoraj odbywały się projekcje. Ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam na ten festiwal już za rok, ale są też liczne retrospektywy. Film, który zdobył główną nagrodę, Złoty Opornik, trafił do obrazu Golgota Wołynia, która opowiada właśnie o tym, jak wyglądają te prace, jak wyglądają te poszukiwania i mam nadzieję, że niedługo uda nam się już porozmawiać z twórcami. A muzycznie byliśmy wiele razy na Śląsku, bo Józef Skrzek, artysta, właśnie Ślązak, jak o sobie mówi, został laureatem platynowego opornika i my teraz muzycznie również przeniesiemy się na Śląsk.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

I drodzy Państwo, jest godzina 13.10, ja się nazywam Magdalena Uchaniuk, będę z Państwem do godziny 14.00, ze mną Tomek Rosłon i numer telefonu 572-296-545. Zachęcamy do tego, żeby do nas, drodzy Państwo, zadzwonić. Stanisław Sojka z nami w tle, niech będzie tolerancja, a my za kilka chwil odbieramy.

0: I dzisiaj pierwszy telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, WW z Warszawy się kłania wszystkim. Wysłuchałem z uwagą pana Adama i panią oczywiście. I tutaj ja mam takie spostrzeżenie. To, że my sobie tak będziemy gadali na ten temat, to bardzo dobrze, żeby uświadamiać niektórych ludzi, którzy nie są uświadomieni, że jak bardzo jesteśmy my odgórnie sterowani przez właśnie takie mafie banksterskie, czy jak to tam nazwać, bo to są ludzie, którzy są uporządkowani, że tak powiem, swoimi różnymi tam mackami, powiązaniami. To nie jest tak tylko, że tam jeden tam taki pan ten, jak on tam się tam nazywa, nieważne.
0: Larry Fink.
1: Larry tam Finks czy coś. To jest mniej istotne. To są takie maski, to oplatają całą ziemię. Zresztą ta grupa Bilderberga to prawdopodobnie też dobrze macza w tym palce. Do tym warto by było też wspomnieć, jak to było zakładane, kiedy, gdzie.
0: Ale kiedyś robiliśmy taki program, no, ale możemy.
1: Takiego, ale to czasami trzeba ludziom przypominać.
0: Możemy
1: po prostu
0: wrócić.
1: Żeby wiedzieć,
0: tak,
1: jak to wszystko działa. Ja kiedyś, dobre 20 lat temu już chyba, miałem takiego kolegę, który niestety nie żyje, i on opowiadał, jak z kolegami gdzieś tam z Holandii, z Belgii, ze Szwajcarii, bo on dużo podróżował, wybrali się na łyżwy po Holandii, po tych polderach łyżwami jeździli, i tam jeden z tych kolegów powiedział, pokazał na budynek i mówi, w tym budynku w Rotterdamie akurat byli, mówi, odbywają się narady i tam się codziennie, tam jakiś przysłowiowy poniedziałek, dyktuje się po prostu ceny ropy na danym terenie, bo on tam akurat widocznie jakieś tam układy miał swoje. I mówi, to, że my sobie będziemy tam gadali, będziemy wzajemnie na siebie napuszczali, to i tak tamci ludzie będą i tak dyktowali, jakie mają być ceny na świecie, bo ceny na świecie zaczynają się od ceny ropy. I teraz mi się wydaje, że właśnie dobrze by było więcej naświetlać takich rzeczy, które mówią o tym, że mogą być też tłuste te paliwa, które też już kiedyś były robione, tylko to specjalnie było zamiatane pod dywan. Tak jak kiedyś była na przykład produkcja lnu, czyli produkcja konopi, to też by miało swoją tam wagę, po prostu też sensacji wielkiej, bo się okazało, że tam koncert DuPont, który robił akurat farby i różne tworzywa sztuczne, opanował po prostu przemysł lniarski. To znaczy chodziło o to, że były produkowane sznury, powrozy, które miały też bardzo dobre zastosowanie, chociażby przy cumowaniu okrętów, bardzo dużych zresztą. Kiedyś to były liny naturalne, teraz są jakieś poliestrowe i to tak się odbywa, że po prostu wchodzą nowe tworzywa, automatycznie robi się jakąś nową ideologię, tak jak ten dwutlenek węgla. Bez dwutlenku węgla to nie będziemy żyli po prostu. Dlaczego na przykład w akwariach akwaryści wpuszczają tabletki, które wytwarzają dwutlenek węgla? Po to, żeby roślinność w akwarium kwitła. No tak to się odbywa i ludzie, nie dajmy się czarować oszołomom, które nam wbijają po prostu w głowy różnego rodzaju sensacje, różnego rodzaju ideologie. Bądźmy ludźmi myślącymi przede wszystkim. I tego wszystkim życzę.
0: Wszystkiego
1: bardzo
0: dobrego.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy. I czekamy na Państwa telefony. 572-296-545. Jest 13. Punktualnie 15. Tak, wybiła. Zbliżają się też wybory. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Co tam się dzieje w Krakowie? Jestem ciekawa, jak Państwa nastroje przed tą drugą turą wyborów, bo zaczynają przynajmniej w przestrzeni publicznej pojawiać się różne informacje na temat kandydatów. No i kandydatki, pani Piątkowskiej, Monika Piątkowska, która, jak się dowiadujemy, w wielu partiach do tej pory była. Między innymi współpracowała z Pawłem Kukizem, była orędowniczką jednomandatowych okręgów wyborczych, była również w Polsce 2050 i ta polityczna kariera bardzo, bardzo długa. 13.15, 572-296-545, a teraz z nami trochę Andrzej Zaucha.

0: Jest godzina 13.18, czekamy na Państwa telefony, a wracając do Krakowa i wyborów w Krakowie, to krakowski sąd nakazał kandydatce na prezydenta Krakowa, pani Monice Piątkowskiej, sprostowanie słów o tym, że jej konkurent Łukasz Gibała jako radny w większości głosowań wstrzymał się od głosów. Senatorka ma oświadczyć w mediach społecznościowych, że nie miała podstaw do takich twierdzeń. To kolejny proces w trybie wyborczym. A my mamy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Krzysztof Witkowski z Łodzi. Ja w imieniu żony dzwonię. Ma taką prośbę, żeby nie używać końcówki ludziom i, znaczy, i nie mówić też, no, zaczynać wyrazów na akcent na pierwszej sylabie. Też ją denerwuje bardzo to. I taka ma prośbę do Państwa.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście pozdrawiamy, że Państwo słuchają mimo tych błędów. Wszystkiego dobrego. Proszę pozdrowić małżonkę. Bardzo serdecznie dziękujemy. To już nie jest pierwszy telefon w tej sprawie. Ja widzę teraz na podglądzie, jak jeden z kandydatów, pan Łukasz Gibała, kontrkandydat pani Moniki Piątkowskiej, rozdaje kanapki, rozdaje poranne bułki. A teraz mamy kolejny telefon. Kto jest po drugiej stronie i skąd?
2: Dzień dobry. Pozdrawiam Radio Wnet.
0: Pozdrawiamy.
2: Jacek z Białegostoku. Chciałem zapytać, ponieważ może coś przeoczyłem, ale od maja nie ma audycji na prawach cytatu pana profesora Majchrowskiego.
0: Była na pewno wakacyjna przerwa, ale niedługo wiemy i trzymamy kciuki i tak był z nami umówiony, że wraca. Proszę się nie martwić. Wróci. Miał długie
2: wakacje.
0: Bałem się,
2: że może coś się stało, a ja nie wiem.
0: Nie, byśmy powiedzieli, a teraz dostaję informację tutaj od kolegi Tomek Rosłon, który realizuje, że chyba nawet już jutro wraca zgodnie z naszą ramówką. O godzinie na pewno popołudniowej jakiejś. O godzinie 19.30 jutro proszę nasłuchiwać.
2: Dobra, dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo, wszystkiego dobrego.
2: Wzajemnie, dziękuję.
0: Dziękujemy. Tak, pan profesor Jan Majchrowski i na prawach cytatu zawsze we wtorki była ta audycja i teraz również we wtorek do nas powróci. Ale powracają również telefony. Dzień dobry, słucham.
3: Dzień dobry, Ryszard z Lublina, marynarz wierny od kilku lat. Chciałem nawiązać do tego, co poprzedni słuchacz mówił o CO2. Więc, drodzy Państwo, wystarczy podstawowa wiadomość, podstawowa wiedza z fizyki, która stwierdza 80% azot, 20%, tak już skrótowo, tlen, 1% argon, para wodna 0,7%, więc proszę, proste zadanie z matematyki. Ile zostało? Otóż CO2, tak groźne i przedstawione w ten sposób, że to jest zagrożenie dla świata, wynosi 0, po przecinku 0,03%. Czy to może zagrażać ludziom? Więc należy zachować zdrowy rozsądek, nie wierzyć tym ludziom, którzy celowo budują strach w społeczeństwie i tak wtedy jest o wiele łatwiej rządzić. To samo robi nasz rząd obecny, który tu szczególnie na ścianie wschodniej w naszej ojczyźnie otrzymujemy alerty, że atakuje Rosja i tak dalej i później w nocy o godzinie drugiej odwołują na przykład. A 23 znaczy alarmują nas, że jest zagrożenie i w tych czasach, gdzie nie ma schronów w dużych miastach, bo to zaraz w latach 60. było budowane, w 50., 60., a później oczywiście to nieużywane było, więc praktycznie to nie istnieje. I gdzie ludzie z bloków, czy też mają o godzinie 23 albo o drugiej szukać ratunku. Jest to celowe działanie, żebyśmy byli po prostu zdenerwowani, żebyśmy myśleli tak jak w komunie, żeby nie myśleć o tym, że są puste półki, to ciągle przedstawiali nam jakieś zagrożenie. Także, drodzy Państwo, używajmy zdrowego rozsądku i wtedy będzie dobrze. Czego życzę Państwu.
0: Dziękujemy również. No tak, tak, zaczynamy się zastanawiać, zresztą o tym też rozmawiałam kilka dni temu z panem posłem Jarosławem Sellinem, co się stanie ze ścianą wschodnią w kontekście zbliżających się wyborów, bo może być to jeden z elementów wpływających na to, że wybory mogą się na przykład w województwach wschodnich nie odbyć, albo wprowadzenie stanu wyjątkowego, jak mówił pan Sellin, może doprowadzić do tego, że wybory się w ogóle nie odbędą w Polsce. No ale to przed nami wszystko i przed nami kolejny telefon i kolejny słuchacz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Mnie zawsze śmieszy, jak ktoś mówi, nie ulegajmy propagandzie, tak jak ten poprzednik mój mówił. Jak mamy nie ulegać, jak jest 20 razy więcej mediów dezinformacyjnych, jak informacyjnych, takich jak wasze radio albo tam Republika. Nie da się tego. Jeżeli 20 tłumaczy jakąś głupotę jednemu człowiekowi przez 36 lat, a tylko jeden mówi prawdę, no to komu się uwierzy? Uzna się tego jednego, ten jeden głos rozsądku za wariata, bo zawsze człowiek ma skłonności i to jest naturalne, że człowiek przyjmuje więcej głosów za czymś niż mniej głosów, a jeszcze 20 razy mniej. Ale jeszcze inna sprawa. Potwierdziły się moje przypuszczenia, że wraz z genami dziedziczy się skłonności do dążności do władzy bez odpowiedzialności. Nikczemność się z genami dziedziczy i inne ciemne cechy. To potwierdziła AI moje przypuszczenia. I prawdopodobnie dużo jednostek w Polsce są potomkami spłodzonymi w gwałtach sowieckich. I stąd się później, to rośnie w postępie geometrycznej. Do tej pory to jest między nami tych potomków, bękartów jakieś prawie 10 milionów. I oni się pchają we wszystkie te stanowiska, gdzie jest duża władza bez odpowiedzialności, na stanowiska policji, sędziów, i prokuratorów.
0: Tu stawiamy kropkę, panie Robercie. Bardzo dziękuję za pana komentarz. Pozdrawiamy. 13:26 to może Violetta Villas. Tak, bo Violetta Villas to tegoroczna postać filmu o Violetcie Villas. Filmu, który nie został doceniony przez krytyków, przez jury na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Sandra Drzymalska, główna rola. Ja jestem bardzo ciekawa tego obrazu. Myślę, że wielu z Państwa też, bo Violetta Villas była ikoną Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale głos, jaki to był głos.

0: do ciebie się chcę uśmiechać.
1: Ale to jest przede wszystkim czas dla Państwa, więc teraz kolejny telefon. Dzień dobry.
2: Ale pani jest, kurczę, powinna być beatyfikowana za wysłuchiwanie tych tam różnych przed chwilą.
1: Pracuję nad tym, pracuję.
2: No, naprawdę. Ja się tylko, że nie będę tego komentował tam poprzednika, ale czułem się, kurczę, muszę sprawdzić swoje geny chyba.
1: Nie.
2: Ale jestem podobny do mojego nawet pradziadka ze zdjęcia, więc chyba tam wszystko gra. Chciałem tylko zwrócić uwagę na ten nieszczęsny dwutlenek węgla, no bo wszyscy mówią o to pan dobrze powiedział, o zawartości w powietrzu, ale jeszcze jest graniczna ilość dwutlenku węgla, po którym wszystko przestanie rosnąć, albo będzie miało, można powiedzieć, spowolnione można powiedzieć wzrosty i o tym nikt nie mówi. Poza tym to są, no bym powiedział tutaj jako poznaniak, to pierdoły po prostu i po to, żeby najważniejszą rzeczą, to chciałem właśnie powiedzieć, to jest czystość gleby, bo w tym, z tego jemy, bo w tym sadzimy roślinki, czystość wody, bo to pijemy i to jest najważniejsza rzecz. I jakbym sprawdził, a już widziałem kiedyś, że ci, co najwięcej pieją na ten temat, to mają gdzieś podziurawione szamba i puszczają to w grunt po prostu. No to jest taka hipokryzja. Więc ważne jest czysta woda, czyste powietrze, bo i czystość rzek, wiadomo, to jest najważniejsza rzecz i tego powinniśmy pilnować, a nie bawić się w dwutlenek węgla, bo to nie żaden wymiar po prostu był i jest dwutlenek węgla. Jest jakiś bilans, jak będzie go coraz mniej, no to z oceanów czy w ogóle przyroda nam dostarczy po to, żeby wyrównać. Także no ale trzeba słuchać i odsiewać te głupoty po prostu z tego, nie dawać się manipulować.
1: Staramy się wychodzić naprzeciw, a przede wszystkim Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
2: Tak, słucham bardzo dobrze.
1: Tam bardzo... również dużo szczegółów. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam szczególnie też.
1: Pozdrawiamy. Tak, to jest temat narzucony i ten temat związany z dwutlenkiem węgla. Również rozprawiamy się z różnymi mitami, to z nami przez kilka chwil. Bob Marley, niech będzie tak, a telefony zaraz odbierzemy.

0: I my mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry, słuchamy i witamy. Kto jest z nami?
1: Dzień dobry, pani Magdaleno, stały słuchacz. Również tam wspieram radio, natomiast nie wiem jaką szarżę mam, bo stały przelew mam i tyle.
0: To na pewno ważna jakaś.
1: No, uważam, że wspomaganie radia jest najważniejsze. Poza tym uważam, że to radio nie powinno nazywać się Wnet, tylko Arka. Bo to jest radio, które tak naprawdę jest taką arką, która chroni nas przed potopem.
0: No ale mamy łódź, żółtą łódź podwodną.
1: No tak, ale to wie pani, to łódź podwodna to taka wojenna, a tutaj... No ale no niech będzie. Pani Magdo, no chciałem pani bardzo podziękować za wszystko, co pani robi.
0: Bardzo miło.
1: Za pani głos. Nie wiem, co pani... No muszę pani powiedzieć, że jest pani moją jedną z bardziej ulubionych osób, które prowadzą audycję. Zawsze czekam z utęsknieniem na panią.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, to bardzo miło i cieszę się, że pan zadzwonił i się odważył powiedzieć.
1: Pani Magdo, tyle mnie to kosztuje, żeby pani widziała moje pąsy.
0: Ale nie jest. Zobaczymy teraz, ale wszystkiego dobrego i bardzo dziękujemy za wsparcie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. A 13:35 to więc czas na reklamę.
2: Reklama.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
8: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
9: Po reklamie.
0: Kolejny telefon. Dzień dobry, któż jest z nami?
10: Dzień dobry, tu Paweł spod Piaseczna. Mając wolny dzień, mogę słuchać dużo radia Wnet. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy i dzwonię ze skargą.
0: To poprosimy o ten donosik.
10: Donoszę, że w ubiegłym tygodniu u pani redaktor na antenie był pewien mężczyzna. Ja niestety nie słyszałem początku rozmowy i nie wiem, kto to był, ale
0: go zlustrujemy.
10: Strasznie chwalił produkcję, w której reżyserię i scenariusz są odpowiedzialni Polacy i nazywa się to Hotspot i to jest kino gatunkowe,
0: tak zwane postapokaliptyczne.
10: Mm-hmm. No, muszę się przyznać, że zanim się zdecydowałem obejrzeć to dzieło, to widziałem dosyć krytyczną recenzję na kanale YouTube'owym. No, całkiem młody człowiek, 30-kilkuletni, krytykował to dzieło. Niestety po obejrzeniu filmu, a właściwie ten pani gość to mnie spowodował.
0: A to Łukasz, tak, Łukasz Adamski, bardzo znany i zacny krytyk filmowy, który bardzo lubi twórczość Agnieszki Smoczyńskiej.
10: No więc tak bardzo lubi, że nie zauważył oczywistych wad tej produkcji.
0: Och, słuchamy.
10: Gdyż produkcja ta to jest po prostu miś.
0: Ale lubimy miś.
10: Ale nie w takim sensie, że jest zabawny. Tylko skrzyknęli się jacyś ludzie, takie odniosłem wrażenie, że mieli fundusze, mogli sobie pojechać do Grecji i zrobić coś, co kompletnie nie wiąże w ogóle jakby widza z tym obrazem. Absolutnie nic nam się nie tłumaczy. Rzeczy są zupełnie niejasne. Właściwie nie ma fabuły. Nie ma też dialogów. bo jak ludzie ze sobą się komunikują, to rzekomo komunikują się przez jakiś AI i nie poruszają ustami, nie widzą się nawzajem, to jest strasznie sztuczny obraz.
0: Nie uwierzył pan artystom, tym, którzy wyprodukowali ten film? Nie przekonali pana?
10: Absolutnie. Myślę, że nie powinniśmy się zachwycać. Dziwi mnie udział takich postaci jak Noomi Rapace w takim dziele. Obnażone zostało między innymi to, że film wyprodukowano w taki sposób, że dialogi są prowadzone w 99% po angielsku.
0: No, międzynarodowa produkcja chyba, tak? A więc
10: i brali w tym obrazie, i aktorzy biorący udział w tym obrazie, nawet dla mnie, dla osoby zupełnie nie z tej profesji, drażniąco źle mówi.
0: No, bardzo dziękuję. Ciężko jest mi się odnieść, bo ja filmu nie widziałam. A teraz to nie wiem, czy się wybiorę, ale bardzo serdecznie dziękuję za krótką recenzję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Tak, festiwal filmowy w Gdyni. Dużo filmów. Teraz odbył się festiwal filmowy NNW, który organizuje od lat Arkadiusz Gołębieski. Miałam okazję obejrzeć tam m.in. film Apolonia Arkadiusza Gołębieskiego, który podejmuje bardzo ważny temat, mianowicie temat i współpracy ze służbami komunistycznymi, a także dołów śmierci, łączki i naprawdę ważny temat, który pojawił się po raz pierwszy w takim dużym obrazie, chociaż Złote Lwy też trafiły do obrazu, który również traktuje o okresie stalinowskim, przez ścianę Maciej Sobieszczański, reżyser, więc ta tematyka historyczna jest nam potrzebna jako społeczeństwu i powraca na różnych festiwalach. No i piękny obraz Lecha Majewskiego, reżysera. Lech Majewski tym razem postanowił porozmawiać z Jackiem Malczewskim przede wszystkim, ale nie tylko. 12 obrazów zniewolenia to poniekąd obraz współczesnego świata widziany właśnie oczyma Lecha Majewskiego. Piękny, narysowany po prostu. Zresztą nie wiem, czy państwo widzieli Młyn i Krzyż. Film bazujący na obrazie Bruegla. Bardzo zachęcam. A teraz już nie mówię ja, tylko mówi nasz słuchacz albo słuchaczka. Ktoś jest po drugiej stronie.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Hashtag stop hipokryzji z Łodzi.
0: Witamy serdecznie i słuchamy. Co to
5: pani
0: z hipokryzją
5: się dzieje?
0: To jest bardzo dobry hashtag.
5: Ja bardzo go lubię, dlatego się już tym posługuję. Proszę panią, co do dwutlenku węgla, to przecież to jest, jak to działa i po co to jest, po co istnieje, to jest wiedza na poziomie szkoły podstawowej. Jak ja byłem dzieckiem, to miałem tak zwaną przyrodę, czy teraz to chyba biologia, to wszystko jest wytłumaczone. A jak ja mówię dorosłym, wykształconym ludziom, że to jest gaz życia, to patrzą na mnie jak na jakiegoś szaleńca. No, to jest bardzo proste, tylko trzeba chcieć się tego dowiedzieć. Ale dzwonię, bo mnie sprowokowała piosenka pana Zauchy. I jestem ciekaw, jak współczesne dzisiaj kobiety feministki się zapatrują na te ostatnie cztery słowa w tej piosence.
0: Przerwało, przepraszam pana. Nie, naprawdę.
5: W którym momencie? Bo czy teraz lepiej?
0: Teraz lepiej, halo? Tak. Teraz lepiej, teraz jest lepiej, tak, tak.
5: Mówię, że sprowokowała mnie piosenka pana Andrzeja Zauchy i jestem ciekaw, jak dzisiejsze feministki, panie współczesne, się zapatrują na ostatnie cztery słowa w tej piosence.
0: A to proszę nam je przypomnieć.
5: Smaż, gotuj, piesz i sprzątaj i czasem przytul też.
0: No tak, no tak jest w tej piosence. Tak. Marzenia.
5: Proszę sobie odpuścić.
0: Ja znam to zdanie. Mężczyźni lubią marzyć. Naprawdę. Lubią marzyć i pisać różnego rodzaju teksty.
5: Ja akurat od 45 lat mam tą samą żonę.

0: I godzina 13:47, Radio Wnet podróżuje, a podróżujemy teraz na Filipiny. Z nami jest Maciej Mikurda. Dzień dobry Maćku, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pozdrawiam z Filipin, z Makati City.
0: Co dzieje się na Filipinach? Wiemy, że prezydent Karol Nawrocki ma przylecieć, czy już doleciał, jaki ma być ten harmonogram spotkań i czego mają dotyczyć te rozmowy polsko-filipińskie?
1: Prezydent Karol Nawrocki jest jeszcze w drodze. O ile mi wiadomo, są to dwa samoloty. W jednym podróżuje para prezydencka i polscy politycy, w drugim dziennikarze i tak zwany komponent ekonomiczny, czyli przedstawiciele polskiego biznesu, którzy towarzyszą głowie państwa w tej podróży. Także lądowanie jest planowane na godzinę dzisiaj 23:45 bodajże. Tutaj w Manili widziałem zdjęcia, jest już czerwony dywan na miejscu, także jest tam już polscy przedstawiciele, którzy oczekują przybycia prezydenta. Są też przystrojone ulice biało-czerwonymi flagami. To jest naprawdę niesamowite oglądać to, że na tych trasach przejazdu tu na Filipinach łopocą już chorągwie biało-czerwone. A prezydent rozpocznie swoją oficjalną część wizyty jutro w godzinach popołudniowych, najpierw złożeniem wieńca pod pomnikiem Jose Rizala. Jose Rizal to jest filipiński bohater narodowy, pisarz również stracony w okresie rewolucji w 1896 roku.

0: To na pewno czekamy i w Polsce, i na Filipinach, ale tak jak powiedziałam, czy wiemy mniej więcej, czego mogą dotyczyć, przepraszam, te rozmowy i jak w ogóle do tej pory wyglądały i kształtowały się te relacje pomiędzy Polską a Filipinami?
1: Tu warto wspomnieć, że te relacje, one kształtują się coraz lepiej w ostatnich latach. Całkiem niedawno, kilka lat temu, chyba 8 zdaje się, odtworzono tutaj w ogóle placówkę dyplomatyczną polską. Natomiast ta wizyta prezydenta Karola Nawrockiego jest wizytą też przełomową, ponieważ po raz pierwszy urzędujący prezydent pojawi się na Filipinach. Wcześniej był tutaj Lech Wałęsa, wcześniej był Aleksander Kwaśniewski, to starsi słuchacze może pamiętają filipińskiego wirusa, to była taka wówczas głośna sprawa, no ale nie byli urzędującymi prezydentami, więc Karol Nawrocki jest pierwszym, który w czasie pełnienia obowiązków głowy państwa pojawi się w Manili. No nieznane mi są, szczerze mówiąc, na razie szczegóły rozmów. Wiem na pewno, że będzie spotkanie i to zarówno rozmowa, jak i obiad z prezydentem Filipin Ferdynandem Marcosem. Również dziennikarze na tą część oficjalną zostali zaproszeni. Tam jest przewidziana również konferencja prasowa, więc tam pewnie dowiemy się więcej. No jest również spotkanie, to myślę, że częściowo polityczne, a częściowo pewnie wielka przyjemność dla pana prezydenta, bo spotka się ze słynnym filipińskim pięściarzem Manem Pacquiao. No ale Manny Pacquiao jest również aktywnym politykiem filipińskim, obecnie pełnił również funkcję senatora, no więc myślę, że to będzie taki sparing, bo podobno ma dojść do sparingu półpięściarski, półpolityczny.
0: To może być bardzo ważne i ciekawe wydarzenie, jeżeli mówisz o tym sparingu, ale też pojawiają się informacje, zresztą mówi o tym przedstawiciel kancelarii pana prezydenta, pan minister Marcin Przydacz, że jest to też jeden z elementów kampanii Polski w ramach grupy G20. Filipiny nie są w tej grupie, ale w tym roku przewodniczą grupie ASEAN, zrzeszającą wszystkie państwa Azji Południowo-Wschodniej i tutaj też ten region się rozwija, jest regionem ambitnym i ma na pewno jakieś przełożenie na politykę światową i na grupę G20.
1: To z całą pewnością, tu jeżeli chodzi o ten rozwój biznesowy, to na Filipinach polska agencja inwestycji i handlu jest wyjątkowo aktywna i udaje się tutaj wprowadzić coraz więcej polskich przedsiębiorców. Między innymi Filipiny są odbiorcą polskiego mięsa, jak również polskiego mleka. To muszę przyznać, no jest zawsze taki ciekawy akcent, kiedy się idzie gdzieś między palmami i widzi się mleko łaciate, bo ono jest tutaj pod tą marką sprzedawane. No ale oczywiście Filipiny to jest olbrzymi rynek zbytu, to jest 116 milionów ludzi, to jest bogacące się społeczeństwo, więc tutaj warto być. No i na pewno, tak jak rozmawiałem właśnie z kolegami z Pajchu, no to są wdzięczni głowie państwa, że się tu pojawi, bo na pewno taka wizyta no, zwraca uwagę na Polskę, na nas, pozwala tutaj no, być silniej obecnym. No i jest oczywiście ten wątek polityczny, wątek geopolityczny, międzynarodowy. Filipiny są jednym z sojuszników Stanów Zjednoczonych. Jeżeli spojrzy się na mapę, na Chiny, to Chiny są otoczone tak zwanym łańcuchem pierwszych wysp, to jest Japonia, Tajwan i Filipiny właśnie. No i to są państwa, które właśnie z Stanami Zjednoczonymi są w bardzo bliskich relacjach. No chodzi, mówiąc wprost, otwartym tekstem, o blokowanie Chin, żeby no, zarówno głównie oczywiście o ten wymiar militarny, ale może i w pewnym sensie handlowy, ograniczyć możliwości operowania na otwartym oceanie. Także Filipiny są na pewno elementem tej teraz no, dynamicznie zmieniającej się układanki geopolitycznej i na pewno wizyta polskiego prezydenta jest również jakiegoś rodzaju zapewnieniem, wsparciem czy potwierdzeniem tego, że no, sojusznicy Filipin, sojusznicy Stanów Zjednoczonych są tutaj obecni.
0: Tak, to jest bezsprzecznie istotne, ale powiedziałeś o tym mleku, powiedziałeś o mięsie. Jak wyglądają jeszcze te relacje handlowe? Na czym się przede wszystkim opierają pomiędzy Polską a Filipinami?
1: To są relacje, które na pewno się dopiero zaczynają rozwijać. Natomiast ostatnio był tutaj minister rolnictwa i rozwoju wsi i postawił za jeden z takich zadań tutaj polskiemu biznesowi i polskim przedstawicielstwom państwowym na Filipinach wprowadzenie polskich jabłek. Ale są też również obecne firmy informatyczne i one obsługują tutaj banki, różne duże instytucje. No i ostatnio dość dużo się mówi o branży budowlanej. Mam nadzieję, że będę mógł porozmawiać i na antenie Radia Wnet taki wywiad przedstawić z Danielem Kisałą. To jest taki polski biznesmen, który pracuje w technologii Slipform i wznosi wysokie konstrukcje betonowe. I on na przykład na Filipiny przyjeżdża regularnie, a teraz przylatuje właśnie już z prezydentem w jednym z tych samolotów. No więc te firmy właśnie z sektora, z branży budowlanej teraz ostatnio starają się tutaj pojawić. No i jest oczywiście też szansa na to, że my będziemy tutaj obecni jako firma, jako kraj, jako państwo dostarczające uzbrojenie. Ponieważ zdaje się, że to był pan największy w historii polskiej fabryki w Mielcu zakup helikopterów Black Hawk, tutaj właśnie dokonany przez Filipiny, 36 sztuk. No i ostatnio była ostatnia dostawa zrealizowana i to z kolei otworzyło, jako no, że wszystko się udało. Filipińskie siły zbrojne są zadowolone z zakupu i to otworzyło przestrzeń na rozmowę o tym, żeby inny polski sprzęt wojskowy tutaj był dostarczany.
0: To mam nadzieję, że te prognozy właśnie, jeżeli chodzi o sprawy związane z armią, wojskiem, będą pogłębiane i ta współpraca. Maciej Mikurda, prosto z Filipin, dziękuję i na pewno do usłyszenia jeszcze na antenie Radia Wnet.
1: I przypominam, że Filipiny to również raj turystyczny, także nie tylko w sprawach biznesowych można się tu pojawiać, ale żeby wypocząć na plaży z białym piaskiem, to do tego też to jest wspaniałe miejsce. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Maciej Mikurda, dziennikarz, publicysta, był naszym gościem. To może jeszcze jakiś telefon się uda? 572-296-545. A jeżeli nie, to zielono mi i zielono państwu.

0: I z tą zielenią w tle zostajemy, drodzy Państwo, i mamy ostatni dzisiaj telefon. Dzień dobry. Halo, proszę mówić, wyłączyć radio albo przyciszyć.
1: Tak,
0: tak i słuchamy.
1: Serdecznie pozdrawiam, bardzo, bardzo jestem podekscytowany. Powiem od razu w czym rzecz.
0: Tak.
1: Jak dyskusja o dwutlenku węgla, to są sprawy fizyki i przekonania, czy ludzie uwierzą, czy nie uwierzą, czy dadzą się, czy się nie dadzą. Proszę mi powiedzieć, jeżeli ktoś posiada taką wiedzę, jak to się stało, że w Polsce ogarniętej wirusem COVID-a takie zaangażowanie medyczne, rządowe, finansowe, szpitale, krytyka i nagle 2022 rok wybucha konflikt na Ukrainie, który trwa do tej pory, w ciągu krótkiego czasu przewija się przez nasz kraj ponad 3 miliony ludzi niezaszczepionych na COVID z kokluszami do szkół, do urzędów, do tramwaju i nagle jak ręką uciął, skończył się COVID w Polsce. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że te rzesze, które nas przekonywały, medyczne, rządowe, do tego, że jesteśmy w takiej pandemii, nagle zamilkły. I ci lekarze, którzy gdzieś tam ze wschodnich województw, tam lekarze z ośrodków lubelskiego, którzy mówili, że nie ma żadnego COVID-u, bo i oni leczą tym jest to skuteczne, zostali tak skrytykowani i w ogóle, jak i ten lex, co ostatnio, że nie wolno nikomu poza lekarzami, a jednocześnie państwo nadajecie audycję z nadmorza i skądś tamte panie doktorki z profesorami, którzy zawsze im towarzyszą, bo to jest towarzystwo wzajemnej adoracji, o oziołach, Hildegardy, o różnych tam i tak dalej, panaceach, to oni nie podlegają lex temu tam, wirtual, co to, że niby i tak dalej. Zapomniałem tej chwili.
0: Lex szarlatan nie podpisał pan prezydent tej ustawy, ona nie weszła w życie.
1: No tak, ale to towarzystwo korzysta z waszej anteny i promuje się od Mazur aż po Kaszuby i tam gdzieś i na Śląsku, a przecież oni proponują leczenie ziołami, a tytułują się pani doktor, pan profesor. To znaczy im wolno, a innym nie wolno?
0: Ale teraz na razie nie wszystkim wolno.
1: Pani redaktor, główna sprawa. Jest... Jak to się stało, że za ucięciem jednej ręki i przepływem 3 milionów ludzi niezaszczepionych COVID się nagle w Polsce stoi?
0: To ja panu teraz na pewno też tego nie powiem, ale z pytaniem zostawiamy słuchaczy.
1: Tak jest.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo poważna sprawa i na radio będę oczekiwał jakichś
0: rozmowy,
1: jakichś odpowiedzi mądrych.
0: Tak jest.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam
1: do
0: serdecznie. 14 minutka po. Serdecznie Państwu dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk. Ze mną Tomek Rosłon. Teraz już stery przejmuje Szymon Christianus. I słyszymy się jutro o godzinie 12.30, a jutro również zapraszam na poranek wNET, który poprowadzi Łukasz Jankowski, Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Jutro też o godzinie 18.00 i wiele, wiele innych ciekawych audycji, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
1: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
4: Szczecin 98,9 FM.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

Pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie, popatrzcie, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hit.

0: Reklama. Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio. Yeah. Let's take them back.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz po

Zawsze pewne to samo, po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję, wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść, ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Wypływamy na łódź.
1: 106.1 FM.
2: Duży pokój.
3: Witam was o 15 w bardzo słoneczny, piękny, złoty październikowy poniedziałek. Tu Ela Mazol i słuchamy już Nirosta Steel i jego First Love.

First Love i Nirosta Steel. Dzisiaj trafiłam na jego album i po prostu oczarował mnie, bo to wszystko jest takie, jego piosenki są takie bardzo bliskie normalności, a jednocześnie są takie zakrzywione, inne. Ta muzyka gdzieś zakręca, jest zaskakująca i dziwna, bardzo taką lubię. Teraz Dana and Alden i Lighthouse.

Dana i Alden i w piosence o tytule Lighthouse. A teraz piosenka, która ma w sobie bardzo subtelne, łagodne piękno i mam nadzieję, że będzie Wam przyjemnie jej słuchać. Nosi tytuł Fossils, a jej wykonawczynią jest Tao.

Była to Tao i jej Fossils. Teraz zapraszam Was na piosenkę She Swear I'm Colorblind i będą to Open Mic Eagle oraz Kenny Seagull.

Kiefer i Ray Khalil w piosence Nowhere Fast przed chwileczką. Teraz zaproszę Was do posłuchania piosenki The Fruits of Conquest zespołu The Strokes.

zespół The Strokes i The Fruits of Conquest. Teraz Caroline Rose i będzie coś, nie wiem, no znaczy nie twierdzę, że wcześniej było smutno, ale coś bardziej radosnego. Yippie, piau.

Caroline Rose i Yippie Piao. Na koniec mam dla was jeszcze jedną piosenkę zespołu, która nazywa się Fat Dog i nosi ona tytuł Cancel Me, I'm Tired. To był Duży Pokój w Radio Wnet. Nazywam się Ela Mazol. Realizował tę audycję Szymon Christianos, któremu bardzo to dziękuję. Zostańcie z Radiem Wnet.

0: Duży pokój.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl kulinarno-polityczny pod tytułem Dieta Planetarna. Występują Bryś Teksański, znaczy się Antosia, Kelneros Jakubos, znów Mędrula.
2: Witam Państwa. Dziś w karcie oczywiście menu planetarne. Co podać?
3: No ja poproszę z raziki z Plutona. Pewnie ostre są.
2: No raczej. A dla pani?
4: A ja poproszę cynaderki z Wenus z perkiem. Zaraz, a nie powinno być z koperkiem?
2: Droga pani, nasza restauracja jest całkowicie apolityczna i dlatego wycięliśmy z koperka K.O. No i zostało perek.
4: A skąd to B?
2: Ale pani czepialska!

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 15.30 i będziemy za chwilę opowiadać o tym, co się dzieje w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Nowy sezon. Za chwilę połączymy się z panią dyrektor, nową panią dyrektor, panią Małgorzatą Bil-Jaruzelską. I właśnie, ale teraz posłuchajmy Halki, bo Halka jest jednym z kluczowych przedstawień, które będą gościły na scenie Białostockiej. Białostockiej, dobrze, Białystok.

0: No i ta muzyka to było wspaniałe intro do rozmowy z panią Małgorzatą Bil-Jaruzelską. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam wszystkich słuchaczy.
0: No gratuluję, bo pani objęła, że tak powiem, główną batutę w Filharmonii i Operze właśnie Podlaskiej i bardzo się cieszymy z tego, że mamy przyjemność z panią rozmawiać. Już pani się zaaklimatyzowała w nowej roli?
1: Może miałam łatwiej z tą aklimatyzacją, ponieważ jestem pracownikiem opery już trzeci rok. Miałam dwa lata pracowałam jako zastępca dyrektora, jako zastępca pani profesor Wiolety Bieleckiej, więc przez dwa lata mogłam się tej instytucji już powoli uczyć. Dlatego moje wejście jest pewnie łatwiejsze niż każdej innej osoby, która weszłaby tutaj z zewnątrz, nie znając ludzi, nie znając instytucji.
0: No właśnie, no i co? Nowy sezon rozpoczęty, można już powiedzieć na całego. To proszę opowiadać, na co przyjeżdżać, nie tylko autobusem czy tramwajem u was w Białymstoku, ale z pociągiem też, bo my też bywamy tam pociągiem, dojeżdżamy albo samochodem i zawsze jesteśmy zachwyceni.
1: Zapraszamy, mamy wspaniałe połączenia zarówno PKP, jak i cudowną drogę z Warszawy, więc mamy nadzieję, że będziemy często gościć również ze stolicy gości i z innych miast w Polsce. Rozpoczynamy sezon wznowieniami. Rozpoczynamy sezon powtórką Nocy Dziadów w reżyserii Piotra Tomaszuka, które zostały wystawione w kooperacji z Teatrem Wierszalim. Jest to druga część Dziadów. Naprawdę spektakl wspaniały, na który warto przyjechać. Muzyka jest oryginalna, napisana przez Piotra Nazaruka i Krzysztofa Herdzina, a libretto również reżysera Piotra Tomaszuka. Proszę wybaczyć jesień. Gramy spektakl przez cały październik.
0: No właśnie, ale jeszcze ten był jubileusz wcześniej, w 9.
1: No właśnie, no, do tego zmierzałam, że najbliższym naszym ogromnym wydarzeniem i to już 9 października jest jubileusz, 20-lecie wspaniałego, absolutnie doskonałego chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją pani profesor Wiolety Bieleckiej. Jest to wspaniały koncert, który uświetni ten jubileusz. Jesteśmy ogromnie dumni, że ten jubileusz na naszej scenie się odbędzie. Będą znakomici soliści pod batutą Macieja Sztora. W programie znajdą się utwory Berbera, Malera, Kilara, Preisnera, Ennio Morricone, Williamsa i Shora. Wieczór poprowadzi Magda Miśka-Jackowska. Jesteśmy pewni, że będzie to wieczór pełen nie tylko doznań muzycznych, ale również wzruszeń, bo jest to podsumowanie 20 lat pracy, 20 lat talentu i ofiarności, jaką tutaj oddała naszej instytucji pani profesor Wioletta Bielecka. Również w październiku powraca Akademia Młodego Melomana. Już 16 października zapraszamy młodych widzów na prapremierę koncertu, gdy bajki zaczynają grać. Tutaj wystąpi Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Krzysztofa Kozakiewicza i wykona muzykę Marcina Wasilewskiego skomponowaną do klasycznych filmów animowanych wytwórni Disney i Metro Goldwyn Mayer. Koncert na dużej scenie naszej opery poprowadzą Monika i Wojciech Ziółkowscy. Również jeszcze 17 października jest kolejne wydarzenie na scenie kameralnej. Jest to transmisja MetLife. Tym razem będzie to Macbeth Giuseppe Verdiego. Opera oparta oczywiście na tragedii Williama Szekspira. W głównych rolach wystąpił baryton Queen Kelsey jako Macbeth oraz sopranistka Liza Davidson jako Lady Macbeth.
0: No ten format się sprawdził, prawda? Ten właśnie live bo też cieszę się.
1: Mamy widzów, mamy stałych melomanów, którzy do nas na met przychodzą. Bardzo się cieszymy. Jest to naprawdę też ogromne wydarzenie, gdzie możemy uczestniczyć w premierach, w światowych premierach operowych. I nasi melomani również bardzo chętnie w tych spotkaniach uczestniczą. Wracamy również z muzyczną walizką Chopina i Moniuszki. Są to lekcje muzyczne, interaktywne, spotkania edukacyjne. One są na scenie kameralnej, zabierają dzieci świat dźwięków, rytmu i wyobraźni. Bardzo cieszymy się, kiedy przychodzą nas młodzi słuchacze i zapraszamy ich w dniach od 21 do 23 i od 27 do 30 października. 23 października zapraszamy również wszystkich Państwa na wspaniały koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny z programem A to Polska właśnie. Wystąpi ponad 100-osobowy skład, chór, balet, orkiestra. Będą to pieśni i tańce z różnych regionów Polski.
0: Na całego idzie. Na całego. A kiedy Halka? Bo ten Halka zrobiła taką...
1: Halka powraca do nas w najlepszej dacie, jaką można sobie wyobrazić dla narodowego dzieła, bo Halka powraca 11 listopada.
0: Wow!
1: Więc święto, w polskie święto narodowe, będziemy je czcić i obchodzić, wystawiając tutaj wznowienie właśnie Narodowej Opery Halka. Zanim jednak zaprosimy na Halkę, to o godzinie 14 zapraszamy na połączony koncert dwóch chórów. Chóru dziecięcego, który działa przy naszej instytucji już od bardzo dawna, i najmłodszego dziecka naszego, czyli chóru młodzieżowego. Będzie to narodowe śpiewanie. Chóry wykonają pieśni narodowe, ale też zaprosimy wszystkich naszych gości do tego, żeby zaśpiewali razem z nami. Ponieważ zasadniczo śpiewać każdy lubi, więc mamy nadzieję, że sala będzie pełna i będziemy mogli wszyscy wykonać najbardziej znane narodowe polskie pieśni. W grudniu oczywiście zapraszamy na koncerty kolęd 17 i 19 grudzień. Typowo, świątecznie. Mamy nadzieję, że tak jak zawsze sala wypełni się nie tylko wspaniałą atmosferą świąteczną, ale przede wszystkim naszymi gośćmi, melomanami, naszymi wiernymi widzami i słuchaczami. I to właściwie to wypełnia nasz sezon do końca roku, a w przyszłym roku chcę powiedzieć tylko o dwóch takich wydarzeniach, które są dla nas niezmiernie ważne. Jednym z nich będzie premiera, prapremiera właściwie zrealizowanego jako musical. Będzie to spektakl Oskar i Pani Róża w reżyserii Piotra Dąbrowskiego. Piosenki do spektaklu pisze Piotr Klimek. A w maju, 21 maja zapraszamy na olbrzymie wydarzenie na klasyczną operę. Będą to opowieści Hoffmana, Jacques'a Offenbacha w reżyserii pani Marii Sartowej. I to będzie takie wydarzenie, które zamknie i zakończy obecny sezon.
0: Ale Wesper już nie wróci? Na razie.
1: W tym sezonie nie przewidujemy powrotu Wesper, ponieważ na scenę jeszcze zimą również zapraszamy na wznowienie Kopciuszka.
0: No właśnie, to też wspaniałe. Pamiętam, byśmy tam bardzo żeśmy przeżywali tą wspaniałą opowieść o ukochanym szpiegu Winstona Churchilla, naszej bohaterce. To było piękne, no ale wróci kiedyś, tak?
1: Wróci oczywiście, Wesper jeszcze na pewno na scenę Opery i Filharmonii również powróci.
0: No bo robiliśmy tutaj audycję o tym i no, mieliśmy też zapytania, kiedy będzie można się wybrać znów, także będziemy o tym pamiętać. A Olga Pasiecznik to w którym przedstawieniu będzie brała udział?
1: Olga Pasiecznik będzie na koncercie Będzie to 30 października, jest to wieczór oratoryjny Pamięć zapisana dźwiękiem. I tutaj orkiestra i chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierunkiem Krzysztofa Hardzina wykonają rekwiem. W koncercie wystąpią oprócz pani wspaniałej Olgi Pasiecznik, wystąpi Krystian Krzeszowiak i Kamil Zdebel. No i oczywiście nasz wspaniały chór, który przygotuje nieoceniona pani profesor Wioletta Bielecka.
0: No właśnie, proszę pozdrowić panią profesor. Może, bo ona tyle miała obowiązku, może troszkę będzie mogła, że tak powiem, skoncentrować się bardziej na chórze, tak? Ale bardzo prosimy pozdrowić, bo jesteśmy zakolegowani.
1: Oczywiście przekażę pozdrowienia i ukłony dla pani profesor, która w tej chwili no, jest bardzo zajęta, ponieważ przygotowuje się do piątkowego koncertu jubileuszowego.
0: 20-lecie.
1: Ale oczywiście wszelkie pozdrowienia z wielkim szacunkiem pani profesor przekaże.
0: Bardzo dziękujemy. Pani Małgorzata Bil-Jaruzelska, nowy dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej i jesteśmy w kontakcie nieustającym. Posłuchamy, tak?
1: Absolutnie. Chciałam bardzo podziękować panu redaktorowi, bardzo podziękować słuchaczom i serdecznie zaprosić do Białego Stoku.
0: I posłuchajmy Olgi Pasiecznik w rekwiem właśnie teraz. To będzie moim zdaniem dobra puenta naszej rozmowy.
1: Bardzo dziękuję panie redaktorze.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze raz przypominam, Małgorzata Bil-Jaruzelska była naszym gościem.
1: Dziękuję pięknie.

0: właśnie, ale jesteśmy mi państwo w oktawie no tej wielkiej rocznicy 800 lat od wejścia do nieba świętego Franciszka, no bo jesteśmy pewni, że święty Franciszek wszedł. No i właśnie była rozmowa z panią Roxaną Gawrońską, która jest kuratorem wystawy poświęconej świętemu Franciszkowi, która to wystawa została otwarta w piątek i trwa. Posłuchajmy więcej na ten temat. No i nastąpiła wiekopomna chwila otwarcia wystawy. Przypominam, 800 lat mija od śmierci świętego Franciszka i no świętuje nie tylko Asyż, nie tylko Kraków, znany z franciszkanów, chociaż jest tu jeden obraz z Krakowa, przynajmniej dwa nawet od franciszkanów, a naszym gościem jest pani Roxana Gawrońska, kuratorka wystawy Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Jestem właśnie po pierwszym obejrzeniu. To jest oczywiście za mało. Pani Roxano, jak to się stało? Kiedy zagościł w pani życiu święty Franciszek?
1: Święty Franciszek, jeśli chodzi o wystawę, to zagościł tak mniej więcej około 2 lat temu, kiedy pan dyrektor Piotr Kopszak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, poprosił mnie, żeby przygotować wystawę na ten temat. Pomysłodawcą tej wystawy z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu był ojciec Andrzej Zając, franciszkanin, współkurator tej wystawy.
0: No właśnie, ale to była cudowna współpraca i nie było kłótni z ojcem Zającem.
1: Absolutnie nie było kłótni. Udało się to wszystko zgrać. Ojciec Andrzej pomagał tutaj od tej strony właśnie merytorycznej, teologicznej. Ja z kolei wzięłam na siebie obowiązek wyboru odpowiednich dzieł, które będą tę myśl Franciszka i życie dobrze oddawały.

0: zostały dobrze egzemplifikowały.
1: Jaka jest myśl Franciszka?
0: Myśl Franciszka, która tutaj akurat na wystawie szczególnie się pojawia, jest zawarta w Pieśni Słonecznej, czyli w jednym z takich najważniejszych utworów, którego może Franciszek sam nie spisał, ale został spisany na podstawie jego ułożonych przez niego słów. W Pieśni Słonecznej wyrażona jest pochwała Stwórcy, i pochwała ta dokonuje się za pomocą stworzeń. Czyli ta myśl Franciszka, że każde stworzenie jakby jest godne umiłowania, godne poszanowania z tego właśnie tytułu, że zostało stworzone przez Boga. Więc taka na przykład myśl w tej wystawie się pojawia, ale nie tylko, bo z pomocą życia Franciszka chciałam też pokazać właśnie to, że trud, cierpienie, choroby, które też towarzyszą nam wszystkim, że one mogą mieć jakiś też jakiś sens. I Franciszek też to pokazuje, że wszystkim, co robił, próbował naśladować Chrystusa, działać jak Chrystus, czyli Alter Christus. Ten wątek Alter Christus na naszej wystawie też się pojawia. I właśnie to naśladowanie Chrystusa to też jest ten bardzo ważny aspekt, który Franciszek wskazuje nam, temu współczesnemu człowiekowi, żeby to, co robimy, to, co przeżywamy, żeby właśnie odnosić to też do Chrystusa.
1: Mnóstwo wspaniałych dzieł, ale na pewno przy rozmowach o niektórych i po zgodzie, jeżeli chodzi o przekazanie do was na jakiś czas, to serce biło najmocniej. Najmocniej biło przy których pracach?
0: Oj, na pewno najmocniej zabiło, gdy dowiedziałam się, że mistrz Jan Matejko przyjedzie do nas na wystawę. Jego szkic do obrazu Święty Ludwik udaje się na wyprawę krzyżową. To był rzeczywiście taki moment zupełnie wyjątkowy. Jestem bardzo wdzięczna tutaj dyrekcji kustoszom Muzeum Okręgowego w Toruniu, którzy zgodzili się zdjąć z ekspozycji stałej bądź co bądź u siebie obraz i zaprezentować go w zupełnie innym kontekście. Więc to był moment wyjątkowy. Momentem wyjątkowym była też zgoda na pokazanie dzieł też sztuki dawnej, czyli skarbony z 1400 roku, takiej skarbony jałmużniczej i skrzyni z XV wieku, która przyjechała do nas z Zamku Królewskiego na Wawelu. Z kolei skarbona jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie, obecnie depozytem w zamku w Szczecinie. Więc to były takie rzeczywiście takie momenty, gdzie serce zabiło mocniej, gdzie nawet pojawiło się to niedowierzanie, że te obiekty rzeczywiście tutaj przyjadą. To było dla mnie coś fantastycznego. Też Antoni Michalak i stygmatyzacja świętego Franciszka z klasztoru w Gdyni. Też fantastyczna sprawa.
1: No i Antoni Rząsa, który nie opuszczał nigdy Zakopanego. Wspaniała praca.
0: Tak, z Galerii Rząsy też właśnie to była niesamowita wiadomość. Zresztą w pierwszym momencie też zamarłam, gdy ją przeczytałam, bo właśnie zaczynałaś od słów, że właściwie to nie wypożyczamy tej rzeźby, więc w pierwszym odruchu myślałam, że to koniec, a potem przeczytałam kolejne zdanie, dla Państwa zrobimy ten wyjątek. To było naprawdę też coś wyjątkowego.
1: Istotnie, dni to widziałem tutaj wszystko, już tutaj w proszku było niby, muzeum zwinęło wszystkie wystawy i było nerwowo, ale się udało. I jeszcze do tego od razu wspaniały katalog, też pani przygotowywała ten katalog, prawda?
0: Tak, też ja przygotowywałam katalog, koncepcja katalogu właśnie też tutaj jest moja, ale właśnie tak jak mówiłam na wernisażu, tutaj też mieliśmy wspaniałą redaktorkę, która pilnowała wszystkich włącznie ze mną, żeby tych terminów pilnować. No i właściwie siedzieliśmy każdego dnia do nocy, żeby ten katalog był na czas. No i się udało, także warto walczyć do końca.
1: Warto walczyć. No ja po pierwszym takim, no przeszedłem wszystkie prace, no ale tutaj trzeba wracać do nich wielokrotnie, tym bardziej, że dzisiaj no to taka wyjątkowa sytuacja, no bo jak zwykle na wernisażu mnóstwo osób, nawet biskup Janocha powiedział, że jeszcze się nie będzie wypowiadał o tej wystawie, bo on musi to wszystko obejrzeć sobie dokładnie. I zawsze on tutaj też pieczę sprawował duchową, prawda?
0: Tak, no ksiądz biskup Michał Janocha jest zawsze takim naszym właśnie dobrym tutaj patronem tego miejsca, chociaż oczywiście też warto podkreślić, że patronatem honorowym nad wystawą, patronat swój tutaj objął arcybiskup Adrian Galbas, także tutaj też bardzo jesteśmy za to wdzięczni. No i właśnie tak jak pan powiedział o tym, że trzeba się tutaj troszeczkę tak w cudzysłowie wgryźć w to wszystko, to też właśnie państwa zachęcam, jak odwiedzicie wystawę, do tego, żeby też czytać te teksty, ponieważ bardzo często być może, gdy państwo zobaczycie jakieś dzieło, to nie będzie oczywiste, dlaczego ono właściwie tutaj jest. I dopiero właśnie cytat, czy jakiś komentarz pozwoli właśnie tak w pełni dookreślić tę sprawę i zrozumieć, co tutaj miałam na myśli i dlaczego właśnie to dzieło, a nie inne. Te cytaty też są bardzo ważne, zarówno z Pism o Franciszku, jak i z opowieści hagiograficznych, także bardzo państwa zachęcam właśnie do takiego spokojnego przejścia przez tę wystawę i też czytania tego, co na ścianę.
1: Ja rozumiem, że w nagrodę wysyłają was do Asyżu na tydzień.
0: Muszę porozmawiać z panem dyrektorem o takiej możliwości.
1: No właśnie, no fresków Giotta to się by nie dało przywieźć, ale warto przy okazji też zajrzeć, przynajmniej do albumu albo do internetu. To Święty Franciszek to niezwykle ważna postać i dla mnie, i dla wielu osób, chociaż czasami jest tak zmiękczana może za bardzo, bo tak momentami to był jednak, to tak jak Chrystus też, tak się o tej łagodności mówi, ale to są twarde zasady, to jest, no a to jest piękno, ale też twarde piękno, tak? Takie prawda jest trudna i Święty Franciszek o tym mówi.
0: Tak, myślę, że współczesny świat czasami dąży do tego, żeby go właśnie, tak jak pan powiedział, zmiękczyć, żeby zrobić z niego jakiegoś takiego wesołka biegającego wśród ptaków. A nawet jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie te historie ze zwierzętami, co też tutaj ten wątek na wystawie się pojawia, są dzieła i cytaty, to jak przeczytamy kilka cytatów chociażby właśnie z kwiatku świętego Franciszka, to zauważymy, że on te zwierzęta szanował, ale też miał nad nimi pewną władzę. To znaczy, że to nie było na zasadzie zupełnie jakiejś takiej relacji symbiotycznej jedynie, ale w tych cytatach przewija się taka narracja na przykład do ptaków. Ptaszki moje, wyście śpiewały, a teraz ja będę mówił. Wy usiądźcie, posłuchajcie. Czyli to jest jakby zawsze pewnego rodzaju ta nadrzędność człowieka. Czy na przykład historia poskromienia wilka, który siał spustoszenie w jednej z miejscowości i Franciszek nagle się pojawia, swoją osobą go zupełnie poskramia, wilk jest spokojny. Oczywiście to są opowieści hagiograficzne, ale pokazują też pewną prawdę właśnie o nim, że to był też twardy człowiek, który po prostu też wiedział, gdzie tutaj te granice stawiać, a myślę, że we współczesnym świecie troszkę się tutaj to czasami właśnie zaciera i robi się trochę mgliste. Więc Franciszek jest jak najbardziej, był osobą konkretną i taką właśnie z krwi i kości. No, zresztą te krew i kości to też właśnie tutaj te wątki związane ze stygmatyzacją. To też nie było przyjemne odczucie. To była na pewno wielka męka, wielki trud, więc też nie możemy tego przedstawiać tak wszystko cukierkowo, tylko właśnie na przykład u nas na wystawie w przestrzeni, gdzie jest wątek właśnie cierpienia, trudu, jest bardzo dużo obrazów w takiej kolorze krwistej czerwieni. Ja specjalnie właśnie zestawiałam ze sobą kilka obrazów w tych barwach, żeby pokazać właśnie, że te rany krwawią, że to nie jest nic przyjemnego.
1: Nie jest. Bardzo dziękuję za tą wystawę. Myślę, że jeszcze ona już będzie otwarta od teraz. Od 12 jest odwrota. Muzeum Archidiecezji są otwarte codziennie, poza poniedziałkiem. Zachęcamy, bo naprawdę no warto przyjść i no i pięknie, no ja troszkę zazdroszczę, bo pani z racji obowiązków zawodowych mogła wejść głębiej w tą myśl, która właśnie nie jest taka prosta. Ja pamiętam taką anegdotkę o bracie jałowcu, który tam i świni. To wcale nie takie cukierkowe. Bardzo zachęcam, nie będę teraz spoilerował, ale proszę zajrzeć. A pani bardzo dziękuję. Roxana Gawrońska, kuratorka wystawy, współkuratorka, bo jeszcze ojciec Zając też był, się kłaniamy bardzo serdecznie i dziękujemy. To piękna współpraca i efekty z tego, co już widziałem, bo widziałem wystawę, to są naprawdę imponujące. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam na wystawę.
1: Roxana Gawrońska, kuratorka wystawy o świętym Franciszku.
0: Włoski tytuł Poverello.
1: Tak, biedaczyno. No to pa.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
6: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
7: Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Wolski przez świetlik.
2: No i jesteśmy.
3: No i jesteśmy, Wiktor Świetlik i
2: Marcin Wolski. Witamy serdecznie.
3: Marcinie, zastanawiałem się, bo jest tak dużo takich naprawdę mocnych tematów, ale zacznijmy może od jednak, no nie wiem, czy kłopotów, czy nadziei na wyprostowanie. Jak ty widzisz sytuację w TVN-ie? Bo właściwie konkuruje kilka opowieści. Pierwsza odpowiedź to jest taka, że to będzie radykalna zmiana, tam ich w ogóle zaorzą. I oczywiście strach ma wielkie oczy. Tak naprawdę tej opowieści najbardziej się boją dziennikarze i ci dyspozytorzy z TVN-u. Że było jasne, nie boi się ich tej opowieści ta najniżej pracująca część TVN-u, bo ona nienawidzi tej góry.
2: Ale nie mówię o tym, że wiesz, ci najniżsi to i nawet w telewizji publicznej, jak tam zaczęli pracować za Szczepańskiego, tak pracują dalej.
3: Więc nie. A jak nie oni, to ich dzieci.
2: Tak, jak nie oni, to ich dzieci. Więc to nie jest.
3: No wiesz, dobra, No dobra, to najpierw się odnieśmy do tej opowieści. No wiadomo, że dwie kolejne stopniują napięcie.
2: No to dobrze.
3: Łącz jest taką, to pierwszą, że tą najbardziej łagodną, która jest suflowana tym pracownikom TVN, że nic się nie zmieni, bo to się nie opłaca, telewizja jest dochodowa, a jeszcze Tusk wpisał ją na listę przedsiębiorstw strategicznych.
2: No to zwłaszcza to będzie dla biznesu. Troszkę jest racji, wiesz, bo pytanie, jeżeli będziemy patrzy się na to handlowo, czy należy iść w jakąś ideologię, którą już uprawia ileś tam stacji, czy też zadbać, ażeby nie odeszli zbyt gwałtowni widzowie. To, nie popełnić błędu arebur telewizji publicznej, która tak zagrała, że zbudowała elektoraty Karnowskiemu i Sakiewiczowi, których by oni w normalnych warunkach latami pracowali i nie wiem, czy by się do tego dochrapali. Więc mnie się wydaje, że jeżeli nawet nastąpią zmiany, to będą to zmiany takie w stronę środka drogi. To ci powiem, nie wiem, symbolem czegoś takiego, powiedzmy sobie, nie wiem, czy on by się ostał, Kraśko. Rozumiesz, kiedy były w Stanach Zjednoczonych wybory, to ja, poza tym, że śledziłem Fox News i emocjonowałem się wynikami każdego hrabstwa, to niezależnie od tego, że republika była wewnątrz, to jednak patrzyłem na Kraśkę, ponieważ analizy właśnie tego TVN-u były najbardziej profesjonalne. Więc TVN...
3: To potwierdza moją starą teorię, że jedną z największych błędów, które PiS zrobił w mediach publicznych, to nie przekupił, przeciągnął na swoją stronę chętnego do tego Piotra Kraśkę, tylko zrobił z niego twarz opozycyjnego TVN-u, wyrzucając go.
2: Dużo tego napiszę na ten temat w moich pamiętnikach, kiedy byłem dyrektorem króciutko Dwójki. Miałem podobne pomysły, ale zostawmy tę sprawę. Chcę powiedzieć jeszcze jedno. TVN po prostu mógłby pierwsze wrócić do swojej pierwotnej formy. Bo słuchaj, to było TV24 oczywiście, to była naprawdę bardzo dobra stacja. Od katastrofy World Trade Center właściwie nie włączałem niczego innego, a nawet programów rozrywkowych nie. Tylko siedziałem i oglądałem, jeszcze to było wtedy bezpłatne, z zapartym tchem. Co więcej, ona wtedy trochę może udawała, ale istniało coś w rodzaju pluralizmu. To jednak nie było tak, że siedziało czterech dyskutantów i tylko waliło w jedną stronę.
3: Ale to ja przypomnę coś więcej w TVN.
2: Przecież ja występowałem u pana świętej pamięci Morozowskiego, mając oczywiście bardzo mocnych przeciwników w rodzaju Waldemara Kuczyńskiego czy profesora Rycharda, ale nikt mi jako żywo ust nie kneblował, ani nie wyrzucał ze studia po niepopularnej tezie. Więc wiesz, jeżeli pozwolą TVN-owi wrócić na dawne tory, to i pieniądze zachowają, a i może trochę cnotę sterują.
3: To ja chciałem przypomnieć jeszcze jedną rzecz, bo rzeczywiście my dzisiaj ten TVN postrzegamy i słusznie, jako taką gwiazdę śmierci propagandy Koalicji Obywatelskiej i w gruncie rzeczy też obozu no takiego platformersko-postkomunistycznego szeroko pojętego. Czyli takie, gdzie tam od Czarzastego z Czarzastym jako powiedzmy obsługiwaną lewicą i Tuskiem czy Sikorskim jako obsługiwaną prawicą, do tego Giertychem powiedzmy tak. I że to jest po prostu gniazdo propagandowe i główny...
2: Aczkolwiek taki... wiesz, tego nie oglądam, nie jestem w stanie ocenić, czy przypadkiem...
3: No ja oglądam, jest to.
2: Info nie jest gorsze.
3: Ja oglądam i tak jest. Info jest gorsze, ale też jest dużo mniej profesjonalne.
2: Właśnie, to chciałem usłyszeć.
3: Powiela wszystkie błędy niestety też tych czasów, kiedy my tam byliśmy, ale robi to 10 razy bardziej prymitywnie i chamsko. Natomiast jeżeli chodzi o TVN, to nie. Ta propaganda jest bardzo wysublimowana. Dużo przekazu podprowagowego, dużo manipulacji, dużo takich sprytnie układanych asocjacji, tak? Natomiast i głównie manipulacja agendą po prostu informacyjną, że niektórych tematów w ogóle nie ma, a są ciągle te, co wiadomo. Więc ten widz TVN-u uważa do dzisiaj, że nie wiem, największą aferą w Polsce to jest afera respiratorowa albo...
2: Albo policzenie albo głosów w gminie jakiejś tam stężną.
3: No właśnie, ale z drugiej strony nie zawsze tak było. I ty wspomniałeś o tym TVN-ie 24 w czasie, kiedy było World Trade Center. Ja również wtedy oglądałem ten TVN 24. Rzeczywiście to się wtedy oglądało. Ta telewizja się wtedy zbudowała.
2: I znowuż powiem rzecz niepopularną. Dzisiaj, jaki jest lis, każdy widzi, bo na pewno jest to dzisiaj Lech Wałęsa dziennikarstwa. Natomiast lis, niezależnie czy był mobbing, czy nie mobbing, zbudował świetną informację.
3: Ale teraz, no właśnie, i teraz jadę 7 lat do przodu i w na stronę naszych czasów i przypominam sobie rok 2008, aż po to grzebałem w telefonie, żeby sprawdzić, w którym to było roku, dobrze mi się wydawało, w 2008, trzech kumpli, dramat w trzech aktach, produkcja TVN-u, film właściwie nakręcony przez jakże się nazywają te panie nasze reżyserki dramatu w trzech aktach.
2: Pani nieżyjąca może?
3: Przez panią Stankiewicz oczywiście i panią Ferenc. Natomiast no wiadomo, że to jest tak naprawdę film, który realnie jest nakręcony przez Bronka Wilcztajna, który po prostu przedstawia tę całą historię. Słucham?
0: Anna Ferenc.
3: Przez panią Ferenc, dobrze powiedziałem?
0: Tak.
3: Tak, dziękuję. Dziękujemy serdecznie za pomoc. Przez panią Stankiewicz, panią Ferenc. Natomiast wiadomo, że realnie rzecz biorąc w dużym stopniu twórcą tego był, całej tej historii Wilstein, był Bronek Wilcztajn. No, jakby TVN się wtedy decyduje na coś wyjątkowego, na coś, co wysadza nie tylko komunizm, ale wysadza całą powieść postkomunistyczną, wysadza gazetę wyborczą. Tam jest tłem, tam wtedy ostra konkurencja między Czerską a Wiertniczą, ale nie zmienia to faktu, że wówczas ktoś podejmuje decyzję dość nieprawdopodobną z perspektywy już tego TVN-u 3-4 lata później, kiedy to się staje rzeczywiście płonąca gwiazda postkomunizmu, ale tam jest jeszcze jeden niesamowity element, że oni decydują się na ten dramat trzech kumpli i na to demaskację Maleszki, kiedy siedzą tam ludzie z identycznymi biografiami.
2: Ja ci powiem jeszcze jedno. Takie rzeczy mają pewną własną dynamikę. Ja ci powiem, że nasze media w jakiś sposób zniszczyła zasada polaryzacji. I nie będę twierdził, oczywiście, kto zaczął, aczkolwiek wiem, kto zaczął, rozumiesz? Tylko po prostu, jeżeli oni ostrzej, drugi ostrzej. Ja pamiętam jakąś taką rozmowę, kiedy jeszcze byli bracia Karnowscy, gdzie właśnie rozmawialiśmy, dlaczego my taki przekaz uprawiamy. On mówi, mi się też nie podoba, ale skoro jesteśmy w okopach i nas atakują, to innego wyjścia nie ma. No, trochę przestało mi się to podobać, ale przyjąłem to do wiadomości. Więc, ale zostawmy to. Więc przyszłość TVN-u może jest lepsza niż wszyscy podejrzewają. Może ktoś zapłaci za to, ale podejrzewam, że wątpię. Nie mówiąc o tym, że za chwilę zabraknie tych, którymi by można było obsadzić kadry. Bo czy sądzisz, że te gwiazdy, które się teraz już umościły w tych dwóch prawicowych mediach plus jeszcze w kanale Zero, będą tak chciało ochoczo lecieć do TVN-u?
3: Ale jeszcze jedna refleksja związana z tym, co się dzieje dzisiaj w TVN-ie. Też że jak w Polsce wielka i w sumie na świecie też wielka trwa walka o schodzące medium. Przy czym trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o ten kontrakt amerykański, no to jest HBO, to jest streaming i tak dalej, i tak dalej. A na dobrą sprawę, oczywiście TVN to jest wiele telewizji tematycznych, to jest główny TVN, który jest droższy tak naprawdę, ale przecież w Polsce wszyscy zajmują się tylko jednym tak naprawdę. W Polsce wszystkich obchodzi, czy to będzie dalej telewizja Moniki Olejnik, czy to stanie się, powiedzmy sobie szczerze, to nie będzie telewizja Tomasza Sakiewicza i nikt się tego specjalnie, poza bardzo naiwnymi ludźmi, nie spodziewa, ale...
2: Nawet jeżeli oddelegują tam Rachonia,
3: no powiedzmy to, że to jest to samo, czy braci Karnowskich, bez względu jak...
2: Znaczy jest jeden brat wolny.
3: Jeden brat wolny. Natomiast pytanie, czy to nie będzie... Tak naprawdę, czy to nie będzie telewizja Doroty Gawryluk, tak, Piotra Witwickiego, czyli taka centrowa telewizja starająca zachować się dużo obiektywnie.
2: Co więcej, telewizji, której nie ma. Znaczy, ale słuchaj, mi się wydaje, że to jest trochę wróżenie z fusów, naprawdę.
3: Ale dobra, ale...
2: Naprawdę nie, ja jeszcze jedno wiesz.
3: Ale czy to może zmienić wynik wyborów? To jest najważniejsze pytanie, które wszyscy sobie zadają.
2: Wiesz co... Mnie się wydaje, że lustro nawet niezależnie jak będzie krzywe, nie zmieni rzeczywistości, którą odbija, więc nie przekładałbym do tego specjalnej wagi. Ja bardziej myślę o rzeczach, które naprawdę mogą zmienić rzeczy wyborów i to jest to o wiele silniejsze niż 15 TVR-ów jeszcze podniesionych.
3: To cóż, cóż jest tak ważnego?
2: To, czy Trump jest zdecydowany zaingerować w sprawy polskie. Podniosła się wrzawa, niezbyt nagłaśniana przez media.
3: Trump za chwilę nie będzie w stanie w nic no, ale póki ingerować, co, ale... bo za moment będzie miał wybory
2: połówkowe. Tak, ale nadal będzie prezydentem, nadal będzie jeszcze 2 lata, jeżeli nie, nawet nie on, bo, a może zastosuje wariant, w który ja wierzę, że na przykład ze względu na stan zdrowia się poda do dymisji i jakiś węz wejdzie z nowym kredytem i doprowadzi do zwycięskiego końca kadencja, a potem ślizgiem wejdzie na samą prezydenturę. Tu są jeszcze różne możliwości. Ale póki Trump jest i jeszcze będzie, to zresztą przerażające to, jak nasza władza opóźnia Ford Trump. Przecież to jest coś, co jest powtórzenie sytuacji. Pamiętasz z tamtą słynną tarczą, tak zwlekali, tak, że w końcu to rzecz się nie odbyła. Teraz jest gra na czas, żeby przypadkiem Amerykanie nie zadbali o nasze bezpieczeństwo. Ale nie to chcę mówić. Wszystko się bierze od tajemniczej wizyty, o której nikt nic nie wie, a najmniej wie podobno Tusk, Kosiniaka-Kamysza i spotkania go z Trumpem. Oczywiście w historii alternatywnej, gdybym znał rzeczywiście, powiedziałbym, Trump wezwał go na dywanik i mówi: kolego, dajemy ci parasol, niezależnie co na ciebie mają, ja cię namaszczam na premiera, wracaj do Polski, zrób głosowanie w parlamencie i... Z kimkolwiek będziesz chciał, dostaniesz jeszcze obstawę parlamentarną, wchodzisz do przyszłych wyborów, rządzisz
3: Marcin,
2: długo i szczęśliwie.
3: Widzę, że powróciłeś do tej części polskiej prawicy, która pokłada naiwną, bezrefleksyjną wiarę w Trumpa.
2: Nie, wiesz, no, o tym będę mówił przy okazji książki, która w temacie
3: ale
2: Trump...
3: autorzy też zmienili, bo ja o tej książce już mówiłem też trochę, teraz będzie twoja refleksja po przeczytaniu. Tak. Autorzy tej książki, bo to są, no dobra, dojdziemy.
2: Przed pół roku.
3: Ale w sensie takim, że oni prowadzili te rozmowy, to już powiedzmy, chodzi o książkę Wojciecha Cejrowskiego i Pawła Lisickiego, to powiedzmy o tej książce teraz, ponieważ rzeczywiście Trump jest bardzo ważny na tej książki. Jej autorzy zmienili zdanie w sprawie Trumpa, ponieważ w tym 2023
2: roku,
3: trzecim, czwartym roku,
2: a nawet piątym,
3: a nawet kiedy Trump jeszcze został tym prezydentem, to oni pieją zachwytu. Potem zaczynają nabierać bardzo dużego dystansu. To jest chyba jednak dość powszechne.
2: Tak, ale ja też nabrałem dystansu, aczkolwiek nadal twierdzę, że jeżeli chodzi o kwestię nadbudowy, to Trump cokolwiek by zrobił, ile jeszcze wojen nie wywołał, zrobił największą rzecz w XXI wieku, czyli przynajmniej na chwilę, ale sądzę, że na długo zahamował niepowstrzymany bieg lewicy przez instytucje i ludzkie głowy. Ale zostawmy Trumpa. Chodzi o to, czy jest możliwe w tej chwili wywrócenie tego układu, który jest w Polsce, póki jeszcze jest Trump i póki jest sytuacja, zastąpienie go innym i w takiej formie dotrwanie lub niedotrwanie, by zrobienie przedterminowych wyborów. Ponieważ w tej chwili, nie wiem oczywiście, jak sobie na to Amerykanie, czekanie spokojnie na wynik wyborów za ten rok z haczykiem nie jest żadną techniką, ponieważ ze wszystkich znaków na niebie i ziemi wynika, że te wybory niczego nie zmienią, a jeśli zmienią, to na gorsze. Zdziwię cię, bo po raz pierwszy jestem pesymistą. Nie znam, to się pojawia alternatywa, ale nie znam innego rozwiązania, w której może się coś dobrego dla Polski wydarzyć.
3: Mówisz o wyborach?
2: W parlamentarnych przyszłego roku.
3: A to strasznym pesymistą jesteś.
2: Przepraszam cię bardzo. Jeżeli rozumiesz, mam zrobić kartoflankę, ale nie mam kartofli, bo się obraziły. Rozumiesz? Albo cebulowo bez cebuli. To jest bardzo trudne. Ja sądziłem, że podział na 4 podmioty ułatwi sprawę dogadania się tych tych, tych atrakcji okazuje się, że nawet najbliższe partie na siebie warczą, a te, które są jeszcze całościowe, typu Konfederacja, łamią się wewnętrznie, no w łonie się łamią.
3: No dobra, to jak już jesteśmy przy takim optymistycznym obrazie to nie jest polskiej optymistyczne. Prawicy, to rzeczywiście, uczciwie mówiąc, ja go podzielam, ponieważ bardzo ciekawe jest to, że w weekend Prawo i Sprawiedliwość, tu możemy przejść do tego kongresu na chwilę, przedstawiło swój program gospodarczy. Twarzą tego programu ma być Daniel Obajtek. I teraz Daniela Obajtka można lubić albo nie, no ale ja rozumiem, że Obajtek ma być takim Morawieckim w miejsce Morawieckiego teraz. I teraz co cechuje Daniela Obajtka? Że rzeczywiście wstawienie go w miejsce w Morawieckiego przez Jarosława Kaczyńskiego okazało się pełne. Ponieważ z jednej strony on rzeczywiście mówi o programie gospodarczym PiS-u jako, tak jakby mówił dawny Morawiecki, a aparat partyjny Prawa i Sprawiedliwości zaczyna go zwalczać, tak samo jakby to był dawny Morawiecki. Więc jak już tego Obajtka też kiedyś wypchną i wstawią to kogoś następnego, to ma również gwarancję, że cały ten aparat będzie go zwalczał, aż go w końcu, aż go w końcu wypchną. Więc rzeczywiście no, to jest już pewna metodyka, która nastąpiła w tej partii, polegająca na grze tylko na skrzydła i na frakcje, zupełnym braku zorientowania na interes wspólny, a poza tym szerszy interes, jakim jest odzyskanie władzy i dobre rządzenie. I kolejny problem, no rzeczywiście, który ma Konfederacja, chociaż no, Konfederacja jest bardziej spółką. Spółką zdecydowanie z ograniczoną odpowiedzialnością, ale
2: czyli jednak spółką. Czyli jeden wiceprezes może szaleć, ale no, w którymś momencie przy absolutorium podporządkuje się.
3: Jest tak naprawdę w spółce dwóch wspólników, oni się średnio znają, średnio lubią, ale spotykają się w gronie prawników, wszystko ustalają i w miarę się tego trzymają. Oczywiście są też rozmaici kandydaci. Przede wszystkim Ewa Zajączkowska, którą znamy i bardzo lubimy, no ale jest ambitna piekielnie. Właśnie założyła swój ruch, a wiadomo jak ruchy się kończą, więc nie wiadomo.
2: Nie, no wybory to wiesz, ruchy, które przynajmniej nie oscylują wokół progu.
3: To jest ruch na razie, ona będzie kandydować pewnie z Konfederacji, ale nie wiadomo, bo jak ktoś tworzy swój ruch, to znaczy, że ma ambicje. Więc może się nagle okazać, że konieczne będzie w pewnym momencie, będzie trzecia siła w Konfederacji.
2: Tak, ale wiesz co, ja wolę polityków, którzy mają ambicje, niż takich, którzy nie mają ambicji, chcą się wozić i mówią sobie, no dobrze, PiS dostanie 10% w wyborach, to ale akurat tyle starczy, żebyśmy by się załapali na mandaty, bo dostanie
3: Marcin, pierwsze ja miejsce. Myślę, że masz rację, ale dobrze, żeby ludzie mieli ambicje, ale pytanie, co jest tą ich ambicją?
2: Słuchaj, po owocach ich poznacie, że się odwołam do cytatu.
3: No dobrze, więc jeżeli jesteśmy tacy nie do końca optymistyczni, jeżeli chodzi o prawicę, to może pomoże Donald Tusk. Jeszcze na chwilę, wiem, że ty chcesz mówić o Francji, ale jeszcze na chwilę zajrzyjmy na podwórko krajowe. Mamy, tak, albo pomoże, albo czy to pomoże Tuskowi, czy zaszkodzi, inaczej mówiąc. Pierwsza sprawa to taki, Michałek, kwestia koni. Od dwóch dni obóz władzy nie zajmuje się niczym innym, jak kwestią tego, że Pałac Prezydencki zakupił konie kolejne i że ma stadninę.
2: Ale nie wiem, czy kolejne, bo chce cztery konie, to chyba jeszcze nie stadnina, a poza tym, wiesz co, to jest doprowadzenie rzeczy do absurdu, bo to
3: ale
2: jest...
3: Ale stadnina, którą utworzono prezydencka, przypomnijmy, gdzieś bodajże za czasów albo Aleksandra Kwaśniewskiego,
2: albo Romałęcy. No więc o czym mówić? Słuchaj, przecież doskonale wiesz, że nawet jeżeli by prezydent zrezygnował ze swojego pałacu na Helu i płacił za leżak z parasolem, 15 euro powiedzmy sobie, na tejże plaży, to i tak by się pojawiła opinia, że ochroniarze zasłaniają cień innym plazowiczom. Nie, no przepraszam bardzo. To jest tak śmieszne, że kompromitujące. Jeżeli chodzi o moje zdanie, to jest po prostu strzał, taki śmierdzący strzał, tyle że nie piłką, a fekaliami do własnej bramki.
3: No właśnie, znaczy ja się zgadzam, że to jest wyjątkowo brudna gra.
2: Tak.
3: Wykorzystywanie jakiejś tam historii kilkukonnej prezydenckiej stadniny. Natomiast czy to jest na pewno strzał niecelny ze strony Tuskiej?
2: Po pierwsze, nie mamy wyborów prezydenckich, w związku z tym jest to marnowanie...
3: No ale jest to konsekwentne osłabianie pozycji prezydenta, tak?
2: Wiesz co, to jest osłabienie pozycji prezydenta w sumie, kiedy ten Tusk nawet na wizie turystycznej do Stanów nie może wjechać. O czym ty my w ogóle mówimy? No to oczywiście, że można, że pod tym względem dobrze będzie, jeżeli ktoś przejmie TVN i będzie mówić tylko o normalnych rzeczach. Nie będzie tylko takiej, wiesz, właśnie tej ciemnoty wcinał. To wtedy jestem spokojny. Aczkolwiek nie jestem spokojny, ponieważ to, że władza znajdzie się na ulicy, nie będzie oznaczała, kto ją podniesie. Bo mówię ci, na razie, chociaż jestem specjalistą od science fiction czy political fiction, nie potrafię wymyśleć logicznego scenariusza. Raczej odrzucam scenariusze egzotyczne typu, że Morawiecki pójdzie z Platformą. Wiesz... No. Ale na przykład nie wykluczam, że mogą być jakieś ciekawe koalicje, czy z Konfederacją, czy z Morawieckim, z udziałem właśnie PSL-u.
3: Dobra, Marcin, ale to jeszcze wracając do tej ofensywy, Tuska.
2: Tak.
3: No to mamy pierwszą sprawę, mieliśmy sprawę koni, ale sprawa koni to było tak naprawdę w tle innej, większej sprawy.
2: Jakiej?
3: Obóz władzy stworzył taką narrację. Prezydencie, podpiszesz ustawę, to będzie obniżka cen paliwa. Widziałem jakąś sondę uliczną.
2: Tak.
3: I rzeczywiście ludzie, którzy się wypowiadali, no sonda na TikToku, powiedzmy sobie szczerze, reprezentatywność zerowa, nie zmienia to faktu, że ta sonda mnie przekonała, że ten widz TVN-u, wracając do TVN-u, tego obecnego TVN-u, jeszcze starego, on odbiera całą historię z paliwami, która jest, powiedzmy sobie szczerze, dość skomplikowana i nie wiadomo do dzisiaj, dlaczego Orlen wcześniej nie obniżył marsz, dlaczego nie obniżył obrotu i tak dalej. Ale teraz on odbiera, rozegrano to tak, że prezydencie podpisz ustawę.
2: No to podpisał.
3: No ale nie chciał podpisać, to Tusk mówi, jak podpiszę, to zaraz będzie tania benzyna. Podpisał, no widzicie, zmusiłem go, przegrał, podpisał ustawę, na drugi dzień macie tanią benzynę. No ja mam wrażenie, że propagandowo jest to demagogia, jest to... Ale jest to sprawnie rozegrane.
2: Nie sądzę. Raczej to jest, wiesz, to jest raczej na grze pozycyjnej prezydent stracił piona, a być może przeciwnik ma w tej chwili zaszachowaną wieżę, więc ja uważam, że tutaj nic się nie stało. Zresztą w paru innych pozycjach polityka nie polega na tym, żeby iść i walić łbem w mur, tylko jeżeli od tego przybędzie rodakom, a nie ubędzie, no to trudno, no. No to zresztą, jeżeli ta ustawa niedoskonała, niesie więcej dobrego niż złego, no to nie, to podpisujmy.
3: Ona specjalnie dużo dobrego niesie. Właśnie na tym polega cały dowcip, że wedle tej ustawy, po pierwsze prawo podatkowe ma działać wstecz.
2: Prawo rzymskie już dawno nie istnieje w tym kraju, więc zostawmy.
3: Według prawo rzymskie się odnosiło bardziej do prawa karnego, zasada działania wstecz, natomiast wszelka logika i konstytucja zabraniają obkładania podatkami nieistniejącymi ludzi, którzy funkcjonowali, rzeczywistości, która funkcjonowała w poprzednim ustroju podatkowym, jakby tak.
2: Jasne.
3: A tak naprawdę
2: ale tak chciałbym,
3: to jest raz.
2: Tak, ale zawsze
3: dwa,
2: było, ale to pogadamy się następnym razem.
3: Dojedzie się ileś tam średnich firm. W końcu koronny argument, który najbardziej uwielbiam ze strony tej ekipy, że Orlen to musiał tak kosić na tym paliwie, bo tam jest też akcjonariat prywatny. I że jak tam są różne międzynarodowe fundusze, to oni nie mogą nic zrobić. I to znowu zaczyna się ta retoryka, która kiedyś doprowadzała Donalda Tuska do refleksji. Na szczęście niezrealizowanej zostałaby na pewno zrealizowana przy trzeciej kadencji Platformy Obywatelskiej. Mhm. Być może po to była Ewa Kopacz, a nie Donald Tusk, żeby ktoś inny wziął odpowiedzialność za te ruchy, żeby sprywatyzować. Orlen, Lotos,
2: tak.
3: LOT, co Donald Tusk zapowiedział,
2: ale
3: kluczowe sektory PKP, KGHM, a także dużą część polskiej zbrojeniówki.
2: Tak, ale na to jest odpowiedź, której może udzielić już licealista z pierwszej klasy, że przecież to, o czym mowa, to nie jest kwestia udziałowca, tylko jest kwestia akcyzy, czy kwestia podatku liczonego przez państwo i...
3: No nie, to jest część, ale druga część...
2: No tak, ale
3: nie,
2: wiesz
3: Marcin, Orlen mógł już dawno, kwestię paliw można było załatwić bardzo dawno. Dlaczego kiedyś decydowali o tym Morawiecki i Obajtek? Ponieważ Morawiecki z miejsca obniżył, kiedy wybuchła wojna, VAT.
2: Tak.
3: A Obajtek obniżał marże rafineryjne, tak. Tam różne przetwórcze, różne.
2: Czyli
3: benzyna,
2: można było.
3: Benzyna, zanim od tego, co się wydobywa, albo od tego, co się importuje, do tego, co wlewamy sobie do baku, jest kilka etapów, na każdym z tych etapów Orlen ma jakąś marżę. Hmm. Orlen może manipulować wszystkimi tymi marżami, obniżając marżę, można było, można było
2: obniżyć. Ale jeszcze chcę skończyć. I mimo tych wszystkich manewrów, czyli jego obniżania, wykazywał się gigantycznym zyskiem. Skończymy na to, bo chcę zdążyć jeszcze jeden temat, który jest dla mnie wręcz kluczowy. Nie tylko dlatego, że pisałem o tym przed laty, taka książka moja się ukazała już w 2005 roku, Eurodżihad. I wszystkie najbardziej ponure proroctwa, no był wcześniej Obóz Świętych, Raspaja, które nikt u nas nie zauważył, to były lata 70. W tej chwili to, co było fantazją, czy też wybrzydzaniem prawicy, staje się faktem. We Francji już trwa wojna domowa. Znaczy wojna domowo-rasowo-religijna, czyli można powiedzieć konglomerat najbardziej...
3: No, chyba także w Hiszpanii, a przynajmniej...
2: No tak, ale w Hiszpanii jeszcze nie ma tego detonatora,
3: który...
2: Nie ma tego dyktatora, który tutaj stanowią szkoły. Wiesz, to też jest bardzo, bardzo trudne, bo wiesz, łatwiej jest mimo wszystko rozpędzać robotników niż kobiety i dzieci. To wiemy mniej więcej chyba jeszcze od czasów rzymskich. Więc tu jest problem. Natomiast sytuacja. Moja żona wróciła w tej chwili z południowej Francji, jeszcze nie było strajku i wiesz co zobaczyła? Zobaczyła, jak młodzież idzie, akurat wyświeżona i umyta, nie wiem, do matury czy gdzieś i mówi, rany boskie, ani jednego białego. No więc wiesz, wyhodowali sobie pewien problem, pogrążeni w utopii, że oni może będą beżowi albo czarni, ale to będą Francuzi. Wiesz, po prostu w sposób... idiotyczny wyhodowano problem, z którego znowuż wyjścia nie ma. W mojej książce jest wielka prowokacja, którą robi rząd francuski, ale ona się wymyka spod kontroli. W efekcie kierownictwo Europy z Angelą Merkel, bo to się wtedy działo na czele, ginie w atomowym zamachu we Frankfurcie. No ale to tak, żeby cię rozbawić. Niemniej wiedziałem, że w tą stronę idzie. I teraz nie ma wyjścia. Albo krwawa wojna domowa, o której, bo zauważ, już użyto po drugiej stronie broni palnej. Co będzie dalej, nie wiemy. Nie mówiąc o tym, że przecież w tych formacjach też są współbracia tamtych demonstrujących. Ojcowie może nawet. Wiesz, to jest najcięższy problem współczesnej Europy, która oczywiście zajmuje się klimatem i... No, powinna się zajmować klimatem, bo jak wygrają ci przybyście, to jak będą w humorze, wyślą nas na Grenlandię.
3: A nie wydaje się, że Francuzi trochę przywykli, bo my oglądamy, co oglądamy? Palenie opon, pożary, awantury od czasu do czasu, czyli to, co się dzisiaj dzieje, to, co się przeniosło do Hiszpanii. Nie jest tak, że Zachód już do tego przywykł.
2: Wiesz, to mówić to jest tak, wiesz, że Rosjanie po rewolucji lutowej przywykli do demonstracji. No ale przyszli bolszewicy i już nie było przywyklecia. Po prostu, dopóki to były demonstracje chuliganów generalnie po meczach, i to nie wiadomo, czy z rozpaczy, czy z radości, bo palono samochody, czy wygrali, czy przegrali. To jest absurd, którego Polak nie jest w stanie zrozumieć w ogóle.
3: Każda okazja jest dobra, to znaczy inaczej, dla Polaka każda okazja jest dobra, żeby się napić.
2: Ale nic nie niszczyć, bo to jest czyjaś własność.
3: Dla mieszkańca Paryża czy Amsterdamu, młodego, każda okazja jest dobra, żeby podpalić samochód albo rzucić koktajl Mołotowa.
2: Tak, ale w tej chwili, po pierwsze, to już nie jest takie proste, ponieważ w tej chwili za protestem idą konkretne treści. Idą kolejne hasła, jak ci powiedziałem. To się staje już nie chuliganeria, tylko siła polityczna. Zresztą zauważ, też to wyrosło na naszych oczach. W różnych państwach, przykład Szwecja, zaczynają aktywiści partii islamskich wchodzić do władz. Mamy w Szwecji cudowną sprawę tego, co mało Somalijczyka, co mało tam, że zamącił w wyborach, to jeszcze sfałszował ich wyniki. No ale nie wszędzie będzie aż tak dobrze, więc wiesz, wyrasta problem, na który Europa zamyka oczy. Nie wiem, co to będzie. Nie wiem, czy nie będziemy musieli, tak jak Sobieski pod Wiedniem, ratować Paryż, Berlin, Wiedeń. Może, bo już Madrytu się nie da uratować.
3: A któż by ratował ten Paryż albo Wiedeń? Ja mam wrażenie, że jest jeden kandydat, który postanowił, bardzo mocno lansując się zresztą, zbawić Europę, czyli Dominik Tarczyński.
2: A ja myślałem, że Grzegorz Braun, który ma pomysł, żeby
3: przywołać... No i jestem dosyć, szczerze mówiąc, krytyczny. Moim zdaniem epopeja polityczna pana Tarczyńskiego skończy się u Brauna, bo on pomimo osobistej popularności Wiadomo, że on w pewnym momencie gdzieś wręcz oscylował, pojawiał się razem z Morawieckim i z Obajtkiem, teraz już nawet PiS zaczyna mieć z nim problem, tak?
2: Więc no to ja, są tacy ludzie, co to tak
3: ja
2: mają.
3: Ja myślę, że on skończył Tarczyńskiego, no ale właśnie, no, czy oprócz takiego symbolicznego i umownego tam gonienia, tam ze względu na algorytmy późniejsze na YouTubie, gonienia czarnoskórego i tak dalej, i tak dalej, tak? Czy oprócz tego jest to poparte jakimś szerszym planem dla Europy, jakąś propozycją, jakąś alternatywą, którą my możemy zaproponować? Moim zdaniem, szczerze mówiąc, średnio. Ja nie wiem, co Polska...
2: Nie, znaczy, bardzo.
3: Mam wrażenie, że my powinniśmy chronić własne cztery litery dzisiaj.
2: Tak, ale wiesz co, uratowanie naszej wyspy, kiedy archipelag zatonie, nie jest pomysłem. Nie, pomysłem jest przede wszystkim zdrowy rozsądek, czyli ograniczać, ile się da, drugie, patrzeć na to, co przybywa, oraz jeżeli mamy to na to wpływ, to akurat propozycja Grzegorza Brauna, żeby przybywać Hindusów, nie jest najgorsza. Pod warunkiem, że to będą Hindusi, tacy, co nie lubią przemocy, czyli Hinducy wyznania buddyjskiego i na pewno nie muzułmanie, których mimo, że większość jest w Pakistanie, jest paręset milionów.
3: Powiem ci, Marcin, że jak nie wiem, ale jak ktoś ma ze wszystkimi możliwymi mniejszościami problem,
2: tak,
3: a nagle z jedną jedyną na świecie, no akurat z pochodzącą z dość dużego, bo dzisiaj chyba najbardziej ludnego już prawie,
2: tak,
3: że kraju.
2: Już przegonił Chiny bardzo mocno.
3: I z tą jedną nie ma problemu, a ze wszystkimi innymi ma. To ja zawsze podejrzewam, że gdzieś tam na końcu są jakieś pieniądze. Ponieważ
2: ja podejrzewam, że gdzieś na końcu jest Związek Radziecki albo Rosja.
3: Ja mam wrażenie, no a ja często podejrzewam, że jednak są to pieniądze, a wiadomo, że jest dużo firm, które zajmują się i jest duży lobbying ze strony tych firm, które zajmują się sprowadzaniem pracowników. Powiem tak, ja mam wrażenie, że jednak trzeba lepszym pomysłem jest przekonywanie do polskości osób bliższych nam kulturowo, które Grzegorz Braun, ja rozumiem, żeby pejczem wyganiał z Polski, a je zastępował hindusami. Jest to dość osobliwy pomysł na przyszłą spójność narodową i tym bardziej budzi moje wątpliwości.
2: To dziś, powiem ci, szczerze, idąc tutaj miałem, rozumiesz, obrazeczek, bo ja tak słucham, co ludzie mówią, patrzę, widzę jakieś młode, przystojne małżeństwo, dwójka dzieci, oni mówią między sobą po rosyjsku, a dzieci mówią po polsku. No i wiesz, to jest jakaś szansa na Europę, ponieważ cokolwiek byśmy powiedzieli o przeszłości naszych stosunków z Ukrainą, to jest możliwie najbliższe naszej kulturze.
3: To jeżeli chodzi o taki model, gdzie mówi się różnymi językami, to jest też w wymiarze gospodarczym, geopolitycznym taki. Jeszcze ci wrzucę taki ten temacik na końcu. Otóż pojawiły się informacje, że Rosja jest w takiej czarnej
2: nauce
3: finansowej, że zaproponowała Amerykanom zakup części akcji i części posiadanie części Łukoilu. No,
2: nie, wiesz co, Amerykanie...
3: Otóż przypominam, że
2: Władimir Putin... Amerykaninem, to Kamczatkę bym kupił.
3: Przypominam, że zwycięstwo tej części aparatu KGB i FSB i Władimira Putina wynikało także z tego, że część elit rosyjskich i społeczeństwa rosyjskiego była bardzo zaniepokojona tym i uważała, że generalnie rzecz biorąc Rosja jest rozkradana przez właśnie wchodzący w takie joint venture kapitał zagraniczny. Akurat ten sektor gazowy i pośrednictwo w tym opanowało FSB i jego nie wyprzedano. I później to FSB doprowadziło do irenacjonalizacji i ono zastąpiło ten kapitał zagraniczny. W tym momencie wygląda na to, że tam jest taka bieda, że to FSB jednak chce na nowo wyprzedawać. Ci sami ludzie, którzy kiedyś to zablokowali.
2: Nie wiem, wiesz, akurat się na tym nie zna. Samo wiesz co, dzisiaj bardzo trudno rozmawiać o tym kierunku, ponieważ jest ileś tam narracji, które są całkowicie sprzeczne, bo według jednej to właściwie Ukraińcy idą do przodu i tylko patrzeć, jak zajmą, już nie mówię, że Donieck, ale Carycyn, a drugiej, że w zasadzie dni Kijowa są policzone, więc ponieważ nie mam żadnych innych środkowych danych, nie mam pojęcia i nie chcę się wybrać. Wolałbym ten pierwszy wariant, ale od mojego chcieństwa niewiele zależy. Słuchaj, Powiem ci szczerze, sytuacja jest tak niejasna, że naprawdę powinniśmy, ale nie chcę tego, zawiesić nasze spotkania do tego 5 tam, czy 6 listopada, a może nawet 7, kiedy będą te cząstkowe wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, bo wtedy zobaczymy, czy Trump ustanie, czy też już będzie musiał do końca kadencji na wózeczku.
3: No a dobra, ale w jakim sensie zawiesić nasze spotkania?
2: No nie żartuję, bo o co chodzi? Bo będziemy mówili o różnych bardzo ważnych, ale nie najważniejszych rzeczach, a ta najważniejsza, no, będzie się musiała wydarzyć. Bo jak mówić o upadku Trumpa, jeżeli nie uparł, a nie o zwycięstwie, jeżeli nie zwyciężył?
3: No a co będzie, jak będzie na wózeczku? Czyli będzie miał demokratyczny kongres, bo to będzie dotyczyć i obu izb.
2: Tak,
3: się
2: ale może się akurat okazać, że dla Ukrainy to będzie korzystne, żeby tak
3: było. No dobra, ale ważniejsze jest dla mnie, czy jakie to będzie dla Polski.
2: Na przykład nie będzie Fortu Trump.
3: No to trochę słabo.
2: No to trochę słabo. I tak...
3: To jeszcze jedna rzecz. Prezydent Nawrocki wiadomo, że ma zbudowane świetne relacje z Donaldem Trumpem. Nie tylko on. Niedawno Politico napisało, że Adam Bielan jest wśród tam kilkunastu polityków europejskich o najmocniejszej pozycji, można powiedzieć, międzynarodowej ze względu na jego bardzo dobre kontakty.
2: Jak nawet mógł się z Hołownią spotkać?
3: W Stanach Zjednoczonych. No właśnie, ale chyba nie o Hołownię chyba chodziło. Pytanie, czy ci politycy nie powinni również budować relacji z amerykańskimi demokratami, czego chyba nie robią.
2: Tak, ale pytanie dzisiaj, kto jest twarzą, czy też mózgiem demokratów? Zauważ, że pan Biden to, przepraszam,
3: to już nie.
2: Pani Kamala też raczej nie.
3: Raczej nie.
2: Pewne obawy, które się wiążą z demokratami, jest takie, że wszystkie tam bardziej znane postacie to jest lewica na lewo od aktualnego burmistrza Nowego Jorku. To jest ich kandydatka. Co więcej, w tym szalonych czasach możliwe, że on może wygrać, to jest pani Ortez. Czy Cortez, wiesz, kogo mówię? Latynoska z siłą przebicia, która bez trudu wygrywa każde wybory, ale reprezentuje poglądy, że Bernie Sanders uważa się wtedy za prawicowca.
3: No jest turbosocjalistką.
2: Tak. Tak jest. No więc pytanie, z kim rozmawiać? Ja rozumiem, że pani Applebaum z Radkiem no rozmawia. Zaprasza panią Cortez na fajfy, ale...
3: Tylko chodzi o to, żeby w tym wszystkim jeszcze pośrodku był polski interes narodowy, a nie tylko obsługa środowisk politycznych amerykańskich.
2: Co
3: nie wątpię, że pani Applebaum i pan Sikorski potrafią robić bardzo dobrze obsługę lewicy amerykańskiej.
2: A w takim razie rozmawiać...
3: Jako główny motor polskiej polityki międzynarodowej.
2: Dlatego, wiesz co, najważniejsze jest, żeby generałowie rozmawiali z generałami. Wiesz, żeby realne państwo, które już u nas nie ma, ale rozmawiało z realnym państwem amerykańskim, bo jak doskonale wiesz, poza paroma eksperymentami, wiesz, z kobietami w ciąży na samolotach, to kompleks wojskowo-przemysłowy w Ameryce się nie zmieniał.
3: Marcin, króciusieńko na koniec, bo już porozmawialiśmy o antysystemie Wojciecha Cejrowskiego i Pawła Lisieckiego, ale chcę zapytać się ciebie, czy rekomendujesz, czy nie?
2: Wiesz co, jako pewna igraszka umysłu na pewno, bo jest to dwóch panów, którzy mają coś do powiedzenia. Poza tym są niezwykle, zwłaszcza Cejrowski, barwni w sposobie mówienia. Natomiast wydaje mi się, no pierwsza sprawa to jest sprawa Trumpa, gdzie rzeczywiście oni się gdzieś zaczęli pod koniec orientować, że być może to nie jest taki polityczny geniusz, jeśli idzie o sprawy zagraniczne. Druga sprawa, z którą się absolutnie nie mogę zgodzić, to taki wściekły, wręcz braunowski antyukrainizm, który oczywiście u Cejrowskiego jest całkowicie wybaczalny, bo nawet Cejrowski zaczynający wojnę przeciwko krasnoludkom jest dla mnie osobą na właściwym miejscu. Natomiast w wypadku wyważonego intelektualisty, jaki jest Lisicki, którego bardzo cenię, jeśli chodzi o wszystkie prace dotyczące kościoła i tak dalej, to bardzo jest interesujące. Tutaj oni tak współbrzmią, jakby mieli identyczne poglądy, ale być może to jest właśnie zaleta tej książki, że możemy zobaczyć, że w naszych elitach dochodzi do zadziwiających sojuszy nie tylko po lewej stronie.
3: Dziękujemy serdecznie.
2: Ja dziękuję też.
3: Tak, Marcin też dziękuję. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie, a za chwilę będę rozmawiał o nowych planach Prawa i Sprawiedliwości na pozyskanie przedsiębiorców i w ogóle na rewolucji, która ma nastąpić, jeżeli chodzi o gospodarcze przemyślenia tej partii, między innymi, a także o tym, co tak naprawdę trzeba też w Polsce zdecentralizować i zmienić. Będę o tym rozmawiał z Bartłomiejem Wróblewskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Także bardzo serdecznie zapraszam.
2: Ja dziękuję.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę.

0: muzeum oraz online.
1: Po reklamie.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Dziękuję całemu Radiu Wnet za to, że jesteście, za to, że nas edukujecie, inspirujecie, za ciekawych gości, tematy historyczne, sztuka, ekonomię. No po prostu ja codziennie dowiaduję się jakichś arcyciekawych rzeczy. Zachęcam też wszystkich, aby zostali patronem. To nie jest duża kwota co miesiąc, ale dla nas to jest jedyne źródło wiarygodnych informacji. Pozdrawiam wszystkich.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Świetlik wnet.
1: Tak, to ja, a moim gościem jest poseł Bartłomiej Wróblewski, a zarazem prawnik, konstytucjonalista, doktor prawa. Kłaniam się, panie pośle. Czy pan mnie słyszy, panie pośle? Halo, halo? Dzień dobry. Czy gość nas słyszy? Halo, halo? Panie pośle, jesteśmy na antenie, kłaniam się. Panie pośle, jesteśmy na antenie. Dzień dobry, panie pośle, jesteśmy na antenie. To jeszcze pozwolicie państwo, że coś zagramy, przezwyciężymy kłopoty techniczne i będziemy rozmawiać.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Radio Wnet.

0: uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też, wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Świetlik Wnet.
4: Kolejne podejście przedstawiony już Państwu, poseł Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry, czy słyszy mnie Pan?
5: Słyszę Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
4: Dobrze, teraz się słyszymy. Panie pośle, w weekend przedstawiono propozycje ekonomiczne. PiS twarzą programu ekonomicznego ma być Daniel Obajtek. No rozumiem, że ma trochę pełnić taką rolę, jak pełnił wcześniej Mateusz Morawiecki. Teraz będzie to Daniel Obajtek. Ale chciałem zapytać się przede wszystkim o to, czy kiedy pan patrzy na to i kiedy pan słuchał tego kongresu i pewnie dużo rozmów pan toczył, to czy Prawo i Sprawiedliwość wyciąga wnioski nie tylko z błędów rządzących, ale też z różnych własnych działań, które być może nie były najbardziej fortunne?
5: No myślę jak najbardziej, to w czasie kongresu już w kilku miejscach wyraźnie wybrzmiało, natomiast jeszcze mocniej wybrzmi w ten weekend, bo w sobotę konwencja programowa Suwerenność i Gospodarka organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość, a konkretniej przez Forum Konserwatywne Prawa i Sprawiedliwości. I tak jak na Kongresie Gospodarka w Warszawie, w World Trade Tower o godzinie 12:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych suwerennością w różnych wymiarach oraz gospodarką. Natomiast na kongresie zostały przedstawione, tym, który się odbył, zostały przedstawione cele, ambicje i pewne założenia makroekonomiczne. Natomiast już w najbliższą sobotę 10 konkretów dla małych, średnich, dużych polskich firm oraz dla polskich rolników. I to można powiedzieć będzie właśnie, odpowiadając na pana pytanie, także korekta podejścia Prawa i Sprawiedliwości. Ja w skrócie bym to nazwał jako taką jednoznaczną opcją na rzecz polskich przedsiębiorców i polskich rolników.
4: I czego się nowego dowiedzą ci przedsiębiorcy i rolnicy, czego wcześniej nie słyszeli od Prawa i Sprawiedliwości?
5: Zostanie zaprezentowane 10 konkretów dotyczących spraw podatkowych, ZUS-owskich, rozwojowych, antybiurokratycznych, dotyczących przedsiębiorców i o kilku z nich zaraz mogę Państwu powiedzieć, między innymi o podatku obrotowym, między innymi o ryczałtowej składce zdrowotnej, o tym, żeby pierwsza firma była przez rok bez podatku, o zniesieniu ograniczeń dla małego ZUS-u plus, o wyższym limicie przychodów dla małych podatników CIT oraz redukcji stawek VAT.
4: To zaraz do tego.
5: Więc konkretów gospodarczych będzie dużo.
4: Zaraz do tego dotrzemy pewnie i też do rozmaitych dylematów, przed którymi PiS stoi, ale chciałem jeszcze, zanim zrobimy przerwę na serwis watykański, zapytać się pana o taki dylemat, który mam wrażenie, że dotyczy dzisiaj całej prawicy. No, pan jest znany z poglądów raczej wolnorynkowych. Z drugiej strony wiadomo, że takich osób jest trochę w Prawie i Sprawiedliwości, no ale też jest silny nurt etatystyczny. Ja mam wrażenie, że reprezentowany między innymi przez lata przynajmniej, przez prezesa Kaczyńskiego. Jak razem możecie stworzyć program gospodarczy, tak naprawdę będąc na trochę różnych skrzydłach myślenia o gospodarce? O ile macie zapewne zbliżone myślenie w stosunku do PRL-u, do wartości konserwatywnych, to jeżeli chodzi o gospodarkę, nie ma jednolitości w Prawie i Sprawiedliwości.
5: Polska jest różnorodna, prawica jest różnorodna i Prawo i Sprawiedliwość jest różnorodne i trzeba różne racje pogodzić. Myślę, że dzisiaj jest szersza świadomość niż wcześniej, że my bezpośrednio musimy dotrzeć, rozmawiać i dotrzeć do polskich przedsiębiorców, polskich rolników. Proszę zwrócić uwagę, że jest wielu polskich polityków, którzy mówią o gospodarce. Ja bardzo rzadko mówię o gospodarce. Ja mówię konkretnie o przedsiębiorcach, od mikroprzedsiębiorców poprzez różne wielkości firmy.
4: Czyli to trochę tak, że żeby nie mówić o ludzkości, a o konkretnym człowieku, rozumiem.
5: No, analogia jest trafiona, takie jest moje myślenie. Naszym partnerem są Polacy, którzy prowadzą działalność gospodarczą albo są rolnikami i z nimi chcemy rozmawiać. Ten program, o którym powiemy, nie powstał też abstrakcyjnie. Od wielu lat istnieje w Sejmie zespół na rzecz wspierania przedsiębiorczości, patriotyzmu gospodarczego. Wcześniej szefem i twórcą tego zespołu był Adam Abramowicz. Dzisiaj szefem tego zespołu jest Andrzej Gawron, ale w tym środowisku, tak jak pan powiedział, raczej wolnościowym, a nawet nie raczej, zdecydowanie wolnościowym, ten program się wykuwał. Natomiast też trzeba powiedzieć, że nie ma jakiegoś gigantycznego napięcia między podejściem bardziej solidarystycznym, prospołecznym i podejściem takim wolnościowym, gospodarczym. Uważamy, że musimy
4: To albo wysokie podatki, albo niskie, albo duży socjal, albo mały.
5: No te rzeczy nie są zupełnie sprzeczne z sobą. Czasami obniżenie podatków powoduje, że są większe dochody do budżetu.
4: Panie pośle, czy to nie jest
5: ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej czasami wyzwala przedsiębiorczość, a ostatecznie ma lepszy efekt fiskalny niż ciągłe dociskanie przedsiębiorców. I to jest jedna rzecz, a jest jeszcze druga rzecz, mianowicie to jest pytanie, czy stawiamy na międzynarodowe wielkie korporacje, czy na polskich przedsiębiorców i polskie firmy?
4: No, tylko to jest trochę tak, że w opozycji często pisanie tych programów i dzielenie tego komponentu, łączenie socjalnego i wolnościowego czy proprzedsiębiorczego wiąże się z tym, że proponujemy niskie daniny i duży socjal, a potem jak przyjdziemy do władzy, to rzeczywistość urealnia te nasze plany. Czy to trochę tak nie jest?
5: Co do teorii, takiego teoretycznego wywodu właściwie bym się zgodził, ale proszę jednak spojrzeć na praktykę rządów Prawa i Sprawiedliwości. My dotrzymaliśmy słowa, jeśli chodzi o 500+, jeśli chodzi o obniżenie wieku emerytalnego, jeśli chodzi o 13, 14 emeryturę, a jednocześnie podatki były obniżane, na przykład obniżenie PIT-u do 12%, obniżenie CIT-u, wielu stawek VAT. Także to nie jest tak, że nie można jednego z drugim połączyć. Oczywiście w czasach, kiedy jak dzisiaj jest większe napięcie takie budżetowe, może to być trudniejsze, ale wyjście z tych trudności ekonomicznych wyjdzie przez ożywienie gospodarcze i przez pobudzenie, wzmocnienie polskiej przedsiębiorczości, zachęcenie polskich przedsiębiorców do inwestycji. To jest jeden z punktów deklaracji dla polskich przedsiębiorców i rolników, w szczególności jeśli chodzi o automatyzację, robotyzację, cyfryzację, sztuczną inteligencję.
4: Tu zrobimy małą przerwę na serwis watykański i za parę minut wracamy.
0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: W Korei młodzi poznają moc Ewangelii, powiedział papież do organizatorów przyszłorocznego SDM w Seulu. Polski kapłan został nuncjuszem apostolskim w Emiratach Arabskich. Młodzi we Francji protestują, bo czują się pokoleniem bez przyszłości, ostrzega biskup Mathieu Rouget. Podkreśla, że to właśnie do tego pokolenia zwracał się papież na stadionie w Saint-Denis. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Podczas SDM w Seulu młodzi zetkną się z wyjątkowymi realiami chrześcijaństwa w Korei. Miejscowy kościół zrodził się ze spontanicznego zainteresowania Ewangelią i został umocniony dzięki świadectwu męczenników. Mówił papież, przyjmując w Watykanie koreańskich kapłanów i zakonników, wezwał ich do odważnego głoszenia Ewangelii młodzieży. Pomagajcie jej odkryć, że naśladowanie Chrystusa nie ogranicza wolności, lecz ją wypełnia.
6: Papież przypomniał wyjątkową historię Kościoła w Korei. Wiara zrodziła się tam spontanicznie, dzięki szczeremu poszukiwaniu prawdy przez ludzi, którzy zapoznali się z tekstami chrześcijańskimi i pragnęli dowiedzieć się czegoś więcej o Jezusie Chrystusie. Powstały w ten sposób Kościół, został następnie umocniony świadectwem męczenników. To właśnie ten Kościół przygotowuje teraz Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Młodzież z całego świata przybędzie na Ziemię, gdzie Ewangelia rozkwitła dzięki świadectwu męczenników. Chciałbym, aby było to wielkie spotkanie pomiędzy pamięcią a przyszłością. Męczennicy przekazują wiarę nowym pokoleniom, a młodzież ją przyjmuje, by nieść ją na drogi świata.
3: Leon XIV mianował księdza prałata Grzegorza Bielaszkę nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. Polski duchowny, pochodzący z diecezji tarnowskiej, od 20 lat pełni służbę w dyplomacji watykańskiej. Pracował w nuncjaturach apostolskich w Panamie, Iraku, Peru, Gabonie i na Węgrzech. Protest licealistów we Francji świadczą o głębokim kryzysie francuskiej młodzieży. Jest w nich trwoga, głębokie poczucie braku sensu życia. To prowadzi do przemocy, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Mathieu Rouget, odpowiedzialny w Episkopacie Francji za edukację. Podkreśla, że trzeba powracać do tego, co młodym Francuzom powiedział Leon XIV, a mianowicie, że źródłem prawdziwej wolności jest więź z Jezusem.
7: Biskup Rouget podkreśla, że nic nie może usprawiedliwić aktów przemocy. Przyznaje jednak, że zachowanie młodych świadczy o tym, co dzieje się w ich wnętrzu. Są zagubieni, nie przekazano im sensu życia, ponoszą konsekwencje kryzysu rodziny. Przeraża ich sytuacja na świecie. Boją się przyszłości, nie wierzą, że mają w niej swoje miejsce, podkreśla francuski biskup. Kościołowi zaś nie pozostaje nic innego, jak powrócić do tego, co młodym Francuzom mówił Leon XIV. Biskup Rouget przypomina, że na stadionie Saint-Denis zgromadzili się młodzi z bardzo różnych środowisk. Wszystkim Leon XIV wskazał Chrystusa, który jako jedyny może dać człowiekowi prawdziwą wolność i sens życia.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Po reklamie.
8: Świetlik wnet.
4: Wracamy, a moim gościem dla przypomnienia jest Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik, doktor prawa i konstytucjonalista, co nie jest bez znaczenia dla naszej dalszej rozmowy, ale na razie zanim przejdziemy do konstytucji, to chciałbym pana zapytać o deregulację. To jest takie hasło, które również się gdzieś pojawia i w opowieści dzisiejszej Prawa i Sprawiedliwości, i pan sporo o tym mówił, i wasi dawni towarzysze, a dzisiaj konkurenci na śmierć i życie z Rozwoju Plus. Natomiast czy ta deregulacja to tak naprawdę jest deregulacja, czy to jest takie hasło, które wszyscy powtarzają? Czy to pan Brzoska, czy coś na takie modne hasło, które dzisiaj ładnie mówić w rzeczywistości publicznej?
5: To jest piękna idea, która co kilka lat wraca, później jest odkładana do szuflady na dłuższy czas, po tym jak wszyscy wiedzą, że nic z tego nie wyszło. I tak jest troszkę z tą deregulacją tuskowo-brzoskową. No, była to deregulacja pozorowana. Napisałem na ten temat artykuł, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej, w którym pokazałem, że po roku, który został przez Donalda Tuska nazwany rokiem deregulacji, prawa jest więcej, a nie mniej. Obciążeń jest dla przedsiębiorców i dla obywateli jest więcej, a nie mniej. No bo to była taka operacja, która została uruchomiona w trakcie kampanii prezydenckiej, żeby przekonać wolnościowo nastawionych Polaków, żeby zagłosować na Trzaskowskiego. Można powiedzieć, że szczęście w nieszczęściu, że ta operacja od początku była pomyślana jako trik marketingowy, no i że to nie zostało, że to nie było prowadzone nawet w pierwszych miesiącach na poważnie, bo różnie mogłyby się skończyć wybory prezydenckie. Ale per saldo to oczywiście szkoda, bo już niezależnie kto w Polsce byłby w stanie zderegulować porządek prawny, doprowadzić do uchylenia przynajmniej części zbędnych przepisów, no zrobiłby coś ważnego dla kraju. No ale tutaj ta deregulacja się nie udała. W 2025 było niemal 20% więcej prawa ustawowego niż rok wcześniej, a gdyby nie weta prezydenta Nawrockiego, to prawdopodobnie byłoby prawie 50% więcej prawa niż w roku 2024.
4: Panie pośle, mam wrażenie, że też święci nie byliście w tym obszarze. W zeszłym tygodniu bodajże Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył prawie miliardową karę na hurtownie farmaceutyczne. Kilku największych operatorów hurtowego rynku leków. No i tak, no z jednej strony ta wielka kara, okazało się, że mieliśmy do czynienia właściwie z takim oligopolem, który kontrolował rynek leków w Polsce. Zwracano na to uwagę dość dawno. Pamiętamy, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono taką właśnie próbę regulacji tego rynku aptecznego. Zapewne pewnie w dobrej wierze, bo wiadomo, że z tym były wcześniej też problemy. To się nazywało apteka dla aptekarza. Skończyło się apteką dla hurtownika. Teraz niby państwo ściąga ten miliard, no ale ten miliard już nie trafi do tych biednych pacjentów, którzy przepłacali za leki, tylko trafi do budżetu państwa. To jest taki jeden z wielu przykładów, ale mogę zacząć ich wymieniać i jeżeli zdążę, to jeszcze wymienię kilka.
5: Dobrze się stało, że UOKiK w tej sprawie zadziałał, bo rzeczywiście ten realny oligopol, czy niemal monopol, bo to w gruncie rzeczy chodzi o trzy wielkie hurtownie leków, no bardzo źle oddziaływał na rynek, no a ostatecznie prowadził do tego, że ceny leków były wyższe niż mogłyby być, gdyby tu było więcej wolności. Tu oczywiście są różne racje do wyważenia, ponieważ wiemy, że wcześniej z kolei na dużą skalę leki z Polski były wywożone, o czym pisał pan redaktor Słowik. Jest też pewien interes strategiczny, który realizowała ustawa apteka dla aptekarza, mianowicie sieć aptek w Polsce, no jest pewną też gwarancją pewnej stabilności i bezpieczeństwa zdrowotnego. Apteki przejmują też taką rolę nie tylko miejsca, gdzie sprzedawane są leki, ale też udzielane podstawowe porady lekarskie. Były szczepienia na przykład organizowane i być może w jeszcze większym stopniu apteki mogłyby iść w tym i powinny iść w tym kierunku. Ale ma pan rację, pewne działania deregulacyjne w tym obszarze są potrzebne, aczkolwiek dokonywane w porozumieniu z izbami aptekarskimi i z szerokim środowiskiem farmaceutów, żeby nie wylać tu dziecka z kąpielą. Ale prawda jest taka, że pewna korekta niektórych rozwiązań jest tu konieczna.
4: Panie pośle, a jak uniknąć takiej sytuacji, kiedy obserwuję dzisiaj właściwie wszystkie spory toczące się wokoło rozmaitych rozwiązań, no to jedną rzeczą jest interes publiczny, drugą rzeczą są eksperci, ale za wszystkim stoją wielkie interesy i lobbying tak naprawdę. I my nie jesteśmy w stanie odgadnąć, gdzie jest tak naprawdę interes publiczny, a gdzie są jakieś wpływy. No mamy wszystkie te spory dotyczące naszego zdrowia, czy zdrowia publicznego. Przykładem jest ta dziwaczna dosyć historia, kiedy obkładane są dodatkowymi akcyzami, opłatami tam rozmaite te napoje alkoholowe, tak? Ale na przykład dotyczy to też dziwne tych napojów 0%. Z drugiej strony mieliśmy taką dziwną sytuację, gdzie był problem z rozwiązaniem problemu w tych wszechpotężnych małpek. Już mi nie chodzi o wnikanie w same szczegóły tego wszystkiego, ale wiadomo, że z obydwu stron działają lobbyści. Czy w ogóle to prawo można stanowić nie pod dyktando lobbystów i czy w PiS-ie jest jakaś refleksja, żeby to stworzyć jednak ten jakoś system przynajmniej oceny. Niech nawet ci czasami ci posłowie reprezentują, czy tam ci rozmaici doradcy, rozmaite grupy interesów, ale żeby ostatecznie ta większość wiedziała przynajmniej, kto jaką reprezentuje.
5: Mhm. A tu mamy dwie kwestie, bo pierwsza rzecz to są te interesy i lobbying, który jest wielopoziomowy, a z drugiej strony jest też ideologia, ponieważ jest to obszar, w którym no, takie oczekiwania ideologiczne motywowane różnymi lewicowo-liberalnymi, zwykle lewicowo-liberalnymi ideologiami też są bardzo, bardzo silne. Ja uważam, że w niektórych kwestiach konieczna jest pewna regulacja ze strony państwa, ale w razie wątpliwości moim zdaniem lepiej, żeby regulacji nie było. Tak jak pan powiedział, dzisiaj jest postulowany na przykład zakaz reklamy piwa bezalkoholowego. No i tutaj wiele osób uważa, że to jest lobbying branży spirytusowej z kolei, no, żeby, żeby ograniczyć funkcjonowanie browarów. Ja nie chcę w tym momencie wchodzić w szczegóły tej sprawy też.
4: No bo jak się wejdzie w szczegóły, to się w pewnym momencie zaczyna samemu lobbować. No nie da się ukryć, że to tak jest. Znaczy, czy może nie lobbować, ale bierze się którąś ze stron. Ale przyznaję, że ja o tym mówię, bo zwrócili mi na to uwagę ludzie z branży gastronomicznej, że po prostu na co się nie zwraca w ogóle uwagi, to bardzo mocno uderza w restauratorów, szczególnie takich wakacyjnych, którzy często nie są jakimiś wielkimi przedsiębiorcami, nie mają tam pieniędzy na rozrzucanie na lewo i prawo i tak dalej, kupowanie sobie mediów i inne rzeczy. Oni żyją z tych właśnie z tych napojów 0%, które Polacy lubią latem.
5: Stara dobra zasada wolnościowa mówi, że in dubio pro libertate, czyli w razie wątpliwości na rzecz wolności. Im to mniej tego rodzaju zakazu, im mniej tego rodzaju zakazów, nawet najszczytniejszymi celami motywowanych, moim zdaniem tym lepiej. No, trzeba jednak uznać, że dorośli obywatele muszą mieć prawo dokonywania swoich decyzji. Natomiast takie sterowanie za pomocą regulacji, zachowaniami społecznymi, no, ma bardzo często zupełnie inne konsekwencje niż chcieliby tego twórcy. Na przykład ograniczenie tradycyjnych używek prowadzi do zwiększenia użycia używek, nie wiem, syntetycznych na przykład, i to wiemy, jeśli chodzi o wszystkie kwestie związane na przykład nie wiem, z tytoniem czy z alkoholem, to pojawiały się różnego rodzaju alternatywy. Pewne ograniczenia są potrzebne, ale lepiej, żeby było ich mniej niż więcej i możliwie równo rozłożone na wszystkie segmenty rynku, a nie tak nakładane sektorowo, no bo w takich wypadkach no to właśnie to ten element sterowania jest szczególnie silnie widoczny.
4: To o jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, w kontekście samego tego lobbingu. To dotyczy pani Piątkowskiej, ale oczywiście nie tylko, ale tam bardzo mocno wyszło. Kandydatka na urząd i też pytam się pana jako nie tylko, bo oczywiście no pan jest posłem PiS-u, więc musi pan ją krytykować, ale chodzi mi też jako osobę, która jednak ma dobry kontakt z biznesem. Jest reprezentantem również tych środowisk. Pani Piątkowska jest lobbystką i właściwie jest oficjalnie lobbystką, ponieważ jest szefową Izby Przedno, zbożowo jakiejś tam, równocześnie jest senatorem i równocześnie kandyduje na prezydenta Krakowa. Wiadomo, że była też lobbystką wielu różnych innych instytucji. Obrośnięta jest właściwie dookoła, łącznie ze swoją panią rzecznik, z osobami o przeszłości lobbystycznej. Ona nie widzi w tym najmniejszego problemu. Niektórzy dostrzegają w tym problem. Czy to jest problem, czy to nie jest problem? Bo ja szczerze mówiąc sam się zastanawiam. No, z jednej strony ten biznes powinien załatwiać swoje jakieś interesy, z drugiej strony jest jednak ogromne ryzyko, że ona będzie reprezentowała interesy tego, po prostu będzie prezydentem załatwiaczką dla tego kapitału, a nie dla mieszkańców.
5: No albo to kiedyś prezes Jarosław Kaczyński powiedział, albo biznes, albo polityka.
4: A no właśnie.
5: Taką zasadę musimy stosować w Prawie i Sprawiedliwości. No i dobrze, żeby wszystkie partie ją stosowały. Zapewne zawsze znajdzie się wyjątki, no ale im jeśli chcemy w miarę czystej polityki, no to musimy oddzielać jedną sferę od drugiej, chociaż ścisłe oddzielenie nigdy nie będzie ostatecznie możliwe. No ale na pewno lobbyści nie powinni być parlamentarzystami, więc jest to przykład i ta krytyka jest w tym wypadku słuszna. No, ona wybrzmiewa w momencie, kiedy pani Piątkowska kandyduje na prezydent Krakowa, no więc mam nadzieję, że wyborcy wyciągną z tego wnioski, bo to, co jest, co negatywnie oceniamy w Polsce, na pewno też mieszkańcy Krakowa nie chcieliby powtórki po prezydencie Miszalskim, który został odwołany. Także no, albo trzeba się zająć jednym, albo drugim.
4: No to pytanie związane z tym, o czym pan powiedział, bo to jest, tu mamy jedno podejście, że no, oficjalna lobbystka oficjalnie kandyduje na prezydent Krakowa, no a z drugiej strony, tak jak pan wspomniał, to podejście Jarosława Kaczyńskiego albo biznes, albo polityka, ale tak już nigdzie nie ma. Dzisiaj biznes wchodzi w tą politykę. No Elon Musk jest najlepszym przykładem, Donald Trump jest najlepszym przykładem, ale i poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, z jego rozmaitymi powiązaniami był najlepszym tego przykładem. Jak ta partia ma rozumieć interesy biznesu, jak szef mówi albo biznes, albo polityka?
5: Nie, ja tego, wydaje mi się, że to się nie wyklucza jedno z drugim. Można rozumieć, czym jest wolny rynek i bronić zasad wolnego rynku, zwalczać deregulację i nie potrzeba jednocześnie być na etacie jakiegoś koncernu w takiej czy innej branży. Nie ma też wątpliwości, że tak jak pan powiedział, w wielu miejscach na świecie politykami zostają biznesmeni, ale też jeśli byśmy na chłodno na sprawy spojrzeli, no często okazuje się, że to wcale nie są dobre przykłady. Musk przez kilka miesięcy pracował w rządzie amerykańskim, odpowiadając za taki program właśnie deregulacyjny, ale trwało to kilka miesięcy.
4: W końcu się pobił sekretarzem zdrowia.
5: Tak, no i po kilku miesiącach zrezygnował i efekty tego były skromne, bo to nie da się prowadzić wielkich biznesów, a jednocześnie prowadzić działań takich czy innych w ramach rządu. Więc jest to trochę też często oszukiwanie się, że ktoś może pracować i jako na cały etat i w biznesie, jako przedsiębiorca i na całym etacie jako parlamentarzysta. No albo jednego nie robi dobrze, albo drugiego nie robi dobrze. Więc tutaj są argumenty nie tylko takie, powiedziałbym, etyczne, etosowe, ale też argumenty pragmatyczne. No, ciężko pracować na dwa zupełnie różne etaty, no albo praca na etacie politycznym w gruncie rzeczy jest tylko realizacją, może się stawać realizacją interesów gospodarczych. Ale jakichś mocnych test tutaj nie stawiam, no bo przecież znamy przykłady polityków, którzy wykonali dobrą pracę, zostawili dobry ślad w polityce, w życiu publicznym, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, którzy pochodzili z biznesu albo nawet cały czas robili te rzeczy równolegle, ale pewne napięcie na pewno jest. No, czymś innym też jest, jeśli ktoś z zawodu jest, nie wiem, prowadzi gospodarstwo rolne na przykład i jednocześnie zostaje wybrany do parlamentu, a czymś innym jest sytuacja, jeśli ktoś jest lobbystą. No tak jak pan powiedział o pani Piątkowskiej, no bo ta ostatnia sytuacja jest naganna i tu nie ma żadnych wątpliwości.
4: Chciałem jeszcze przejść do kwestii konstytucji, korzystając, że mam konstytucjonalistę przed sobą. W dodatku konstytucjonalistę, który opublikował tekst niedawno w Rzeczpospolitej, napisał pan taki artykuł, no postulujący, nie po raz pierwszy pan taki artykuł pisze, postulujący znalezienie pewnych punktów wspólnych, pewnego konsensusu, który zmiany konstytucyjne będzie sprawiał, że one w ogóle będą realne. Czyli nie takiej szerokiej przebudowy, jaką postuluje na przykład Krzysztof Bosak, bo to pewnie dobra idea, ale ciężko by ją było zrealizować, ale takiej metody, nie wiem jak to nazwać, małych kroków, salami, no takiej jakiejś próby podejścia. Czy w świecie dzisiejszej polaryzacji politycznej to jest w ogóle możliwe? Przecież te formacje polityczne nie są w stanie współpracować w żadnej sprawie i to mam wrażenie, że nawet dawni koledzy partyjni nie są w stanie współpracować w żadnej sprawie, co dopiero mówić o współpracy zwaśnionych obozów politycznych.
5: Zmiana konstytucji jest trudna przede wszystkim dlatego, że trzeba uzyskać 2/3 poparcia w Sejmie, czyli 307 posłów musi się opowiedzieć za zmianą konstytucji. Są jeszcze inne warunki, ale ten jest taki najtrudniejszy do realizacji. Więc takim bazowym scenariuszem na czas, kiedy prawica w 27 roku wygra wybory, To jest naprawa ustroju państwa, bo ona jest konieczna, punktowo. Trzeba zmienić w kilku kwestiach funkcjonowanie Sądu Konstytucyjnego, w kilku kwestiach Krajowej Rady Sądownictwa, jeśli chodzi o sądy powszechne, o prokuraturę, ale moim zdaniem to po pierwsze nie powinny być zmiany całościowe, a punktowe, a po drugie trzeba myśleć o takich zmianach, które mają szansę uzyskać szeroką akceptację. Dlatego w porozumieniu, które w sobotę będziemy podpisywać, suwerenność jako fundament Rzeczypospolitej, suwerenność fundamentem Rzeczypospolitej, jeden z punktów mówi o tym, że najważniejszym zadaniem jest działanie na rzecz poprawienia efektywności, szybkości działania sądów, prokuratury, instytucji publicznych, bo to do tego można uzyskać najszersze wsparcie społeczne. Oczywiście ważne jest też przywrócenie równolegle pewnego spokoju w wymiarze sprawiedliwości, ale zmiany punktowe, a nie całościowe zmiany ustaw, wielkie reformy. To po pierwsze. I takie działanie, oczywiście temu działaniu musi towarzyszyć propozycja dla, zakładam, lewicowo-liberalnej opozycji po 27, że sektorowo jesteśmy gotowi dokonywać kompromisów i zapisywać je w konstytucji, co dawałoby pewne bezpieczeństwo obu stronom politycznego sporu. Czy ta ręka zostanie przyjęta? Moim zdaniem tylko wtedy, jeśli my z takiego punktu widzenia trochę koncyliacyjnego wyjdziemy po wygranych wyborach. I jeśli będziemy w sposób systematyczny wprowadzać właśnie korekty do obowiązujących ustaw. Być może wówczas część opozycji będzie chciała taki konstytucyjny kompromis zawrzeć. I to jest drugi scenariusz, mniej prawdopodobny, ma pan rację i te pana wątpliwości są słuszne, ale tego bym nie wykluczał. No i trzeci scenariusz, najbardziej ambitny, tak troszkę proponowany przez prezydenta Karola Nawrockiego i trochę też w tym kierunku idzie to, co mówi Krzysztof Bosak. Gdyby się tak zdarzyło, że prawica uzyskuje większość konstytucyjną, co nie jest niemożliwe, ale jednak bardzo mało prawdopodobne, no to wtedy trzeba mieć gotowy projekt konstytucji. No i to powinien być projekt konstytucji IV Rzeczypospolitej. Tylko na pierwszym miejscu jest to, co jest najbardziej prawdopodobne, to, co jest pewne, co możemy zrobić, czyli naprawa ustroju państwa przez przemyślane korekty. Dalej jest to, co jest bardziej ambitne, ale trudne, no bo wymaga tego kompromisu politycznego, a na końcu to, co było, co byśmy pewnie wszyscy chcieli, bo chcielibyśmy IV Rzeczypospolitej i takiego odnowienia państwa w wielu obszarach, no ale to jest rzecz najtrudniejsza, no bo wymaga samodzielnej większości konstytucyjnej.
4: Panie pośle, czy to nawet zakładając, że prawica szeroko pojęta, czyli te cztery dzisiaj formacje, uzyskałaby samodzielną większość konstytucyjną, to już jest prawie niemożliwe, jak pan zauważył, ale nawet w mniejszych sprawach, nie zmianie konstytucji, widzi pan tak naprawdę możliwość współpracy od tego szeroko pojętego obozu, od Grzegorza Brauna, aż po Mateusza Morawieckiego z panami Bosakiem, Mentzenem, z prezesem Kaczyńskim, z panem i całym Prawem i Sprawiedliwością po drodze. Przecież albo tam są drastyczne różnice poglądów, a jeżeli nie drastyczne różnice poglądów, to drastycznie złe emocje i drastycznie zła konkurencja w środku.
5: Dlatego mój artykuł jest artykułem takim mocno stąpającym po ziemi. Jestem poznaniakiem, wielkopolaninem. Ta tradycja pozytywistyczna jest mi też bliska. Dlatego mówię o tym, co jest najbardziej prawdopodobne. Punktowe zmiany ustaw, żeby naprawiać ustrój w ten sposób i bardzo przemyślane decyzje personalne. Bo tak naprawdę wszystkie instytucje to jest prawo plus ludzie, którzy stoją na czele instytucji. To jest rzecz najważniejsza. Wydaje mi się, że jest szereg spraw, w których byłaby zgoda takiego szerokiego obozu prawicowego, obejmującego Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację, a nawet centroprawicowego, obejmującego grupę Morawieckiego. Natomiast nie każda idea, która jest przedstawiona w opinii publicznej, nawet wydaje się ciekawa czy słuszna, ma szansę uzyskać takie poparcie. Więc dużo zależy od tego, czy będziemy zgłaszać takie pomysły, o których wiemy, że mają szansę oddziaływać bardzo szeroko, czy będą to pomysły oryginalne i nawet może w czyjejś ocenie słuszne, ale bez szansy realizacji. Dlatego na przykład mówię o tym, że powinniśmy mówić o wzmocnieniu, punktowym wzmocnieniu kompetencji prezydenta w zakresie obronności, polityki zagranicznej, czyli tych rzeczy związanych z suwerennością, bo tu zgoda jest, wydaje mi się, wykraczająca poza nawet ten obóz, albo pewna gotowość do dyskusji poza obóz centroprawicowy. Natomiast już mówienie o systemie prezydenckim praktycznie nie ma szansy na realizację, bo który lider partyjny, uczciwie rzecz biorąc, zgodzi się, żeby zrezygnować ze swojej pozycji na rzecz tego, żeby tą pozycję miał prezydent kraju. Z całą sympatią nawet do tego prezydenta. Nawet jeśli takie deklaracje będą publicznie formułowane, to w praktyce działania będą tak prowadzone, żeby to się nie udało. Ale już ten konsensus, żeby wzmocnić pozycję prezydenta w sprawach zagranicznych i obronności, w szczególności w dzisiejszym świecie, tutaj wydaje mi się, że jest duża szansa. Więc jeśli byśmy zaczęli od tego, co realne, to wtedy sukces jest bardziej prawdopodobny. Zresztą ten artykuł, o którym pan wspominał w Rzeczpospolitej, zatytułowałem Zmiana Konstytucji między tym, co potrzebne, a możliwe. Ten element realizmu, tego, co jest możliwe, jest kluczowy w dyskusjach o ustroju państwa.
4: Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem był Bartłomiej Wróblewski, konstytucjonalista, doktor prawa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję ślicznie.
5: Bardzo dziękuję. W sobotę Suwerenność i Gospodarka o 12 w World Trade Tower.
4: A to każdy sobie może...
5: W Warszawie.
4: To każdy może sobie przyjść na takie ważne pisowskie narady?
5: Jesteśmy środowiskiem otwartym. Wszystkich ludzi, którzy mają serce po polskiej stronie, zapraszamy.
4: Nawiązując do początku naszej rozmowy, biznes też może przychodzić? Czy prezes powie, o nie, tutaj z tymi panami nie będziemy rozmawiać, bo oni to przyszli załatwiać swoje interesy?
5: Ja nie zakładam, że przyjdzie ktoś w złych intencjach, ale podkreślam to, że organizacje patriotyczne zajmujące się suwerennością w różnych wymiarach, o tym nie rozmawialiśmy, czyli od kwestii ustrojowych przez kwestie zabezpieczenia polskiej gotówki i złotówki, energetyki, zasobów naturalnych, lasów, obronności, szczelectwa, poprzez wszystkich, którym bliskie jest hasło Polak właścicielem, wszystkich tych Polaków, rodaków zapraszamy. To, co jest ważne, będzie dużo konkretów i podpisanie dwóch porozumień społecznych z organizacjami społecznymi z całego kraju. To ma być taka gwarancja, pokazanie, że nie są to tylko jakieś deklaracje, które ktoś wyraża, ale że to są pewne pakty społeczne. Te rzeczy wejdą do programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. I mam nadzieję, w pierwszych miesiącach będą już w parlamencie ustawy, które będą realizować te rzeczy. Czyli jest to robione na poważnie.
4: Dziękuję bardzo.
5: Robią to konserwatyści.
4: Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz.
5: Bardzo dziękuję i dobrego popołudnia i wieczoru.
4: Wzajemnie.
11: Świetlik wnet.
12: www.wnet.fm. Reklama. Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
13: Po reklamie.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Zima się przybliża i liść z drzewa leci. Ciężko jest na łodzi, gdy sponsor odleci.
2: Odlecieli bociany do Afryki różną drogą, no i nie wrócą do wiosny, ale wy, patroni, wracajcie.
1: patronite.pl/radiownet.
3: Brawo, Dajnia.
4: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawodajnia. Moim Państwa gościem jest pan sędzia Piotr Schab, prezes Stowarzyszenia Sędziów Veritas et Ius w Służbie Narodowi. Dzień dobry, panie sędzio.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu redaktorowi.
4: Panie sędzio, zacznijmy naszą rozmowę od sprawy listu żelaznego, słynnego, który został na razie nieprawomocnie wydany Marcinowi Romanowskiemu. Jak pewnie większość osób wie, wywołało to taką awanturę, tak to chyba trzeba nazwać, bo to nie jest dyskusja, tylko awanturę w postaci po prostu brutalnego ataku Waldemara Żurka na sędziego, który taką decyzję podjął. Natomiast tu w tle tego wydarzenia jest pewna kwestia, która moim zdaniem jak w pigułce pokazuje, gdzie my się znaleźliśmy jako państwo. Otóż sędzia, rozpoznając ten wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie tego listu żelaznego, no dysponował przepisem z kodeksu postępowania karnego, z którego wynika, że prokurator ma prawo swoistego weta. Tak to można, tak to publicystycznie nazwę, żeby było to bardziej komunikatywne. Czyli jeżeli się nie zgadza na wydanie listu żelaznego, to sąd nie powinien go wydać. Ten przepis jest w obowiązującym prawie, w kodeksie postępowania karnego i we wszystkich jakichś innych ustawach, no w zasadzie tu nie ma żadnej innej ustawy, która dotyczy listu żelaznego, no to jest taki tak zwany lex specialis. Natomiast istnieje faktycznie orzecznictwo sądów, które uznały, że z jakichś powodów tego przepisu nie będą stosować, bo on jest sprzeczny z konstytucją i tak naprawdę wiąże sądowi ręce i czyni sąd nie sądem, tylko jakimś, nie wiem, notariuszem prokuratora. Ja mam z tym taki problem, że jakkolwiek ten przepis faktycznie chyba zgodziłbym się, że jest bardzo kontrowersyjny, bo faktycznie sędzia staje się takim po prostu dysponentem woli prokuratora, ale on obowiązuje, on jest uchwalony. Został uchwalony za czasów Zbigniewa Ziobro, przez Zbigniewa Ziobro. Zapewne po prostu prokuratura się stykała z jakimiś sytuacjami, kiedy listy żelazne były wydawane takim osobom, które prokuratura z jakichś powodów uznawała, że one nie powinny być wydawane. I taki przepis uchwalono. No i teraz oto co widzimy. Z tego przepisu, z dobrodziejstwa tego przepisu, nie z dobrodziejstwa przepisu, tylko z dobrodziejstwa sądów, które zbojkotowały ten przepis, korzysta były wiceminister sprawiedliwości, członek rządu, czyli środowiska politycznego, które ten przepis wprowadziło, a te środowiska, które wtedy ten przepis radykalnie krytykowały, jak na przykład Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Sam czytałem na stronie tego stowarzyszenia taką merytoryczną, w sumie rzetelną krytykę z 2018, jeśli dobrze pamiętam, roku dotyczącą tej noweli. One to krytykują. No my żyjemy w jakimś domu wariatów tak naprawdę. Tu już po prostu, przepraszam za ten przydługi wstęp, i tu zmierzam do pytania, czy postawienia tezy, że to pokazuje taki niesamowity mętlik, w którym my się znaleźliśmy. Te strony się zamieniają, stanowiska się zamieniają. Tu nikt tak naprawdę już nie wie, o co chodzi. I ja jako obywatel zaczynam czuć taki po prostu takie oburzenie samo w sobie. Już tu wielokrotnie to mówiłem wcześniej w Prawodajni, opisując ten wymiar sprawiedliwości, a powtórzę to, mi się po prostu już nie chce na to patrzeć, panie sędzio. Ręce opadają. I proszę o pana komentarz do tej sytuacji z tym przepisem i również o pana stanowisko co do tego przepisu w ogóle. Czy on pana zdaniem jest
5: oczywiście dobry? Zacząć muszę wypowiedź w tej kwestii od wskazania na szaleńczy ton i szaleńczy atak osobisty pana ministra Żurka na osobę sędziego Konrada Mielcarka, któremu wręcz naubliżano w mediach społecznościowych, używając knajackiego, ordynarnego tonu, godzącego w jego dobre imię i godność zawodową. Ta akcja przetoczyła się przez media. Jest to akcja głęboko poniżająca i to poniżająca, czy dążąca do poniżenia dobrego imienia sędziego, co w moim przekonaniu ministrowi się nie udało, ale minister po raz kolejny poniżył urząd, który przyszło mu pełnić, niestety. To jest wiodący motyw odbioru społecznego działania pana sędziego Mielcarka. Proszę wybaczyć, nazwę to chamstwem. W ten sposób jedynie określić mogę zwięźle reakcję szefa resortu sprawiedliwości.
4: Bo ja wpadnę w słowo, to może nie wszyscy znają ten tweet. W tym tweecie Waldemar Żurek po prostu wprost. Ja już nie mówię o tym, że nazwał sędziego neosędzią, tak, bo to już do tego się zdążyliśmy przyzwyczaić, ale on de facto wprost zarzucił mu, że jest takim intencjonalnym po prostu obrońcom Romanowskiego wbrew prawu dla jakiegoś politycznego interesu.
5: Dokładnie,
4: tak?
5: To... dla politycznego małego interesu sędzia miał być związany ze światem polityki w sposób determinujący jego działania. Gorszy o Belgii wobec sędziego nie można sobie wyobrazić. Jest to ewidentnie zachowanie, które ja osobiście poddałbym ocenie sądu cywilnego, przynajmniej sądu cywilnego.
4: No i sędzia Mielcarek, z tego co wiem, chyba
5: zapowiedział takie akcje, natomiast jeżeli minister sprawiedliwości podejmuje się tego rodzaju działań, to tkwi w mrokach politycznego szaleństwa. To jest człowiek, który jeżeli prawa już bardzo dobrze nie zna, to przynajmniej w zarysie pamięta. I w zarysie wie, co mu wolno, a czego nie. Wie, że przekracza granice. Przekroczył je zatem intencjonalnie i świadomie. Po co? Dlatego, że tak naprawdę nie ma żadnego politycznego planu działania na sytuacje kontrastowe, na sytuacje, w których postąpienia sędziów, postąpienia sądów nie będą lokowały się wedle jego politycznego interesu. To jest dowód bezradności, skłonności do bycia ordynarnym w życiu publicznym. Nie nazwę tego głupotą, ale też upadku od strony merytorycznej resortu sprawiedliwości. Tyle tytułem komentarza dotyczącego akcji ministra Żurka przeciw panu sędziemu Konradowi Mielcarkowi. Ja chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy pan Konrad Mielcarek jako sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odmówił wydania listu żelaznego wobec Michała, o ile nie pomyliłem imienia, Kuczmierowskiego, to wówczas komentarzy krytycznych, a także komentarzy, które z krytyką nie mają nic wspólnego, są jedynie strumieniem chamskich obelg, nie formułowano wobec sędziego, proszę pamiętać. Miałem w rękach tę sprawę, ponieważ zanim prokuratura wskutek pewnych roszad personalnych zorientowała się, że należy pilnie zawnioskować o moje wyłączenie z orzekania w sprawie listu żelaznego w odniesieniu do pana Kuczmierowskiego, to byłem referentem tej sprawy. Dopiero potem skwapliwie złożono wniosek o wyłączenie mnie i ten wniosek okazał się być skuteczny. Oczywiście orzekał w sprawie tego wniosku wyselekcjonowany sędzia, ponieważ inni sędziowie, do których władza najogólniej mówiąc nie ma zaufania, nie mają możliwości orzekania także w tego rodzaju sprawach. Natomiast wracając do przepisu, istotnie wprowadzenie normy warunkującej możliwość, de facto warunkującej możliwość zastosowania listu żelaznego od braku sprzeciwu prokuratorskiego, to jest regulacja bardzo kontrowersyjna, to jest moje osobiste zdanie, ponieważ ta regulacja istotnie krępuje niezawisłość sędziowską. Nie jest to jedyna regulacja w kodeksie postępowania karnego, która warunkuje kierunek postąpienia sądowego od braku sprzeciwu prokuratora. Mamy tutaj do czynienia przecież z aresztem warunkowym na przykład, prawda? Ja osobiście oceniam te regulacje jako takie, które winny być poddane weryfikacji Trybunału Konstytucyjnego. To jest moje osobiste zdanie. Niemniej sędzia podlega ustawie. To jest bardzo złożony problem prawny, bo o ile rzeczywiście Sąd Apelacyjny w Gdańsku wprost, i to jest jedyne moim zdaniem orzeczenie, które wprost niejako prowadziło do uwolnienia sądu od skrępowania brakiem sprzeciwu, czy sprzeciwem, w zależności od kierunku orzeczenia prokuratora w wypadku sprawy o list żelazny, to orzeczenie idzie w inną stronę niż literalny zapis ustawy, odnosząc się zarówno do gwarancji konstytucyjnych, gdy chodzi o prawo do niezawisłego sądu i niezawisłość sędziowską, regulacji konwencji praw człowieka i podstawowych wolności, która przecież zawiera swój artykuł 6, no to jednak z drugiej strony mamy też tutaj jednak odwołanie się sądu do tak zwanej kontroli konstytucyjnej rozproszonej. Sędzia podlega ustawom, więc to jest przedmiot bardzo daleko idących kontrowersji, rzeczywiście.
4: Ja widzę takie ryzyko, no przykład, on oczywiście będzie w jakiś sensie skrajny, ale no, jeżeli dopuszczamy taką sytuację, że sędzia sądu powszechnego po prostu nie widzi przepisu, tak? Mówi, że ten przepis, który jest zupełnie jednoznaczny, on nie stwarza żadnych jakichś niejasności interpretacyjnych, że on po prostu go nie będzie stosował, mimo że jest to najbardziej szczegółowy przepis, który do tej sytuacji się odnosi, to skąd ja mam wiedzieć, że na przykład taki sędzia kiedyś na przykład kogoś, nie wiem, nie skaże na przykład na karę śmierci, bo na przykład, nie wiem, no zastosuje jakieś wyrafinowane rozumowanie prawnicze, że na przykład ten stary kodeks karny to jeszcze, nie wiem, że może to obowiązuje, tak, i na przykład kogoś skaże na karę śmierci. Albo na przykład, no nie, już nie chcę mnożyć tych przykładów. To budzi mój niepokój jako obywatela po prostu w tym sensie, no, że wydaje się, że prawo jest po to, żeby dawać jakieś gwarancje, jakąś pewność po prostu, tak, że znamy zasady gry, tak. Są oczywiście różne interpretacje jakichś zdarzeń, różne oceny, natomiast no, jak gramy w szachy, no to nie dyskutujemy, w jakich warunkach możemy zrobić roszadę, tak? Jak na przykład król się wcześniej ruszał, no to roszady zrobić nie można, tak? A tu przychodzi człowiek, który mówi, nie ma problemu, ja tak robię, bo uważam, że tak jest bardziej zgodne z jakąś po prostu, nie wiem, wyższą argumentacją.
5: No tak, rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z takim kontrastowym przedstawieniem tej sprawy przez pana redaktora.
4: Ja no przerysowany, no to są tak, jakieś... Tak,
5: rzeczywiście konstytucyjna kontrola rozproszona, do której de facto odwołuje się sąd, orzekając w kwestii listu żelaznego w pierwszej instancji w sprawie, o której mówimy, jest zagadnieniem niezmiernie kontrowersyjnym. Budzi sprzeciw wielu prawników, większości prawników sądowych, że tak powiem. Nie tych, którzy są prawnikami, a jednocześnie politykami. Nie, bo tutaj rzeczywiście złożenie w ręce osób zaufanych, że tak powiem, możliwości weryfikacji poszczególnych zapisów konstytucyjnych w zależności od konkretnego wypadku jest wielką pokusą. To nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast o ile orzeczenie pana sędziego Mielcarka istotnie jest w moim osobistym przekonaniu kontrowersyjne i to bardzo, to po pierwsze podlega kontroli instancyjnej, którą już pan sędzia wulgarnie, ale jednak zapowiedział.
4: Żurek?
5: Nie, oczywiście, przepraszam, minister. Nie sędzia, minister. Lapsus lingue, proszę wybaczyć. Oczywiście.
4: Na szczęście już nie sędzia, bo to...
5: Tak, no jestem tego samego zdania. Natomiast z drugiej strony nie jest to orzeczenie, któremu nie można nadać cech postąpienia nieracjonalnego, ponieważ, jak powiedziałem, jest przykład Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, orzeczenie bardzo szczegółowo motywujące pewien werdykt, wydany przez sędziego, no, od dużym dorobku naukowym notabene. I ten przykład wskazuje na to, że sytuacja nie jest niekontrowersyjna. Nie wolno, i to jest skandal, także wówczas, gdy orzeczenie sądowe budzi sprzeciw, a przysługuje środek zaskarżenia od tego orzeczenia, chociaż to samo w sobie nie jest warunek sine qua non szacunku do sądu. Nie wolno ruszyć z atakiem, podkreślam po raz kolejny, ordynarnym atakiem na osobę sędziego, tylko dlatego, że polityk, który przedsiębrał pewne działania w płaszczyźnie, na której ściśle zazębia się prawo z polityką, z doraźnym interesem politycznym, nie osiągnął skutku. Albo spotkał się z sytuacją dla niego skomplikowaną. Jeżeli odwołuje się do wymachiwania pięściami, to jest oczywiście określenie w cudzysłowie, ale chodzi tutaj o uwypuklenie skali ataku na osobę sędziego, to znaczy, że jest politykiem bezradnym, że jest, powiedziałbym, upadłym prawnikiem i że jest człowiekiem, który nie radzi sobie z emocjami. Mhm. I niestety jest ministrem sprawiedliwości.
4: Jeszcze tak tylko gwoli wyjaśnienia, to też przypomnę, że tu rozmawiamy jednak o etapie postępowania przygotowawczego. To też warto, żeby słuchacze mieli na uwadze, że tak. bo mówimy o sędziach, ktoś mógłby to zinterpretować, że tu chodzi o jakieś wydawanie wyroków. Nie, to mówimy o kontroli sądowej działania po prostu w śledztwie prokuratora, jakbym miał się wcielić w adwokata tego przepisu, to mógłbym powiedzieć, no, że jednak to prokurator jest gospodarzem postępowania, jak na przykład, nie wiem, sąd na przykład każe mu kontynuować śledztwo, tak, bo na przykład ktoś zażalił umorzenie, no to ten prokurator jest zobligowany niejako przeprowadzić te czynności wskazane przez sąd, ale nie jest związany decyzją, tak, nadal może je drugi raz umorzyć, tak, więc jak gdyby byłbym w stanie bronić tego przepisu, że to nie jest tak, że ten sędzia w postępowaniu przygotowawczym ma jednak takie finalne zdanie, on sprawuje tylko kontrolę, ale nie chcę w to wchodzić, bo czas to tak tylko tytułem wyjaśnienia.
5: Rzecz prawna jest rzeczywiście złożona dość.
4: Tak, natomiast w ogóle wspomniałem o tej sytuacji właśnie

0: wierzyć, żeby trudne sytuacje związane z wydawaniem listów żelaznych były plagą? Czy pan sędzia jako praktyk zna na przykład takie sytuacje z własnej pracy, czy z pracy kolegów, słyszał o wydawaniu listu żelaznego w sytuacji, w której potem ten podejrzany zachowywał się skandalicznie, nie wiem...
1: Nie.
0: No właśnie. Dziękuję. Dziękuję. Kontynuuję swój wywód. No właśnie. I to, takie właśnie sytuacje, cegiełka po cegiełce, budowały moim zdaniem opór tych środowisk. Oczywiście, że w zasadniczym wymiarze on dotyczył po prostu oderwania tych ludzi od koryta. Ja tego nie tracę, tak brzydko powiedziałem, ale tak to trzeba nazwać. Nie tracę tego z horyzontu.
1: Literacko pan redaktor powiedział.
0: Tak, nie tracę tego z oczu i wiem, że ta wojna i tak by trwała, ale jednak gdyby nie było budowania konsekwentnego różnych takich kontrowersyjnych decyzji, to moim zdaniem ta wojna by nie była tak zaciekła i tamta strona by nie miała jednak tak wielu sympatyków. I pytanie, żeby to jakoś przekuć na pytanie, czy pan sędzia jednak nie uważa, że to te wasze środowiska, mówię hasłowo, tak, czyli te skupione wokół wszystkich tych stowarzyszeń teraz sędziowskich, prokuratorskich, które są w opozycji do tego, co się dzieje, czy wy jednak, jako prawnicy, bo wtedy tych stowarzyszeń wtedy jeszcze nie było, chodzi mi o środowisko prawnicze, czy nie było błędem, że wy jednak nie protestowaliście przeciwko takim różnym, nie najlepszym pomysłom? Może gdybyście wtedy protestowali, to by to jakoś inaczej się potoczyło i byście mieli większe poparcie w tej chwili ze strony takich tych mas sędziowsko-prokuratorskich?
1: Szanowny panie redaktorze, myśmy wtedy nie tworzyli stowarzyszeń, ponieważ tak naprawdę walka o osnowę systemu konstytucyjnego w Polsce nie toczyła się na granicy, w naszym przekonaniu, utraty suwerenności przez nasze państwo. My zajmowaliśmy odpowiedzialne stanowiska i to nie przekreślało faktu w ogóle, że poszczególne regulacje prawne, czy ich propozycje były przedmiotem analiz, kierowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości. Niekiedy naprawdę krytycznych. Natomiast czy błędem było to, że nie powstawały pewne stowarzyszenia, nie nawiązywano
0: to
1: współpracy.
0: Tak, słowo. Mi nawet nie chodzi o te stowarzyszenia, tylko że po prostu czy nie było błędem, że ze strony różnych autorytetów świata prawniczego nie wybrzmiewały jednak jakieś stanowiska krytyczne, że po prostu można było, myślę, że tamta strona miała takie wrażenie, że po prostu ministerstwo robi tu różne reformy, które są niektóre przynajmniej są kontrowersyjne, i wy siedzicie cicho, czy tak naprawdę to popieracie? Chodzi mi o to, czy po prostu nie ma...
1: Tak, ale to musielibyśmy w tej chwili przejść na płaszczyznę szczegółów, bo mówimy o regulacji, która dotyczyła i dotyczy listu żelaznego. Powiedziałbym, że my mówimy o orzeczeniu Sądu Okręgowego w Warszawie w gruncie rzeczy... Z jednej strony i ze względu na doniosły społecznie przedmiot tego orzeczenia, ale z drugiej strony ze względu na reakcję resortu, ze względu na reakcję ministra sprawiedliwości. Zapadało wiele kontrowersyjnych orzeczeń. Rzeczywiście jestem zdania i prezentuję pogląd, że za rzadko zabieraliśmy głos w debacie publicznej. Wolno nam to było robić. Uważam, że powinniśmy rzeczywiście już wówczas, niezależnie od tego, jaki byłby charakter naszych publicznych wypowiedzi, czy on byłby krytyczny, czy aprobujący, powinniśmy publicznie prezentować nasze stanowisko. Tutaj pan doktor ma absolutną rację.
0: No i tak też mam takie wrażenie, że z uwagi na to takie zagmatwanie tego obecnego sporu, takie w takim sensie, w każdym sensie, merytorycznym, politycznym, nie wiem, emocjonalnym, kadrowym, to ta taka gotowość jednak do zabierania głosu i stania na straży po prostu jakichś faktów, prawdy, tak, a nie jakichś środowisk, jest o tyle ważna, że jeżeli w ogóle dojdzie do zmiany władzy tutaj politycznej w Polsce, co nie jest przecież wcale przesądzone, to ja bym postawił taką tezę, że Oczywiście, że, znaczy oczywiście, dla mnie oczywiście, największym zagrożeniem w tej chwili, to zresztą mówił o tym dzisiaj rano prezes Julia Przyłębska, jest jednak groźba takiego po prostu

0: faktycznej utraty suwerenności, tak? Czyli roztopienia po prostu naszej konstytucji w strukturach unijnych, tak? I po prostu zlikwidacja, czy to taka de facto, czy taka po prostu zakamuflowana Trybunału Konstytucyjnego, będziemy mieli TSUE, roztopimy się po prostu w tym unijnym bałaganie. A jak gdyby rzecznikami tego jest ta obecna władza. Justycje, temisy i tak dalej. To jest dla mnie oczywiste i w tym zakresie to są najbardziej niebezpieczne środowiska. Ale drugim takim zagrożeniem, które ja postrzegam, jeżeli by doszło do zmiany władzy, to są ci politycy tej nowej władzy. Bo ja się po prostu obawiam, obserwując po pierwsze brak jakichś koncepcji, takich po prostu naprawy tego, tak? Taki chaos, taka doraźność, że po prostu ci ludzie, kiedy dojdą do władzy, to rozpoczną taki tępy rewanżyzm. I może powstać taki po prostu jakiś drugi chaos. Tamta strona przecież nie zniknie, przecież oni nie zostaną zamknięci w Berezie, tak? Ani nie wylecą na Marsa, czy na przykład na Madagaskar, czy gdziekolwiek indziej. To będzie powtórka z rozrywki. I wtedy właśnie ten wasz głos jako prawników i takie osoby, które pewnie są rozważane jako osoby, które miałyby jakieś funkcje obejmować, jakichś prezesów sądów, nie wiem, jakichś trybunałów, czegokolwiek tutaj możemy sobie wyobrazić. Wasz głos i taka gotowość do zajmowania stanowiska i oporu wobec jakichś głupot, które moim zdaniem mogą być robione, będzie szczególnie ważne. I moje pytanie do pana sędziego, no, czy pan na przykład, no bo to pan tu siedzi, czy pan ma w sobie takie przekonanie, że pan nie pójdzie na żadne kompromisy w przypadku zmiany władzy i...
1: Panie redaktorze, mówiąc uczciwie, nigdy nie szedłem na kompromisy. Myślę, że potwierdzą to również ci ludzie, którzy znają mnie od dziesiątek lat z rozmaitych szczebli sądownictwa warszawskiego, zupełnie niezależnie od tego, czy darzą mnie sympatią, czy wprost przeciwnie. Mówiąc szczerze, pytanie pana redaktora odczytuję jako troskę o sprawczość. O sprawczość, która będzie miała odpowiednią jakość adekwatną do wyzwań, jakie staną przed Polską. To jest troska nas wszystkich. Ja nie będę w tej chwili oceniał świata polityków, nie będę oceniał ich błędów, nie będę oceniał ich poszczególnych postaw, nie będę oceniał ich, powiedziałbym, niestety to się zdarza, takiego wręcz ostentacyjnego przedkładania interesu własnego ponad pracę dla Polski. Ja mogę zagwarantować państwu, że zupełnie niezależnie od tego, czy będę na emeryturze wcześniejszej, czy może takiej, która została osiągnięta zgodnie z kalendarzem.
0: Do więzienia się chcą pana sędziego.
1: Bardzo chcą, ale okazuje się, że tak powiem, umiejętności stricte prawnicze tych ludzi, którzy by mnie na wyścigi wysyłali do rozmaitych więzień, nie są zbyt wielkie. Być może stanie się coś per facta konkludencja. Być może nikt nie będzie się oglądał na prawo. No cóż, zobaczymy. Natomiast ja ponawiam moją wypowiedź w odpowiedzi, czy w reakcji na wypowiedź pana redaktora. Ja absolutnie zachowam postawę człowieka, który mówi to, co uważa za słuszne. I będę to mówił publicznie, bo wiem, że to jest mój obowiązek.
0: No i to bardzo cenna deklaracja. To jeszcze może na koniec mamy 4 minuty. Jednak coś o tym Trybunale Konstytucyjnym. Powiedzmy, mamy śledztwa w sprawie prezesów trybunałów, tak, dotyczących kształtowania składów.
1: Na razie mamy zawiadomienie o przestępstwie. Nie wiem, czy ono zostało wszczęte.
0: Chyba jest wszczęte. Z tego
1: zawiadomienia
0: się...
1: pana Sławomira Patyry. To jest bardzo ciekawe, jeżeli mamy tak mało czasu.
0: W sprawie pana Patyry nie jestem pewien. Natomiast z zawiadomienia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
1: w
0: sprawie poprzedniej prezes.
1: Pani prezes Julii Przyłębskiej, tak. Mhm.
0: Czyli tutaj jest aktywność prokuratury.
1: Dwa zdania, jeżeli mamy tak mało czasu.
0: Jasne.
1: Otóż, proszę państwa, przypomniał pan profesor Kamil Zaradkiewicz w telegraficznym skrócie odnośnie tego zawiadomienia Fundacji Helsińskiej przeciw pani prezes Julii Przyłębskiej, że zarządzenia pana sędziego Andrzeja Rzeplińskiego z roku 2015 dotyczyły identycznych kwestii, to znaczy istniała i istnieje teraz podstawa prawna po temu, żeby zarządzeniem dokonać zmiany składu orzekającego. Najogólniej mówiąc, w sensie ustaw, organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, która obowiązuje od 2016 roku. Natomiast w obecnym kształcie. Natomiast trzeba pamiętać, że ten zarzut publicznie czyniony panu prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu zupełnie abstrahuje właśnie od rozdziału drugiego ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jest taki artykuł 38, który jasno określa przesłanki ustalenia składu orzekającego, zasadniczo warunkującego kolejności wpływu, kolejności alfabetycznej, natomiast zastrzegającego dla prezesa Trybunału ze względu na charakter sprawy, ze względu na charakter referatów poszczególnych sędziów, odstępstwo od tej reguły sprawdzającej się do kolejności wpływu. Tak w skrócie. Wobec powyższego mamy do czynienia jeszcze z jakąś brednią odnośnie do zatrzymania prezesa na gorącym uczynku, to znaczy ktoś mu wejrzy, policjant mu wejrzy w komputer, czy wejrzy w projekt zarządzenia dotyczącego składu orzekającego, czy będzie biurko w biurko urzędował wraz z prezesem Trybunału, czy będzie poddawał wątpliwość ustawy.
0: Myślę, że nie wpuszczenie sędziów, to chyba lepszy byłby pretekst.
1: Ale to nie są sędziowie, panie redaktorze.
0: A tu bym polemizował. Są sędziowie, tylko nie zaprzysiężeni.
1: To są osoby wybrane na stanowisko sędziów, artykuł 4 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: Mamy, żebym wszedł w konstytucję, panie sędzio, ale to z konstytucji wynika, że to są sędziowie. Nie. Natomiast faktycznie nie mogą orzekać i nie mogą przystąpić do...
1: Nie ma sędziego, który nie może orzekać. Nie ma czegoś takiego, takie jak mamy... rozdzielenie statusu sędziowskiego.
0: Takie mamy prawo.
1: Od jego... Mam Kulawę. Wątpliwości.
0: A to tak sobie z pamięci, bo to moja pamięć może być tu ułomna, ale...
1: Od statusu służbowego.
0: Ale konstytucja stwierdza chyba coś takiego, że Sejm wybiera sędziów Trybunału
1: Konstytucyjnego. Sejm wybiera sędziów, ale osoba wybrana nie staje się sędzią z chwilą wyboru, tylko z chwilą odebrania od głowy państwa ślubowania złożonego przez taką osobę wobec głowy państwa. Sejm wybiera, nie trzeba pisać w konstytucji, Sejm wybiera kandydatów na sędziów czy sędziów elektów. Nie ma takiej potrzeby. Wiadomo, o co chodzi. Ustawa jest spójna z konstytucją.
0: No to tu mamy protokół rozbieżności, aczkolwiek całkowita zgoda, że te osoby, czy ci sędziowie tak czy owak nie mogą przystąpić do orzekania i w tym sensie Bogdan Święczkowski robi to, co do niego należy. No nic, następnym razem może pani sędzio ten temat...
1: Z przyjemnością będę gościł państwa.
0: Bardzo dziękuję. Pan sędzia Piotr Schab był moim i państwa gościem.
1: Kłaniam się.
2: Prawo dajnia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.

0: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
1: To była autopromocja.

0: Studio Ostoja.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, dzisiaj taka wyjątkowa audycja, bo mija rok od rozpoczęcia Studio Ostoja, odkąd Studio Ostoja pojawiło się na antenie Radia Wnet, więc powspominamy dzisiaj troszkę, poprzypominamy sobie, kto nas przez ten ostatni rok odwiedził. No, dziś moim gościem miał być Richard Perkins, ale niestety 10 minut temu dostałem od niego informację, że ma problem z internetem i nie uda nam się połączyć, więc postaramy się tę rozmowę odbyć w następnym możliwym terminie, z czego mi jest bardzo przykro, bo no, przygotowałem się bardzo do tej rozmowy i chciałem z nim porozmawiać o jego wizycie w Polsce, o tym, jak widzi te rolnictwo regeneracyjne u nas w kraju i co tam ciekawego dzieje się w tej kwestii w Europie, w Szwecji i w ogóle, czy jest jakaś nadzieja dla tego rolnictwa, czy nie. No ale myślę, że tą rozmowę niedługo będziemy mogli przeprowadzić właśnie tutaj na antenie. A teraz dzisiaj w ramach tej audycji urodzinowej, bo audycja Studio Ostoja skończyło pierwszy rok. Myślę, że troszkę porozmawiamy, trochę poopowiadamy, ale będziemy też puszczać trochę muzyki, więc zapraszam na Beatlesów.

No więc, wracamy. Jesteśmy już z powrotem. Cóż, nasza audycja wystartowała rok temu, właśnie w październiku. I co, zaczęło się od pierwszym gościem w naszej audycji i jeden z pierwszych tematów, który tu poruszaliśmy, była biologia i tak naprawdę probiologia, bo to rozmawialiśmy o emach z naszym kolegą Sławkiem Gackiem z Probiotics Polska, który zaczął od takiego, powiedziałbym, mocnego wejścia i potężnego wykładu, a tak naprawdę wcześniej, bo zanim zacząłem tę audycję prowadzić sam, to była formuła, w której rozmawialiśmy razem z Jaśminą, tak? I nawet mieliśmy tam różnych gości i pojawiali się też i działacze, i politycy. Natomiast moim celem było jednak stworzenie takiej audycji stricte o żywności wysokiej jakości, o wszystkim, co z nią jest związane, a wiadomo, że zwłaszcza politycy i działacze najczęściej z tą żywnością są mało po drodze. Potem oczywiście pojawił się u nas Tadek Rolnik, potem takim ważnym gościem i przełomowym momentem w audycji był oczywiście Joel Salatin, czyli amerykański ojciec rolnictwa regeneracyjnego. To była bardzo, bardzo dobra audycja, którą doskonale wspominam. Myślę, że ten pierwszy wywiad, który z nim przeprowadziłem, był... jestem z niego bardzo zadowolony, zresztą Joel też. Więc tak to na początku się zaczynało. Potem bardzo ważnym gościem, którego mieliśmy, była oczywiście pani profesor Cichosz. Zwłaszcza, że była wtedy, powiedziałbym, i cały czas jest, ale wtedy była na takiej fali wschodzącej, więc bardzo ogromne zainteresowanie tym wywiadem i tą rozmową. Zresztą tutaj oczywiście na pani profesor zawsze można polegać, powiedziała bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jest to na YouTubie, więc tu możecie Państwo śmiało do tej rozmowy wrócić. Po drodze sporo różnych gości, jeśli chodzi o gospodarstwa, bo mieliśmy właśnie już w sumie kilkakrotnie, mieliśmy i Tadka Rolnika, i RWS Mariankę, i mieliśmy Terraplantę tutaj pod Warszawę. Pojawiali się też inni producenci, był kolega Norbert od sadów. Ostatnio, tydzień temu, mieliśmy ojca i syna, którzy prowadzą sad. Więc tych tematów żywności było bardzo wiele. Zaglądali do nas też aktorzy, muzycy. Między innymi w lato teraz rozmawialiśmy z paprodziadem i doskonale tą rozmowę wspominam. I właśnie może w ramach wspominania tej rozmowy tutaj zaprosimy na kawałek paprodziada.

No, więc tak sobie wracamy myślami do różnych naszych audycji. Oczywiście też przewijały się u nas konopie. Mieliśmy dwóch gości, gdzie rozmawialiśmy o konopiach i to zarówno o tym aspekcie przetwórczym, jak i samej produkcji, o technologii, o tym, gdzie te konopie w Polsce podążają. Więc tu niestety na razie nie ma zielonego światła w tunelu i ten cały boom konopny, można powiedzieć, że się zatrzymał. Choć mamy nadzieję, że niedługo, że tak powiem, to się zmieni, że te konopie, które stają się teraz popularniejsze w całym naszym kraju, zarówno jeśli chodzi o aspekt budowlany, jak i aspekt odzieżowy, czyli właśnie te włókna wykorzystywane, no tak naprawdę wielki powrót, czy olejki CBD, oczywiście mówimy tutaj o konopiach przemysłowych, czyli konopiach włóknistych. Jeśli chodzi ogólnie o konopie, no to wiadomo, że część jest dopuszczana tylko w postaci leków, czyli na receptę można nabyć je w aptece. Natomiast my mówimy tu o konopiach tych, które możemy już od paru lat uprawiać jako rolnicy w Polsce. Z tym, że tak jak to nasze audycje pokazały i moje doświadczenia pokazują, że niestety bez odpowiedniego przetwórstwa, bez odpowiedniej technologii, kombajnów, suszarni, no to bardzo, bardzo ciężko będzie rozwijać się konopią w Polsce po prostu. Co bardzo ciekawe, rozmowy z Marianką RWS. Czym jest RWS? To też tu przypominam, żeśmy mieli już ponad dwa spotkania, w sumie takie 2,5 spotkania z przedstawicielami Marianki RWS. No, RWS, bardzo mi się ta inicjatywa podoba, czyli rolnictwo wspierane społecznie. Pytanie, czy konsumenci w Polsce już dorośli, bo tych RWS-ów jest bardzo mało. Bardzo trudno jest rolnikom, producentom zdobyć zaufanie konsumentów na tyle, żeby no właśnie z takim gospodarstwem dokonali takiego RWS-owego kontraktu całorocznego, dzięki któremu konsumenci uzyskają produkt w postaci tego, co to gospodarstwo wyprodukuje. Natomiast gospodarstwo uzyskuje finansowanie produkcji. Jest dużo łatwiej taką produkcję zbilansować, zaplanować. Jak to fajnie powiedział nasz kolega, że przy dobrze działającym RWS-ie rolnik, czyli ten główny gospodarz, może skoncentrować się na byciu rolnikiem, a nie również na organizacji kanału sprzedaży i wszystkich innych tych aspektów związanych z doprowadzeniem towaru, czy do skupu, czy do klienta końcowego, i nie musi się też martwić o te finanse, bo wie, ilu tych odbiorców ma i głównym jego celem jest właśnie ich w danym roku obsłużyć. No cóż, no mieliśmy też bardzo fajne połączenie z Richardem Perkinsem. Tutaj tą audycję szczególnie polecam, jako że jest to jeden z moich, powiedziałbym, takich guru rolnictwa regeneracyjnego. Korzystam u siebie w gospodarstwie z jego książek, z jego doświadczeń. Do niedawna był, no, ten nasz kontakt był tylko wirtualny, ale od Biotechu 2026, gdzie udało nam się Richarda do Polski ściągnąć, gdzie poprowadził warsztaty u nas w gospodarstwie, zresztą uważam to za jeden z najlepszych biotechów i jeden z najlepszych spotkań, jeśli chodzi o merytorykę, o to, jak dużo można było się dowiedzieć, nauczyć, jak bardzo otworzył nam oczy, a fajnie, że było poza tutaj kilkoma rolnikami lokalnymi, było też
cała masa rolników z Polski, a nawet kilkanaście gospodarstw europejskich wzięło udział w naszym spotkaniu, więc ta wiedza poszła dosyć szeroko i w Polskę, i w świat. Przy okazji dowiedzieliśmy się, co dobrze wdrażamy w naszym gospodarstwie, a gdzie jest miejsce jeszcze na to, żeby pewne rzeczy poprawić, ulepszyć. A w rolnictwie zawsze jest miejsce, żeby to coś zawsze poprawić, ulepszyć i nauczyć się więcej, więc rolnictwo to w sumie jest taki zawód, który uczymy się całe życie i nigdy nie tej wiedzy nam do zdobycia nie zabraknie. Cóż, za tydzień planujemy bardzo, bardzo fajnych gości zajmujących się miodem, zarówno takim konsumpcyjnym, powiedziałbym, miodem prosto od pszczół, ale też w sposób tradycyjny przerabiającym miód na miód pitny. Więc coś nowego, całkiem fajny i ciekawy temat. Oczywiście, cóż, teraz wszyscy się zastanawiają nad tym, gdzie to rolnictwo będzie. Przy obecnej sytuacji geopolitycznej, czyli głównie zagrożeniach, jeśli chodzi o energię, o ropę, to wielu rolników, na przykład zwłaszcza za granicą, to mówimy głównie o Stanach czy Australii, ale tak samo moi koledzy w Polsce, przy obecnych cenach energii, przy obecnych cenach ropy, ta produkcja jest coraz trudniejsza, coraz bardziej kosztowna. A tymczasem, jak wielu Państwo wie, a ci, co nie wiedzą, to bardzo wiele produktów produkowanych i wytwarzanych w gospodarstwach w Polsce tak naprawdę przez skupy i przez duże podmioty skupowana jest po cenach sprzed 20 lat, kiedy cena za litr ropy pewnie kształtowała się na poziomie 5 zł. Czyli połowy, czy pewnie nawet poniżej 5 zł. A dziś ta cena, myślę, że bardzo mocno wpłynie na koszty produkcji, na efektywność rolników, i na przede wszystkim na ryzyko, bo nie dość, że trzeba z góry za tą benzynę i za inne rzeczy zapłacić, żeby móc z tym ciągnikiem popracować, a na koniec dnia okazuje się, że albo pogoda płata nam figle, bo tutaj też mamy coraz większe zamieszanie, jeśli chodzi o pogodę. Czyli mamy bardzo suche wiosny, mokre lata, co nie sprzyja wielu uprawom. A z drugiej strony właśnie mamy dosyć trudną sytuację rynkową, ogromny import, już nie mówię o Ukrainie, ale także teraz otwierają te rynki Ameryki Południowej, a plus jesteśmy zalewani towarem z całej Unii Europejskiej. Tak naprawdę ziemniaki z Niemiec, marchewka z Włoch, zieleniny z Francji, więc tym rolnikom naszym i moim kolegom jest nie jest łatwiej, więc cała tu nadzieja jest w Was, Państwu, czyli w takiej relacji rolnika razem z konsumentem, połączenia tych sił, zaprzyjaźnienia się i jeżeli chcecie Państwo mieć produkty, które pochodzą z Waszej okolicy, po której nie trzeba ich wozić tirem z drugiego końca Europy czy świata, za pomocą przewozić na statkach czy tam w samolotach, to warto tych rolników u siebie zadbać, wesprzeć, zrobić u nich zakupy, zainteresować się, bo jeżeli oni się zamkną, to też i bezpieczeństwo obywateli na pewno zmniejszy się, a mówimy tu głównie o małych i średnich gospodarstwach, bo te duże gospodarstwa mają taką skalę produkcji, że dla nich sprzedaż dla klientów indywidualnych jest czymś mało interesującym. Cóż, zapraszam na kolejny
utwór muzyczny. Może tym razem puścimy coś od naszej koleżanki, która tutaj u nas była, od Klaudii. Klaudia ma Dzika, tak, która jest też członkiem naszej spółdzielni, była gościem naszego programu i opowiadała właśnie o spotkaniu z Richardem i o tym, jakie wrażenie na niej zrobił Rysiek. Cóż, zapraszam na utwór Klaudii.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie.
2: Studio Ostoja.
3: Już wracamy po utworze Klaudii, członka naszej spółdzielni, rządzie spółdzielni Ostoja Natury. No cóż, no też wielkim celem, który sobie postawiłem prowadząc tę audycję, to jest, żeby tak jak to czynię co tydzień, zachęcać Państwa do tego, żeby właśnie zejść na ten krótki łańcuch dostaw, żeby znaleźć swoich producentów. Myślę, że jest to bardzo, bardzo ważne, ale nie tylko dla samych rolników i przetrwania polskiego rolnictwa, ale także dla państwa zdrowia, samopoczucia, bo wiadomo, że ta żywność jakościowa, ta żywność lokalna, regionalna, część to produkowana w sposób tradycyjny, też bardzo często ma korzystny wpływ na nasze zdrowie. Już nie mówiąc o samych aspektach smakowych, bo taka żywność właśnie lepiej smakuje. No, kolejnym ważnym gościem, którego gościliśmy i tu od razu sprostuję, pewnie pojawi się już za tydzień ze swoim przepisem. Nie wiem, czy będzie gościem audycji, natomiast postaramy się dodawać obiecane przepisy, czyli był to kucharz Bartek z Trójmiasta, z którym wspólnie w Ostoi przygotowujemy pikniki z natury w sezonie. Można nas odwiedzić, zresztą wiem, że paru słuchaczy u nas było, których serdecznie pozdrawiam. Mogli zobaczyć gospodarstwo i spróbować te nasze produkty w takiej formule, no powiedziałbym, bardzo, bardzo specjalnej, bo przygotowane przez mistrza kuchni, kucharza, rzeźnika, czyli Bartka, w sposób taki eksperymentalny, nietuzinkowy. No i co? No i w połączeniu ze smakiem naszych warzyw, naszych owoców, naszych mąk, kasz, tudzież z naszym drobiem, myślę, że była to pewnego rodzaju uczta, taka niepowtarzalne przeżycie kulinarne, a też jednocześnie połączone z poznawaniem gospodarstwa, z poznawaniem sposobów naszej produkcji, myślenia o tym, jak regenerować tą glebę, jak wdrażać to, czego między innymi od Richarda się nauczyliśmy. Cóż, przed nami teraz ciężki rok. Myślę, że 2026 to dopiero przecionek tego, co czeka nas w 2027 roku, bo no cóż, rolnicy, średnia wieku rolników jest niestety coraz wyższa, więc te gospodarstwa w sposób naturalny mają coraz trudniej, bo wraz z wiekiem na pewno ci rolnicy mają mniej sił, są no, bez pomocy młodego pokolenia, no to będzie bardzo ciężko rozwijać dalej to rolnictwo w Polsce, ale niestety to nie jest przypadek tylko Polski, ale w całym zachodnim świecie, czyli zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, ta zastępowalność pokoleń w rolnictwie jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. Więc przed nami potężne wyzwanie, czyli co zrobić, żeby znaleźli się następcy, hodowcy, ogrodnicy, którzy no, zachowają nasze tradycje, zachowają nasiona, bo to też oddzielny temat. Tu akurat bardzo fajnie mieliśmy braci Dogor, którzy mówili o tym, że samych odmian u nich jest, pomidora jest koło 100, no a dzisiaj jak pójdziecie Państwo do sklepów, no to ile tych odmian jest na półkach? Sami się zastanówcie. Oni uprawiają prawie 100 różnych odmian u siebie w tunelach i zarówno w tunelach, jak i w trybie pod chmurką, choć uprawianie pomidorów w Polsce pod chmurką to ogromne wyzwanie, między innymi ze względu na zarazy. Cóż, no my jesteśmy krajem, w którym dobrze radzą sobie warzywa korzeniowe, tak, jesteśmy w końcu znani z ziemniaków, oczywiście zboża, no i oczywiście jabłka, gruszki czy inne nasze klasyczne przysmaki, więc też nie ma co z tymi eksperymentami ze ściąganiem nowych odmian południowych przesadzać. Trzeba się skupić, tak jak podkreślają to wszyscy ojcowie rolnictwa regeneracyjnego, na tych odmianach i tych uprawach, które po prostu w naszym klimacie i w naszej faunie i florze się wpisały, się odnajdują i dla których jest miejsce. Zapraszam na kolejną przerwę muzyczną. Tym razem będzie to Tina Turner, może? Jeżeli mamy, tutaj realizator sprawdzi.

No więc, drodzy Państwo, no ja przede wszystkim to chciałem też oczywiście podziękować Państwu bardzo serdecznie za to, że jesteście z nami, że nas słuchacie, że tak dużo różnych komentarzy i wiadomości od Was dostaję, że odwiedzacie nasze gospodarstwo. Mam nadzieję, że też inne gospodarstwa, że odwiedzacie naszych gości, że no zaprzyjaźniamy się my producenci z konsumentami, że pomijamy tych pośredników i dzięki temu no myślę, że wszyscy na tym korzystają. My oczywiście w ramach tej naszej działalności na najkrótszym łańcuchu dostaw to zapraszamy jak co tydzień do zamawiania naszych skrzynek z natury. W sumie te skrzynki z natury w dużej mierze zostały przywrócone, bo my żeśmy je kiedyś 4-5 lat temu próbowali dowozić do Warszawy i nawet przez 2 lata tutaj dowoziliśmy, ale jakoś potem to zostało wstrzymane. A dzięki temu, że powróciłem tutaj za audycją do Warszawy, to powróciliśmy też ze skrzynkami i tu naprawdę fajnie nam się to rozwinęło. Myślę, że wszyscy, którzy zamawiają te produkty od nas i od naszych partnerów, bo do tych skrzynek też dołączają swoje produkty inne gospodarstwa ekologiczne, wiele z których mogliście spotkać tutaj na antenie. Prowadziliśmy właśnie z nimi też rozmowę przez ten ostatni rok. Mam nadzieję, że będziemy zapraszać ich jeszcze więcej i że ta współpraca i ilość tego wartościowego produktu będzie rosła, co też będzie z ogromną korzyścią dla Państwa, więc ja bardzo, bardzo ślicznie dziękuję za to, że słuchacie Studia Ostoja, no i że jesteście aktywni, że wielu z Was zamawia skrzynki, odwiedza nas w gospodarstwie. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, bo na pewno no nie rozwijałoby się to wszystko bez Was. Cóż, a w ramach zaproszenia tak naprawdę do zamawiania tych skrzynek, tylko przypominam, że co tydzień po audycji na Powiślu, a potem na wylocie z Warszawy przed Łomiankami bodajże jest to ulica Pułkowa, tak mi się wydaje, ale to wszystkie informacje są podawane na mailu, więc wystarczy wysłać do nas maila na zakupy@ostojanatury.pl i wtedy dostają Państwo informacje co tydzień, co w danym tygodniu w danej skrzynce się znajduje. Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że w dzisiejszej skrzynce mamy jabłka, gruszki, pomidory, oczywiście jeszcze jedne z ostatnich pomidorów prosto z tunelu foliowego w tym sezonie, marchewkę, buraki, kolby, kukurydzy, jajka regeneracyjne z chowu pastwiskowego prosto z tą maszyną z mojego gospodarstwa. Mamy też zieleninkę, czyli właśnie tam miks mizuny i innych sałatowatych oraz szczypiorek. No u nas też można spotkać mąki, kasze, zakwasy, kiszonki, więc ta oferta jest bardzo szeroka. Staramy się tak te skrzynki układać, żeby co tydzień było w nich coś nowego, coś ciekawego, żebyście się Państwo nie znudzili i żeby każdy smakosz mógł przyrządzić pyszne potrawy. Ja powoli się dzisiaj z Państwem żegnam, bo ten brak gościa troszeczkę, nie powiem, wybił mnie z rytmu, bo przygotowywałem się do rozmowy z Richardem Perkinsem, a teraz nie udało nam się dzisiaj z nim połączyć, więc mam nadzieję, że połączymy się już niebawem, za jakieś 2-3 tygodnie. Za tydzień, tak jak mówiłem, mamy zaplanowanego gościa, specjalistę od miodów pitnych, w ogóle od pszczół i miodów, więc będziemy rozmawiać o jednych z najmniejszych pomocnic wszystkich rolników, czyli jednego z najlepszych zapylaczy. Zresztą też już rozmawialiśmy z przedstawicielem Polskiego Związku Pszczelarstwa jakiś czas temu w ramach, był to temat powiązany z aferą, która była z pszczołami, bo
wymyślają, chcieli zakazać czy ograniczyć te ule i zrobić pszczelarzom pod górkę, więc tutaj jak najbardziej my stoimy murem za tymi prawdziwymi pszczelarzami, nie tymi, którzy tam produkują sztuczne miody, czy ściągają z różnych dziwnych miejsc i je potem mieszają, tylko za tymi, którzy stawiają swoje ula w polskich polach, lasach, łąkach, i potem dostajemy wspaniały miód. Cóż, dziękuję ślicznie. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Życzę, żeby nasza audycja teraz kolejny rok z takim

0: Czas nie tylko na country.
1: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.

0: Reklama. Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.
2: Czas nie tylko na country.
3: No i proszę Państwa, witam serdecznie, Jerzy Głuszyk, czas nie tylko na country. Naszą audycję dzisiaj realizuje pan Szymon Chrystianus. I tak sobie pomyślałem, bo weszliśmy już teraz w ten sezon jesienno-zimowy, w którym to będę zapraszał do naszego studia licznych gości w każdym z programów i od już najbliższego, bo pani Marta Zalewska, świetna wokalistka, kompozytorka, będzie moim i państwa gościem, żeby wykorzystać tę dzisiejszą audycję do zaprezentowania nowości, czyli tego wszystkiego, co na muzycznym rynku w Stanach Zjednoczonych pojawiło się właśnie niedawno, bo też w tych kolejnych audycjach oczywiście będziemy też nadawać muzykę country, ale też troszkę czasu poświęcimy na nie tylko. I dziś przygotowałem materiał muzyczny czworga wykonawców. Zaczęliśmy od Josha Tatofi, od piosenki Paniolo Country. Artysta kompletnie mi nieznany. W ogóle nie miałem pojęcia o jego działalności twórczej. On pochodzi z wysp Tonga i Samoa. Mieszka na Hawajach, w Honolulu i jest bardzo ciekawym artystą, który teraz właśnie wypuścił płytę. Do tej płyty, jak i do pojęcia Paniolo wrócę za chwilę, ale pomyślałem sobie także, że wykorzystam ten początek audycji do takiej prywaty. Otóż być może niektórzy z Państwa pamiętają audycję ubiegłotygodniową, no bardzo ciekawą ze względu na gościa, rozmowę z Andrzejem Rybińskim o muzyce lat 60., 70., 80. i o jego działalności twórczej, jego koncertach. No i wracając z audycji ze studia do domu, dostałem pewnej kontuzji kardiologicznej, dosyć istotnej, której nie byłem w stanie opanować. I tak gdzieś około północy wezwana została karetka pogotowia do mnie. Przyjechało dwóch znakomitych dżentelmenów, pan Łukasz i pan Norbert, którzy po dwóch godzinach zabiegów rozlicznych uzdrowili mnie na tyle, że już właściwie następnego dnia mogłem swobodnie funkcjonować. W międzyczasie toczyliśmy rozmowę na temat radia, istoty radia i znaczenia radia w życiu każdego z nas i o muzyce. I mam nadzieję, że nie tylko podziękuję teraz panu Norbertowi i Łukaszowi za uzdrowienie, ale także liczę na to, że będą stałymi słuchaczami Radia Wnet, a bardzo bym się cieszył, gdyby także audycji Czas nie tylko na country, ale już zostawiam tę część prywaty, choć to również powiązanej z interesami Radia Wnet i przechodzę do piosenek, które teraz usłyszymy w wykonaniu Josha Tatofi. O nim Państwu opowiem, natomiast cóż to jest to Paniolo Country? Warto o tym powiedzieć, bo to sformułowanie Paniolo Country oznacza dosłownie kraj hawajskich kowbojów i odnosi się także, to jest drugie znaczenie, do hawajskiego stylu życia opartego na kulturze kowbojskiej i rancherskiej. Jak to się stało? To jest Paniolo. Pochodzi z języka hiszpańskiego. To w języku hiszpańskim jest cowboy po prostu. Słowo to jest hawajską adaptacją hiszpańskiego słowa español, Hiszpan. Wynika to z historii. W latach 30. XIX wieku król Kamehameha III sprowadził na Hawaje, proszę państwa, meksykańsko-hiszpańskich kowbojów, aby nauczyli lokalną ludność jazdy konnej i wypasu dzikiego bydła. Hawajczycy stworzyli dzięki temu własną, unikalną kulturę kowbojską, która rozwijała się jeszcze przed narodzinami mitu amerykańskiego dzikiego zachodu. O Johnie Tatofi opowiem za chwilę, ale najpierw posłuchajmy w jego wykonaniu trzech utworów z tej najnowszej płyty, z utrzymanej właśnie w kantrowym klimacie.

Tennessee Whiskey. To bardzo znany temat, wykorzystywany przez wielu kantrowców w ich repertuarze. Większość utworów na tej płycie, poza dwoma chyba albo trzema, które są właśnie takimi coverami, większość tych utworów jest napisana czy współtworzona przez Josha Tatofi. Myślę, że ten artysta przypadł Państwu do gustu, bo jest rzeczywiście człowiekiem o bardzo charakterystycznym głosie, takim bardzo emocjonalnym sposobie interpretacji piosenek. Ten głos taki jak sabitny świetnie się tutaj wpisuje w akcenty country. Kimże on jest? Tak jak powiedziałem na początku, on mieszka na Hawajach, ale ma silne to właśnie polinezyjskie korzenie. Jego rodzina, on chyba się także tam urodził, pochodzi z wyspy Tonga i Samoa. Dorastał w muzycznym domu. Jego ojciec, jak tutaj czytam jakieś elementy biografii, Tivani Tatofi, był założycielem legendarnej hawajskiej grupy reggae o nazwie Kenapena. Josh moim zdaniem bardzo udatnie łączy tą tradycyjną muzykę hawajską ze współczesnym rock and be z jednej strony, bo ja słuchałem przy tej okazji, kiedy dokonałem wyboru płyt na dzisiaj, również jego innych nagrań, czy z soulem, czy też właśnie w tym wyspiarskim reggae, na którym się, jak sądzę, wychowywał, bo przecież w jego otoczeniu ta muzyka była grana, wykonywana. No ale w tych najnowszych projektach pojawiają się właśnie te akcenty muzyki country, bo one się pojawiły na tym albumie, które Państwu teraz prezentuję, czyli Pianolo Country. Posłuchajmy jeszcze dwóch utworów w wykonaniu Josha Tatofi. Ten drugi, no to zapewne rozpoznacie Państwo bez kłopotu, bo to też jest znany cover.

0: Reklama.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.
2: Czas nie tylko na country.
3: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor

Wynona Judd. Właśnie 2 października pojawił się najnowszy album Wynony Judd zatytułowany The Hard Truth. To jest jeden z najbardziej takich poruszających i surowych albumów w jej trwającej od 4 dekad karierze. No to jest legenda właściwie muzyki country. Ona zaczynała ze swoją mamą w duecie The Judds. Potem wybiła się jakby na niezależność, tworzyła karierę solową. No a potem jej mama nie tak dawno zmarła, czyli już powrotu do tego duetu nie ma. To jest pierwszy solowy album Wynony, studyjny, od ponad 10 lat. A co najważniejsze, pierwszy w jej życiu, w którym Wynona jest główną współautorką właściwie wszystkich utworów. No może nie, tam jeden utwór jest poza jej autorstwa. Krytycy, ale też i fani, bo to szybko się już rozeszło, że ta płyta stanowi właściwie renesans artystyczny tej 62-letniej obecnie ikony muzyki country. Płyta powstawała przez 5 lat na rodzinnej farmie artystki w Tennessee i jest takim bezpośrednim zapisem jej procesu gojenia ran po tragicznej śmierci mamy, czy Naomi Judd, ona zginęła w 2022 roku, oraz trudnych relacjach rodzinnych. I te piosenki są taką bardzo intymną, wręcz, to tak, właściwie słowo intymna tutaj bardzo pasuje, formą wyznania o radzeniu sobie z traumą i żałobą. Rzeczywiście te piosenki przede wszystkim są wspaniale wykonane. One niosą ze sobą ogromną emocjonalność. Posłuchajmy kolejnych 2 z tej najnowszej płyty, a w tej pierwszym utworze, o dodam jeszcze tylko tyle, Wynonę wspomagał duet The War and Treaty. Tu zresztą ona na tej płycie zaprosiła kilku współwykonawców. No ale tak jak powiedziałem, posłuchajmy teraz 2 kolejnych utworów.

He was proud. The plot turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground. Wynona z najnowszej płyty. Produkcją tego albumu zajął się mąż piosenkarki, muzyk, producent muzyczny, Cactus Moser. I on tutaj świadomie zrezygnował z takiej bogatej produkcji pop country, z którą Wynona mierzyła się w latach 90., bo ona rzeczywiście tam śpiewała w tamtym czasie taki klasyczny country pop. A tutaj album ucieka od mainstreamowego country w stronę takiego ciepłego, intymnego folk popu z lat 70., brudnego roadhouse rocka, czy takiego głębokiego southern soulu. Ale też głos Wynony temu sprzyja, bo momentami jest chropowaty, drżący i nieskazitelnie czysty w emocjach. Ona potrafi grać emocjami i ten jej głos wysuwa się tu na absolutnie pierwszy plan na tej płycie. To bardzo ważna produkcja muzyczna. Uważam, że jedna z ważniejszych w bieżącym roku. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, Kentucky Queen.

Myślę, że fani muzyki country nieomylnie odgadli, że kolejnym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest Kenny Chesney. No, proszę Państwa, to był kiedyś artysta, któremu wróżono wielką karierę i taki następca tych gwiazd, legend muzyki country. Czy ta kariera rozwinęła się w taki sposób, jakbyśmy chcieli i być może jakby chciał Kenny Chesney? No, na to pytanie w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć. W każdym razie 26 września pojawił się nowy, 21 już, proszę Państwa, album studyjny w dorobku tej gwiazdy muzyki country pod tytułem Silver Sounds Marina. I zarazem pierwszy projekt wydany nakładem własnej, niezależnej wytwórni. No, w płycie jest 11 utworów, które łączą w sobie takie klasyczne brzmienie plażowego country, bo to, co śpiewa Kenny Chesney, to chrapało się, że tak powiem, takiego określenia, takiej definicji plażowe country, czyli jest tu sporo country z lat 90., ale też i klimatów kalipso. On śpiewał zwykle takie lekkie, melodyjne utwory osadzone w klimacie słońca, słonecznego lata. I takim też albumem jest ten najnowszy. Taki właśnie beztroski, wyspiarski klimat połączony, no jednakowoż z dojrzałą refleksją faceta, który ogląda się za siebie. Posłuchamy teraz kolejnych dwóch utworów, przy czym ten pierwszy to uważany jest za prawdziwy klejnot na tej płycie. To jest utwór Goldfish z gościnnym udziałem Lily Meola. Piosenka w taki lekki, humorystyczny, a zarazem błyskotliwy sposób bawi się idiomami i opowiada o kimś, kto chciałby mieć taką pamięć złotej rybki, aby zapomnieć o złamanym sercu. A ja pozdrawiam naszych stałych słuchaczy, którzy tutaj piszą do mnie, ze stałym słuchaczem oczywiście na czele, a my posłuchamy dwóch utworów z tej najnowszej płyty Kenny Chesneya, właśnie przywołana tutaj Goldfish i jeszcze jeden kawałek.

0: Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Czas nie tylko na country.
3: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor

Utwór Crisco w wykonaniu Miranda Lambert. Proszę Państwa, to znowu kolejna premiera. Ten album ukazał się 2 października, no przed kilkoma dniami dosłownie. I jest jednym chyba z najbardziej zaskakujących, a jednocześnie takich radosnych projektów w karierze no, wielkiej gwiazdy muzyki country Mirandy Lambert. I także jej takim oficjalnym otwarciem nowej ery w jej twórczości, w jej karierze, dlatego, bo ona tu debiutuje pod skrzydłami nowej wytwórni MCA Records, z którą zawarła kontrakt. Tytuł piosenki, a jednocześnie tego albumu, to jest taka gra słów połączona ze stylem muzycznym, który Miranda żartobliwie i właściwie celowo ochrzciła mianem Crisco, czyli fuzją tradycyjnego country i muzyki disco. Lambert, tu czytałem taką krótką jej wypowiedź w Billboard Country. Ona tam mówiła, że czerpała inspirację z brzmień późnych lat 70. Wspominała, że na klimat tych piosenek, tych utworów, które znalazły się na tej płycie, wpłynęły między innymi dawne wizyty na wrotkowiskach w Brentwood, jej rodzinnym mieście, także twórczość legend takich jak choćby Glen Campbell. Zresztą ona także przywoływała tutaj pamięć Dolly Parton. Ona mówi, że ponad całym albumem unosi się duch Dolly Parton. W przeciwieństwie do wcześniejszych pełnych rockowego pazura płyt, ja pamiętam taką znakomitą płytę Kerosene, właśnie z tymi motywami rockowymi, Crisco stawia na lekkość, przestrzeń i taki chwytliwy groove. Są tutaj i bogate aranżacje smyczkowe, jest mnóstwo gitary, pedal steel gitar, nawiązującej do klasyki gatunku z lat 70. i 80. Poza tym płyta jest niezwykle dopracowana technicznie i stanowi też moim zdaniem, bo przesłuchałem ją kilkakrotnie, świetną taką odpowiedź na to, co obecnie dominuje w komercyjnych rozgłośniach country. No posłuchajmy kolejnych kilku utworów z tej najnowszej płyty Mirandy Lambert.

Miranda Lambert opisywała proces powstawania płyty jako jeden z najprzyjemniejszych momentów w jej życiu. I tutaj zacytuję to, co napisała. To album pełen luzu i radości. Brzmi jak taniec w kuchni z osobą, którą kochasz. Bez zbędnego analizowania. Ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, to jest taki klimatyczny cover, jedyny na tej płycie cover klasycznego przeboju, którego autorem jest Jim Croce, a czas, który mamy do końca dzisiejszej audycji, wypełnią dwie piosenki, może ta druga lekko skrócona, ale ta pierwsza to jest, proszę Państwa, Snakeskin Boots. To jest energetyczny duet z młodą gwiazdą sceny country Ellą Langley, którą Miranda współpracuje. A ja będę żegnał się już z Państwem. Audycję zrealizował pan Szymon Chrystianus. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk, a za tydzień spotkamy się ponownie w audycji Czas nie tylko na country. Gościem będzie Marta Zalewska. Do usłyszenia.

0: Czas nie tylko na country.
1: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
2: Radio Wnet.
3: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Po reklamie.
5: Mazol, Arytmik Radio.
6: Dobry wieczór. Zwykle startujemy z muzyką od razu, ale dzisiaj muszę zaznaczyć. To rzadko się zdarza w naszej audycji. Nawet nie wiem, może nigdy się tak nie zdarzyło. No niestety, słuchacz Wnet, który jest tak zwanego stałego elektoratu, no już nie może słuchać nas tyle, ile słuchał kiedyś i nie prowadzisz zapewne statystyki moich występów w Radio Wnet, godzin i dat. Nie liczy dat. Nie liczy mi Stanisław, ale 100 lat zawsze się pojawia. Natomiast słuchajcie, dzisiaj po raz pierwszy moim zdaniem, choć się zdarzały w innych audycjach o Morfin. Przypomnę, że Morfin wydaje, nie to jest nowy singiel, ale tak, 80 lat skończył Dave Holland. Cały weekend katowałem jego 3 najnowsze płyty wydane z tej okazji. No, wspaniałe. Ale ja nie znalazłem utworów, które mogłyby się zmieścić w Mazol Arytmik Radio. Może jakieś, niektóre z nich trafią się w dużym pokoju, ale są za duże, jak na duży pokój przeważnie. I za mało wyraziste, by po południu budzić was do życia albo do pracy po życiu. Tak więc dzisiaj wieczorem Dave Holland, taki jakiego kocham. Po prostu nie ma innego Dave'a Hollanda jak z płyty Trippicate ze Steve'em Coleman i ten perkusista, który potem z Marcellisem. Holland Quartet z samym Riversem i kim to jeszcze, moi drodzy? Anthony Braxtonem i Barry Arshull na perkusji. Także na początek jedno z najpiękniejszych trio, jakie słyszałem, Dave'a Hollanda z płyty Trio Trippicate, pierwszy utwór Games, a później Dave Holland Quartet Four Winds.

Trio Trippicate, jedna z najpiękniejszych płyt Dave'a Hollanda, a szczególnie w trio bez instrumentu harmonicznego. Później już trio Dave'a Hollanda było utożsamiane raczej z tym triem z Kenny Barronem na fortepianie. Przypomnę, mówiłem o tym, co grał później u Marsalisa, czyli mówiłem Marvin Smithy Smith na perkusji, Dave Holland na kontrabasie i Steve Coleman na saksofonie altowym. Był to utwór Games, pierwszy z płyty pod tytułem Trio Trippicate. I ta płyta na zawsze ze mną została. Oczywiście Dave Holland ma pełno przełomowych płyt. To oczywiście basista u Milesa Davisa na płytach In the Silent Way i na Bitches Blur. Tak, mówiłem o statystykach, a nie oczywiście o jakichś innych sytuacjach. Stanisław, albo słuchacz wnet, ale nie podaję nazwiska, to Stanisław też może być. Stanisław i słuchacz wnet to dwie osoby. Kiedyś ktoś nawet mi powiedział, że myślał, że słuchacz wnet to ja jestem i się sam lajkuję. No niestety nie. Stanisław miał takie statystyki, ile miałem audycji, ile godzin, kiedy zacząłem. No, jego praca się zmieniła. Teraz on wam też nadaje swoje audycje przy pomocy czterech kółek i kierownicy. Facet o niezwykłej wrażliwości i niezwykłej serdeczności, no i miłośnik naszego radia. Witam też wszystkich, którzy pierwszy raz słuchają. Witam Białego. Oczywiście nie jest to żaden Białas, tak jak śpiewał jeden polski, nawet nie raper, tylko Piernikowski śpiewał. To nie jest Biały. On w zasadzie chyba to jest tak złośliwie, że biały, bo on naprawdę jest czarny. To znaczy nie jest czarnoskóry, tylko jest taki, no... W Rosji to jakoś nazywają tam. W Moskwie by prześladowali takiego człowieka jako kogoś z Kaukazu. W zasadzie Białego i Izę pozdrawiam. Piotra też, który przewidział, że będzie Dave Holland. Dave Holland, słuchajcie, to jest 1 października 1946 roku. Więc już ma 80 latek i ile tam? 3 dni czy 4. Tak jak wam mówiłem, przez cały weekend się męczyłem. No to, o tutaj może dlatego przerywałem w tej pierwszej zapowiedzi, że to szpiedzy z Krainy Deszczowców, czyli miłośnicy Dave'a Hollanda, zaczęli mi przerywać. No tak, te płyty jego najnowsze, 3 przygotowane w różnych bardzo składach. Wierzyłem, że coś w tym będzie, bo to jeden sekstet, jedno... No niestety, wybaczcie, to już to powiedziałem, powtórzę, nie znalazłem nawet jednego utworu, który mógłby tu wejść, tak więc się cofnąłem do tych płyt, które są... bardzo cenne i bliskie memu sercu. Trio Trippicate jest chyba na pierwszym miejscu, ze względu na najwyższy moment, jeśli chodzi o kondycję i formę Steve'a Colemana, który później został liderem takiego nurtu M-Bass i rzeczywiście był on przełomowy i rewolucyjny i stanął w miejscu. Znalazł mnóstwo naśladowców, ale potężne koncerty z sekcją post-funkową, bo były to rytmy nieparzyste i muzyka całkiem pokombinowana, czasem harmonicznie, czasem rytmicznie, więc uważam, że ostatnie takie szlify właśnie Steve Coleman, saksofonista altowy, zdobył tutaj, potem stworzył M-Bass, a później po paru latach, gdy to M-Bass wygasło, on pracował w sklepie komputerowym chyba, czy muzycznym, żeby przeżyć. Dave Holland, Brytyjczyk, więc dał radę, poza tym był w takiej czołówce, wiecie, skoro grał z Milesem Davisem, to i pograł z Coreą i z innymi. I druga z tych płyt, to jest właśnie okres wcześniejszy, ja nie wiem, to jest 70. Któryś rok, chyba 8, a może być 1. W każdym razie Anthony Braxton, facet, który nagrał pierwszą płytę w historii na solowy saksofon i twórca no, muzyki konceptualnej, czarnej muzyki, intelektualnie bardzo zaawansowanej. Sam Rivers to jedyny saksofonista, który odmawiał grania Milesowi Davisowi, tak, i prowadził własną karierę sam. Poznałem go i spotkałem chyba z 5-krotnie, ale z 3 razy. Witałem go rano, jak wychodził z hotelu. I to wtedy jeszcze w Polsce chyba nie było medycznej marihuany, ale on coś takiego miał w postaci wielkiej, naprawdę na bifaje tutaj, można powiedzieć, to coś w rodzaju cygara było. O to 8 rano, on na próbę
już jechał, no ale ja nie wnikałem, co kto pali, byłem jego trochę asystentem. Sam Rivers, Anthony Braxton na kontrabasie, Dave Holland, a na perkusji mistrz. Mówiło się, że jak gra, to nie, że pękają szyby, tylko jakby tłuczone szkło było słychać. Barry Arshul. To jest jednocześnie jedna z najbardziej jazzowych audycji Mazolarnik Radio, bo one są bardzo różne. Jednocześnie ten basista nie może być ominięty, bo kocham kontrabas. I tak jak mówię, ci, którzy słuchają pierwszy raz, niech się trochę nacieszą tym jazzem i to dosyć klasycznym, chociaż też dostaną trochę ostrości. Dobra, dzisiaj już wracamy do muzyki, bo jest jej pełno i muzyką żyć będziemy. Teraz z tej płyty, która nosi tytuł coś tam, Bird Songs, czy coś, zaraz wam powiem. Conference of the Birds, o taki tytuł całej płyty. Skład podałem i przepiękny utwór pod tytułem Four Winds.

z płyty Conference of the Birds, z przepiękną okładką, która, no nie wiem, czy o, wszyscy jak na nią spojrzą, to ją zapamiętają. Albo Kandyński to jest, a może, no coś w rodzaju Miro, a może ktoś po prostu wystylizował ją w tę stronę, ale skład tutaj jest cudowny. Dave Holland, bo to jego zespół na kontrabasie, Anthony Braxton, saksofon altowy, gra też tu na flecie, na klarnecie i na kontrabasowym saksofonie i kontraltowym klarnecie. Sam Rivers, flet, sopranowy saksofon i tenor. No i Barry Alshul, jak na Barry'ego Alshula, bardzo łagodnie. I nie wiem, czy ta płyta także nie wyszła pod skrzydłami ECM. To lata 70. Możecie sobie sprawdzić w internecie, po co ja mam. Ja to wszystko, co mówię, lecę z pamięci, więc nie sprawdzam w internecie. Możecie mnie poprawić. Co więcej, wracamy do trio Trippicate. To najlepsze trio, jakie znam. W ogóle może, ever. Ale tutaj i kontrabas Holanda, i perkusja Marvina Smitha i alt Steve'a Colemana, to czyste piękno i koncepcja, ale zagrane z ogniem i z sercem. Teraz dwa utwory, ale tak, właśnie, nie pójdzie ten 8-minutowy, to zostawiam wam na koniec, ten Q&A. Czyli tak, zagrałem potem standard, czyli to Trio Trippicate, Quiet Fire teraz, a później Duke'a Ellingtona utwór Take the Coltrane.

No i proszę. To utwór z płyty Trio Triplicate i ta, co więcej, ta płyta Trio Triplicate była wydana w 1988 roku, kiedy jazz szczesł. kiedy były same okrutne i fatalne rzeczy. Rządzili bracia Marsalisowie, z których Winton był troszeczkę... No, Winton w ogóle nie był troszeczkę. Powiedzieć o nim pośledzą, skoro on teraz szefuje orkiestrze narodowej w Nowym Jorku, jazzowej. Tam coś. Pokombinował chłopina bardzo, ale muzycznie to było słabe. Poza tym jakiś królował chyba jazz, rock, fusion, no, albo jak w Polsce, to taki jazz, mainstream. I w tym mainstreamie zagrana muzyka prawdziwie i żywo właśnie brzmiała tak, jak gra Dave Holland. Dave Holland 1 października obchodził 80. urodziny i wciąż nagrywa świetne płyty, ale to nie na tę audycję. I tak jest niezwykle jazzowo, wyjątkowo. A jeszcze czego się dowiedziałem, że Biały się obraził, słuchajcie. Że powiedziałem biały, że było tylko biały. Ja też nawiązałem do tego, że w Moskwie nie czułby się najlepiej, bo kiedyś mój kolega z zespołu, kiedyś Mikołaj Trzaska, powiedział, że on się w Moskwie czuje bezpieczniej niż w Warszawie chyba, czy w Polsce. Tak mu się chyba wyrwało niechcący. No było to tuż przed, albo przed tym, kiedy już to nie było modne tak mówić, ale było modne powiedzieć tak, jak powiedział. Natomiast rzeczywiście w Moskwie jako roku jeszcze kiedy prezydent Kaczyński zaczynał rządzić, miałem swój festiwal Art Depo i tam rzeczywiście na ludzi z Kaukazu, oni jako, zresztą na kogo nie mówili Rosjanie z pogardą. No zresztą, słuchajcie, no niemniej dobra dla rdzennych narodów zrobili niż Amerykanie, no wybili całe narody Inuitów i tak dalej. Nie chcę mi się tutaj ani wjeżdżać w etnografię, ani w politykę, ale chodzi mi o to, że oni takiego białego tam by nie nazwali białym, po prostu. No nawet białym go nie nazwali. A u nas biały, to biały. I to jest złośliwe, bo on wcale nie jest biały, ale nie jest czarnoskóry. A bardzo to miły człowiek, który robi dla lokalnej społeczności wspaniałe rzeczy. I za to go bardzo lubimy, kochamy i jego entuzjazm i radość, czasami dosyć nieogarnięta w wypowiedzi, bierze się z tego, co i ja znam. ADHD! Także pozdrawiamy i też słuchającą z nim Izę, mam nadzieję, że ma trochę spokoju, żeby usłyszeć tę muzykę, która wymaga choćby kropli skupienia. Wracam teraz do okładki Conference of the Birds. Słuchajcie, no niestety, mistycyzowałem, tak. On to nie jest ani Kandyński, ani Malewicz, tym bardziej Miro. Tak sobie wyobrażam, to czyjś taki pomysł, jak żeby stylizacja. Natomiast muzyka zupełnie nie stylizowana. Myślę, że tytuł, który podałem, Take the Train brzmiał Duke'a Ellingtona, a nie Take the Coltrane, i nasi kochani realizatorzy w tej kwestii się pomylili w radzie. Ja na to Natomiast nie wiem, skąd mam tyle wiadomości w bani, bo lecę bez kartki, ale muszę sprawdzić, co teraz nam pójdzie i to właśnie dlatego ta cała moja opowieść, że to będzie utwór tytułowy. Conference of the Birds, Dave Holland na kontrabasie, Barry Alshul na perkusji, Anthony Braxton na saksofonie altowym, klarnecie i flecie i Sam Rivers, jeden z największych saksofonistów w historii, który nie pchał się na szczyty, ale był niezwykły. Tak jak mówiłem, on odmawiał grania na przykład Milesowi i to dlatego, że miał swoje projekty. Sam Rivers na saksofonie tenorowym i sopranowym w utworze tytułowym z płyty o tym samym tytule Conference of the Birds. A potem wskoczymy na utwór, bo tutaj dwa zostawię wam na zakończenie. Four Winds był już. Ktoś się tutaj pomylił. Now here. Czyli Conference of the Birds i teraz kwartet, tak jak przed chwilą mieliśmy Trio Triplicate podwójnie, tak teraz kwartet. Now here, czyli nowhere. Słuchamy.

Anthony Braxton i Sam Rivers. Ten dialog dwóch dęciaków zmieniających się sopranu i fletu i saksofonu altowego. No dzisiaj tak naprawdę wierzcie mi, że jak na Mazola Rytmik Radio, i to odezwał się mój kochany słuchacz wnet, który kiedyś liczył mi godziny i daty, że jazz konserwuje, no miejmy nadzieję. Niektórzy panowie rzeczywiście, tak jak Dave Holland, pozostają aktywnymi muzykami i tworzą naprawdę ciekawe rzeczy. Aczkolwiek, wierzcie mojemu wyborowi, to są jego płyty najcudowniejsze. Ja wiem, miał potem taki okres, na przykład teraz gra ze świetnym saksofonistą. Ze świetnym. Po prostu szczęka opada, jak się go widzi. Ale ja żadnej płyty z nim słuchać nie mogę. Nie będę wymieniał tego nazwiska, bo u nas się pojawiał. I to nie jest taka krytyka dogłębna. Po prostu to jest tak świetne, tak dobre, co on robi, że zawsze nudne. No niestety. Tak trochę miałem kiedyś z Michaelem Breckerem, ale on nieżyjący, nie można mówić źle, to ja go lubiłem do czasu, kiedy odkryto, że na jednym końcu Ameryki, słuchajcie, zagrał solo w utworze. I ktoś, pojawił się magnetofony kasetowe, ktoś go nagrywał i się okazało, że w tym samym utworze na innym końcu Ameryki zagrał to samo solo. Czyli co, chłopina? Uczył się na pamięć. No taki, taka tradycja uczenia się wielu rzeczy na pamięć w szkole. A w jazzie to zasada najważniejsza i pierwsza, to improwizacja i otwartość. I właśnie tak jest, że Dave Holland tę żywą improwizację w sobie wciąż zachowuje i niesie. Ja polecam prócz tych płyt, a tej fragmencji słyszeliśmy jego duet Dave Holland i Ivan Parker, ale to naprawdę jest chyba podwójny czy potrójny album. To jest no, siermiężna awangarda. I wami dzisiaj, mimo mojego zamiłowania do tejże, oszczędzę trochę. Tak, szykujemy dla was deser, a teraz po minięciu Four Winds trio, Triple Dance, oczywiście w trio ze Steve'em Colemanem i Barry Alshulem, a później Dave Holland Quartet Sea Soul.

No i proszę. Kwartet Dave'a Hollanda, płyta, no różne są wersje, ale nagrane, to jeszcze pachnie latami 60., 71. rok. Tak mi się zdaje, wszystko, tak jak mówię, lecę z pamięci, więc to Sam Rivers na tenorowym saksofonie i sopranie i flecie, Anthony Braxton w różnych utworach, różnie, ale to głównie saksofon altowy, flet też chwyta chłopina i klarnet także, oraz klarnet altowy. Jak na nim gra? Tak rwane frazy, tak takie swoje awangardy. Frazuje tak, jak chce i robi to, co chce, ponieważ jest twórcą kreatywnym. No i całość zamyka wspaniały Barry Arshu. Tak jak mówiłem, mówiło się o nim, że gra dźwięk tłuczonego szkła. No i co? To szkło się pięknie tłukło razem z nim. Ale słuchajcie, mam tutaj taką rozmowę, że może koncert w labie bym zagrał z pewnym znanym kontrabasistą, który przyjeżdża do Torunia grać na akordeonie, coś tam. No wszystko jest możliwe. Ale na przykład ja im mówię, że jest taki akordeonista, którego ostatnio podziwiam w każdej wersji. Chociaż kiedyś miałem okazję grać z Trio Motion, czyli polscy mistrzowie, dla których, nie wiem, Penderecki pisał i tam coś się okazało, że oni jednak ciągle grają i odtwarzają, a improwizowałem. Na tym tle pokłóciliśmy się okropnie, a jeszcze źle nas nagłaśniał na głośniowiec i rzuciłem klarnetem w tego faceta, co tam siedział za konsoletą. To jedyny raz. Na przykład Tymon Tymański ostro zawsze z gałowymi, a ja tak zawsze po miłości, ale to przekroczyło moje, że tak powiem, granice moralności improwizacji, jak to napisał ktoś w Hyde Parku w Cieszynie, kiedy grając muzykę do filmu z Vivien Weiss Wicher, gdy ludzie wychodzili z kina po tym moim koncercie z Niną Ledow i z Jackiem Majewskim, to ludzie się prawie pobili ponoć i się kłócili. No i ktoś na takiej tablicy, która była takim Hyde Parkiem, wiecie, napisał: Mazol przekroczył granice moralności i improwizacji. A ja myślałem, że granic improwizacji nie można przekroczyć. I bym sobie to napisał, gdybym miał stronę internetową, jako takie swoje główne hasło, jako motto nawet. Słuchajcie, posłuchaliśmy tych dwóch płyt odległych niemal o dwie dekady, śmiem powiedzieć. Zupełnie inna generacja muzyków. Steve Coleman i Marvin Smith i Smith w Trio Triplicate. A jednak słychać rękę kompozytora i kontrabasisty, który jest przecież sercem każdego jazzowego zespołu. Już dzisiaj niekoniecznie, ale kiedyś tak. I jeszcze siedzący głęboko w tradycji, a jednak tę tradycję przeformowujący dziś 80-letni Dave Holland, i to była cześć dla niego. Mam przygotowaną dużą pigułę, którą się zawsze z wami żegnam, muzyczną, ale ja wam wskazuję tropy i wam powiem. Był taki zespół Hollanda, który uwielbiałem. To nie był najlepszy jego zespół, ale uwielbiałem to oglądać. Słuchajcie, gdzieś może znajdziecie w odmętach internetu, było takie trio. On grał World Trio, to nazwa, i no wiecie, tak, to było pewnie na potrzebę jobu zrobione, bo w Polsce wtedy dobrze płacili, było Jazz Jamboree i chyba na jakimś Jazz Jamboree wystąpili w kongresowej Mino Cinello, taki perkusjonalista, wspaniały. Kevin Eubanks, który potem na lata cały zniknął ze sceny muzycznej, jego brat puzonista, istniał tam ktoś, a on z tą gitarką przygrywał w jakimś talk show amerykańskim, którego nie pomnę żadnego, bo przecież tam nikt dowcipów nie mówi, tylko scenarzyści im piszą, co mają mówić. No i w tym talk show miał taką bezpieczną robotę niedaleko domu i dlatego troszeczkę zniknął ze sceny, ale ja go rozumiem. Ale w tym World Trio, czy jak był Holland, Kevin Eubanks na akustycznej gitarze i Mino Cinello na perkusjonaliach. To sobie po audycji możecie znaleźć. Jeszcze dostaniecie tego Hollanda dzisiaj potężny pakiet na zakończenie, ale teraz Frode Hjaltli i Trygve Zeim. I to jest akordeon, który kocham, i saksofon, który uwielbiam. A płytę, której słucham w kółko. Dla tych, którzy mnie o to prosili, czyli Iza i Biały. I dla Wojtka, który napisał dwa słowa, ale dla mnie z wielkim, o wielkim znaczeniu. Słuchajcie, może warto czasami dialogować ze mną w komunikatorach, bo pojawia się coś,
o czym ze mną rozmawiacie i to dzieje się na żywo. Tylko w Radio Wnet to jest możliwe, uwierzcie mi. No i Biały mi podpadł paroma swoimi uwagami, ale wyjaśnimy to sobie na treningu.

Frodę, Hjalti i Trygve Zim. Moi drodzy, tę płytę polecam, a to był najbardziej taki, wiecie, utwór dla Izy, no po prostu. Chociaż nie nosi takiego tytułu w oryginale, ale myślę sobie, że ten duet znajdziecie i posłuchacie w całości. Tak samo jak mówiłem na początku audycji, powtórzę to jeszcze raz. Zapraszam Was do sięgnięcia po 3 płyty nowe, które wyszły, jak to mówią teraz, od Dave'a Hollanda, ale tutaj nawet można i tak może powiedzieć. To są 3 jego wydawnictwa. Freedom Call na Sextet Unity, potem Freedom Call Prism Freedom, a później Freedom Call Quintet, coś tam, Synthesis chyba. I te 3 płyty wyszły właśnie z tej okazji, że 1 października 1946 roku, mam nadzieję, że się nie mylę, kochani, bo znów walę z pamięci, urodził się Dave Holland, bohater dzisiejszej muzycznej opowieści. I to jest muzyk wyjątkowy, wspaniały, świadek kilku przełomów, utrzymujący najwyższą formę przez lata. Nawet wtedy, kiedy grał z tym saksofonistą, którego ja nie do końca lubię, więc tej audycji nie musi być, choć darzę wielkim szacunkiem za technikę i możliwości. Być może jest teraz najlepszym saksofonistą w tym kontekście właśnie muzyki jazzowej, klasycznej. No, innej już klasyczną nie nazywam niż muzyka Dave'a Hollanda. I teraz na zakończenie dla Was taki pakiet. Teraz wymieniony już przeze mnie i parokrotnie opowiadany Dave Holland Quartet z Barry Altschulem, samym Riversem i Anthony Braxtonem. Utwór pod tytułem Q&A, czyli może być bardzo braxtonowsko właśnie, jak słyszymy z tyłu. Potem utwór

płynie do was ponad czasem. To była właśnie audycja o tej nazwie. Mówił do was Jerzy Mazo. Serdecznie się cieszę, że słuchaliśmy razem tej muzyki. Płyńcie z nią dalej. Szymon Chrystianus mnie zrealizował ze studia w Warszawie, za co pięknie mu dziękuję i też życzę dobrej nocy.

0: Mazol, Arytmik Radio.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła. To była autopromocja.
0: Bydgoszcz 104 i 4 FM.
3: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kanał.

0: Nocne powtórki w net.
1: Już mamy połączenie z redaktorem Bronisławem Wilcztejnem, ale jeszcze sekundka. Tygodniki na pierwszej stronie, wywiad z Szczepanem Twardochem. Trzeba czasem walczyć. Nie jest słodko umierać za ojczyznę, nie mam ochoty siedzieć w okopach, ale siedziałbym, żeby bronić swojego domu, swoich dzieci i swojego życia. To Szczepan Twardoch na pierwszej stronie Newsweeka. To jest laureat, podwójny laureat Nagrody Nike w tym roku. Tęczowy synod kardynała Rysia, dramatyczne ostrzeżenie księdza profesora Oko o tym, co się wydarzyło w Krakowie. Więcej tygodnik do rzeczy. Do rzeczy zaostrza kurs, jeśli chodzi o to stanowisko kościoła kardynała Rysia. To więcej w tygodniku i kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów na kolegów. Państwo Tuska broni TW Bolka w coraz bardziej kuriozalny sposób. To tygodnik sieci, a gościem Poranka w Net jest redaktor pisarz i dziennikarz, redaktor Bronisław Wilcztejn. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Widzimy się. To wspaniałe, że udało nam się opanować technika. Ja skończyłam i zacznę. Kłamstwo i chamstwo. To Lech Wałęsa teraz zaapelował o spisywanie osób, które kwestionują jego wersję wydarzeń z lat 70., nazywając ich głupcami, zdrajcami, pachołkami Moskwy. Kłamstwo i chamstwo to tytuł na okładce. Rozumiem, że pan redaktor się zgłasza.
2: Ja się zgłaszam na tą listę Lecha Wałęsy. Kwestionuję w całości w wersję Lecha Wałęsy, której w ogóle nikt przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie zaakceptować. W związku z tym na tą listę głupców trzeba by wpisać wszystkich ludzi w miarę rozumnych i bezstronnych w Polsce. Nie mówiąc o tym, że wszystkich historyków, bo wszyscy historycy już właściwie po tym, jak żona pana Kiszczaka przyniosła do IPN-u dokumenty Bolka, którym to jest pseudonim Lecha Wałęsy z okresu, kiedy współpracował z bezpieką w latach 1970-1976, żeby je sprzedać, uzyskać, co zresztą pokazuje, jak w ogóle całą sprawę lustracji w dodatkowym świetle, bo przecież nam walczono z lustracją, że to niewłaściwe, ale okazało się, że dokumenty lustracyjne, które dla nas miały być zasłonięte, no to ci dawni przywódcy służb specjalnych komunistycznych mieli zabezpieczone. No i ona przyniosła to i wtedy nawet tacy historycy salonowi jak Andrzej Friszke pochyli głowy, by nie, no tak, no tutaj trudno to kwestionować. No i teraz okazuje się, że jednak najbardziej oczywiste fakty można kwestionować, a Bolek się rozsierdził, czyli TW Bolek, czyli Lech Wałęsa i straszy nas. No więc nie, ja się zgłosiłem na tą listę, że oczywiście Lech Wałęsa był agentem, który za pieniądze donosił na swoich przyjaciół, kolegów przez lata całe. I to nie był taki drobny epizod, to 6 lat.
1: To jest wszystko prawda. Tę historię, którą rozpoczęła publikacja pana profesora Sławomira Cęckiewicza i oczywiście Piotra Gontarczyka, to są rzeczy, które już właściwie chyba nawet orzeczenia prokuratury i umorzenie sprawy nigdy nie wytrą. Natomiast pytanie jest jedno.
2: Mogę przerwać. Sprawy nie zaczęła wcale publikacja profesora Cęckiewicza. Nikt jemu i Piotrowi Gontarczykowi nie chce odebrać tytułu tych ludzi, którzy najpełniej sprawę przedstawili. Natomiast sprawa była jasna od początku lat 90. i publicznie znana w 92 roku podczas tej tak zwanej, jak to nazywano, nocy teczek, czyli po prostu ogłoszeniu, kto we władzach III RP współpracował z SB, no to wówczas również Antoni Macierewicz ujawnił, że między innymi był to prezydent ówczesny Lech Wałęsa, a ludzie, którzy troszkę byli w opozycji, byli, prawda, związani z nią, no to wiedzieli, że Wałęsa przyznał się do tego pod koniec lat 70. Na przełomie lat 70. i 80. wiedzieliśmy o tym. To też, tylko tyle mówię, że to jest sprawa. Oczywiście myśmy dowiadywali się kolejnych rzeczy, o których nam nie wiedzieliśmy, ale sam ten fakt był znany wcześniej.
1: Pełna zgoda, natomiast dziękuję za wyprostowanie szczegółowo historii, ale jest jedno pytanie, które mną wstrząsnęło, szczerze mówiąc, ponieważ Lech Wałęsa był prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, podpisywał akty prawne, reprezentował nas na świecie, nadal nas reprezentuje i zrobienie z byłego prezydenta, może nie ulubionego bohatera naszej historii po tych wszystkich wydarzeniach, które się ujawniły, które państwo z opozycji doskonale znaliście wcześniej pewnie niż ja, to jednak zrobienie z byłego prezydenta analfabety, wtórnego analfabety, wydaje mi się już granicą, której my nie powinniśmy przekraczać. Czy to jest jednak tak, że komuś wpadło do głowy, żeby niszczyć te wszystkie autorytety, odsłaniać i niszczyć historię Solidarności też przecież w jakimś stopniu, no bo jeśli na czele dla całego świata, na czele związku stał Lech Wałęsa, który jest wtórnym analfabetą i robi z siebie teraz, no trudno, trafię też na listę, panie prezydencie, robi z siebie pośmiewisko, bo to, co pan prezydent w social mediach opowiada, jest wstrząsające, naprawdę. To komu to służy? Dlaczego daliśmy się, ja się nie dałam, ale kto wpadł na pomysł, jak można w ogóle w taki sposób chociażby zamknąć tą sprawę, mówiąc o tym, że pan prezydent jest wtórnym analfabetą. Tutaj w tygodniku w sieci jest też wywiad z Józefem Orłem, który opowiada historię z lat 80., kiedy Wałęsa poprosił mnie i moją koleżankę, dziennikarkę, żebyśmy napisali do niego wystąpienie, dla niego wystąpienie do telewizji. Gdy przyszliśmy wieczorem z tekstem, leżał w łóżku i wyglądał na chorego. On wziął ode mnie długopis i leżąc w łóżku w gorączce zaczął coś skreślać, dopisywać. To była całkowicie profesjonalna redakcja. To fragment wywiadu z Józefem Orłem, ale to pokazuje, że będziemy teraz udowadniać, że Lech Wałęsa posługiwał się tym długopisem. To, czy to naprawdę nam jest potrzebne?
2: To wszystko nam nie jest potrzebne. I zastanawiam się, po co Waldemar Żurek, a więc no, nazwijmy się po imieniu Donald Tusk, bo Waldemar Żurek to jest taki długopis, właśnie w ręce instrument Donalda Tuska. Otóż dlaczego tę sprawę postanowił w ten sposób załatwić? I są złośliwcy, którzy interpretują to w ten sposób, że właśnie, że Donald Tusk, który nie jest znany ze szczególnej, sympatii wobec w ogóle ludzi generalnie, jest związany politycznie z Lechem Wałęsą, ale nie przepada za nim, postanowił go w ten sposób upokorzyć. Z jednej strony zakwestionować te zarzuty, które podważały dobre imię Lecha Wałęsy. Podważały bardzo głęboko, bo to trzeba się przyjrzeć jeszcze sprawie, trzeba by dużo mówić, bo to często się mówi, a tam trochę powspółpracował. Nie, to jest potem, trzeba zastanowić się, na ile ta współpraca rzutowała na późniejsze działania Lecha Wałęsy. Trzeba przypomnieć, że w 80 roku we władzach partii najwyżsi ci przywódcy PZPR-u, to jest nomenklatury, mówili, mamy swojego człowieka na centralnym stanowisku Solidarności. Chodziło o Lecha Wałęsę. Warto by wiedzieć, jak te te związki wyglądały dalej. Ja nie chcę twierdzić, że on był dalej agentem, bo to wiadomo, że nie był, bo to on już miał inną zupełnie funkcję. Na ile ta jego agenturalność wcześniejsza i chęć tego ukrycia, ale nie tylko chęć ukrycia, prawda, nie tylko ten szantaż, ale w ogóle jakaś gra, którą on prowadził specyficzną z władzami PRL-u, nie tylko nieoficjalne, w sekrecie absolutnym przed opinią publiczną, na ile w ogóle wpływała na jego zachowanie. Można przypomnieć to, że Lech Wałęsa dokonał przestępstwa, bardzo poważnego przestępstwa, bo zniszczył dokumenty, oficjalne dokumenty, które znajdował, jak kiedy był prezydentem, które trafiły zostały odkryte, przejęte z tych archiwów esbeckich. Otóż Lech Wałęsa je zniszczył. I no, to jest przestępstwo, to jest bardzo poważne przestępstwo. I oczywiście nigdy za to nie odpowiedział. I można kontynuować dalej. A ta obrona Lecha Wałęsy, która jest tak radykalna, no, czasami budzi zdumienie. Ja przypominam, który to był rok? Właśnie wtedy, kiedy opublikowali Sławomir Cęckiewicz i Piotr Gontarczyk tą dużą pierwszą monografię Lecha Wałęsy, to w tym samym trochę później pracę swoją magisterską obronił Paweł Zyzak na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem profesora Andrzeja Nowaka i wtedy nie tylko groził, ale wysłał Donald Tusk jako premier, jego minister pani minister edukacji, tam szkolnictwa wyższego, wysłała taki na Uniwersytecie Jagielloński taki najazd, kontrolę finansową, to znaczy, żeby zastraszyć kadrę uniwersytecką. No to jest po prostu coś niesamowitego, my o tym ciągle nie pamiętamy. I teraz ta cała historia, która, prawda, robi z Wałęsa kretyna. I to znaczy on sam siebie robi kretyna, to jest jedna sprawa, ale to jest takie oficjalne poświadczenie, zaświadczamy, że Lech Wałęsa nie mógł być agentem, bo był upośledzony umysłowo, bo żeby nie umieć czytać i pisać, po skończeniu wszystkiego na zawodówki, nawet szkoły podstawowej w tym czasie, no ja w tym samym czasie kończyłem trochę później, a to niewielka różnica, też szkołę podstawową, zanim poszedłem dalej, miałem kolegów z zawodówek i nie znałem tam analfabetów jednak, po prostu nie było kogoś takiego, a więc trzeba było być jakimś wyjątkowo upośledzonym umysłowo, żeby być analfabetą. I stwierdzenie, że właśnie nim był, no to zrobienie z niego odnika upośledzonego umysłowo, ale to jest nie tylko to. Przy okazji przypominamy, że wokół tej sprawy Wałęsy, wokół analizy tych dokumentów z szafy Kiszczaka, uruchomiono również instytucje sądowe, takie wspomagające sąd, przede wszystkim Instytut Zena, który analizował podpisy w tych dokumentach i stwierdził ich prawdziwość. Prawdziwość podpisów Wałęsy, ale prawdziwość podpisów tych SB-ków, tych oficerów, którzy go prowadzili, no dokonał takiej szerokiej analizy tych dokumentów, stwierdzając ich prawdziwość. Instytut Zena jest najbardziej uznaną tego typu instytucją, na podstawie której ekspertyzy opiera się sąd w rozmaitych swoich rozstrzygnięciach. I w tej chwili nam Waldemar Żurek, jego prokuratorzy mówią, to jest zupełnie niewiarygodne, więc trzeba, nie wiem, anulować te wszystkie wyroki. Ja myślę, to są tysiące wyroków, które opierają się o te ekspertyzy. To wszystko pokazuje, jak daleko to zakłamanie, gra w imię swojego doraźnego interesu władzy Tuska sięga, jak bardzo jest niszcząca dla państwa.
1: Państwo, dokładnie tak. I to jest przerażające w tej sytuacji. Będę o tym za chwilę też rozmawiać z byłą panią prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską, ale to jest jakaś granica, którą Tusk nie przekroczył jeszcze.
2: Nie ma granicy. Nie ma granicy. Ta sprawa z Wałęsą pokazuje, że nie ma granicy. Nie tylko, że to ta sprawa. Nie tylko przecież ta sprawa, to co obserwujemy w tej chwili. No, zastanówmy się, jak jest traktowany wymiar sprawiedliwości. To znaczy, są tak zwani neosędziowie, jest to cały czas używana przez tą władzę, absolutnie niedopuszczalna kategoria neosędziów. Kto to jest neosędzia? To jest ten, kto został od tam 2018 roku nominowana na to stanowisko zgodnie z konstytucją przez prezydenta. A więc wszyscy ci, którzy zostali nominowani, czyli już 1/3, nawet więcej niż 1/3 polskich sędziów, to są ci neosędziowie, przeciwieństwie tych z PRL-u, są prawdziwymi sędziami. Ale ci neosędziowie to są, to przyjrzyjmy się, to jest taka sytuacja bardzo szczególna, bo oni są neosędziami, kiedy wydają wyroki, które są nie po myśli obecnej władzy, a przestają być neosędziami, kiedy wydają wyroki, które tej władzy odpowiadają. Neosędzia, czy też właściwie neoasesor jakiś, zwolnił z odpowiedzialności, już nie pamiętam którego, czy Sławomira Nowaka, czy kolejny tam neosędzia Romana Giertycha zwolnił z odpowiedzialności. Ileś takich rzeczy, zjawisk było i wtedy ci neosędziowie są normalnymi sędziami, którzy wydają przyzwoite wyroki. Jeśli wydadzą wyroki, które się nie podoba w obecnej władzy, to przestaje być ten wyrok wiążący. To samo jest z Trybunałem Konstytucyjnym, którego przecież nie było, a teraz zaczyna być, a jak go podbije nowa władza, to już będzie w całości. W tej chwili wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości toczy się sprawa, to znaczy, która ma właśnie ten kolejna pani neosędzia ma rozstrzygnąć sędzia po prostu, ale mianowany w ostatniej dekadzie ma rozstrzygnąć ten problem bezprawnego wymiany na stanowisku rektora Sopińskiego. I teraz rektor Sopiński powiedział to oficjalnie, że patrzy z takim smutnym rozbawieniem, czy ta pani, bo okaże się, albo jej werdykt, jej wyrok będzie szacunku godnym, kiedy jego pozbawi i uzna profesora Cudaka za prawnego rektora, ale kiedy rozstrzygnie inaczej, to okaże się, że jej werdykt jest w ogóle nieznaczący. Bo już w tej chwili zaczęto mówić, no ale przecież ona jest mianowana. Przecież takim fundamentem tej sprawy, tej groteskowości jest cała kwestia w ogóle instytucji sądowych, które uczestniczą, które są mianowane w trakcie tych rządów prawicy i prezydentury prezydenta prawicowego. Otóż Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest izbą podejrzaną, kiedy zatwierdza wybory prezydenckie, ale absolutnie jest zgodną z prawem. Ta sama izba z tymi samymi ludźmi jest izbą szacunku godną, kiedy zatwierdza wybory parlamentarne na podstawie.
1: Tak, i to jest przerażające z perspektywy państwa i tego, jak to obserwujemy. Musimy kończyć, bo kolejna rozmowa przed nami, ale bardzo serdecznie dziękuję. Ja przypomnę to tytułem przypominajek naszych cotygodniowych serial Czas Niedokonany. Gorąco polecam w czwartki o godzinie 22:30, a dziś...
2: Tak,
1: jakby ktoś chciał wpaść i zdemolować na przykład noc, to może obejrzeć całą paczkę na VOD. Dzisiaj o godzinie 8:50 rozmowa z Wojciechem Tomczykiem o nagrodzie imienia Maryny Mklaszewskiej. To tak tytułem klamry mojego poranka. Serdecznie panu redaktorowi dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Życzę wspaniałego dnia. Bronisław Wilczny był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Gościem Poranka Wnet jest już zapowiadana była prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani Julia Przyłębska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkich, witam serdecznie.
0: Narasta cały czas to napięcie wokół Trybunału Konstytucyjnego i właściwie już myślę, że nasi słuchacze, my dziennikarze, gubimy się w tym, co się dzieje, jak to będzie wyglądać. To napięcie narasta i narasta. Dzisiaj w tygodniku przeczytałam tekst zatytułowany, tekst Rafała Ziemkiewicza, w co gra Tusk, pyta Rafał Ziemkiewicz. To pani prezes, co gra Donald Tusk? Jak można byłoby teraz nakreślić tą mapę, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego?
1: Niestety nie udało mi się jeszcze przeczytać artykułu pana Rafała Ziemkiewicza, natomiast i też nie chciałabym od razu kierować swoich odpowiedzi do Donalda Tuska, no bo premier jakby jest przedstawicielem władzy wykonawczej. W związku z powyższym jego zainteresowanie Trybunałem Konstytucyjnym powinno się ograniczać tylko i wyłącznie do składania wniosków i uczestniczenia w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym, a przede wszystkim publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, że od dłuższego czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane. To z kolei generuje taką tezę i narrację, która powstaje wśród obecnie rządzących i większości sejmowej, że Trybunał Konstytucyjny nie działa, w konsekwencji nie ma Trybunału Konstytucyjnego, co jest nieprawdą, bo orzeczenia Trybunału zapadają, sędziowie pracują. Problem polega na tym, że część sędziów, która niedawno podjęła swoje obowiązki, nie chce tych obowiązków wykonywać. I teraz tylko proszę jakby nie traktować tego jako związku z Donaldem Tuskiem, no bo jakby jeśli jakąkolwiek tutaj rolę pełni, no to pełni ją pozakonstytucyjnie, bo konstytucyjnie Trybunał jest całkowicie niezależny od jakiejkolwiek z władz. Również postępowanie przed Trybunałem jest postępowaniem, które nie powinno być przedmiotem badania innych podmiotów, dlatego że zgodnie z konstytucją sędziowie w pełnieniu swojego urzędu podlegają wyłącznie konstytucji, czyli jedynie konstytucja jest tym organem kontrolnym i nadrzędnym nad Trybunałem Konstytucyjnym. Mamy natomiast liczne wypowiedzi polityków i przedstawicieli zarówno władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej, która zarysowuje jakiś plan związany z Trybunałem Konstytucyjnym. Mamy również działania Komisji Europejskiej, która złożyła wniosek do TSUE, a TSUE odpowiedziało w kwestii dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Ja myślę, że podstawowym pytaniem dotyczącym działalności Trybunału Konstytucyjnego to jest pytanie o wyższość konstytucji nad prawem Unii Europejskiej. I to jest moim zdaniem zasadniczy problem, który dotyka nie tylko Polski, ale generalnie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W konsekwencji pytanie zasadnicze, w jakim zakresie Polska przekazała na przykład swoje uprawnienia związane z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwości, w tym działalność Trybunału Konstytucyjnego, pod władztwo Unii Europejskiej? No w żadnym. Polska nie przekazała tego obszaru, wszyscy o tym wiemy, o tym rozmawiamy. Natomiast no już Trybunał Konstytucyjny, można powiedzieć, jest całkowicie wyłączony z tego władztwa, z tego mianowicie powodu, że Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa i powołany został w Konstytucji po to, żeby badać zgodność obowiązującego w Polsce prawa z Konstytucją. Prawa takiego jak ustawy, ale również traktaty. I do uprawnień polskiego Trybunału Konstytucyjnego, tak jak i niemieckiego, holenderskiego, czy jakichkolwiek innych trybunałów, jest badanie, czy obowiązujące traktaty i w jakim zakresie są zgodne z polską konstytucją. I to jest jakby podstawowa kwestia, moim zdaniem, o której w tej chwili, o którą toczy się walka. Oczywiście są też inne obszary, w których Trybunał Konstytucyjny podejmował różne decyzje, niekoniecznie decyzje, z którymi zgadzają się na przykład obecna większość czy jakaś część tej większości. Ale gdybym miała zdefiniować taką podstawową sprawę. Oczywiście konsekwencją tego są pozostałe rzeczy, o których mówi się w tej chwili w mediach i które nas jakby bardzo niepokoją, związane właśnie z interpretacją obowiązujących przepisów.
0: Czyli tutaj gra toczy się, ale zasłona dymna, muszę powiedzieć, jest szczerze, jest dosyć dobra, bo my się zastanawiamy, czy zostanie zaprzysiężony pan Maciej Berek, czy tutaj sędziowie pracują, skąd wezmą pieniądze, skąd będą pieniądze na wypłaty w Trybunale i tak dalej, a gra toczy się po prostu o to, na jakim poziomie będzie orzecznictwo szło w stronę zgody na pewne traktaty europejskie. Dobrze zrozumiałam, bo to
1: no to jest. Możemy w tym kierunku. Tak, no ja tak to jakby postrzegam, że ponieważ jakby te opinie, które pojawiają się, to jest jakby moje spostrzeżenie na podstawie różnych opinii, wypowiedzi, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, a oczywiście te wszystkie inne elementy, o których mówimy, one jakby są kolejnym krokiem do jak to zresztą mówią, no musimy czy wprowadzeniu naszych sędziów i tak dalej, i tak dalej. I to jest trochę takie, moim zdaniem, niepokojące, bo proszę zwrócić uwagę, że w czasie, kiedy był największy atak na Trybunał Konstytucyjny, to były lata 2016-2020, właściwie do dziś można powiedzieć, ale zaczęło się w 2016, to wówczas większość parlamentarna i rządzący nie mówili o naszym Trybunale, o wprowadzaniu naszych sędziów i tak dalej. Oczywiście takie zarzuty były stawiane, ale w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje, to pokazuje jakby bezzasadność, niezasadność ówczesnych zarzutów. Tu mamy takie sytuacje, słyszymy, że ktoś się zabierze za prezesa Święczkowskiego. Kreowane są sytuacje na kanwie prawa karnego, sytuacje, które nie mają miejsca, no bo jeśli władza mówi, wykreujemy sytuację, która umożliwi nam uznanie, że jest to zdarzenie, czyli jakby gorący uczynek i wtedy będziemy mogli podjąć kolejne działania, no to pokazuje, że to jest też pogwałcenie tej konstytucyjnej zasady wynikającej właśnie z ochrony praw, również w postępowaniu karnym i tak dalej. I ta cała sytuacja powoduje, że Trybunał Konstytucyjny znalazł się w bardzo trudnym położeniu, pomimo tak ważnej jakby roli, jaką przypisuje mu konstytucja, bo jeśli zobaczymy pozycję Trybunału w Konstytucji, to widzimy, że właśnie to, co mówiłam, jest wyjęty spod tutaj jakby wymiaru sprawiedliwości, jest innym w ogóle sądem. Sędziowie mają szczególne gwarancje, bo sędziowie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego podlegają konstytucji i ustawie, a sędziowie trybunalscy tylko konstytucji. Są te gwarancje i teraz, jak pani redaktor słusznie zauważyła, kwestie finansowe. Przecież już w poprzednim budżecie nie było środków dla sędziów, a konstytucja wprost mówi, że gwarantuje się sędziom wynagrodzenie adekwatne do ich pozycji. To wynagrodzenie zawsze w każdym systemie demokratycznym, wynagrodzenie dla sędziów ma stanowić pewien rodzaj jakby zabezpieczenia ich niezależności, że mam na tyle ustabilizowane pewne wynagrodzenie, że nie ma jakby możliwości wpływania na podejmowane przeze mnie decyzje. Jest wiele elementów gwarantujących niezależność. I tu są te kolejne kwestie, na które słusznie pani redaktor zwróciła uwagę. Poza tym mamy sytuację niepublikowania orzeczeń. To jest jakby słabość naszej konstytucji, która mówi o tym, że publikowane są orzeczenia w dzienniku ustaw, którym zarządza władza wykonawcza, ale zarządza tylko technicznie, nie jest żadnym podmiotem, który może decydować o tym, czy publikuje dane orzeczenie, czy nie. A tutaj mamy taką sytuację, że te orzeczenia nie są publikowane, a odwołujemy się do uchwały Sejmu, uchwały, która nie stanowi źródła prawa. Także jak widzi pani redaktor, jest mnóstwo różnych elementów, można powiedzieć, kroków, które prowadzą do dziś bardzo skomplikowanej sytuacji, ale najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że jest jakby zapowiedź nie wiem czy skonkretyzowana, czy poważna, ale jednak zapowiedź ingerencji władz, czyli władzy wykonawczej w postaci środków przymusu, czyli policji, w działalność Trybunału i w działalność przede wszystkim prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami mówi tak. Konstytucja mówi, że wybiera sędziego Sejm, a następnie ustawa mówi, że sędzia składa ślubowanie wobec prezydenta. Prezydent jest podmiotem odbierającym to ślubowanie, czyli mamy dwie strony. Sędzia, który składa ślubowanie i prezydent, który odbiera. Należy zwrócić uwagę, że ślubowanie sędziego, przyszłego sędziego, który obejmie za chwilę funkcję, wobec prezydenta, to nie jest zwykłe oświadczenie woli. To nie można tego załatwić wizytą u notariusza, który poświadczy podpis, że to powiedzieliśmy. To jest pewna forma, pewien rytuał,
0: przysięgi,
1: który leży tak. I tu się tutaj nie możemy tego traktować zastępczo. Ustawa jasno to mówi. No i teraz sędzia Święczkowski, podkreślam, sędzia, prezes Trybunału Konstytucyjnego mówi, będzie zaświadczenie z kancelarii prezydenta, wówczas bez problemu państwa tutaj przyjmę w Trybunale i powierzę obowiązki. Tak wygląda sytuacja. I teraz kreowanie jakiegoś takiej atmosfery strachu, stawianie zarzutów pracownikom Trybunału Konstytucyjnego, do których samodzielnej decyzji jako takiej nie należy. Kwestia związana z rozpoczęciem pracy sędziego, bo to należy do obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego. I to jest jakby zastępcze. To też powoduje, że jakby w konsekwencji może spowodować paraliż Trybunału Konstytucyjnego. Na szczęście sędziowie, którzy są w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym, na tyle są silni w swej niezawisłości i niezależności, na tyle poważnie potraktowali swoją przysięgę, że orzekają. Że sędziowie pomimo tego orzekają i na to należy zwrócić uwagę w tak trudnych warunkach.
0: To jest, to już kończąc, bo kolejny gość czeka długo, mogłybyśmy, jeśli pani prezes mogłaby krótko jakoś powiedzieć, czy jest jakaś szansa na jakiekolwiek porozumienie i czy... Ile będzie trwało przywrócenie wiarygodności Trybunału? Bo to, co jest największą demolką, to, że właściwie autorytet Trybunału zostaje niszczony, albo jest już zniszczony na naszych oczach.
1: Zacznijmy od tego, że przed 2015 roku Trybunał w przestrzeni publicznej, w tej narracji publicznej, w zasadzie funkcjonował w znikomym. I właściwie można powiedzieć, nie ma tego punktu odniesienia. Jeśli chodzi o... Kwestia jest taka, żeby stworzyć informacyjną narrację, aby uświadomić zwykłym obywatelom, że Trybunał Konstytucyjny jest warunkiem sine qua non funkcjonowania państwa prawa. I że sytuacja jest taka, że żeby uświadomić obywatelom, jakie sprawy załatwia Trybunał, że to nie są tylko jakieś polityczne sprawy i tak dalej, tylko że to są generalnie sprawy, które dotykają nas wszystkich. To jest bardzo ważna sprawa i kwestia jest też taka, no, że powinniśmy jakby no, być otwarci na rozmowę, na rozwiązanie problemu i oczekiwać, że druga strona tego jakby konfliktu, ja mam na myśli my, czyli Trybunał Konstytucyjny, obecni sędziowie, którzy oczekują na to, że z drugiej strony tego konfliktu będzie jakaś propozycja rozwiązania problemu. A przede wszystkim powinniśmy walczyć z tą fałszywą narracją, która wokół Trybunału funkcjonuje i wspierać wszyscy obywatele, wspierać Trybunał Konstytucyjny, który jest bardzo ważnym podmiotem konstytucyjnym i który stoi na straży naszych praw i obowiązków.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Wprawdzie wirtualną zapraszamy do studia. Julia Przyłębska była pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję również wszystkim. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia życzę.
0: Miłego dnia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: No to tak jak już wspomniałam, Zbigniew Dąbrowski jest w studio, a my mamy właściwie chyba godzinę temu, ja obserwowałam cały czas, czy zostały policzone i są policzone wyniki wyborów. W tej chwili wygrał pierwszą rundę wyborów prezydenckich, osiągając rezultat na poziomie 47%. Wygrał kto?
2: Flavio Bolsonaro.
1: No właśnie, to zacznijmy. Dlaczego te wybory tak ściągnęły uwagę świata na Brazylię?
2: Po pierwsze dlatego, że Brazylia jest największym krajem Ameryki Łacińskiej, więc jest takim liderem, można powiedzieć, zawsze mówi się, że jest to taki subkontynent w kontynencie.

0: I na pewno jest to państwo jedno z najważniejszych państw, jeśli chodzi w ogóle o politykę, o gospodarkę światową. Także nie tylko latynoamerykańską, ale i również z punktu całego świata.
1: Drugi kandydat, i teraz nie chciałabym się narazić na czytanie nieprawidłowo nazwiska, więc proszę pomóż mi.
0: Luis Ignacio Lula da Silva.
1: Właśnie, poparło około 45% Brazylijczyków. To są wybory, które, no, mówi się kolokwialnie, że to są na żyletki wyniki.
0: Różnica jest prawie 3 milionów głosów, także to jest całkiem sporo, ale ja bym powiedział tak, że wyniki są dokładnie odwrotne wobec tego, co przewidywały jeszcze w ubiegłym tygodniu sondaże, bo sondaże, przypomnę państwu, dawały przewagę Luli, nie Bolsonaro.
1: Mm-hmm. I co to oznacza, że pierwszą turę wygrał kandydat, na którego, jak ty powiedziałeś, że sondaże nie stawiały, to jak kreuje się przez decyzję Brazylijczyków przyszłość Brazylii? Co to oznacza dla Brazylii?
0: Znaczy, po pierwsze, przed nami jeszcze jest druga tura wyborów, więc teoretycznie Lula ma szansę obronić urząd prezydencki. Praktycznie chyba nigdy jeszcze w historii Brazylii nie zdarzyło się tak, żeby zwycięzca pierwszej tury przegrał w drugiej turze wyborów. Natomiast to oczywiście zmienia politykę wewnętrzną, politykę zagraniczną, dlatego że może zaczniemy od tej polityki zagranicznej, bo ona będzie trochę łatwiejsza. Przypomnę państwu, że obecnie Ameryka Łacińska w większości zdominowana jest przez rządy prawicowe. Poza Meksykiem i częściowo Gwatemalą, bo tam rządzi de facto centrolewica. No i poza państwami, które de facto nie są państwami demokratycznymi, czyli Kuba i Nikaragua, Wenezuelę zostawiamy z boku, bo tam w ogóle nie wiadomo, kto rządzi.
1: To właśnie.
0: Cała reszta to są rządy centroprawicowe albo prawicowe. I to są te rządy, bym powiedział, często takie prawicowo-populistyczne. Takie, no, w rodzaju prezydenta Argentyny Javiera Milei, który zresztą mówi, że nawiązując troszkę do Donalda Trumpa, jego osobistego przyjaciela, że każdy z kandydatów przez niego naznaczony, wyznaczony, wygrywa. No i tutaj rzeczywiście jest duża szansa, że Flavio Bolsonaro wygra, natomiast na pewno będzie, jeżeli on wygra, pewne odprężenie w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, bo ojciec Flavio, czyli były prezydent Jair Bolsonaro, no jednak prezydentem Donalda Trumpa był. I Donald Trump też bardzo mocno stawiał na kandydaturę z Flavio Bolsonaro, co nie znaczy, proszę państwa, że stosunki pomiędzy Brazylią a Stanami Zjednoczonymi są złe. One są, bym powiedział, tak bardzo realistyczne, może bym powiedział. No także to są takie.
1: No dobrze, ale bo tam, jak ja czytałam o tym, co się dzieje w Brazylii, to szczerze mówiąc, wydawało mi się, że, przepraszam, że powiem to, że mamy Meksyk w kraju, a tam to dopiero się dzieje. Więc na co liczą Brazylijczycy? Co poza polityką zagraniczną? Powiedziałaś o tym, że może zmieni się kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, może to jakoś poukłada relacje, ale co się dzieje w Brazylii?
0: To znaczy, ja bym powiedział raczej tak, że to głosowanie było przeciwko Luli. Lula, bym powiedział tak, że Lula i jego rządy były naprawdę sporym rozczarowaniem dla większości Brazylijczyków, a przynajmniej sporej części, która zdecydowała się na niego nie głosować. Nawet być może nie głosować na Flavio, ale nie głosować na Lulę. Dlaczego? Dlatego, że tu musimy sobie w zasadzie przyjrzeć się ogółowi sytuacji i zobaczyć, że Luis Inácio Lula da Silva, lata 20. XXI wieku, a Luis Inácio Lula da Silva, pierwsza dekada XXI wieku, kiedy to Partido Trabalhadores, czyli partia, z której się wywodzi, de facto dominowała w polityce brazylijskiej, no to już są dwa zupełnie różne światy. Obecnie w parlamencie mimo wszystko dominuje Partido Liberal, czyli partia, z której wywodzi się rodzina Bolsonaro. Zresztą przypomnę państwu, że 4 lata temu też w zasadzie Lula wygrał, jak powiedziałaś, na żyletki z Jairem Bolsonaro. Natomiast z drugiej strony może byśmy powiedzieli, to, co obiecują kandydaci, zwłaszcza to, co obiecuje Flavio Bolsonaro, bo Flavio postawił na dwie, takie bym powiedział, dwie takie nogi swoich rządów. Jedna noga ekonomiczna, czyli poluzowania w gospodarce, coś w rodzaju tego, co robi Javier Milei w Argentynie, poluzowanie polityki fiskalnej, zarazem też zwiększenie możliwości dla prywatnej przedsiębiorczości, zmniejszenie dotacji społecznych, które jego zdaniem w sporej części są niepotrzebne. Z drugiej strony też powiedział, przede wszystkim nawiązał do takiego lidera, można powiedzieć, w tej materii, Nadziba Bukele, czyli prezydenta Salwadoru, walka z przestępczością i walka, tak bym powiedział, w sensie dosłownym, czyli jednym słowem, budujemy zakłady karne. Flavio Bolsonaro tutaj obiecywał zbudowanie sieci zakładów karnych na bodajże 500 000 osób, być może nawet i więcej, i wtrącenie tam wszystkich, którzy są podejrzani o jakiekolwiek przestępstwa, wtrącenie właśnie do tych zakładów karnych, czyli jednym słowem wprowadzamy tutaj politykę zamordyzmu, politykę taką ostrej walki. W przeciwieństwie do tego, co mówił Lula, no bo to nie jest tak, proszę Państwa, że Lula nie dostrzegał poziomu wysokiej przestępczości, no ale on jednak tutaj stawiał na reedukację. Zwolennicy Luli powiedzą tak, że Brazylia robi potężny krok do tyłu, no bo jeszcze nie zrobiła, i że powróci bieda. No rzeczywiście, prawda jest taka, proszę Państwa, że za czasów Jaira Bolsonaro Brazylia znowu obniżyła się ekonomicznie do tego poziomu ubóstwa, tak? Czyli nawet poniżej poziomu ubóstwa, czyli mówię, proszę Państwa, o poziomie pewnej części społeczności danego kraju, która nie może sobie pozwolić na de facto zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Tak się zdarzyło za czasów Bolsonaro, no, z różnych powodów. Lula wyciągnął to jednak, to jest jednak na pewno jego olbrzymia zasługa. Co zrobi tutaj Bolsonaro, trudno powiedzieć. No, Bolsonaro Junior, może powiedzmy w ten sposób. Młody Flavio mówi, że nie będzie tak radykalny jak ojciec. Zresztą, no, podobno pod wpływem żony, również pani polityk, pani senator z Partido Liberal, mówi, że będzie chętnie rozmawiał, że tak powiem, ze wszystkimi siłami politycznymi. Flavio Bolsonaro mówi również, że nie pozwoli na masową wycinkę lasów amazońskich. To jest, proszę Państwa, de facto problem, naprawdę bardzo poważny problem w skali globalnej, bo lasy amazońskie, przypomnę, no, są z zielonymi płucami ziemi i za czasów Luli rzeczywiście tę wycinkę wstrzymano. Zmniejszono, może wstrzymać, to i nie wstrzymano niestety. No i mam nadzieję, że nie będzie tego wzrostu.
1: Bieg do studia zdyszany i bardzo dzielnie opowiedział nam o tym, co się wydarzyło. Ja Państwa zapraszam na Republikę Latina, bo to jest ten moment, kiedy można posłuchać...
0: My powrócimy do wyborów, myślę, za jakieś dwa tygodnie, 18 października.
1: A dzisiaj mogli Państwo też zobaczyć ten wspaniały głos na YouTubie. Zbigniew Dąbrowski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi za wizytę w studio.
0: Udanego dnia Państwu życzę i udanego tygodnia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Wywiadu Wnet jest Bartłomiej Graczak z Przekanału. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim.
1: To Przekanał to jest jeden kanał na YouTubie, a są jeszcze dwa nowe.
2: Tak, jest kanał Przemiana i kanał Przewaga. Zapraszamy do subskrypcji.
1: To też wspaniały kanał. Ja Państwu bardzo gorąco polecam, jeśli Państwo jeszcze nie odwiedzili, ale tematem dzisiejszej rozmowy są głośne tajne taśmy Grzegorza Brauna. To jest historia o współpracy, którą podjął Grzegorz Braun i jego środowisko. Ta Konfederacja Korony Polskiej odrzuca zarzuty i oskarża autorów reportażu o manipulację. To tak zacznijmy od początku, bo może nie wszyscy nasi słuchacze, widzowie śledzili informacje w internecie. Co naprawdę ujawniają taśmy Brauna?
2: Że Grzegorz Braun współpracuje z hinduską partią rządzącą. Planowali jeszcze w kwietniu tego roku szczyt Polska-Azja. Jak mówił Dominik Mielewski, prezes Fundacji Przedsiębiorcy Prawicy, z udziałem Agencji Pracy z Polski, z Ukrainy, z przedsiębiorcami z takich państw, jak na przykład jak Afganistan. Wiemy, że to jest bardzo bliskie nam kulturowo państwo i naród. I Sri Lanka, i Nepal, i inne. No i profesor Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej na tych nagraniach wyraził swoje głębokie zaniepokojenie, tu cytuję, nie podoba mi się, że Braun chce ściągać Hindusów do Polski. Te wątpliwości wyrażał również w rozmowie bezpośredniej z Grzegorzem Braunem i Włodzimierzem Skalikiem. Mówił, że to jest kłopotliwe z uwagi na zaangażowanie polityczne tych ludzi, na filozofie hinduskie i tak dalej. No ale posłowie Braun i Skalik uspokajali, że to jest szerszy format, że będą inne państwa i w zasadzie to będzie robiła Fundacja Przedsiębiorcy Prawicy. Tutaj nie ma żadnego problemu związanego z tym, tylko że beneficjentami rzeczywistymi Fundacji Przedsiębiorcy Prawicy założonej niedawno, bo w lipcu, jest Grzegorz Braun i Włodzimierz Skalik.
1: Mm-hmm. I to jest taki moment, kiedy jako dziennikarz chciałabym zapytać dziennikarza, skąd macie te taśmy, ale wiem, że i tak odpowiedzieć na to pytanie pewnie nie
2: Ja mogę powiedzieć, że większość tych tez, że dostaliśmy od służb, od Donalda Tuska, od Jarosława Kaczyńskiego, od PiSu, od Morawieckiego, jest nieprawdziwa.
1: To rozumiem, że oświadczenie Grzegorza Brauna potwierdza autentyczność tych taśm, ale czy naprawdę Grzegorz Braun planował sprowadzenie Hindusów do Polski?
2: No, to tak wynika z obaw profesora Jacka Janowskiego. Ja nie wymyśliłem sobie tego cytatu, on jest nagrany, wszyscy mogą sobie posłuchać. To profesor Janowski wyraził obawy, że Grzegorz Braun chce ściągać. Nie, że ściągnął, tylko że chce ściągać. Bo szczyt miał odbyć się pierwotnie ostatniego weekendu lipca, następnie ta data była przesuwana i ten materiał został opublikowany właśnie w piątek, bo w piątek miało rozpocząć się forum Polska-Azja w Krakowie kilkudniowe. I była już agenda tego wydarzenia przygotowana. Już była prowadzona sprzedaż biletów. Nie wiem, czy faktycznie sprzedano jakieś karnety, ale była strona gotowa. Chociaż z błędami wieloma, więc być może była stroną roboczą, która nieopatrznie została upubliczniona. W każdym razie sprzedaż, co jest chyba najistotniejsze, prowadziła też strona hinduska, Agencja Pracy AUSIG, Pathway Global Alliance. Zresztą z przedstawicielami Pathway Global Alliance, organizacji, która ma korzenie w Rosji, spotkał się Grzegorz Braun, Roman Fritz, Włodzimierz Skalik i Ryszard Czarnecki, który wydaje się, że jest takim łącznikiem między tutaj koroną, a Hindusami, spotkali się w Brukseli tego roku, 18 lutego.
1: Zatrzymajmy się, bo jaką rolę odgrywała ta agencja w tych kontaktach?
2: Agencja Pathway Global Alliance, jak powiedział mi w rozmowie bezpośredniej pan Chmielewski, chociaż później nie zgodził się na wykorzystanie w ogóle tej rozmowy, miał wysłać oświadczenie, nie wysłał, to jest przybudówka partii rządzącej w Indiach. I ona teraz oficjalnie jest organizacją, firmą, która bardzo szeroki ma zakres działalności, ale jeszcze w lutym tego roku ich strona wyglądała normalnie, jak klasyczna agencja pośrednictwa pracy. Można było sobie sprawdzić, jakich pracowników oferują, załatwić jakieś kontakty, czy wyjazd pod płaszczykiem delegacji do państw zachodnich. Strona hinduska promowała już to wydarzenie, były dostępne nagrania z influencerami, z przedsiębiorcami, którzy grafiki udostępniali. To wydarzenie miało swoją datę, miejsce, Kraków, ostatni weekend lipca. I tak jak mówię, organizacja AUSIG, stricte Agencja Pośrednictwa Pracy i Pathway Global Alliance, która jeszcze w lutym miała taki profil. Oficjalnie teraz strona wygląda zupełnie inaczej. Tam były informacje na temat szczytu, który miał się odbyć, a jak powiedział pan Chmielewski w rozmowie ze mną, nie odbył się, ponieważ Hindusi nie otrzymali wiz. I to jest akurat dobra informacja.
1: I mamy taką też taką informację, wspomniał pan o Ryszardzie Czarneckim, wielokrotnym gościu Poranka Wnet. To o ile pamiętam, to według informacji u was na przykład w tym materiale pojawia się informacja o tym, że on był dyrektorem.
2: Dyrektor międzynarodowy obok dwóch Rosjan, wskazany na stronie Pathway Global Alliance, o czym pan Czarnecki twierdzi, że dowiedział się ode mnie.
1: Ciekawe, czy pensję pobierał też nie wiedząc, czy to jest...
2: To jest bardzo... Generalnie wokół sprawy jest bardzo wiele pytań, a pani na wstępie powiedziała, że Konfederacja Korony Polskiej zarzuca manipulację. To nie są zmanipulowane taśmy, ja słuchałem znacznie dłuższe fragmenty i mogę powiedzieć tylko tyle, że będą kolejne.
1: Dobrze, ale bo nie pędźmy tak, nie pędźmy. Na czym polegają związki, bo często łatwo jest też zarzucić jakiejś partii ludziom spotkania, wielokrotnie to widzieliśmy, ale jednak partia potrzebuje, żeby budować swoje zaplecze, skądś wpływów. Tutaj Grzegorz Braun na spotkaniach wielokrotnie powtarzał, że polityka to też biznes, albo przede wszystkim biznes. W związku z tym może, ja zdaję sobie sprawę, że teraz hejt, jaki się wleje na Radio Wnet i na naszą rozmowę, pewnie będzie ogromny, jeśli chodzi
2: to od kilku dni, ale jakoś mnie to nie rusza.
1: Od miłośników, zwolenników Korony Polskiej, ale to oświadczenie, że materiał został zmanipulowany i że to wiadomo było przecież, że takie rozmowy są prowadzone, to przejdźmy po kolei. Na czym polegają związki tej agencji z Rosją?
2: Została ona założona w pierwszej kolejności po to, żeby przeprowadzić rekrutację Hindusów podczas festiwalu, Światowy Festiwal Młodzieży w Soczi. 2023 rok to jest początek tej organizacji. To jest taka organizacja Rosmłodzież, ona podlega oczywiście pod rosyjskie władze i to ona nadzorowała jakby tą kapitułę, która cały zarząd tego Światowego Festiwalu Młodzieży, czy Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży. I to oni decydują, to Rosjanie decydują, kto jest w zarządzie kto jest szefem tej organizacji. No i szefem jest człowiek, który chwilę później został szefem Pathway Global Alliance. To Rosjanie to założyli, to Rosjanie to finansują, to Rosjanie jakby tam jest źródło.
1: Hindusi pojechali na ten festiwal, bo...
2: Co roku jeżdżą.
1: Bo też mogą państwo obejrzeć ten materiał na przekanale właśnie i tam są wypowiedzi, które ty zebraliście.
2: No generalnie to, żeby przekazać naprawdę cały obraz, to ten materiał musiałby trwać, nie wiem, z godziny albo dwie, a trwał 40 minut i tam jest naprawdę dużo rzeczy, które potwierdzają bliskie relacje rosyjsko-hinduskie. To, że Hindusi są wynajmowani przez Władimira Putina do obserwacji wyborów w Rosji, a teraz dokładnie to powiedział Grzegorz Braun po spotkaniu w lutym z Hindusami, że teraz Hindusi będą to prowadzić obserwacje wyborów w Polsce w przyszłym roku podczas wyborów parlamentarnych. Przedstawiciele Pathway Global Alliance spotykają się regularnie z przedstawicielami z Rosji, z Białorusi, z Kazachstanu, Uzbekistanu, no i z Konfederacji Korony Polskiej. No to jest takie środowisko. Spotykali się z władzami Moskwy, chociażby takie zdjęcia widziałem. Podpisali we wrześniu 2025 roku umowę ze Sputnik News. No, czym jest Sputnik News? No, propagandową agencją informacyjną rosyjską.
1: Tak, i mamy, nie udało się zorganizować tego szczytu Polska-Azja, dlatego że Hindusi nie otrzymali wiz. To znaczy, że służby w Polsce posiadały informacje na temat tego, że nie wiem na temat czego, szczerze mówiąc, ale tych wiz nie otrzymali. To wynika z tego, że jednak informacje te są powszechnie znane. Jaki zarzut twoim zdaniem jest najbardziej kuriozalny w przypadku tego, co pan Grzegorz Braun i Korona Polska, przepraszam, Konfederacja Korony Polskiej opublikowała?
2: W swoim oświadczeniu?
1: Tak.
2: To, że wypowiedź z lutego Grzegorza Brauna, gdzie członek Konfederacji Korony Polskiej, pan Kornel Kapuściński, zadał pytanie właśnie, czy Grzegorz Braun będzie ściągał Hindusów. Oczywiście sala się wtedy zaśmiewała, a Grzegorz Braun powiedział, że to jest normalna współpraca gospodarcza i nie ma nic żadnego związku z polityką migracyjną, że ta wypowiedź z lutego, przed nagraniami z kwietnia, przed szykowanym na lipiec szczytem, ona jakby obala całą teorię materiału. Że skoro Grzegorz Braun w lutym powiedział, że to nie ma nic w związku z polityką migracyjną, to wszystko, co ja powiedziałem później w materiale, wszystko, co się wydarzyło, to zostało nagrane, te przygotowania, sprzedaż biletów, promocja wydarzenia, nie ma nic żadnego związku z polityką migracyjną.
1: Ile pracowaliście nad tym materiałem?
2: Kilka tygodni.
1: Bo to jest coś, co my trochę sobie nie uświadamiamy. Przed wejściem do studia z Bartkiem, jak się spotkaliśmy po raz pierwszy w życiu,
2: to... Pierwszy raz usłyszałem to taśmy półtora miesiąca temu.
1: To rozmawialiśmy o tym, jak ciężka jest droga dziennikarska i takich twórców, którzy idą swoją drogą. Radio Wnet było 17 lat temu naprawdę prekursorem tych wszystkich historii, ale Przekanał jest naprawdę bardzo ciekawym projektem medialnym, który warto obserwować. To my sobie nie uświadamiamy, że te 40 minut, czasami godzina, to są tygodnie ciężkiej pracy, którą ktoś musi realizować.
2: Ja pisałem około tygodnia, samego takiego siedzenia nad tym tekstem, a głowienia się, sprawdzania źródeł to było znacznie więcej. Tak jak mówię, taśmy już w mojej głowie szumiały znacznie, znacznie dłużej.
1: Mhm. To jakie są jeszcze w najbliższym czasie publikacje, na które możemy liczyć? Możesz teraz zareklamować kanał.
2: Będą kolejne fragmenty taśm z udziałem Grzegorza Brauna.
1: No to już między innymi. Konfederacja...
2: Ale tematy rolnicze są wam bardzo bliskie. Jutro rozmowa Anny Pawelec z rolnikiem. Zapraszamy.
1: To my zapraszamy Państwa. My też zapraszamy Państwa, Jaśmina Nowak też i nasz program Ostoja, ale to bardzo serdecznie Ci dziękuję, Bartku.
2: Ja dziękuję za zaproszenie. Pierwszy raz w Radiu Wnet, bardzo miło.
1: Patrzcie Państwo, czasami są jednak rzeczy, które są niemożliwe. Wydaje się, że już właściwie zaprosiliśmy wszystkich, spotkaliśmy wszystkich, a cały świat, to środowisko niby małe, a jednak tak rozległe. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję, dziękuję. Bo to kawał dobrej roboty.
2: Bardzo miło, dziękuję.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest Wojciech Tomczyk, członek kapituły Nagrody imienia Maryny Mikleszewskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: Mam nadzieję, że wyłączał Pan nasze radio, bo jak usłyszałam, że musi Pan wyłączyć radio, wchodząc wcześniej na antenę, to ucieszyłam się, a później pomyślałam, że może jednak nie słuchał Pan poranka wnet, tylko innego radia. To jakiego radia Pan słuchał, zanim się połączyliśmy?
2: A jak Pani myśli?
1: Radia Wnet. To bardzo dobra odpowiedź. Wygrał Pan w konkursie na najlepszego słuchacza Radia Wnet. 28 minut po godzinie 8 to jest moment, kiedy warto przypomnieć postać Maryny Mikleszewskiej.
2: Tak. Zwykle w takiej sytuacji mówi się, że Maryna Mikleszewska była wybitną bohemistką, wybitną dziennikarką, kobietą związaną z radiem. I co? I najważniejsze, mówi się, że była współautorką wraz z siostrą Agatą libretta do musicalu Metro. I wtedy mówią, wszyscy mówią, to już wiemy, gdzie jesteśmy. Nie wiemy, bo Maryna Mikleszewska była wybitną pisarką, kobietą, która napisała kilka bardzo ważnych powieści, w tym arcyważną dylogię Hipster, w której zdemaskowała i właściwie unieważniła Matrix. Nie w sensie globalnym, ale w tym sensie naszym, nadwiślańskim. Więc Maryna była kobietą, która była odważna, a będąc pisarzem w Polsce ciągle okazuje się, że trzeba być odważnym, ponieważ są tematy, których nie warto poruszać, nie ma co poruszać, wszyscy wszystko wiedzą, więc po co o tym pisać? No Maryna właśnie o tym pisała, o czym rzekomo wszyscy wszystko wiedzą, czyli o tym, co dzieje się pod powierzchnią tego Netflixu, w którym żyjemy.
1: I teraz możemy spokojnie, płynnie przejść do nagrody w tym roku, gdyż nagroda trafiła do Redbada Glinistry, który jest też postacią odważną i wyjątkową. Ja kilka miesięcy temu przeprowadziłam w Radiu Wnet taką rozmowę o nim samym i historia tego wspaniałego aktora, twórcy jest dla mnie poruszająca i bardzo inspirująca. A co Państwo postanowili nagrodzić?
2: No cóż, Redbud jest człowiekiem wolnym i to postanowiliśmy nagrodzić, bo przyszły takie czasy, że już sam fakt bycia wolnym w sferze publicznej, to znaczy korzystania z wolności słowa, korzystania z wolności twórczości artystycznej, czyli korzystania z spraw podstawowych, wymaga odwagi. To jest ten moment. Żyjemy w takich czasach po prostu. I to, że Redbud korzysta, no sprowadziło na niego niejakie kłopoty, to znaczy ja bym to nazwał czymś na kształt wykluczenia, ale jak wiemy z mediów, wykluczeni są zupełnie inni ludzie, których nawet mamy jakby nadmiarowo w mediach, ale mimo to są nazywani wykluczonymi. No, natomiast Redbud rzeczywiście został wykluczony, ma rodzaj wilczego biletu, jak sądzę. No, co tu kryć, płaci cenę. I nie to jest, ze wszystkich ludzi wykluczonych, czy tam ludzi tak zwanych kontrowersyjnych, nie należących do mainstreamu, nie powtarzających jak tam myśli usłyszanych w mediach, czy cokolwiek, czy w ogóle to można nazwać myślami, bo poglądów, nie replikujący tych samych poglądów, nie powtarzający jak za tak zwanymi autorytetami, jak jest, nie mówiący nam, jak jest i co mamy myśleć. Redbat, w najgorsze w nim jest to, że on jest półholendrem, że jest urodzony w Amsterdamie, że jako taki powinien być chorążym postępu. A on nie jest chorążym postępu i tego mu nie można darować. I dlatego między innymi spotykają go pewne przykrości. Ale tego nie będę rozwijał, bo nie jestem Redbadem, ale mam takie wrażenie, że trochę ma za mało, jeśli w ogóle ma jakieś pola do realizacji swojego wielkiego talentu, to one są zbyt niewielkie i nie dzieje się to przypadkiem.
1: Chorąży postępu, piękne określenie, to jest taki moment w historii, kiedy myślę, że obserwujemy te wszystkie jakieś zmiany w kulturze, które nadchodzą. Pani minister, która w trakcie pokazu mody w fundacji, którą sfinansowało Ministerstwo Kultury, pokazuje się jako modelka, ale jednocześnie mówi, że może pracować w bluzie, w dresowej bluzie i przeklina, staje się jakąś osią chyba tych zmian. Jak pan z perspektywy, to już na koniec, żeby pana właśnie, jak się mówi do pana członka kapituły, czy wolałby pan scenarzysty, jak mam szanownego pana Wojciecha tytułować?
2: Może po prostu panie Wojciechu?
1: Dobrze. To panie Wojciechu, to jak z perspektywy twórcy, człowieka, który pracuje w tym obszarze, który żyje tym obszarem kultury, ocenia pan dzisiejsze czasy? Tak w skrócie oczywiście.
2: W skrócie to się nie da. Moim zdaniem ja właśnie z tego żyję. Poza oczywiście próbą skazaną na niepowodzenie rehabilitacji imienia Wojciech w polskiej historii najnowszej, którą usiłuję, to jest walka z wiatrakami, próbuję to imię zrehabilitować, jest ciężko. Ale powiem tak, że ja mam ten przywilej, że piszę. I pisać można do szuflady, można na zaś, można pisać w oczekiwaniu na lepsze czasy, można pisać prace, które zostaną opublikowane kiedyś tam. Więc to jest przywilej. Drugi przywilej jest taki, że ja mogę wyrażać swoją ocenę czasów i w tym, co piszę. I w związku z tym uważam, że nie powinienem mówić wprost, tak, że się tak wyrażę publicystycznie, o pani minister, której istnienia jakoś jeszcze niespecjalnie zauważam, bo nie interesują mnie tego typu ludzie. Przykro mi, nie, moja miłość bliźniego nie ogarnia wszystkich, ale żeby to ująć precyzyjnie, ja żyję z tego, że oceniam świat, opisuję świat, w którym żyję. W związku z tym mówienie prezentowanie moich ocen w wywiadzie pozbawia mnie zarobku.
1: Rozumiem.
2: Po prostu. To jest cynizm.
1: Szanuję i podziwiam. Co od dzisiejszy poranek rozpocząłem od rozmowy z redaktorem Wilsteinem, w którym po raz kolejny namawiałam Państwa, słuchaczy i widzów moich na kanale YouTube do obejrzenia serialu, którego twórcą jest Pan w jakimś stopniu, a właściwie w tym istotnym, czyli twórcą scenariusza. Mówię o Czasie niedokonanym. W czwartki po godzinie 22 mogą Państwo obejrzeć to na antenie Telewizji Polskiej, a na VOD, jak rozmawialiśmy już z redaktorem Wilsteinem, mogą Państwo zerwać noc i obejrzeć w całości serial Czas Niedokonany. Gorąco polecam, naprawdę bardzo dobra produkcja i to mówię szczerze, gratuluję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Natomiast teraz... Teraz, ponieważ już kolejny gość oczekuje, musimy kończyć. Bardzo gorąco,
2: bardzo
1: pozdrawiam Państwa. Nagroda, która w tym roku trafiła do RedBada, jest nagrodą przyznawaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców dla RP oraz Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskiej, a gościem Poranka Wnet był Wojciech Tomczyk. Wszystkiego dobrego życzę Panie Wojciechu.
2: Nawzajem. Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Według rankingu Politico jeden z najbardziej wpływowych europosłów obecnej kadencji, przewodniczący europejskich konserwatystów i reformatorów, szef delegacji PiS w Parlamencie Europejskim. Nerwy, proszę państwa. Adam Bielan jest gościem Poranka w net. Dzień dobry. To gratuluję, bo to faktycznie bardzo chyba takie miłe i pokazujące, jaką pracę pan jako polityk wykonuje na co dzień.
2: To rzadkie miłe chwile w pracy polityka, bo z reguły jesteśmy poddobrani obróbce termicznej przez media, więc bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo.
1: Pojawiła się taka informacja, właściwie Agnieszka Burzyńska w Kanale Zero ujawniła informację, że PiS miał proponować wicepremierowi Kosiniakowi Kamyszowi stanowisko premiera w zamian za opuszczenie koalicji Donalda Tuska. Czy taki plan rzeczywiście istniał?
2: Były rozmowy, czy były takie propozycje, ja ich osobiście nie składałem, ze strony Prawa i Sprawiedliwości pod adresem Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy szerzej Trzeciej Drogi, bezpośrednio po wyborach w 2023. Natomiast wtedy Władysław Kosiniak-Kamysz je zdecydowanie odrzucił. I od tamtej pory dość twardo trwał przy Donaldzie Tusku. Myślę, że patrząc na jego dotychczasową karierę polityczną, najpierw wejście do pierwszego rządu Tuska, z osoby zupełnie nieznanej, został ministrem pracy, później został wicepremierem.

0: Mateusz Morawiecki połączy się z Kosiniak-Kamyszem, czy ewentualnie nawet taka właśnie wersja, że współpraca z PiS-em w przypadku PSL-u jest możliwa, to pana zdaniem, czy według pana wiedzy jest już właściwie nieaktualne?
1: No, wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki musiałby się pogodzić z tym, że będzie współpracował de facto z Donaldem Tuskiem. Nie sądzę, żeby był na to gotowy, na ile go znam, więc myślę, że to jest wykluczone. Władysław Kosiniak-Kamysz, patrząc konsekwentnie na jego politykę od kilkunastu lat, wtapia PSL w Platformę Obywatelską. Kiedyś jeden z ważnych liderów Platformy, jeszcze za tak zwanego pierwszego Tuska, za pierwszych rządów Donalda Tuska, powiedział mi, że obaj panowie są dogadani, że Kosiniak-Kamysz połączy PSL z Platformą i zostanie kiedyś liderem po Tusku. Jak wiemy, Tusk wyjechał do Brukseli i premierem zrobił panią Ewę Kopacz. Wtedy to się nie zrealizowało, ale myślę, że ten plan jest znowu grany. Być może nie wszyscy działacze PSL-u jeszcze o tym wiedzą, bo pewnie część z nich nie czułaby się dobrze w ugrupowaniu jednak centrolewicowym, jakim jest Platforma. Ale jeżeli prześledzimy na to, co się dzieje w tym rządzie i co się dzieje z PSL-em, to nikt rozsądny nie uwierzy, że PSL będzie startować samodzielnie. Przypomnę, że ta partia po raz ostatni startowała w 2015 roku samodzielnie i zdobyła, nie pamiętam, 5,13%, jakoś minimalnie prześliznęła się przez próg. Później, 4 lata później PSL startował z Kukizem, kolejne 4, który dał im przekroczenie progu, dał im co najmniej 2-3 punkty procentowe w tym sojuszu. Później startowali z Hołownią w ramach trzeciej drogi, więc myślę, że PSL jest skazany na wejście do Platformy. Sądzę, że będą tworzyć taką ludową odnogę Platformy. To oczywiście będzie oznaczało olbrzymie problemy na wsi, w miastach powiatowych, gdzie Platforma jest, mówiąc delikatnie, nie bardzo popularna. Ale to już są problemy nie moje. Pan Kosiniak-Kamysz odpowiada za partię, którą wciąż jeszcze prowadzi, więc może podejmować decyzje, jakie chce.
0: Polityko nazwało pana łącznikiem europejskich konserwatystów z Waszyngtonem. To jak to tak na co dzień wygląda? Jak konstruuje się taką współpracę? Proszę darować, bo ja jestem laikiem, nigdy nie byłam politykiem.
1: No nawet nie konserwatystów, tylko w ogóle szerzej polityków. Byłem kilka razy proszony przez europejskich liderów, mówię o politykach spoza Polski, dość ważnych, o to, żeby ułatwić im kontakt z administracją prezydenta Trumpa. I zawsze to robiłem, bo uważam, że w interesie mojego kraju, w interesie Polski jest to, żeby te relacje transatlantyckie, tak zwane, czyli relacje między Europą a Stanami Zjednoczonymi, mimo rozmaitych napięć, były jak najbliższe. Więc jeżeli mogę pomóc rozwiązać jakiś problem, to bardzo chętnie zawsze to czynię.
0: Jakie mamy najbardziej bolesne problemy w kontaktach z administracją amerykańską? Co jest pana zdaniem takim obszarem, w którym widać, że współpraca obecnego rządu, delikatnie mówiąc, trzeszcze?
1: Naszego rządu polskiego. No cóż, opóźnienia w negocjacjach nad ważnymi projektami dla Amerykanów. Z jednej strony elektrownia atomowa, ale przede wszystkim baza amerykańska. Tutaj nie ma co już czynić z tego tajemnicy, gdy pan prezydent Karol Nawrocki był z pierwszą wizytą w Białym Domu, oficjalną już wizytą jako prezydent 3 września, to de facto prezydent Stanów Zjednoczonych zapytał nas, czy pomysł stałej bazy amerykańskiej jest wciąż aktualny, czy my tego dalej chcemy. Oczywiście prezydent Nawrocki odpowiedział, że tak. Obaj panowie wtedy wyznaczyli osoby odpowiedzialne ze swojego otoczenia, które będą prowadzić te negocjacje. Prezydent Trump wskazał na sekretarza wojny Hexeta, prezydent Nawrocki wskazał na obecnego na tym spotkaniu ministra Cenckiewicza, który był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No i ja wyszedłem absolutnie przekonany, że w ciągu kilku miesięcy będziemy mieć podpisaną umowę. Wiem później, że ze strony Pałacu, dokładnie ze strony BBN-u, była propozycja koordynacji działań z Ministerstwem Obrony Narodowej odrzucona. przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza i wiem później od strony amerykańskiej, przez kilka miesięcy nie wydarzyło się praktycznie nic w tych negocjacjach. Znaczy MON powiedział, my sobie sami poradzimy i przez kilka miesięcy nie zrobił nic. Dlaczego? No tutaj są różne teorie, od najbardziej spiskowej, że Tusk Amerykanów po prostu w Polsce nie chce. Pamiętajmy, że w 2008-2009 roku zrobił wszystko, żeby nie doszło do podpisania umowy negocjowanej.

0: no i przez świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego z George'em Bushem dotyczący bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Zagrał na czas, doprowadził do tego, że gdy Bush odszedł, Obama w taki haniebny, upokarzający dla Polaków sposób ogłosił rezygnację z tej tarczy 17 września, która dla nas, dla Polaków, kojarzy się jednoznacznie i myślę, że otoczenie Obamy doskonale wiedziało, co to jest za data i celowo taką datę wybrało. Proszę zresztą zobaczyć, zwracam się do wszystkich wielbicieli Obamy, jaki jest olbrzymi kontrast między tym, co robi Trump, bo on właśnie 17 września zapowiedział powstanie bazy w Polsce tego roku. Więc Tuskowi i też Sikorskiemu, który mu w tym pomagał, już się raz udało doprowadzić do tego, że baza nie powstała. Innego rodzaju baza niż ta, którą dzisiaj negocjujemy. Ta dzisiejsza ma dużo większą skalę, ale wtedy w 2008 roku to było maksimum tego, co można było osiągnąć. No dzisiaj przez wiele miesięcy nie negocjowali. Z okolic MON-u słyszeliśmy, że to z powodów gigantycznych kłopotów budżetowych, które są w Polsce nawet większych niż te, które są ujawniane w mediach. Nie wiem. Natomiast wiem, że jakie są fakty. Te rozmowy zostały tak naprawdę serio rozpoczęte dopiero w kwietniu. Straciliśmy bezpowrotnie 6 miesięcy, straciliśmy rotację, co najmniej jedną. Mam nadzieję, że mimo tego straconego czasu uda się te rozmowy zakończyć do końca roku. Tusk sam mówi, że żyjemy w czasach przedwojennych, że grozi nam Rosja, a jednocześnie spowalnia rozmowę o bazie amerykańskiej. Więc jak to rozumieć? Naprawdę, to ja jestem daleki od spiskowych teorii, ale jeżeli spojrzymy na całą działalność tego człowieka w polskiej polityce, to no można dojść do przerażających wniosków. No ale ratuje te rozmaite kryzysy w tych relacjach prezydent Nawrocki, któremu udało się błyskawicznie zbudować już podczas pierwszej oficjalnej wizyty, ale ja to widziałem też 1 maja, jeszcze przed wyborami, znakomite relacje osobiste z prezydentem Trumpem. Niedawno będąc w Rzymie, usłyszałem od ważnego włoskiego polityka: Adam, słuchaj, chyba na świecie nie ma dzisiaj żadnej głowy państwa, żadnego przywódcy, który miałby lepsze relacje z Trumpem niż prezydent Nawrocki. I to mi dało do myślenia, rzeczywiście jest kilku polityków, którzy mają dobre relacje z Trumpem, choćby pani premier Japonii, ale wydaje mi się, że nikt tak dobrych relacji nie ma jak prezydent Nawrocki. Co ważne, prezydent Nawrocki potrafi te dobre relacje przekuć na super ważne rzeczy dla nas. To on, byłem tego świadkiem, załatwił nam miejsce w G20. Staraliśmy się o to od lat. Udało się podczas jednego spotkania z Trumpem 3 września. To on prosił prezydenta Trumpa o interwencję, jeśli chodzi o budowę centrum serwisowego rakiet Patriot w Polsce. No i to on przede wszystkim ratuje, tak jak mówiłem, te rozmowy z Amerykanami w sprawie bazy amerykańskiej. Mam nadzieję, modlę się o to codziennie, że prezydent Nawrocki będzie skuteczny w tej sprawie również.
1: Zapomnieliśmy o tych wydarzeniach, o których pan wspomniał, o tej rezygnacji z tarczy i tych wszystkich historiach, bo ta, przepraszam, że to powiem, nawalanka polityczna nas gdzieś zabiera, ale mamy też informacje.
0: Ja sobie przypomniałem o tym dokładnie, jak widziałem relację, byłem zresztą w Nowym Jorku, ale widziałem relację z konferencji prasowej Sikorskiego w Nowym Jorku, kto nagle wyszedł. Nie z kruchy, nie z pietruchy, przepraszam, i zaczął narzekać na nazwę. Nazwa Fort Trump mu się nie podoba. Chłopie, no to buduj Fort Putin, jak ci się nie podoba Fort Trump. Naprawdę, to jest człowiek, który zapraszał Ławrowa. Wtedy właśnie, w tych latach, których sabotował rozmowy z Amerykanami, zapraszał Siergieja Ławrowa na spotkanie z ambasadorami Polski z całego świata. To reset w relacjach z Rosją, z Putinem, który miał już wtedy krew na rękach, już miał na koncie kilkuset zabitych opozycjonistów i dziennikarzy, już miał na koncie wojnę, agresję w Gruzji. Reset nie zaczął Obama. Obama został prezydentem w styczniu 2009 roku. Reset zaczęli Tusk z Sikorskim. Więc naprawdę mam nadzieję, że tym razem im się nie uda.
1: Nie pamiętamy takich wydarzeń, ale to też pan teraz przypomniał, bo historie typu ujawnienie listy dysydentów białoruskich, Aleś Białacki na liście, to w starych czasach jeszcze rządów Platformy. Te wszystkie rzeczy się działy. My pędzimy z tymi wydarzeniami, bo takie rzeczy się dzieją, ale pierwsza elektrownia w Polsce jądrowa też jest zagrożona, bo Polska nie podpisała do końca umowy z amerykańskim wykonawcą, mówię tu Westinghouse.
0: Jest zagrożona, bo Niemcy tego nie chcą. Niemcy wprost w oficjalnych oświadczeniach rządu, w prasie niemieckiej zbliżonej do rządu cały czas te inwestycje, jak wiele innych, które by poprawiły pozycję Polski na scenie gospodarczej, kontestują. Myślę, że to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego bardzo wiele inwestycji, na przykład centralny port komunikacyjny, jest spowolnianych czy wręcz blokowanych.
1: Mamy jeszcze ten przywilej, że jesteśmy krajem, w którym nie mamy aż tak wielkiego problemu migracyjnego. Teraz kończy się okres zwolnienia z paktu, czy z paktu migracyjnego, który bezpośrednio nas dotknie. Co Polska powinna zrobić? Jakie powinniśmy mieć oczekiwania?
0: Po pierwsze, Polska miała to blokować na forum europejskim i do końca, do ostatnich dni, gdy my rządziliśmy, ten pakt nie wchodził w życie. Przypomnijmy naszym widzom, słuchaczom, 13 grudnia Tusk zostaje premierem 2023. Dzień później na szczycie w Brukseli zapada decyzja o przyjęciu paktu migracyjnego. Bruksela czekała na zmianę rządu w Polsce. I to była pierwsza decyzja na forum europejskim Donalda Tuska. Tuska, który jeszcze wcześniej, kilka tygodni wcześniej, ekspoze sejmowym mówił, mnie nikt na forum europejskim nie ograł. Tuska, który cały czas Polakom ściemniał, że najpierw pakt nie wejdzie w życie, później, że nie będzie obowiązywał w Polsce. Dzisiaj wiemy, że obowiązuje oczywiście w całej Unii Europejskiej. Owszem, Polska dostała zwolnienie na rok, być może dostanie na kolejny rok, ale prędzej czy później ten pakt będzie nas obowiązywać i albo będziemy przyjmować setki, a w przypadku jakiegoś kryzysu na południu Europy tysiące nielegalnych migrantów, tam niechcianych, we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii niechcianych, albo będziemy płacić grube pieniądze za każdego nieprzyjętego migranta.
1: Jaką decyzję pan, będąc premierem polskiego rządu, podjąłby w tej sytuacji? Płacić, przyjąć, wyjść z Unii? Jaka jest dobra decyzja? Jakie jest dobre rozwiązanie w tej chwili?
0: Polska ma z pewnością jedno bardzo ważne prawo weta do bardzo ważnej decyzji, która przed nami, czyli do wieloletnich ram finansowych, czyli do tej siedmiolatki budżetowej. Teraz toczą się negocjacje. Budżet zaproponowany przez Komisję Europejską, której zresztą komisarzem jest bliski współpracownik Donalda Tuska, Piotr Serafin, jest absolutnie dla nas nie do zaakceptowania. Tylko na rolnictwie tracimy 30%. Polska otrzymuje w obecnej siedmiolatce wynegocjowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości 5 miliardów euro rocznie. W propozycji pana Serafina i Komisji Europejskiej ma otrzymywać 3,5 miliarda euro, czyli dokładnie 30% mniej. Notabene Niemcy krytykują tę propozycję jeszcze jako zbyt wysoką. I w tej sprawie powinno być weto z naszej strony i to weto powinno być połączone też z twardymi negocjacjami dotyczącymi paktu migracyjnego oraz Zielonego Ładu. Bo jeżeli mi pani zapyta o takie, bym powiedział, największe napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, to jest właśnie całkowicie skrajnie różna polityka dotycząca przemysłu. Stany Zjednoczone odbudowują bardzo szybko przemysł. Unia Europejska dalej kontynuuje politykę zamykania tysięcy miejsc pracy w przemyśle. Tylko w Niemczech każdego miesiąca znika 10 tysięcy miejsc pracy i to jest w oczywisty sposób efekt polityki Zielonego Ładu lansowanego przez Ursulę von der Leyen. Więc Tusk powinien wykorzystać tą silną pozycję negocjacyjną, którą ma dzięki weto w sprawie budżetu i wywalczyć odejście od tych samobójczych rozwiązań, nie tylko samobójczych dla Polski, ale dla całego kontynentu europejskiego.
1: To ponieważ już minęła godzina 9, za chwilę państwo będą słuchali spóźnionego serwisu. Ja nie mogę nie zapytać, czy PiS poprze gwarancję niezależności dla dziennikarzy TVN-u i TVN24 w związku ze zmianami właścicielskimi. Jest takie poruszenie. Stacja TVN-u została wpisana na listę spółek strategicznych dla państwa. To czy takie...
0: Jestem absolutnie za niezależnością dziennikarzy TVN-u i TVN24 od obecnego reżimu. Rzadko oglądam tę telewizję, ale zawsze jak to oglądam, jest, czuję się zażenowany, w jaki sposób starają się kryć aferę obecnej władzy. To jest podstawowa rola czwartej władzy, żeby patrzeć na ręce rządzącym każdej władzy. Jak my dojdziemy do władzy za rok, o czym jestem przekonany, to będą patrzeć nam na ręce, ale to, co robił przez ostatnie 3 lata, to jest skandal. Już nie mówię o tych wszystkich gwiazdkach, które promują, które mają wielokrotne konflikty z prawem. No i mam nadzieję, że nowy właściciel zrobi tam porządek i doprowadzi do tego, że będziemy mieć w końcu prawdziwą, obiektywną stację w ramach TVN-u. Prezes Kaczyński mówił na spotkaniu w Chełmie, cytował, szczerze mówiąc, moje powiedzenie, że TVN to jest, przypomina kogoś, kto jest ślepy na jedno oko, a w drugim ma halucynacje. TVN nie widzi żadnych afer obecnego obozu władzy, a jednocześnie wymyśla rozmaite pseudoafery z czasów naszych rządów, chociaż my od 3 lat nie rządzimy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Europoseł Adam Bielan był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Jest godzina 9.12, dziś 5 października. Jest chłodniej, rano trzeba się już ciepło ubierać, bo ta temperatura jest niska i wieczorami też już szybko spada, ale jeszcze cały ten tydzień w ciągu dnia 20 parę stopni będzie, więc pięknie ten tydzień października drugi już się rozpoczyna i będzie tak trwał, więc proszę z tego korzystać, bo później już tylko 12, 14, 13 stopni maksymalnie pod koniec tego tygodnia. Dziś będziemy słuchali muzyki, będziemy rozmawiali o Józefie Czapskim i będziemy też słuchali fragmentu rozmowy Tuckera Carlsona z konserwatywnym politykiem z Wielkiej Brytanii, którego słowa prowadzącego wzbudziły duże emocje w świecie mediów. Są cytowane. Co to za słowa? No to muszą już Państwo słuchać, żeby się dowiedzieć. I tak zaczniemy pięknie ze wspaniałą piosenkarką, której dziś rocznica urodzin, Marie Laforêt, 73 rok i utwór Viens, zaraz go wysłuchamy, a jeszcze tylko dwa słowa. Przyszła na świat w 1939 roku, zmarła w 2019, była nie tylko piosenkarką, ale także aktorką, a popularność zdobyła na początku lat 60., bo z Alanem Delonem wystąpiłam w filmie W pełnym słońcu. No i potem w latach 70. właśnie łączyła francuski pop z folkiem i muzyką świata i tak powstały jedne z największych jej przebojów i przebojów międzynarodowych. To słuchajmy Viens, Viens Marie Laforêt.

0: Tak, posłuchaliśmy Marie La Forêt Vient Vient. Zresztą jest chyba polska wersja tego utworu, ale kto ją śpiewał, to sprawdzę i Państwu jeszcze w trakcie tej audycji powiem. Ale my teraz przenosimy się do Krakowa. Z nami na łączach pani Agnieszka Kosińska, kierownik Muzeum Czapskich Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Rozmawiamy w związku z tym, że nie wiem, czy już trwa, czy się rozpocznie, ale w każdym razie będzie 10. Festiwal Teologii Politycznej, który odbywa się właśnie w tym roku i Józef Czapski jest jego bohaterem pod hasłem Józef Czapski, malarz, pisarz, świadek, i pani będzie w tym festiwalu brała udział. Czy to się zgadza? Kiedy i na czym ten pani udział w tym festiwalu będzie polegał?
1: Wszystko się zgadza i zostałam zaproszona do rozmowy na temat czapskiego malarza. Oczywiście to wszystko się łączy z całą resztą jego aktywności, bo ani Czapski nie oddzielał malarstwa od innych swoich aktywności i może należy powiedzieć na szczęście.
0: Na szczęście? Dlaczego na szczęście?
1: No, przede wszystkim dlatego, że człowiek, kiedy tak wiele działa, ma tak wiele do zrobienia w ciągu dnia codziennego i w ciągu, jak się potem okazuje, całego życia, a Czapski żył prawie 97 lat i do końca był aktywny, to te wszystkie nasze działania wspierają się nawzajem i człowiek z tych działań czerpie. Więc pomimo pewnej złości Czapskiego, co wyrażał w dziennikach, mamy w dużych fragmentach te dzienniki opublikowane, złości na to, że nie jest ani malarzem, ani pisarzem, ani, że tak powiem, działaczem, ani nie ma właściwie na nic czasu, tak więc i jego dziennik też staje się swego rodzaju właśnie śmietnikiem, no to z czasem zauważał, że te wszystkie działalności trzymają go przy życiu, co jest bardzo ważne, nie oddzielają go od życia. Wyrażał to wielokrotnie, jest też taka słynna formuła: w malarstwie nie ma sztuczek, jest tylko umiłowanie życia. Nasza wystawa malarstwa Czapskiego w pawilonie Józefa Czapskiego, jedynym na świecie muzeum biograficznym tego artysty, mieszczącym się w kompleksie Czapskich właśnie, w Muzeum Czapskich, ma też taki tytuł nawiązujący do tej silnej intuicji Czapskiego. Memento vitae. Pamiętaj, że żyjesz, pamiętaj o życiu. Można to też przełożyć z całą pewnością na takie rozumienie tego hasła. Po prostu nie bój się żyć. Żyj i zaufaj.
0: Jak o malarstwie, jak przybliżyć słuchaczom, bo postać i życiorys Józefa Czapskiego to jest wielowątkowy życiorys i to jeszcze do tego bardzo długi, bo 90 parę lat artysta żył i to i wielkie zasługi, jeśli chodzi o ten czas wojenny, ale wielkie zasługi w tym świecie już powojennym jako właśnie malarz, artysta, ale też pisarz. To gdzie ten malarz, artysta Józef Czapski, najbardziej, w której części jego biografii można mówić o nim jako o artyście, bo był ten wątek kształcenia się, ale później długa przerwa. Tak wielu mówi, że tak naprawdę dopiero w wieku, można dziś powiedzieć, średnim zaczął tak naprawdę malarzem być. Jak to jest z tym malarstwem Czapskiego?
1: Średnim to też wydaje mi się w jego czasach, chyba po wiek po 50, przed 60, to chyba nie był już średni wiek. Ale trzeba by zacząć od tego, że trudno opowiedzieć życie Czapskiego. Było ono tak bogate i tak wielowątkowe. Pochodził z bardzo znanej rodziny arystokratycznej, rozgałęzionej, mającej wielkie zasługi. Muzeum biograficzne Czapskiego mieści się w muzeum, w miejscu, oddziale, który założył jego dziadek, Emeryk Hutten-Czapski, wraz ze swoją żoną Elżbietą z Meyendorfu Hutten-Czapską, wybitny kolekcjoner, twórca najcenniejszej na świecie kolekcji polskich numizmatów. Mogą to Państwo wszystko zobaczyć w Pałacyku Czapskich, prześwietnie zachowanym. Mówię o tym dziedzictwie dlatego, że trudno Czapskiego oderwać od tej linii Czapskich, Thunów, Cicerinów, Meyendorfów. Kiedy zapytamy, po kim Czapski mógł odziedziczyć na przykład talent plastyczny, to patrząc na wspaniałe przerysy monet, jakie robiła jego babka Elżbieta, można przypuszczać, że na przykład po niej. Niemniej jednak sam Czapski utrzymywał, że żadnej kultury plastycznej w domu nie było, nie odziedziczył i sam się dziwi, dlaczego bardzo wcześnie wiedział, że zostanie malarzem. No tak, zostanie malarzem, ale najpierw były szkoły, najpierw była wielka pasja do muzyki, do fortepianu. Myślał też o tej drodze. Była służba, było wojsko, była dezercja z wojska, co też jest dosyć może mało znanym faktem z jego życia, ale bardzo dotkliwym. Był etap pacyfistyczny, następnie nawrócenie się na walkę, na służbę. Następnie rozpoczęcie studiów malarskich na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, potem przerwanie tych studiów z powodu działań wojennych. W międzyczasie jeszcze szukanie swoich przyjaciół, zaginionych przyjaciół. Potem wybuch II wojny światowej i Czapski, który wyrusza na wojnę i 17 września zostaje, 26 września zostaje rozbrojony i wysłany w nieznanym kierunku. Staje się więźniem obozów sowieckich. Prawie 2 lata był więźniem z tej części życia. Polecam bardzo wspaniałą, wcale nie martyrologiczną książkę Na nieludzkiej ziemi i Wspomnienia starobielskie. Następnie przyłączenie się do armii Andersa i misja poszukiwania zaginionych oficerów Polaków. A więc, mówiąc symbolicznie, świadek Katynia. Następnie cały szlak z armią Andersa i jego praca w oddziale prasowym tejże armii. Następnie wspólne działania z Jerzym Giedroyciem, z Herlingiem Grudzińskim, z Zygmuntem Hercem i Zofią Herc, żeby założyć instytucję, no dzisiaj bardzo słynną, ale wtedy po prostu pomysł kilkorga ludzi odważnych, bezkompromisowych, żeby założyć Instytut Literacki i wydawać książki, wydawać pismo. Więc współtwórca tej instytucji i człowiek, który orędował, żeby ta instytucja z braku funduszy nie padła. A więc znowu brak czasu, brak możliwości skupienia się i poświęcenia dostatecznej ilości czasu na malarstwo. Ale uwaga, Czapski cały czas przez ten czas rysuje. Od najmłodszych lat Czapski zresztą rysował. Pierwsze próby plastyczne Czapskiego mamy w takiej księdze domu Zmierzowa. 14-letni Czapski zostawił tam swoje pierwsze rysunki, pierwsze portrety członków domu, rodziny. I następnie potem kontynuuje rysunki w dziennikach, które to dzienniki Czapski prowadzi od 19 roku życia do późnej starości, do 92 roku. Mamy te prawie wszystkie dzienniki dzięki Czapskiemu właśnie u nas w archiwum. Prezentujemy je stale w muzeum. 275 tomów, woluminów. Te dzienniki nie tylko są zapisem dnia, ale właśnie też notatką rysunkową z danego dnia. Więc rysunek, Czapski rysownik, wspaniały obserwator, więc te rysunki na pewno bardzo pomogły Czapskiemu malarzowi i są jakąś odmienną rzeczywistością, odmiennym ruchem ręki. W grudniu 1954 roku, kiedy Zespół Kultury Instytutu Literackiego w końcu zdobywa stałą siedzibę w Maison Lafitte pod Paryżem, a Czapski otrzymuje tam pokoik, można rzec, że będzie w końcu miał warunki, żeby w miarę systematycznie poświęcić się malarstwu. Czyli Czapski ma wtedy 58 lat. Jeszcze oczywiście będzie bardzo pracowitym współautorem pisma Kultura. Nie będzie odmawiał Giedroyciowi, kiedy ten prosi go o rozliczne, że tak powiem, akcje w związku z kulturą. Więc oczywiście to życie ciągle będzie na bardzo wielu planach, ale już to malarstwo stanie się w miarę dominujące.
0: I o tym malarstwie zakładam, że będzie pani w ramach tegoż festiwalu opowiadała między innymi, ale wydała pani też taką publikację, by to może proszę w dwóch słowach przybliżyć słuchaczom, co tam można przeczytać, czemu tę książkę nabyć. Bywajcie zdrowi i naelektryzowani Marii i Józefowi Czapskiemu. Co tam jest do tej relacji, bo Maria Czapska to siostra była Józefa Czapskiego. Wiele, taką bardzo bliską, mieli ze sobą relacje, mieszkali po wojnie w tej samej kamienicy, jeśli się nie mylę, i tak, czego tam nowego można się dowiedzieć, albo czego w ogóle dowiedzieć się o Józefie Czapskim z tej publikacji.
1: Tak, właśnie. Jeśli pytamy o ten warsztat Czapskiego, czy w jaki sposób Czapski stawał się malarzem, bo tutaj od razu należy podkreślić, że Czapski uczył się malarstwa całe życie. Nie obawiał się przyznać do tego, że nie zawsze jest dobrym malarzem. Z malarstwem to chyba jest tak samo jak z pisaniem wierszy, że po prostu tym poetą i malarzem się bywa i po prostu trzeba nieustannej pracy, trzeba właśnie tego procesu, nie należy się tego procesu obawiać. O tym jest właśnie między innymi ta moja książka. Tytuł wzięty z Mickiewicza, Bywajcie zdrowi i naelektryzowani, tak Mickiewicz pisał do swojego przyjaciela. A Mickiewicz dlatego, że był to bardzo bliski poeta, twórca, bliski Marii Czapskiej. A Maria Czapska, jak nazwałam tę kobietę niezwykłą, X-faktor życia Czapskiego. Jest bohaterką drugiego planu, tak ją tutaj też nazywam, ale jest tym kluczowym ogniwem łączącym Czapskiego i z rodziną, i jakby z takim życiem praktycznym i zwyczajnie najbliższą osobą Czapskiemu na paryskim bruku. A więc z Marią mógł rozmawiać o domu, mógł rozmawiać o pozostałych w Polsce siostrach, o braciach rozsianych po świecie. To Maria przygotowywała wizyty rodzinne, bo rodzina odwiedzała Czapskiego. To Maria dbała o posiłki. To Maria czytała, była pierwszą czytelniczką jego książek, jego esejów. Bardzo liczył się ze zdaniem Marii Czapski. Tutaj należy powiedzieć, że jest ona zapomnianą, a niesłusznie wspaniałą historyczką literatury, autorką pierwszej książki o Ludwice Śniadeckiej, świetnej książce o Mickiewiczu. I przede wszystkim Maria napisała kronikę rodzinną Europa w rodzinie, a zdołała to zrobić, bo przed II wojną światową odwiedziła rozsiane po świecie archiwa rodzinne i po prostu zrobiła wypisy, notatki ze źródeł. Wspaniale, że to zrobiła, bo te archiwa właściwie w większości, w całości II wojna światowa zmiotła z powierzchni ziemi. Książka ta jest niesamowitym też obrazem Europy Środkowej, Europy małych ojczyzn, Europy wspaniałych autorów, Europy, której już nie ma. Więc polecam Państwu, bo skrząca się humorem, pełna wspaniałych opowieści, wszystko w oparciu o źródła. Maria miała zupełnie inny styl niż brat, a jednocześnie nie rezygnowała właśnie z barwności opisu, z celności, z pewnej prostoty, ale takiej, powiedziałabym, najtrudniejszej do osiągnięcia. Bardzo oszczędny styl. Tę książkę można nabyć, w ogóle książki Czapskich, bo staramy się mieć stale w pawilonie Józefa Czapskiego, więc oczywiście zapraszamy też i w takim celu. Jeśli chodzi o książkę Bywajcie zdrowi naelektryzowani, to jest to książka o czymś, co być może unika się, chociaż może nie. Teraz może nie unikamy opowieści czy wglądu w życie prywatne artystów. Kilku artystów, o których opisuję w tej książce, między innymi Miłosza, miałam okazję znać też osobiście. I zawsze staram się pisać o autorach osobiście, to znaczy wtedy piszę o nich, kiedy oni mi, jakby oni do mnie przemawiają, mówią. To są również teksty bardzo podbudowane źródłami, to nie są moje swobodne dywagacje. Niemniej jednak pozwalam sobie tutaj na taką właśnie swobodę tajemną, a tę swobodę tajemną podbijają wspaniałe kolaże Grzegorza Kozery, wykonane specjalnie do tych tekstów. Więc kolaże zrobione właśnie z fragmentów obrazów, zdjęć z epoki, no wspaniale zestawione przez Grzegorza, który doprowadził do pewnej perfekcji ten mało znany, a wcale nie taki prosty gatunek plastyczny, jakim jest kolaż.
0: No to ja tylko słuchaczom powiem, 13 października we wtorek o godzinie 18 w Bibliotece Publicznej Miasta Warszawy, ulica Koszykowa 26/28, właśnie spotkanie, na którym i pani będzie w debacie brała udział. Józef Czapski, malarz, o tym aspekcie życia artysty, a jak pani byłaby w stanie określić, kim był Józef Czapski?
1: Określić? Właśnie, ciągle myśląc o nim, myślę jednak, że był to pełny człowiek i spełniony człowiek. Człowieczeństwo artystów to jest duży temat, ale właśnie wydaje mi się, że te esencje codzienności Czapski wspaniale rozumiał. Miał tę swoją naturę właśnie, znający go bliżej, mówili Hermesa, Don Quixota, Wertera, prawda? Ale ja myślę o nim właśnie, oto człowiek, oto pełny człowiek.
0: Pani Agnieszka Kosińska, kierownik Muzeum Czapskich, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, była moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i zachęcam Państwa, żeby zainteresować się bardziej życiorysem i twórczością Józefa Czapskiego, a można to zrobić w ramach właśnie Festiwalu Teologii Politycznej, który rozpoczyna się w przyszłym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję. Do widzenia, zapraszam.
0: To by Państwo już słyszeli. Oczywiście Józef Czapski to także losy wojenne, tragiczne, świadek historii. Ta misja poszukiwania, wtedy jeszcze nie wiadomo było o zbrodni katyńskiej, nikt nie wiedział, co się z oficerami polskimi stało. Józef Czapski ich poszukiwał i to jest też duża wartość, że Józef Czapski długo żył, 90 parę lat, więc są i nagrania, fragmenty wywiadów z nim i właśnie dotyczący Katynia. Taki fragment jego wypowiedzi teraz posłuchamy.
2: Kiedy po układzie polsko-sowieckim w lipcu 1941 ogłoszono nam tworzenie Armii Polskiej w ZSRR, kiedy wszyscy zgłosiliśmy się do tej armii, już podejrzewaliśmy, że los nasz w stosunku do reszty naszych kolegów jest uprzywilejowany. Już wtedy zaczęliśmy spisywać nazwiska z pamięci i ułożyliśmy pierwszą listę zaginionych starobielszczan, kozielszczan i ostaszkowców, którą z pierwszymi wysłanymi do Moskwy kolegami wysłaliśmy do ambasady polskiej w Moskwie. Lista ta urosła potem do 10 tysięcy nazwisk i więcej. Kiedy coraz bardziej zdawało się nam jasne, że są tysiące oficerów, których w ogóle nie można się doszukać, zwróciłem się do generała Andersa z prośbą, by mi pozwolił zabrać się do poszukiwania tych ludzi.
0: I to był fragment wypowiedzi Józefa Czapskiego. Ja Państwa odsyłam. Jest dużo z archiwum Polskiego Radia, między innymi wywiadów i wypowiedzi Józefa Czapskiego i dwie pozycje, jeśli chodzi o te wspomnienia wojenne na nieludzkiej ziemi i wspomnienia starobielskie. Są, warto chyba do nich sięgnąć. Tak myślę, ja nie miałam okazji jeszcze tego zrobić, ale na pewno to nadrobię. Zresztą historia ponoć jest taka, że po wojnie nie za bardzo ktokolwiek w Europie chciał wydawać te książki w związku z tym, jak ówczesny Związek Sowiecki był w nich przedstawiony. Jest godzina 9:39, to my teraz posłuchamy amerykańskiego piosenkarza Jalen Gonda.

Głośny wywiad wczoraj bądź przedwczoraj opublikowany Tuckera Carlsona, a więc amerykańskiego konserwatywnego komentatora politycznego i byłego prezentera Fox News. Obecnie prowadzi on własny program i podcast The Tucker Carlson Show z Jacobem Rees-Moggiem, brytyjskim politykiem partii konserwatywnej, posłem w latach 2010-2024 i byłym ministrem. Jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych zwolenników Brexitu, a obecnie także komentatorem telewizyjnym Great Britain News. I w wywiadzie mocno panowie się spierali, a może dyskutowali o II wojnie światowej, o obecnym konflikcie, o obecnej wojnie na Ukrainie, ale także o strefie Gazy i o tym, czemu Wielka Brytania, jak twierdził Jacob Rees-Mogg, powinna się zbroić do wojny. Mówił o tym, że właśnie po to powinni się zbroić, ażeby nikt ich nie zaatakował, więc była to taka rozmowa o oczywiście tym, co teraz w geopolityce, ale z mocną taką dyskusją historyczną, jeśli chodzi o minione wojny światowe. I takie dwa może fragmenty, które w zasadzie jeden po drugim z przerwą niewielką były. Teraz posłuchamy, bo fragment krótki tej rozmowy jest, a taki dłuższy teraz wspólnie z Państwem właśnie wysłuchamy. Czy warto byłoby użyć broni nuklearnej przeciwko Rosji po to, by chronić porządek światowy i odstraszać od agresji terytorialnej wobec suwerennych państw? Uważam, że ostatecznie broń nuklearna pełni bardzo użyteczną rolę jako groźba ostateczna. W jakim sensie użyteczną? Cała strategia zimnej wojny zadziałała. Rosja i Ameryka nie poszły ze sobą na wojnę, ponieważ obie strony zdawały sobie sprawę, że druga może je unicestwić. Zgadza się. Mówiło o użyciu broni nuklearnej, ale czy rzeczywiste użycie broni jądrowej może być kiedykolwiek usprawiedliwione? Uważam, że było usprawiedliwione w Hiroshimie i Nagasaki. Bez żadnych wątpliwości, tak, czy usprawiedliwione jest zabijanie ludzi, którzy nie zrobili nic złego. Cóż, nie mówimy o ludziach, którzy nie zrobili nic złego. Mieszkańcy zatłoczonych miast nie odpowiadają za wojnę. Kobiety i dzieci zostały żywcem spalone. Byliśmy w stanie wojny totalnej. No właśnie nie. W rzeczywistości nie byliśmy w stanie wojny totalnej. Nie, na terytorium Stanów nie było japońskich żołnierzy. To nawet nie było nic zbliżonego do wojny totalnej. Zaatakowali terytorium amerykańskie. To było 4 lata wcześniej, a potem zaczęli przegrywać. Nie byliśmy jednak w stanie wojny totalnej. A ja zadaję pytanie teologiczne. Czy zgodnie z zasadami, powiedzmy, chrześcijaństwa, kiedykolwiek wolno zabijać ludzi, którzy nie zrobili nic złego, kobiety i dzieci? Czy to spełnia kryteria wojny sprawiedliwej świętego Tomasza z Akwinu? Nie spełnia. Uważam, że spełnia. Jak? Czy działasz jako prawowita władza? Tak. Czy sprawa jest wystarczająco ważna? Tak, ponieważ zostałeś zaatakowany i bronisz się. Czy reakcja jest proporcjonalna? Tak, ponieważ faktycznie skraca czas trwania wojny. To nie jest definicja proporcjonalności. Proporcjonalność oznacza, że odpowiadasz w sposób, który nie jest nieporównanie większy od pierwotnego ataku. Innymi słowy, jeśli uderzysz mnie pięścią w twarz, nie mogę cię zastrzelić. Tak, ale tutaj mówimy o różnych sposobach zabijania ludzi. Nie mówisz o uderzeniu pięścią. Pytasz, czy uzasadnione jest. Mówię o zabijaniu czyichś dzieci. To nie ma z tym nic wspólnego. Czyli to jest w porządku. Dlaczego? Byliśmy w stanie wojny z całym państwem. Byliśmy na wojnie z dziećmi i to zakończyło wojnę. Tak, Japonia była w stanie wojny ze Stanami i Zjednoczonym Królestwem. Czyli jeśli inne państwo oświadcza, że jest z nami w stanie wojny, to wolno zabijać nasze dzieci. Nie chcemy być w stanie wojny z innymi państwami. Nie o to pytam. Zadaję pytanie abstrakcyjne, ale zadajesz absurdalne pytanie. To nie jest absurdalne pytanie. Jest absurdalne. Japonia zaatakowała Stany Zjednoczone, rozpoczęła wojnę. Nie sądzę, żeby japońskie dzieci zaatakowały Stany Zjednoczone. Dlaczego nie zabijać tych, którzy rozpoczęli wojnę? Ostatecznie również ich zabiliśmy. Japoński premier próbował popełnić samobójstwo, a my długo
przywracaliśmy go do zdrowia po to, żeby później go powiesić. Ale zabiliśmy też dziesiątki tysięcy dzieci w Hiroshimie i Nagasaki, a pan mówi, że to było w porządku. Żeby zakończyć wojnę, uważam, że było to usprawiedliwione, uważam, że użycie broni nuklearnej pod koniec II wojny światowej było usprawiedliwione. Czyli jako chrześcijanin mówi pan tak wolno zabijać dzieci, które nie zrobiły nic złego? Tak, była to proporcjonalna odpowiedź. Uważa pan, że to stanowisko chrześcijańskie? Tak, uważam, że spełnia ono warunki wojny sprawiedliwej określone przez świętego Tomasza. Naprawdę? Czy którykolwiek papież od czasu Akwinaty to potwierdził? Czy istnieje jakakolwiek wypowiedź papieska mówiąca tak, w pewnych okolicznościach wolno zabijać dzieci? Kościół od stuleci naucza, że istnieją warunki wojny sprawiedliwej. Nie wydaje mi się, żeby od 1945 roku istniała wypowiedź, i nie jestem katolikiem, więc nie jestem ekspertem, ale pan jest, proszę więc powiedzieć, jako katolik uważa pan, że Kościół aprobuje zabijanie cudzych dzieci. Od 1945 roku była tylko jedna wyraźnie ogłoszona wypowiedź ex cathedra Stolicy Apostolskiej Ojca Świętego. Chyba zasadnicze pytanie brzmi, jeśli jest się gotowym zabijać cywilów, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa, jeśli jest się gotowym mordować niewinnych, to w jakim sensie jest się lepszym od ludzi, przeciwko którym się walczyło? Kiedy wojna już się rozpocznie, a cały sens tego, o czym mówię, wracając do początku pańskiego pytania, polega właśnie na uniknięciu wojny. Wojny unika się dzięki sile. Ale kiedy już jest się na wojnie, ma się prawo ją wygrać. Czyli kiedy zaczyna się wojna, można zachowywać się jak zwierzę. Jeżeli zagrożenie dla ciebie jest wystarczająco duże, możesz użyć broni nuklearnej. Uważam, że jest to moralnie usprawiedliwione. To jeszcze, żeby może państwu sprostować, jako że to była intensywna wymiana zdań między panami i to szybka. Tutaj było pytanie stawiane przez Takera Carlsona o tym, czy użycie broni nuklearnej jest w ogóle dozwolone i czy dozwolone być powinno. I tutaj bronił brytyjski polityk tego, że użycie broni nuklearnej w Hiroshimie i Nagasaki jak najbardziej było usprawiedliwione w związku z tym, że to Japończycy zaatakowali Amerykanów, w związku z tym, że twierdził, że to była wojna totalna. Na to Tucker Carlson pytał go o ofiary cywilne, o też spojrzenie kościoła katolickiego na to, jako że brytyjski polityk jest katolikiem, amerykański prowadzący tę rozmowę dziennikarz. Nie, ten przekonywał, że tak jest, to mieści się w definicji wojny sprawiedliwej, użycie broni nuklearnej. I taka była wymiana zdań między panami, no a później był wątek polski, którego fragmentu teraz posłuchamy. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego w ogóle mieliśmy walczyć w II wojnie światowej. To bardzo fundamentalne pytanie. A co z pierwszą wojną światową? Zostańmy przy drugiej, nie zacznijmy od pierwszej. Rozmawialiśmy o drugiej. Jeśli chodzi o drugą wojnę światową, Hitler zabrałby tyle, ile tylko byłby w stanie. I właśnie to pokazywał. Czy naprawdę chciał pan, żeby... Hitler twierdził, że 15% Polski należało wcześniej do Niemiec i zostało przekazane Polsce na mocy traktatu wersalskiego. Było to niemieckie terytorium zamieszkane przez Niemców. Taka była jego argumentacja i nawiasem mówiąc, to było prawdą. Tyle, że granice Polski zostały wcześniej rozebrane przez Rosję, Prusy i Austrię. Nie jestem tu, żeby bronić Hitlera. Chcę tylko powiedzieć, że twierdzenie, iż Hitler po prostu bez żadnego powodu wkroczył do Polski, jest kłamstwem, a ludzie w to wierzą, bo nic nie wiedzą o rzeczywistych faktach. Prawda jest taka, że Niemcom odcięto duże fragmenty terytorium, w tym część Prus, i przekazano je innemu państwu. To rozświeczyło Niemców. Być może nie powinno było, ale tak się stało i stanowiło to część uzasadnienia tych działań. Wielka Brytania nie miała z tym właściwie nic wspólnego. Mieliśmy sojusz. A mimo to zniszczyła swoje imperium i własny kraj, walcząc w wojnie, o której do dziś udaje, że było dobrym pomysłem, choć nie była. To była kwestia fundamentalna. To był klasyczny konflikt dobra ze złem. Czy Wielka Brytania na tym skorzystała? Postąpiliśmy słusznie. Czy Wielka Brytania jest dziś lepszym krajem niż wtedy? Dzięki temu, że pokonaliśmy Hitlera. Tak. Czy Wielka Brytania jest dziś lepszym krajem, zdrowszym krajem? W przeciwnym razie mówilibyśmy dziś po niemiecku, odpowiedział polityk. Kogo to obchodzi? Zapytał prowadzący i polityk odpowiedział, że go to obchodzi, więc to jest ta
wymiana, która stała się w mediach bardzo głośna. Zarzuca się Takerowi Carlsonowi, że bronił Hitlera i jego inwazji na Polskę. No, jest to taki wywiad dość długi, bo chyba półtorej godziny. Ja Państwa do całości odsyłam, bo to jest rozmowa konserwatywnego polityka brytyjskiego z Takerem Carlsonem, który też jest uważany za bardzo konserwatywnego komentatora życia politycznego w Ameryce. No i zupełnie inne spojrzenie na historię wojen światowych, na to, co dziś się dzieje na świecie, na to, jak państwa powinny się w te konflikty zbrojne angażować. Do tego jeszcze dochodzi kwestia religii, która jest omawiana. Także taka jest to rozmowa Takera Carlsona z Jacobem Rees.

Helena Majdaniec, Monika. Jest godzina 9:55, to ja jeszcze taką miłą informację Państwu przekażę, szczególnie mieszkańcom Warszawy, ale nie tylko, bo przecież z całej Polski Państwo do Warszawy na pewno czasami przyjeżdżają w jakieś dni i wtedy nieopodal Radia Wnet można się przejść i pospacerować po Mariensztacie, który no, wygląda teraz nie najlepiej, ale informacja jest taka, że ma zostać lepiej połączony ze Starym Miastem i Wisłą, bo właśnie w najbliższych dniach Warszawa ma ogłosić konkurs architektoniczny na jego rewitalizację. I to jest pierwszy projekt w ramach zapowiedzianego przez Rafała Trzaskowskiego wieloletniego programu Historyczne Centrum Warszawy, a na początku właśnie Mariensztat ma być poddany rewitalizacji. Dziś swoje urodziny świętuje Michał Lorenz, kompozytor muzyki filmowej, przyszedł na świat właśnie 5 października. Państwo bardzo dobrze znają jego kompozycję Taniec Eleny czy motyw z filmu Różyczka, ale jako, że Państwo te motywy bardzo dobrze znają, to my posłuchamy czegoś innego w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski oraz uroczystym otwarciem Świątyni Opatrzności Bożej. Po 225 latach od złożenia ślubów narodu okazała się płyta pod tytułem Przymierze, zawierające właśnie kompozycję Michała Lorenza, i tam jest kompozycja, którą myślę, że może niewielu z Państwa słyszało, modlitwy Ave Maria właśnie Michała Lorenza. To na koniec audycji, żeby świecił dla ukojenia duszy i serc, tak posłuchamy. Do usłyszenia. Hania Tracz, Tomasz Rosłon. Dobrego dnia.